To była 9 z 12 symfonii smyczkowych Feliksa Mendelssohna i ta jego symfoniczna wprawka rozpoczęła koncert orkiestry Szwajcarii Włoskiej pod batutą Alessandra Cadario. Potem dołączył do nich perkusista Matthias Würsch, by wykonać pierwszy koncert na marimbę i orkiestrę Neya Rosauro, najbardziej znany utwór tego współczesnego brazylijskiego kompozytora.

To był prawdziwy muzyczny spektakl. Pierwszy koncert na marimbę i orkiestrę Neja Rozauro wykonał Matthias Wyrsch, solista, a towarzyszyła mu orkiestra della Svizzera Italiana, dyrygował Alessandro Cadario. Ale to nie koniec tych ciekawych propozycji ze strony organizatorów festiwalu w Kalanka. Następnie obok podium dyrygenta pojawił się kolejny solista, znakomity hiszpański gitarzysta Pedro Mateo González. W jego wykonaniu usłyszymy Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo.

Zasłużone oklaski dla Pedra Matea Gonzaleza, gitarzysty oraz orkiestry Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Alessandra Cadario. W ich wykonaniu usłyszeliśmy Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Publiczność nie wypuściła wtedy solisty tak szybko z sali, dokładniej z kościoła Świętej Marii w Karanka. Posłuchajmy bisu.

Recuerdos de la Alhambra, Francisca Tárregui. Jeden z podstawowych utworów hiszpańskiego repertuaru gitarowego i świetny wybór na bis. Tak Pedro Mateo González podziękował publiczności w Kalanka za miłe przyjęcie. I tym hiszpańskim akcentem zakończył się koncert Orkiestry Szwajcarii Włoskiej pod batutą Alessandra Cadario. Nagranie powstało 9 sierpnia ubiegłego roku. Wracamy teraz do muzyki Feliksa Mendelssohna.

Pieśń bez słów, D-dur, opus 109 Feliksa Mendelssohna wykonali Miklós Pereny na wiolonczeli i Zoltán Kocsis na fortepianie. Skoro pojawiły się już dzisiaj hiszpańskie akcenty, to posłuchajmy teraz fortepianowej kompozycji Enrique Granadosa, Słowik i dziewczyna. Inspiracją do jej powstania były obrazy Francisca Goi. Słuchamy Angeli Hewitt.

Angela Hewitt wykonała urokliwy utwór Enrique Granadosa z jego suity Goyescas, Słowik i dziewczyna. Teraz posłuchamy przykładu dwudziestowiecznej twórczości hiszpańskich kompozytorów, którzy poszukiwali swojej muzycznej tożsamości w dawnych pieśniach z epoki renesansu, na przykład madrygałach Juana Vázqueza. I właśnie cztery z nich opracował Joaquín Rodrigo. Posłuchajmy.

Izabel Bajrak-Darian, sopran, w towarzystwie zespołu kameralnego wykonała cztery madrygały amatorskie Joaquina Rodrigo. Utwór, który zachwyca z jednej strony prostotą, ale jednocześnie pomysłowością kompozytora, bo mowa przecież o opracowaniach renesansowych madrygałów. Teraz powrócimy do niemieckiej muzyki XIX wieku. Posłuchamy drugiego tria fortepianowego C-moll Felixa Mendelssohna. Grają Hiroko Sakagami, Matthias Enderle i Patrick Demenga.

Hiroko Sakagami na fortepianie, Matthias Enderle na skrzypcach i Patrick Demenga na wiolonczeli wykonali drugie trio fortepianowe C-moll Felixa Mendelssohna. Nagranie powstało w Bernie w 2018 roku. Wracamy do Państwa po sygnale.

Tu dwójka. Trwa muzyczna noc Euroradia. W tej odsłonie audycji posłuchamy dzieła, które pozostawił po sobie litewski kompozytor urodzony w 1867 roku. Chodzi o Czesława Sasnauskasa. Większość jego dorobku stanowią kompozycje churalne. Sasnauskas był także organistą i dużo obcował z muzyką religijną. Nie były mu także obojętne późnoromantyczne gesty w muzyce. Słychać to wszystko wyraźnie w jego rekwiem z 1915 roku. Posłuchajmy go w wykonaniu Inesy Linaburgite, mezzosopran, Algirdasa Janutasa, tenor, Wladimirasa Prudnikowasa, bas oraz chóru państwowego w Kownie i Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Dyryguje Petras Bingelis.

Państwowy Chór w Kownie oraz Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Petrasa Bingelisa wykonali rekwiem Czesłowasa Sasnauskasa. Ostatnią muzyczną propozycją w audycji będzie muzyka fortepianowa Johannesa Brahmsa. Posłuchamy 7 z 8 utworów z jego opusu 76, czyli Capricciów i Intermezzów. Przy fortepianie Robert Silverman.

0: Wysłuchaliśmy prawie wszystkich, bo 7 z 8 utworów fortepianowych op. 76 Johannesa Brahmsa w interpretacji Roberta Silvermana. Muzyczna noc Euroradia dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz i Krzysztof Sagan.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kejhan Kalhor.

Karol Furtak, dzień dobry. Zgodnie z wczorajszym anonsem, dziś słuchać będziemy tylko i wyłącznie muzyki jednego z polskich neoklasyków, Artura Malewskiego. Mam poczucie jednej z naprawdę najbardziej niedocenianych polskich sylwetek kompozytorskich ubiegłego wieku. Bo tak, Artur Malewski, jak wielu, był neoklasykiem, ale jego utwory cechuje naprawdę wysokie dopracowanie formy. Cechują te kompozycje także dość interesujące pomysły instrumentacyjne. Warto przypomnieć, że Artur Malewski to w końcu jeden z uczniów Kazimierza Sikorskiego. A jak dziś się Państwo przekonają, te instrumentacyjne pomysły znaleźć można nie tylko w muzyce orkiestrowej tego polskiego kompozytora. Nawiasem mówiąc, po Malewskim pozostało zaledwie kilkadziesiąt kompozycji. Wiele swoich utworów sam Malewski uznał za niezbyt wartościowe, to znaczy nie na tyle wartościowe, by można je było opublikować i pozostawić w powszechnej pamięci kultury muzycznej Polski. Niemniej ten katalog dzieł, który Malewski po sobie pozostawił, obejmuje bardzo zróżnicowane gatunki, bo mamy tu potężne utwory symfoniczne na czele chyba z jego etiudami, których słuchaliśmy w poniedziałek. Mamy muzykę popularną, lżejszą, a także pieśni, no i muzykę stricte użytkową, muzykę, którą Malewski pisał na potrzebę filmu, teatru i sztuk realizowanych przez Teatr Polskiego Radia. Dziś skupimy się jednak na kameralistyce, a wszystko za sprawą płyty, która na polskim rynku fonograficznym ukazała się kilka lat temu. To inicjatywa pianistki związanej z Łódzką Akademią Muzyczną imienia Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów, Sylwii Michalik. To ona na tym dwupłytowym albumie wykonuje wszystkie fortepianowe partie w kompozycjach Artura Malewskiego. No właśnie, w kompozycjach bardzo różnych. Na początek jednak mam dla Państwa ten utwór, który dość powszechnie uznawany jest za najwyższe osiągnięcie Malewskiego w dziedzinie kameralistyki, czyli jego trio na fortepian, skrzypce i wiolonczele, napisane na samym początku lat 50. Dokładnie 16 grudnia 1953 roku utwór zabrzmiał po raz pierwszy w Warszawie. Trio to cztery części wyraźnie nawiązujące do tradycji. Najpierw Allegro Moderato, potem Andante Sostenuto, Scherzo Allegro Molto i finałowe rondo Vivace. Usłyszą dziś Państwo te kompozycje w nagraniu wspomnianej Sylwii Michalik oraz Małgorzaty Wasiucionek-Potery skrzypce i Adama Krzyszowca wiolonczela.

Grażyna Bacewicz, słysząc tę kompozycję, powiedziała, że utwór zapachniał jej Paryżem. To było trio fortepianowe Artura Malawskiego, utwór ukończony w 1953 roku, a wysłuchali państwo nagrania Małgorzaty Wasiucionek-Potery, skrzypce, Adama Krzeszowca, wiolonczela i Sylwii Michalik, fortepian. No właśnie, ja wspomniałem państwu, że muzyka kameralna Artura Malawskiego to także bardzo różne gatunki. Poza takimi autonomicznymi i doniosłymi w polskiej kulturze muzycznej kompozycjami, Malawski pozostawił po sobie także utwory, powiedzmy, nieco bardziej popularne. Mam na myśli kompozycje zamawiane ulicznych polskich kompozytorów po II wojnie światowej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Takie zamówienia trafiły także do Artura Malawskiego, a oto efekt jednego z nich. Sonata na tematy Feliksa Janiewicza. Utwór zabrzmi dziś w nagraniu ponownie Małgorzaty Wasiucionek-Potery, skrzypce i Sylwii Michalik, fortepian. A sonata składa się tym razem z trzech części. To Allegro, temat z wariacjami i finałowe rondo Allegretto.

Małgorzata Wasiucionek-Potera, skrzypce i Sylwia Michalik-Fortepian wykonały trzyczęściową sonatę na tematy Feliksa Janiewicza, Artura Malawskiego. Jak się Państwo przekonają, to nie jedyny utwór Malawskiego, dość lekki w swoich założeniach, nawiązujący do twórczości odkrywanego dziś na nowo Feliksa Janiewicza, ale zanim on, to trzy pieśni dziecięce, które Artur Malawski napisał, eksplorując ilustracyjne właściwości swojego języka muzycznego. Kompozycja jest dość enigmatyczna. Nie wiemy dokładnie kiedy i w jakim celu powstały te utwory. Być może powstały także jako muzyka stricte użytkowa. Ich tytuły to Spotkanie, Wiatr i Małgosia oraz Lata ptaszek, a usłyszą je Państwo w nagraniach Ingi Poszkute, sopran, i Sylwii Michalik, fortepian.

trzy pieśni dziecięce Artura Malewskiego zabrzmiały w nagraniu Ingi Poszkute i Sylwii Michalik. Na koniec raz jeszcze Malawski patrzący w kierunku Feliksa Janiewicza. Tym razem usłyszą Państwo jego Siciliane i Rondo na tematy zaczerpnięte od tego polskiego kompozytora przełomu XVIII i XIX wieku, interpretacje Kamili Wąsik-Janiak, skrzypce i Sylwii Michalik, fortepian.

0: kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję zatem i do usłyszenia jutro po 5. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień. Dzisiaj w liturgii Słowa Kościół podsuwa nam przepiękny fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Chodzi tu o hymn o miłości. Pisze Paweł tak. Pokażę wam teraz drogę, która przewyższa wszystkie inne. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącymi cymbałami. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Bardzo często słyszymy ten hymn w czasie zawierania ślubu kościelnego. Wielu z nas wzrusza się, gdy go słyszymy, wielu zna jego fragmenty na pamięć. Miłość, o jaką tutaj chodzi, jest różna od miłości zmysłowej, egoistycznej. To miłość chcąca bezwarunkowo i bezinteresownie dobra drugiego człowieka. Jej źródło znajduje się w Bogu, który pierwszy umiłował ludzkość i wydał swego Syna, aby pojednać ze sobą grzeszników i uczynić ich swymi ukochanymi dziećmi. Ten fragment listu Pawła uchodzi za najpiękniejszy hymn, jaki kiedykolwiek w dziejach ludzkości wyśpiewano na cześć miłości. Nawet ludzie, nie mający nic wspólnego z chrześcijaństwem, porównują go z najpiękniejszymi poematami klasycznymi literatury greckiej. Pisząc o miłości, niewątpliwie miał Paweł przed oczyma postać umierającego za nas Jezusa. Nic też dziwnego, że każde zdanie hymnu zachowa swój sens, gdy w miejsce słowa miłość wstawi się imię Jezus. Paweł określa tu miłość za pomocą aż 15 czasowników. Oryginalny tekst grecki charakteryzuje się subtelnością stylu i wyszukaną strukturą. Hymn o miłości podzielony jest na 3 części. Pierwsza mówi o tym, że charyzmaty nie mają sensu, jeśli nie ma w nich miłości. Druga część ma uświadomić wiernych o tym, czym jest miłość i jaka jest. Trzecia część zaś opowiada o nieprzemijalności miłości. Miłość mająca swoje źródło w Bogu jest jedyną życiodajną siłą, dzięki której wspólnota chrześcijańska może trwać i się rozwijać. Dzięki miłości zakorzenionej w Chrystusie chrześcijanin jest zdolny otworzyć się na potrzeby innych i dzielić się dobrem. Niech słowem na ten dzień będą frazy z hymnu o miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te 3. Z nich zaś największa jest miłość.
2: Mówił ksiądz Piotr Krupa, misjonarz Świętej Rodziny.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest środa, 16 września, 259 dzień roku. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. W tym składzie rozpoczynamy dzień. Słońce w znaku Panny wzeszło o godzinie 6.11, a zajdzie 10 minut przed 19. Dzień będzie trwał 20

0: 12 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą dziś Cyprian, Edyta, Eugenia, Kamil, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Łucja i Wiktor. Tradycyjnie od całej załogi dwójki życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze. A 16 września to Dzień Bluesa obchodzony w Polsce. Skąd ta data? Dlaczego 16 września obchodzimy Dzień Bluesa? To już niebawem wyjaśni się w kalendarium.
1: Pogoda.
0: Dziś na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tam lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, głównie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południu kraju. Chłodniej może być miejscami nad morzem, tam około 17 stopni.

0: część pierwsza, Allegretto sonaty fletowej C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Na flecie Jean-Pierre Rompal, a na klawesynie Robert Veyron Lacroix. Jest 6 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: A co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy? Oczywiście, jak zawsze, stałe elementy naszej audycji, czyli kalendarium, wiersz na dzień dobry, po godzinie 7 będzie płyta tygodnia, będą także rekomendacje kulturalne i przegląd prasy, na który zapraszam w imieniu Jerzego Kisielewskiego. A w cyklu Słowo się rzekło?
2: Stawiam dolary przeciw orzechom. Kto chce orzech zjeść, zgryzie łupinę. Umie on z czarnego białe zrobić, jak orzech zgryźć. Nie gryź z diabłem orzechów.
0: Jak się Państwo domyślają, będzie o otwartym orzechu do zgryzienia. Opowiemy także o projekcie Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego Teatr Polska, który ma ułatwić mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostęp do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych. Postaramy się także przekonać Państwa, że w ten weekend warto wziąć udział w Warsaw Gallery Weekend. Będą rekomendacje kulturalne dyrygentki Liliany Krych, a o 8.30 będziemy gościć dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, Wojciecha Rotka. Okazją do naszego spotkania jest jubileusz 20-lecia kreowanej przez niego orkiestry. Jest 8 minut po 6.00.

0: Elsa Baran i jej kompozycja Le Cigan. Grała Orkiestra Radia Francuskiego pod dyrekcją Christiana Macellaru. Jest 12 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: 152 lata temu urodził się Edward Puchalski, reżyser i scenarzysta filmowy. Autor filmów Trętowata, Pod twoją obronę oraz Przeor Kordecki, obrońca Częstochowy. 98 lat temu zakończył się pierwszy wyścig kolarski Tour de Pologne. Zwyciężył Felix Więcek, czeladnik rzeźnicki z Bydgoszczy. A co jeszcze wydarzyło się 16 września na przestrzeni lat, sprawdzała Maria Czok.
2: Czy pamiętają Państwo, kto był autorem pieśni religijnej Kiedy ranne wstają zorze? A może kolędy Bóg się rodzi? Podpowiem więcej. Poeta epoki oświecenia.
3: O ile u Kochanowskiego mamy jakiś dom, bo w Czarnolesie, o ile u Reja, przypominam nasze audycje, był ogród, o ile u Mickiewicza mamy ten Sopliców, Karpiński gdzieś tam mieszka, ale w bardzo niewielkiej chatce, którą na koniec życia miał, niewielkim dworku, gdzieś tam coś uprawia, należy, a nie należy. Jest takim guwernerem przy dworze. Co to znaczyło? Karpiński takim był.
2: Nazwisko wyjawił już Państwu Ernest Bryl, a 201 lat temu zmarł Franciszek Karpiński i to o nim była mowa. Z kolei 108 lat temu na świat przyszedł Władysław Kędra, pianista i pedagog.
4: W 52, 3 i 4 roku objąłem profesurę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu i tam wśród moich wychowanków miałem też ciekawe przypadki, bo nie wiem, czy wiadomo wszystkim, że Edwin Kowalik był właściwie moim pierwszym wychowankiem, a dopiero jak porzuciłem pedagogikę, kończył Wyższą Szkołę Pani Marii Wiłkomirskiej, ale zaraz po nim przyszło do mnie jeszcze dwoje niewidomych. I w Poznaniu robił u mnie dyplom Mikołajczak, pianista ociemniały. Ta praca bardzo mnie interesowała i wydaje mi się, że znalazłem bardzo ciekawe metody pracy. Dość, że gdybym dłużej pozostał przy tym, mam wrażenie, że moja klasa, musiałbym osobną klasę stworzyć dla młodych ociemniałych pianistów. Tak nam się dobrze z sobą pracowało.
2: Archiwalna wypowiedź pianisty Władysława Kędry. 101 lat temu urodził się B.B. King, amerykański wokalista jazzowy, bluesowy, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. I to nie przypadek, że dziś, 16 września, obchodzimy Dzień Bluesa.

0: Bluesman śpiewał i grał na gitarze B.B. King, a dziś Dzień Bluesa. Ten głos znają wszyscy. 83 lata temu urodził się Tomasz Knapik. A tak mówił o pracy lektora dawniej i dziś.
1: Cały romantyzm naszej pracy to za.

0: osobowości: Maria Kobieta i Callas Diva. 49 lat temu odeszła Maria Callas, a postać tę w spektaklu Maria Callas Masterclass zagrała Krystyna Janda.
1: Ona wytupuje na scenie absolutny szacunek do tego, co się dzieje w operze i tego, jak pracuje artysta i do osiągnięć artystów. Także dlatego między innymi pomyślałam sobie, że należy do tego wrócić, bośmy strasznie spowszednieli. Zapomnieliśmy, gdzie jest prawda, gdzie jest wartość. A ona cały czas o tym mówi. Prawda, uczucia, ludzkie uczucia, nie wolno o tym zapominać. Sztuka to nie jest cyrk.

0: Fragment drugiego aktu Toski w wykonaniu Marii Callas, która odeszła 49 lat temu. Był kompozytorem, pianistą, dyrygentem, krytykiem muzycznym i współtwórcą polskiego jazzu. 28 lat temu pożegnaliśmy Andrzeja Trzaskowskiego.
1: Muzyka jest moim zawodem, ale oprócz tego również jest moją pasją, bowiem z wszystkich pasji, a mam ich kilka, poza sprawami związanymi ściśle z uprawianiem zawodu, jednak muzyka jest na pierwszym miejscu.

Fragment Vert Blues w wykonaniu Andrzej Trzaskowski Quintet. To jest jazzowy utwór skomponowany przez Milesa Davisa. Andrzej Trzaskowski odszedł 28 lat temu, a dziś kalendarz wertowała dla Państwa Maria Czok. Jest 19 minut po 6.

Maurice Ravel i menuet antyczny przy fortepianie Berton Chamayu. Jest 6:24. Jeżeli mieszkają Państwo w Krakowie i mają wolne przedpołudnie, to być może warto wybrać się do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie właśnie. Tam dziś o godzinie 11:00 premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Zofii Stryjeńskiej Sztuka ponad życiem. To jest film w reżyserii Jacka Januszyka. Wstęp jest wolny, a sztuka Zofii Stryjeńskiej wspaniała, fascynująca, choć nie mniej intrygujące, fascynujące i szalone było życie tej artystki. Dziś o godzinie 11:00 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie pokaz filmu o Zofii Stryjeńskiej Sztuka ponad życiem. Wstęp jest wolny.

0: Alessandro Scarlatti i aria z kantaty Il Giardino d'Amore śpiewała Bruno de Sa, a towarzyszył jej zespół Ensemble 1700. Jest to 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Z okazji 80. urodzin poety, krytyka, literaturoznawcy i tłumacza Juliana Kornhausera słuchamy w poranku dwójki jego wierszy. To współzałożyciel grupy poetyckiej Teraz, czyli krakowskiego skrzydła Nowej Fali.

0: Więcej w Krakowie przy klubie pod Jaszczurami. Współtworzył z Adamem Zagajewskim program ideowo-artystyczny formacji Nowa Fala. Pierwszy tom wierszy Juliana Kornhausera Na stanie święto i dla leniuchów został wydany w 1972 roku. Poeta był jednym z pierwszych twórców, którzy w PRL-u zaczęli wydawać w drugim obiegu. W roku 1973 razem z Witem Jaworskim opublikował tomik własnym sumptem. Zbiór zatytułowany Zabójstwo zawierał wiersze odrzucone przez cenzurę. W 1975 roku otrzymał wraz z Adamem Zagajewskim nagrodę Fundacji imienia Kościelskich za książkę Świat nieprzedstawiony. Dziś w poranku dwójki słuchamy wiersza Juliana Kornhausera w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
1: Dwa światy. Na wyciągnięcie ręki inny świat. Co w nim innego? To, że jest zakazany. Rozmowa nie przyniesie żadnych zmian. Wieczny próg, którego nikt nie przekroczy. Tu rosną lasy, gra strumień. Tam też rosną lasy i gra strumień. Wyciągnij rękę. Oddaj niebezpieczne ciepło. Zajęło się już niebo przewrócone na plecy. Oglądasz pożar, myśląc o sprzyjającym wietrze. Na wyciągnięcie ręki inny świat. Zielona granica porośnięta mchem.
0: Jutro wiersz Juliana Kornhausera Poezja przeczyta Krzysztof Kołbasiuk. Dwadzieścia 7 minut pozostało do godziny 7:00.

0: Mazurek A-moll, numer pierwszy z opusu 59 Fryderyka Chopina, przy fortepianie Ingrid Flitter, argentyńska pianistka, która otrzymała drugą nagrodę na 14. konkursie chopinowskim w roku 2000. Nie jest to jedyna laureatka konkursu chopinowskiego, którą usłyszymy dziś w poranku. W zasadzie powinnam powiedzieć, że usłyszymy również laureata. Dla Państwa, którzy słuchają nas od poniedziałku, kto nim jest i co to za płyta, to nie będzie twardy orzech do zgryzienia. Przed nami językowe łamigłówki Agaty Honci.
1: Słowo się rzekło.
2: Chyba wszyscy znamy powiedzenie twardy orzech do zgryzienia, to znaczy problem trudny do rozwiązania. Słowniki poprawnościowe przestrzegają, że orzech w tym frazeologizmie musi być twardy, a rzadziej trudny, ale nie ciężki i nie lada. Logika podpowiada, że istotnie to twardość tego suchego owocu w zdrewniałej skorupce jest podstawą przenośnego sensu, a więc wariant twardy orzech do zgryzienia ma pierwszeństwo. Jednak już w słowniku Samuela Bogumiła Lindego, wydanym 200 lat temu, znajdziemy wersję z przymiotnikiem trudny i trudno ją w związku z tym odrzucić. Przenośność frazeologicznego orzecha i frazeologicznego gryzienia jasna była i dla naszych przodków. Nie jest to jedyne orzechowe powiedzenie. Stosunkowo niedawno w polszczyźnie pojawiła się fraza „stawiam dolary przeciw orzechom” i w rzadszych wariantach „stawiam dolary przeciwko guzikom” albo nawet przeciwko żołędziom, która to fraza znaczy mniej więcej tyle. Jestem pewien, że wydarzy się to, o czym myślę, o czym rozmawiamy. Mamy tutaj do czynienia z kalką idiomu angielskiego czy też amerykańskiego dollars to donuts o podobnym sensie, tylko w języku angielskim w wersji amerykańskiej pojawiają się pączki, a w polszczyźnie orzechy. Mało kto pamięta jednak starsze polskie orzechowe frazeologizmy. Niemal wszystkie nawiązują do gryzienia, ale niosą różne sensy. Na przykład, kto chce orzech zjeść, zgryzie łupinę, czyli dla chcącego nic trudnego. Albo niech już raz orzech ten będzie zgryziony, czyli niech to się już wreszcie rozwiąże, załatwmy wreszcie tę sprawę. Albo umie on z czarnego białe zrobić, jak orzech zgryźć, czyli bardzo łatwo coś komuś przychodzi. Mówiono też kiedyś orzechy gryźć i to znaczyło zgrzytać zębami, pałać nienawiścią. I także słowniki notują powiedzenie nie gryź z diabłem orzechów, czyli nie igraj z ogniem. Mieliśmy jednak i inne powiedzenia. Gdy nasi przodkowie mówili za wszystkie książki na świecie on by złego orzecha nie dał, to mieli na myśli tyle, co złamanego grosza, złego szelonga, czyli prawie nic. Niestety, teksty i stare słowniki zaświadczają i taki przykład wywodzący się z XVI-wiecznej poezji. Orzech, osieł, grzbiet niewieści mało pożytku dają, gdy ich kijem nie składają. No cóż, dobrze, że żyjemy jednak w XXI wieku, a nie w XVI, i dobrze, że tego typu praktyki raczej odchodzą w zapomnienie. Do usłyszenia.
0: Agata Honcia i cykl Słowo się rzekło. Jest 6:41.

0: Jest 6:46 w studiu Jerzy Kisielewski.
1: Przegląd prasy.
0: Dzień obecny.
2: Dzień dobry.
0: Od czego zaczynamy?
2: Kłaniam się. No, zerkamy nieśmiało na pierwsze strony, bo to zawsze lęk.
0: Ale z tobą się nie boimy jakoś, wiesz?
2: Dziękuję. To zacznijmy od łagodniejszego. Troszkę absurdalne. Dziennik Gazeta Prawna. Fiskus przegrał, ale nadal chce podatku.
0: To rzeczywiście strach.
2: Skarbówka domaga się podatku od wspólnoty mieszkaniowej, gdy ta wynajmuje na przykład elewację pod reklamę, ale przegrywa w sądach, więc próbuje sięgnąć bezpośrednio do kieszeni mieszkańców. To ważne dla wspólnot mieszkaniowych i dla ludzi, bo okazuje się, że te pieniądze są przekazywane zwykle na remont domu.
0: Tak. No,
2: ale jeśli to jest korzyść i ciekawe aspekty prawne pojawiają się w tym artykule, tak jak ci, którzy mieszkali na parterze, nie chcieli płacić za windę, co było logiczne, ale kiedy czasem z niej korzystają, fiskus też chciał od nich pieniądze. No więc tak, już. Gazeta Wyborcza, no, mamy tytuł bardzo niepokojący, Rosja grozi Polsce. W przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzysta cały arsenał posiadany sił i środków, a państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni, oświadczył Nikołaj Patruszew, doradca Władimira Putina. To można powiedzieć wymiana deklaracji, to wszystko po wypowiedziach ministra Sikorskiego, którego oskarża się w Moskwie rusofobię mózgu, jak powiedziała Maria Zacharowa. Ale optymistyczne jest to, że bodaj 1/3 pierwszej strony to fotos z nowego filmu François Ozona. Temat kolonizacji wciąż boli. Nie patrzymy tymi samymi oczami, co w roku 1942, mówi w rozmowie z Wyborczą François Ozon, jeden z najważniejszych współczesnych francuskich reżyserów i scenarzystów. Jego film Obcy wchodzi w piątek do polskich kin. I o tym już za chwilę. Także jest filmowo Rzeczpospolita, cios programistów. Okazuje się, że ustawa, która miała regulować pracę kurierów i kierowców, branża cyfrowa ostrzega, że nowe przepisy uderzą we freelancerów, IT, fintechy i platformy rozliczeniowe. Z kolei sondaż, zwykle Rzeczpospolita daje, coś nam mówi o nas samych. Coraz bardziej dostrzegamy suszę. Na górze tytuł, nie ma politycznej woli, by naprawić Trybunał. To sędzia w stanie spoczynku Stanisław Biernat, kiedyś wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, nie ma woli, żeby w Trybunale zasiadało 15 osób, co do których nie ma wątpliwości, że spełniły wszelkie wymagania do tego, by zostać sędziami. Nie ma politycznej woli, aby naprawić Trybunał Konstytucyjny. Ale przejdźmy do stron kulturalnych.
0: Czekamy.
2: O kulturze, bo wszystkie niby są kulturalne. Mniej lub bardziej.
0: Mniej lub bardziej. Otóż to.
2: Jacek Cieślak. Bardzo lubimy dobre recenzje, choć tytuł musi być prowokujący. Lalka Netflixa zszokuje widzów.
0: I podobno podzieli Polskę.
2: Tak. No, temat lalki i lalek, które się pokazują, nie schodzi z łamów i tygodników, i dzienników. Lalka Netflixa może przełamać prawdę z rejsu, pisze Jacek Cieślak, że Polacy lubią tylko znane piosenki. Demirski, Dudkiewicz i Maślona stworzyli w kostiumie porywającą współczesną polską historię, uniwersalną jak miłość uwikłana w walkę klas. Ten znakomity i przebojowy serial zaskoczy przede wszystkim tych, którzy lalkę przeczytali, choć pewnie jest ich coraz mniej.
0: Pewnie niektórzy liczą na Netflixie się nie zda, prawdopodobnie.
2: Z kolei ci, którzy sięgną po powieść po obejrzeniu serialu, oby tak było, odkryją w nim

0: fundamenty, na których autonomiczny scenariusz zaprojektowali Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Paweł Maślona, również reżyser. Być może najpierw przecierać będą oczy ze zdziwienia, a potem, mam taką nadzieję, uniosą kciuk do góry, akceptując to, że klasyczną powieść każdy może przeczytać sam, ze współcześni nam artyści, co również po to, żeby znane już motywy przenieść w nowy wymiar i sprowokować do rozmów nie tylko o przeszłości, lecz o tym, jak wynikające z niej problemy rozwiążemy w przyszłości. Rzecz ciekawa, godne podkreślenia jest to, że Netflix, globalny Netflix, który odniósł w Polsce sukces z reinterpretowanym Znachorem oraz kreacją 1670, drąży temat podziałów, jakim Rzeczpospolitej jest aktualny, bez względu na to, czy rządzi Jan Korybut-Wiśniowiecki, Ignacy Mościcki, czy Ludowy Trybun z kibolską przeszłością Karol Nawrocki, który pokonał w wyborach prezydenckiego inteligencko-lemingowego Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o napięcia między arystokracją, szlachtą, inteligencją, elitami miejskimi, a tymi, którzy są ludem lub za lud się uważają. Bardzo ciekawy wątek. Orzeszkowa w lalce. A jeśli powiedziało się o wątku emancypacyjnym, to kwestie równościowe dziś jak w serialach niemal obowiązkowe otrzymały godną reprezentację. Agnieszka Grochowska charyzmatycznie gra Elizę Orzeszkową, stojąc na czele kobiecego pisma Bluszcz. W lalce Prusa tego nie było. Tak, ale na lalce rzeczywistość Prusa się nie kończyła. Pisał felietony oraz kroniki i właśnie z tego świata wywiedziona jest Orzeszkowa oraz wspierająca ją redaktorka lekarka z dyplomem z Zurichu, którego nie można nostryfikować w zapóźnionej Warszawie pod zaborami. To Judym w sukni ratujący życie w zakamarkach ulic i przytułkach grany przez Monikę Frajczuk. Jacek Cieślak, najwyraźniej entuzjastyczny. Tak. Warto przeczytania, no i warte
1: obejrzenia.
0: Wróćmy do Wyborczej i do Ozona. Gdzie się schował? François Ozon jest
1: odnaleziony.
0: Czy Francuzi są już wystarczająco dojrzali, by uczciwie spojrzeć na kolonialną rzeczywistość? To wciąż w nas płonie. Kuba Armata rozmawia z François Ozonem. We Francji powieść Camusa, mówi reżyser, jest lekturą obowiązkową w szkole. Dla wielu Francuzów wciąż pozostaje jedną z ulubionych książek. Pamiętam, że utkwiło mi w głowie pierwsze zdanie: dzisiaj umarła mama. Krótkie, suche, pozbawione emocji, od razu wprowadzające ten ton obojętności głównego bohatera, czyli Mersolta. Przed 2 laty przeczytałem książkę ponownie i zdumiało mnie, jak ona wciąż na nas oddziałuje, prowokuje pytania, a przy tym jest pięknie napisana.
1: I teraz z tym musimy naszych słuchaczy zostawić, a ciąg dalszy za niecałą godzinę.
0: Obiecuję.
1: To było na zachętę.
0: To jeszcze powiemy, bo okazuje się, reżyser spotkał się z córką Alberta Camus.
1: Czekamy na ciebie.
0: Bardzo ważne.
1: Za godzinę.
0: W takim razie wrócę.
1: Jerzy Kisielewski.

0: Autopromocja.
1: Świętkowa w Holątku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, jest bohaterką Zapisków ze współczesności.
2: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Dwojka, jesteś na miejscu, Kate Lou?
4: A to jest poranek dwójki, minęła siódma.
5: Poranek dwójki.
4: 16 września, środa, 259 dzień roku. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. Mówimy dzień dobry w drugiej godzinie naszego spotkania. Słońce zajdzie dziś 10 minut przed 19, a dzień będzie trwał 12 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą Cyprian, Edyta, Eugenia, Kamila, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Łucja i Wiktor. Kłaniamy się Państwu, niech to będzie dobry dzień, a 16 września to jest dzień bluesa. Wiadomości kulturalne już teraz ma dla Państwa Aldona Łaniewska-Wołk.
6: Dzień dobry Państwu. Nagrody w konkursie Zabytek Zadbany 2026 zostały rozdane. Uroczysta

0: Gala odbyła się wieczorem w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, które nagrodzono w ubiegłym roku. Uhonorowano 20 zabytków z całej Polski, mówi pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Michał Krasucki.
1: Pełen przekrój tych obiektów. Mamy na przykład budynek dzisiejszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego w Alei Szucha, Willę Waleria w Milanówku, czy drewniany wiatrak typu Koźlak w Wielkopolsce. Mamy żuraw nad Motławą w Gdańsku.
2: To ukoronowanie całego dzieła. Ostały się historyczne mury, wykonaliśmy nowe stropy. Wszystkie nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, te historyczne mury zostały poddane konserwacji drobiazgowej. No i do tego oczywiście nowa wystawa stała, prezentująca budynek, jego funkcję jako budynku portowego XVII-wiecznego.
0: Dodaje Szymon Kulas, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, który opiekuje się wyróżnionym gdańskim żurawiem. Ten zabytek był jedynym na Pomorzu, który został doceniony w tym roku. Zabytek zadbany to ogólnopolski konkurs ministra kultury oraz generalnego konserwatora zabytków organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego celem jest promocja najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych. Teatr Pinokio w Łodzi uczy, jak skutecznie chronić dzieci i młodzież oraz reagować na sygnały o przemocy. Celem realizowanego do jutra projektu pod nazwą Teatr jako narzędzie zmiany jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w rozpoznawaniu oraz reagowaniu na przemoc. Barbara Michalska z Fundacji Edukabe podkreśla, że potrzebna jest wiedza praktyczna.
3: Przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie.
0: Punktem wyjścia projektu jest spektakl Bękarty Bernadetty, opowiadający o przemocy instytucjonalnej, wykluczeniu i obojętności dorosłych wobec krzywdy młodych ludzi. Po przedstawieniach odbywają się rozmowy oraz dwugodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają praktyczne sposoby reagowania na sygnały przemocy, wspierania osób z doświadczeniem traumy oraz budowania bezpiecznych relacji. Tymczasem w Poznaniu rozpoczyna się Thrill Me Festival. To wspólne międzynarodowe muzykowanie chórów dziewczęcych. Inauguracja wydarzenia nastąpi w sali wielkiej Centrum Kultury Zamek o 18:00, mówi Wojciech Mania z Zamku.
4: W tym roku gościmy nie tylko nasze tutaj lokalne, małe i większe gwiazdy chóralistyki dziewczęcej, czyli skowronki, skowroneczki i małe skowronki. Będzie też chór Paradiso, też z Poznania, chór Kosy, chór Kanzona z Murowanej Gośliny, ale będą też goście z Berlina, to Mädchenchor der Sing Akademii zu Berlin i Motyli Schumperk z Czech. Podczas koncertu galowego nastąpi prawykonanie nowej kompozycji Zuzanny Koziej Cudawianki, a kompozycja będzie wykonana przez połączone siły chórów festiwalowych.
0: Zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych w niedzielę. Thrill Me Festival odbywa się od 2014 roku w cyklu dwuletnim. Już ponad 1000 izraelskich artystów staje po stronie twórców filmu Naza. To reakcja na groźbę izraelskiego ministra kultury o podjęciu działań w kierunku odebrania Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Shor obywatelstwa za szkodzenie ojczyźnie. Wyreżyserowali oni film dokumentalny o kontrowersyjnych działaniach izraelskiej armii i zabijaniu cywilów w Strefie Gazy. Na festiwalu w Wenecji film dostał nagrodę specjalną i 25-minutową owację.
5: Czołowi izraelscy filmowcy, m.in. Ari Folman, apelują o poszanowanie wolności twórczej, wzywają do umożliwienia dystrybucji filmu Naza w Izraelu i krytykują oszczerstwa, z jakimi mierzą się Yuval Abraham i Rachel Shor. Minister kultury nazwał ich nikczemnymi, a minister bezpieczeństwa wewnętrznego hańbą i wstydem dla całego narodu. W reakcji na to ludzie kultury przestrzegają. Granica dzieląca nawoływanie do przemocy i fizyczne zagrożenie życia coraz bardziej się zaciera. Naza to film dokumentalny o działaniach wojska w Strefie Gazy, który zdobył nagrodę specjalną na festiwalu w Wenecji. Teoretycznie odebranie obywatelstwa jego twórcom, co postuluje izraelski minister kultury, byłoby możliwe, ale wymaga udowodnienia nielojalności rozumianej jako szpiegostwo lub zdrada państwa. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Yuval Abraham i Rachel Scholl dostali wcześniej Oscara za Nie chcemy innej ziemi, dokument o trudnej sytuacji Palestyńczyków na zachodnim brzegu. I tak kończymy.

0: Zobaczymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne jak zawsze o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: Dziś na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, ale też duże i wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, głównie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, tam około 17 stopni.
3: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
3: Reklama.
2: Jest 8 minut po godzinie 7:00. To jest ten czas, kiedy proponujemy Państwu płytę tygodnia. A ta w tym tygodniu nosi tytuł Lunerie i to nowy album Bruxelles, zwycięzcy 18. konkursu chopinowskiego w roku 2021. Na płycie Bruxelles gra utwory Chopina, Beethovena, Debussy'ego, Ligetti'ego i Cage'a. Płyta dodatkowa to koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza i Bartłomiej Nizioł w roli głównej. Aby dać sobie szansę na otrzymanie płyty tygodnia, prosimy o wiadomości na adres poranek@polskieradio.pl. Prosimy, aby Państwo pamiętali o adresie do korespondencji. A jako zachęta, choć nikogo do płyty tygodnia, jak sądzę, zachęcać nie trzeba, sonata numer 14, cis-moll, księżycowa, część trzecia Ludwika van Beethovena, gra Bruxelles.

0: Bruce Liu i część trzecia sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena to fragment naszej płyty tygodnia. Jest 16 minut po 7.
1: Poranek

0: co jeszcze przed nami. Oczywiście powróci, tak jak obiecał Jerzy Kisielewski, z przeglądem prasy. Opowiemy Państwu także o jesiennej odsłonie programu Teatr Polska, który jest prowadzony przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, a jego celem jest ułatwienie mieszkańcom mniejszych miejscowości dostępu do najwybitniejszych spektakli teatralnych.
1: Moim kostiumem są pocięta kartka papieru w takie paseczki, na której są różne literki.
0: Intrygujące.

0: weekend.
1: Możemy zobaczyć aż 60 przygotowanych specjalnie na tę okazję wystaw. Zaczynamy w piątek, kończymy w niedzielę i ten weekend otwarcia jest pełen właśnie takich spotkań z twórcami w galerii.
0: Ja osobiście polecam wystawę Zofii Kulik w Camo Arts Foundation na ulicy Siennej 82. To jest taki wielki wieżowiec na 8 piętrze. Wielka i piękna sztuka. W poranku dwójki także rekomendacje kulturalne Lilianny Krych, a także jubileusz Symfonii Juventus, Polskiej Orkiestry Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, która świętuje 20-lecie swojego istnienia. Gościć będziemy dyrektora orkiestry Symfonia Juventus Wojciecha Rotka. To już o 8.30. A tymczasem 17 minut po 7.00.

0: To był utwór Henryka Mikołaja Góreckiego. Trzy utwory w dawnym stylu, numer drugi. Grała Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Dziś o godzinie 11 w audycji Kwadrans bez muzyki Beata Strylińska zabierze nas do odnowionej siedziby Sinfonii Warszawii na Pradze. Piękny kompleks trzech budynków. Warto się tam wybrać czy na spacer, czy po to, by uczestniczyć w tym bogatym życiu muzycznym, jakie Sinfonia Warszawia proponuje. O godzinie 11 spacer razem z Beatą Strylińską po odnowionej siedzibie tej orkiestry. A my teraz opowiemy Państwu o projekcie Teatr Polska. Dla wielu miłośników teatru oczywiście dylematem jest to, jak wrócić wieczorem do domu po spektaklu, a szczególnie dla mieszkańców oddalonych od głównych centrów miejsc. Taka droga z małej miejscowości do teatru może być dłuższa niż sam spektakl. Stąd pomysł, by do miast pozbawionych profesjonalnych zespołów przywozić ambitne spektakle. Wrzesień to jest czas, gdy zespoły teatralne prezentują plany repertuarowe i najnowsze premiery, ale to także czas jesiennej odsłony programu Teraz Teatr Polska. Jego celem jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brak teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych spektakli teatralnych. Kilka jesiennych tytułów poznamy teraz razem z Dorotą Kołodziejczyk.
1: Kilkadziesiąt kilometrów do teatru może być prawdziwą wyprawą. Dlatego Solaris w reżyserii Darii Kopiec z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie wyrusza m.in. do Nowej Soli, Wschowej, Konina, Goleniowa i Gryfic. W tej scenicznej podróży w kosmos wszystkim bohaterom swojego ciała i głosu

0: Głosu udziela aktorka Beata Niedziela.
1: Chris Kelvin, nasz bohater, który wystrzela się w kosmos, to znaczy bierze udział w takiej bardzo ekskluzywnej wyprawie, bo przecież nie może w kosmos lecieć ktokolwiek. Wydaje mu się, że ucieknie od swojego życia, od swoich wspomnień, od swoich trudnych spraw, które pożegnał 15 lat temu i okazuje się, że osiągając ten cel, będąc człowiekiem sukcesu, człowiekiem wyjątkowym, który bierze udział w misji, spotyka się tam właśnie, tak bardzo daleko od Ziemi, ze swoją przeszłością. Ta przeszłość do niego wraca i ma szansę właśnie na stacji Solaris, wiele, wiele, wiele miliardów kilometrów od Ziemi, jeszcze raz tej relacji doświadczyć. My próbujemy uciekać w różne swoje samotnie, ale okazuje się, że pewne rzeczy niepożegnane wrócą do nas wcześniej czy później.
2: Jeśli słuchasz tego nagrania, to znaczy, że mnie już prawdopodobnie nie ma.
0: Podczas tegorocznej trasy Teatr Polska na scenie pojawi się również miniaturowa lalka, którą w monodramie zatytułowanym Każdego dnia jest mi żal animuje aktorka Opolskiego Teatru Lalki i aktora Karolina Gorzkowska.
3: Stara lalkarska zasada. Aktor nie umrze na scenie, ale lalka może. A jeszcze ja bym się mogła charakteryzować 7 godzin na stulatkę. No przepraszam, nie będę tak autentyczna jak wyrzeźbiona lalka stolikowa, która po prostu wygląda jak staruszka MIP ze zdjęcia. Tu nie oszukam, że mam te 100 lat i chciałam, żeby MIP sama się wypowiedziała i tu akurat jest na to szansa.
4: Nie uratowałam Edith Hollander Frank, nie uratowałam również jej córek Margot Frank i Anne Frank. Nazywam się MIP Gis, uratowałam dziennik. Anne Frank.
3: Historia jest o MIP Gis, sekretarce Otto Franka, ojca Anny Frank, która po prostu zgodziła się ukrywać rodzinę Franków, rodzinę Van Pelsów i Fritza Pfeffera, czyli 8 osób, w sekretnej oficynie przy Prizengrach w Amsterdamie. Z 8 osób przeżył tylko Otto Frank. To się zdarzyło 4 sierpnia 1944 roku, a już za chwilę Holandia była wolna, więc to się wszystko też stało tak na ostatku. Więc tak, myślę, że MIP Gis myślała, że jej się nie udało. O tym też trochę jest ten spektakl, jak potem żyć. To Artur Pałyga powziął taką fantazję, że może przez te wiele dni MIP Gis rozmawia z Anną Frank. To, co się tam dzieje między MIP a Anną, no to jest szczyt empatii moim zdaniem, to co tam jest.
0: W inną podróż, na spotkanie z najmłodszymi widzami, wyruszyli twórcy spektaklu Wyobraźnia z warszawskiego Teatru Lalka.
5: Olga Ryl-Krystianowska, obraz.
6: Andrzej Perzyna, słowo. Moim kostiumem są pocięta kartka papieru w takie paseczki, na której są różne literki. Czarno-biało.
7: A ja mam sukienkę bombkę. Dziurawą.
8: Ażurową.
7: Ażurową. Ażurową. Ażurową. Piękne słowo. To tak, dziękujemy tak. Słowu. Jesteśmy w białej przestrzeni. Takiej, która pozwala na kolorowanie jej. Właśnie naszą wyobraźnią, naszym ruchem, naszym słowem.
6: Wygląda na to, że widz usiądzie i będzie oglądał. Nie, do pewnego czasu. Potem już nie może być bierny, bo nie pozwalamy mu na to.
0: Wyobraźnia w reżyserii Julii Szmet jest jednym z kilku spektakli dla najmłodszych, które podróżują po Polsce w ramach programu Teatr Polska. W objeździe jest również wrocławski spektakl Kulawa kaczka i ślepa kura, a także Mały książę Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku.
9: W sumie w tegorocznym objeździe programu Teatr Polska prezentowanych jest 18 spektakli w kilkudziesięciu miejscowościach. Pełen program i harmonogram dostępny jest na stronie programu teatrpolska.pl. Jest 26 minut po 7:00.

Georges Bizet, Jaria z kartami z opery Carmen w opracowaniu na zespół kameralny. Ksenia Sidorowa-Łotewska, akordeonistka w roli głównej, a towarzyszył jej zespół Nuevo Mundo. Jest 7:31.

0: Domenico Scarlatti, fragment sonaty C-dur, Scott Trotz na klawesynie. 26 minut pozostało do godziny 8. Zmieni Warszawę w stolicę sztuki najnowszej już po raz 16. 18 września startuje Warsaw Gallery Weekend, o którym z Joanną Witek-Lipką, dyrektorką wydarzenia, rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams.
1: W przeciwieństwie do targów sztuki, na Warsaw Gallery Weekend nie ma stoisk, na których galerie pokazują to, co najlepsze.
2: Tylko mamy tutaj rzeczywiście wykuratorowane wystawy. Dzięki temu możemy zobaczyć aż 60 przygotowanych specjalnie na tę okazję wystaw. Dlatego mówimy, że jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby przyjrzeć się temu, co najbardziej aktualne, ale też żeby zobaczyć, jakie tematy są podejmowane przez twórców, bo to okazja do pogłębionego kontaktu ze sztuką.
1: Kontaktu ze sztuką na kilkudniowym wernisażu.
2: Zaczynamy w piątek, kończymy w niedzielę i ten weekend otwarcia jest pełen właśnie takich spotkań z twórcami w galerii. Myślę, że jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby wejść do galerii, zapytać, na co patrzymy i otrzymać takie oprowadzanie. Jest to bardzo miły punkt wejścia do sztuki współczesnej.
1: Wejście, którego nie zapewnia w Polsce szkoła.
2: Luka w edukacji artystycznej w Polsce, mimo naszych najszczerszych chęci, jest wciąż bardzo duża, bo mamy w szkole przez te kilkanaście lat edukacji po jednej godzinie plastyki w tygodniu. Trudno w takim czasie często rozkochać się w sztuce i czujemy się w związku z tym niepewnie. I myślę, że jest to też dodatkowa warstwa trudności, bo jak chodzimy do muzeów pokazujących sztukę dawną, to trochę łatwiej nam złapać kontekst. Sztuka współczesna bardzo często ma dużo głębiej zaszyte znaczenia, w związku z czym często to, co czujemy albo widzimy na pierwszy rzut oka, niekoniecznie wyczerpuje głębie i konteksty zawarte w pracy. Dlatego to zadanie pytania jest często bardzo ważnym elementem tego procesu poznawczego. Dlatego zachęcam bardzo, żeby nie bać się tych pytań zadawać. No i cóż, nasza publiczność to 15-17 tysięcy osób w ten weekend otwarcia, plus dodatkowe kilka tysięcy osób w ramach tego programu towarzyszącego aż do końca listopada. Co bardzo nas cieszy, to już są poważne liczby, ale wierzę w to, że sztuka współczesna może stawać się jeszcze bardziej i bardziej popularna, może stawać się przyjemna.

0: przyjemnością i formą spędzania wolnego czasu, bo sztuka w takiej swojej najlepszej odsłonie myślę, że może być i relaksem, i pracą nad sobą, i rozwijaniem się, i naprawdę takim momentem, kiedy zadajemy sobie różne pytania, na które na co dzień nie mamy przestrzeni.
1: To przejdźmy do konkretów. Warsaw Gallery Weekend to w tym roku dwie sekcje.
0: Sekcja WGW to galerie i wystawy, które odbywają się w stałych siedzibach warszawskich galerii. Te galerie działają tutaj przez cały rok i prowadzą program wystawienniczy. A sekcja WGW Plus to wystawy galerii przyjezdnych spoza Warszawy, spoza Polski, ale też fundacje. Mamy też w tym roku aż dwie inicjatywy kolekcjonerów, a do tego Artist Run Spaces, czyli inicjatywy organizowane przez samych artystów. Na przykład Galeria Szaber z Krakowa to taki bardzo fajny przykład tego, jak artyści mogą się sami organizować i mogą dzięki temu widoczność nawet w takich imprezach jak Warsaw Gallery Weekend sobie zapewnić. Warsaw Gallery Weekend to przegląd tego, co w sztuce najnowsze, najbardziej świeże i tej sztuki właśnie najbardziej aktualnej, ale każdego roku część galerii decyduje się również na pokazywanie prac archiwalnych, ponieważ część Galerii Sztuki Współczesnej pracuje z dziedzictwem artystów. I w tym roku również będą pokazywani czasami w zestawieniu z młodymi artystami. Na przykład w Galerii Monopol będzie wystawa Teresy Pongowskiej w połączeniu z Martyną Pinkowską. To takie zestawienie właśnie. Też w sekcji WGW Plus bierze udział Fundacja Edwarda Dwórnika. Oni pracują z estate Edwarda Dwórnika, często włączając właśnie twórców młodszej generacji. Podobnie zresztą funkcjonuje Fundacja Gierowskiego, która tak samo właśnie jest częścią sekcji WGW Plus i która estate, dziedzictwo Gierowskiego pokazuje w kontekście sztuki współczesnej.
1: Ale też powiedzmy, że nazwa imprezy Warsaw Gallery Weekend nie oddaje rzeczywistości, bo w rzeczywistości wydarzenia ciągną się jeszcze dwa miesiące po galeryjnym weekendzie.
0: Mamy i spacery, te organizujemy z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Mamy dużo warsztatów dla dzieci, właśnie program performatywny, premiery publikacji, ale nie zabraknie i DJ setów, i czytania poezji, więc naprawdę bogaty program poszerzający ten kontekst wystaw pokazywanych w Warsaw Gallery Weekend.
2: Warsaw Gallery Weekend potrwa od 18 do 20 września i jak słyszeliśmy, przez kolejne dwa miesiące w postaci wydarzeń towarzyszących będziemy mieli szansę spotkać artystów. Z dyrektorką Warsaw Gallery Weekend, Joanną Witek-Lipką, rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams.

0: Oktet E-Sadur, opus 20 Feliksa Mendelssohna i połączone siły kwartetów Eben i Belcia. Kwadrans pozostał do ósmej.
1: Przegląd prasy.
0: Jerzy Kisielewski, dzień dobry ponownie.
2: Obecny.
0: Dobrze, że wróciłeś.
2: Tak jest. Jest co czytać, jest trochę dobrych wiadomości i trochę ciekawych. Z dobrych wiadomości ta Gazeta Polska donosi: studencki Oscar dla Polaka. Leon Korzyński zdobył brązowego studenckiego Oscara, Student Academy Award, za Kamatipura Express. Jeden z najważniejszych sukcesów młodego polskiego kina. Nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię Filmową od ponad pół wieku bywa pierwszym krokiem do prawdziwej oscarowej kariery. To się wydarzyło na festiwalu filmowym w Toronto. Student Warszawskiej Szkoły Filmowej otrzymał brązowego Oscara w kategorii film fabularny. Jego film Kamatipura Express. Reżyser przenosi widzów do slumsów Mumbaju, gdzie młody Polak zakochuje się w nastoletniej tancerce Safni. Dziewczyna ma zostać sprzedana do domu publicznego, więc zakochani podejmują desperacką ucieczkę przez Indie. Ich podróż staje się testem zaufania, wolności i ceny, jaką trzeba zapłacić za wybór siebie nawzajem.

0: taki jest opis filmu i okazuje się nagroda, która no, otwiera różne drzwi. Zostajemy przy filmie wyborczej François Ozon. W piątek wchodzi Obcy według Alberta Camusa. I co ważne, Kuba Armata, który rozmawia z reżyserem, pyta go, spotkał się pan z córką Alberta Camusa, Katrin, jak to wyglądało? Spotkanie z Katrin miało kluczowe znaczenie, bo to ona decydowała, czy będę mógł zrobić na adaptację. Córka Camusa podchodzi do twórczości ojca z dużym szacunkiem i mocno jej strzeże. Nie chcę bowiem, żeby ktoś go zdradził. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy zaakceptowała moją propozycję i punkt widzenia na książkę. Uważam, że podjąłem w filmie kilka istotnych politycznych wyborów. A na pytanie, czy film pana zdaniem jest narzędziem politycznym, Ozon odpowiada, oczywiście. Pamiętam, że kiedy pisałem pierwszą wersję scenariusza, miałem intencję, by dokładnie wyjaśnić, co chcę zrobić, jaka będzie moja adaptacja. Użyłem wtedy słowa apartheid, aby opisać relacje między Francuzami a Arabami w kolonialnej Algierii. Chodziło o pokazanie pewnej systemowej segregacji i dominacji. Wiele osób urodzonych w Algierii obraziło się wtedy na mnie, uważając, że to słowo jest zbyt mocne, oskarżycielskie, nieadekwatne. Ta silna reakcja uświadomiła mi, jak bardzo temat kolonizacji, wojny algierskiej wciąż boli i jak mało jest we Francji przepracowany. Mimo, że historycy wszystko to opisali, nie przeżyliśmy żałoby po tym czasie. To wciąż w nas płonie. Zdałem sobie sprawę, że prawie każda francuska rodzina ma jakiś związek z kolonialną Algierią. Camus urodził się w Algierii, ale mówię to też na swoim przykładzie. Mój dziadek był sędzią w Algierii. Pod koniec lat 50. cudem uniknął zamachu, a po tym zdarzeniu cała moja rodzina od strony matki wróciła do Francji. O tego typu rzeczach się jednak nie mówi. Było to zamiatane pod dywan. Czyli okazuje się, Obcy Camusa otwiera na nowo dyskusję o nieprzepracowanej przeszłości.
1: I to Gazeta Wyborcza była.
0: To Wyborcza, tak. A warto zwrócić uwagę na miesięcznik Kino, gdzie już z okładki tytuły są wciągające. Podwójny François Ozon, Enfant Terrible czy klasyk. Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, Emocje versus System i perfekcjonista Dustin Hoffman, Wirtuozeria i praktyka. Więc już przyciągające tytuły. Opis dotychczasowych ważnych filmów François Ozon to Bartosz Żurawiecki i może jeden fragment. Ten jest górą, kto akurat włada narracją dominującą. Taki wniosek wypływa z ostatniego filmu Ozona, Obcego. Adaptacji słynnej mini powieści Alberta Camusa. Charakter oryginału tym razem wykluczył kamp i lekką ironię, ale znowu pozwolił reżyserowi na pokazanie siły dyskursu. Reżyser podwójny, François Ozon, Bartosz Żurawiecki, miesięcznik Kino. Zostajemy przy kinie. Polityka. Najnowszy numer Polityki. Warszawa pożądana i niekochana.
1: Zaglądam, co to za zdjęcie.
0: Tak. A tekst Uniwersum Prusa. To Janusz Wróblewski rozmawia z reżyserem Pawłem Maśloną. Bardzo się bałeś, kręcąc ten serial, pyta Janusz Wróblewski. Wiedziałem, że możemy wzbudzić skrajne emocje. Każdy projekt, w który wchodzę, jest obarczony pewnym ryzykiem, ale bez niego nie byłoby filmu. Zdawałem sobie sprawę, że robimy coś bardzo odważnego, wręcz radykalnego. W związku z tym widzowie przywiązani do kina lekturowego mogą się poczuć trochę rozczarowani, bo nie dostaną tego, na co czekali, ale takie było założenie, a ryzyko polegało na tym, aby na motywach powieści Prusa dowieść nową i dość skomplikowaną historię, nie tracąc z oczu melodramatu. Dla mnie to jest część niepisanej umowy z widzem. Niezależnie od tego, kto ile pamięta z lalki, każdy wie, że to historia obsesyjnej miłości. To jest silnik tej opowieści. U nas jest tak samo. Na pytanie, czy nie obawiałeś się, że spadną na ciebie gromy. Chodzi o jakby troszkę przedstawianie inaczej postaci. Nie. Ważna jest uczciwość intencji, a moje takie są. I choć nasza lalka jest wariacją na temat powieści,

0: powieści Prusa, to jest wciąż lalka. Uniwersum Prusa nie jest dla nas pustą dekoracją. My wchodzimy z nim w twórczy dialog, dzięki czemu mamy szansę na poszerzenie pola walki, czyli na stworzenie szerszego kontekstu znaczeniowego dla historii, którą wszyscy znamy. Dzięki temu łatwiej nam dostrzec w Łęckiej współczesną kobietę. Czyli Łęcka nie jest tylko taką pustą lalką, tylko jest coś więcej. Duży wywiad i na pytanie, kto cię najbardziej zaskoczył, reżyser mówi: Sandra Dżymalska. Pracowaliśmy ze sobą pierwszy raz, ceniłem ją już wcześniej, ale dopiero teraz odkryłem, jak wielki ma potencjał. Ta aktorka totalna, która ma dostęp do chyba wszystkich stanów emocjonalnych. Jej Łęcka potrafi być rozkapryszonym bachorem, zepsutą paniosią, ale też zranioną dziewczynką, oddaną przyjaciółką i przebiegłą uwodzicielką. No.
1: Czyli to jest ten moment, kiedy nie będziemy mieć dylematu, co oglądać wieczorem.
0: Owszem.
1: Nie ma też dylematu, co czytać, bo
0: czy,
1: jest.
0: Czy mamy jeszcze
1: co
0: sekundę?
1: Czytać? Nie mamy. Spoglądam na Elżbietę Malinowską i już chyba
0: to
1: sekundy nie mamy.
0: Zasygnalizuję.
1: Dwa zdania.
0: Piotr Sarzyński z Gier Wyższych Sfer. Ostatnie sezony upływają w Polsce pod znakiem cichej rywalizacji, jaką prowadzą między sobą dwie mecenaski kultury, Katarzyna Jordan i Omena Mensah. Ale tekst jest nie tylko o tych dwóch paniach, które, ale o powstających prywatnych muzeach i o tym, że milionerzy zrozumieli, że należy inwestować w kulturze i że kolekcje, które w ciszy siedziały w domowych pieleszach, nagle zaczynają być dostępne. I to jest fenomen, który należy podkreślać.
1: A pisze o tym Polityka. Bardzo dziękuję, Jerzy Kisielewski.
0: Kłaniam się.
1: Dobrego dnia.

0: Autopromocja. To się czyta.
1: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz. Ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia jest 8:00.
2: Poranek dwójki.
3: Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry i rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Jest środa, 16 września, to jest 259 dzień roku. Dziś słońce zajdzie 10 minut przed 19, a dzień będzie trwał 12 godzin i 39 minut. Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają dzień, przypominamy, że imieniny obchodzą dziś Cyprian, Edyta, Eugenia, Kamila, Kornel, Korneliusz, Ludmila, Miła, Łucja i Wiktor. Wszystkiego najlepszego od redakcji dwójki. A 16 września to jest Dzień Bluesa obchodzony w Polsce.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie w ciągu dnia możliwe będą przelotne opady deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze, głównie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, tam około 17 stopni.

0: Giovanni Paisello, koncert Es-dur na mandolinę, smyczki i basso, kontinuo, część pierwsza. Jest 6 minut po godzinie 8.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś w poranku dwójki rekomendacje Liliany Krych, dyrygentki, która jest gospodynią naszego cyklu w tym tygodniu.
2: To bardzo stara technologia, która polega na zestawieniu dwóch ujęć tej samej sceny, czyli fotografię tego samego miejsca, zrobioną pod różnymi kątami.

0: tak jak to widzi prawe i lewe oko.
1: Domyślają się Państwo, że Lilianna Krych poleca wizytę w Fotoplastikonie. Będziemy mówić też o najnowszym filmie Łukasza Rondudy. Powiedz mi, co czujesz?
2: Ten film wziął się z fascynacji twórczością Patryka Różyckiego. Zafascynowało mnie to, jak on z jednej strony próbuje sobie ułożyć życie romantyczne w Warszawie, a z drugiej strony jak stara się walczyć o relacje bliskości ze swoimi rodzicami.
1: O 8.30 odwiedzi nas Wojciech Rodek, dyrektor Orkiestry Sinfonia Juventus, a okazją do spotkania będzie 20-lecie orkiestry, które rozpoczęło się wraz z inaugurującym ten sezon artystyczny koncertem Sinfonii Juventus. Rozmowa z dyrektorem orkiestry o 8.30.

0: Jest 12 minut po godzinie 8, to jest poranek dwójki i teraz proponujemy Państwu wizytę w kinie. Powiedz mi, co czujesz, to najnowszy film Łukasza Rondudy, który będzie można oglądać w kinach od piątku. Łukasz Ronduda opowiedział w nim o parze młodych artystów, Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Z twórcami tego filmu spotkał się Witold Banach.
1: W filmie Powiedz mi, co czujesz, Łukasz Ronduda sportretował młode pokolenie Polaków, zanurzone w kulturze terapeutycznej, bardzo świadome swoich emocji, zainteresowane też zdrowiem psychicznym.
2: Chodź.
3: Mam ADHD, które ma teraz każdy.
4: Jak się to czujesz?
5: Trochę zestresowany.
6: Ten film wziął się z obserwacji, wziął się z takiej fascynacji najmłodszym pokoleniem Polaków, tym z pokolenia Gen Z i tym, jak oni tworzą relacje. Relacje miłosne, ale też jak tworzą wspólnoty, jak bardzo ważne są dla nich wartości takie jak bliskość, autentyczność. I wydaje im się, że te wartości są w jakiś sposób rewolucyjne, one zmieniają świat. Tak jak wcześniej, na przykład dla mojego pokolenia, wydawało nam się, że świat się zmieni przez jakieś emocje gniewu, przez tą jakąś bezpośrednią interwencję w rzeczywistość. Tak najmłodsze pokolenie wydaje się, że chce zmienić ten świat, cofając się tak jakby do wnętrza, do właśnie takiego stworzenia lepszej relacji z samym sobą, stworzenia w ogóle relacji opartych na autentyczności. Ta zmiana się dokona poprzez zmianę komunikacji. No i tutaj bardzo mnie zainteresowało właśnie, jak te młode osoby tworzą relacje miłosne.
3: A jakich emocji?
7: Jakieś niepozałatwione sprawy z dzieciństwa.
8: Zawsze byłeś dziwny.
9: Normalna córka i dziwny syn.
7: Chłopak ze wsi, brak kasy, świetną wymówką, żeby nie iść na terapię.
1: Łukasz Ronduda, osadzając ten film w świecie młodych artystów, zainspirował się jednym z twórców młodego pokolenia.
6: Ten film wziął się z fascynacji twórczością Patryka Różyckiego. Zafascynowało mnie to, jak on z jednej strony próbuje sobie ułożyć życie romantyczne w Warszawie, a z drugiej strony jak stara się walczyć o relacje bliskości ze swoimi rodzicami, którzy no właśnie żyją wciąż w takim bardzo trudnym kontekście ekonomicznym i na wsi. I to mnie też bardzo osobiście interesuje, jak Patryk Różycki pracuje z tymi tematami pochodzenia, rodziny, jak wciąż w swojej sztuce właśnie odwstydza to trudne doświadczenie swojej rodziny, jak zamienia te trudne doświadczenia w dumę w swoich obrazach. No i tam było bardzo dużo historii, bardzo dużo takich wspaniałych, pięknych historii, bardzo filmowych, i to był oczywisty bohater filmowy.
1: Rolę głównego bohatera, Patryka, zagrał Jan Sałasiński, który wyjaśnia, że było to dla niego niezwykle ciekawe wyzwanie.
10: Filmowy Patryk jest, myślę, bardzo odważny. Jest w jakiś sposób niepokorny wobec świata, to znaczy wie, do czego dąży i chce tam dojść, ale przeszkadza mu w tym tak naprawdę jego własny charakter czasami, albo właśnie historia, którą za sobą niesie, i jakieś nieprzepracowane rzeczy z przeszłości. I myślę, że jak go spotykamy na początku filmu, to widzimy bardzo zdeterminowanego człowieka, który jest trochę zagubiony we własnej determinacji, która go spala. A wraz z biegiem czasu i spotkaniem z Marią, ale też własnymi jakimiś przemyśleniami czy pracą z rodzicami, powoli ta determinacja daje się przenieść w bardzo konkretnym kierunku, a te wszystkie rzeczy dookoła schodzą na dalszy plan.
1: Jan Sałasiński dodaje, że film jest o relacjach, których doświadcza właściwie każdy z nas.
10: Jest to rzeczywiście portret jakiejś trudnej miłości, ale mam takie wrażenie, że każdy z nas przynajmniej taki zalążek takiej trudnej miłości kiedyś przeżył i ma takie doświadczenie. Jakiejś miłości, która go zmienia, która jest bardzo dużym wyzwaniem, że ta relacja z drugą osobą wymaga właśnie jakiegoś przedyskutowania ze sobą swojej przeszłości.
11: Jestem terapiarą, lubię grzebać w cudzych śmietnikach, ale nie w swoim.
7: Brzydzi się swojego ojca schizofrenika.
11: Maria, gdzie to czujesz?
7: Tutaj. To jest mój wstyd. Przez relację z nią chciałbym
11: nad tym pracować, przekroczyć
7: wzorce bliskości.

0: Nową miłość Patryka, Marię, zagrała Izabela Dudziak. Aktorka przyznaje, że ta rola była dla niej dużym wyzwaniem.
1: Miłość w tym filmie też jest skomplikowana. Jak przeczytałam scenariusz, to zaczęłam obawiać się tego, że nie będę w stanie dotknąć tej postaci Marii, która jest dziewczyną z wyższej klasy, która jest przeterapeutyzowana i bardzo świadoma. Ja jestem dziewczyną z bloków i jeszcze wtedy ta terapia u mnie

0: Dlatego, że mój partner Jan Sałasiński odwzorowuje istniejącą osobę Patryka Różyckiego, a że ja będę przypisywana do konkretnej partnerki albo już istniejącej artystki, a tymczasem była to zbieranina różnych osób, intuicji moich i Łukasza.
1: Film Powiedz mi, co czujesz znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i będzie walczył o nagrodę główną Złote Lwy.
2: A z twórcami filmu rozmawiał i spotkał się Witold Banach. Film Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy od piątku w kinach. Jest 18 minut po 8:00.

0: Bardzo lubię zabierać swoich gości, zarówno tych z innych miast, jak i tych z zagranicy, takich całkiem małych, dziecięcych gości, jak i tych dorosłych. To miejsce znane jest mi od dawna, ale wiem, że nie jest znane wszystkim warszawiakom. Jest to Fotoplastykon Warszawski, znajdujący się w Alejach Jerozolimskich 51, w przepięknej, secesyjnej kamienicy. Miejsce bardzo małe, ale bardzo urocze. Oglądanie zdjęć w fotoplastykonie jest niezwykłym przeżyciem, ponieważ są to zdjęcia trójwymiarowe. Jest to bardzo stara technologia, która polega na zestawieniu dwóch ujęć tej samej sceny, czyli fotografię tego samego miejsca, zrobioną pod różnymi kątami, tak jak to widzi prawe i lewe oko. I dopiero w naszej głowie, kiedy oglądamy te dwa zdjęcia pokazane jednocześnie, łączą się w jeden trójwymiarowy obraz. Fotoplastykon pokazuje różne wystawy, ale bardzo często są tam też wystawy dotyczące starej Warszawy, Warszawy przedwojennej, Warszawy Belle Époque, Warszawy lat 50., ale także wystawy, które dotyczą innych krajów, innych miast, wystawy tematyczne. To mikroskopijne muzeum, do którego możemy wstąpić na 20 minut, przechodząc sobie od rotundy do dworca centralnego. Wstęp jest bardzo tani, a czasem bezpłatny. Naprawdę warto się zatrzymać tam na chwileczkę i wyobrazić sobie, jak ta Warszawa, palimpsestowe miasto, wyglądało kiedyś.
1: Polecała tę wizytę dyrygentka Liliana Krych, a kolejna porcja inspiracji kulturalnych i naszych rekomendacji już jutro o tej samej porze.

0: 22 minuty po godzinie 8. Czas teraz w poranku dwójki na porcję kulturalnych inspiracji.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu wizytę w pewnym ciekawym miejscu w centrum Warszawy poleca dyrygentka Liliana Krych.
2: Jest w samym centrum Warszawy takie miejsce, do którego bardzo

0: Serenada na dwa flety i smyczki, część pierwsza Romana Palestra, grała Symfonia Juventus pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a to nie był przypadek.
1: Gość poranka dwójki.
0: Dyrektor orkiestry Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, Wojciech Rodek. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
0: Pan dyrektor w zasadzie wpadł do nas w międzyczasie, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo jest 8:30 za kilka sekund, a pan dyrektor już tak częściowo po pracy.
2: Tak, mamy tę przyjemność być sąsiadami radia. Nasza siedziba, nowa siedziba Symfonii Juventus od 2 lat, to miejsce, w którym odbywamy próby, w którym znajdują się biura, a właśnie przygotowujemy kolejny dzień przesłuchań, dodatkowych przesłuchań do Symfonii Juventus, dziś Puzony.
0: Symfonia Juventus świętuje 20-lecie istnienia. Rozpoczynają państwo sezon artystyczny, w którym będziecie świętować 2 dekady działalności tej zupełnie wyjątkowej orkiestry dla młodych muzyków, którzy nie skończyli jeszcze lat 30. Proszę opowiedzieć i przypomnieć nam może zupełnie pokrótce tę niezwykłą ideę Jerzego Semkowa, bo jak sądzę, takich orkiestr na świecie nie jest wiele. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić.
2: Takich orkiestr nie jest wiele, powiem więcej. Być może takich orkiestr nie ma nigdzie, gdyż Symfonia Juventus to idea Jerzego Semkowa, idea wsparcia młodych ludzi, którzy kończąc studia nie mają jeszcze dużego doświadczenia w grze orkiestrowej. Siłą rzeczy nie mają, bo studia przygotowują jednak do pracy indywidualnej. Natomiast ich przyszłość zwykle jest w orkiestrze symfonicznej, ale dla tych ambitnych ważne jest to, aby to była najlepsza orkiestra. Dostać się do takiej orkiestry jest bardzo trudno bez doświadczenia i właśnie Symfonia Juventus pozwala na zdobycie doświadczenia w grze zespołowej dzięki artystom, dyrygentom, nauczycielom, mistrzom gry orkiestrowej, którzy na co dzień pracują z tymi młodymi ludźmi i przygotowują ich do tego trudnego zawodu. To, że Jerzemu Semkowowi udało się przekonać tak wiele osób o tym, że jest to potrzebne, można to właściwie uznawać za swego rodzaju cud. Mm-hmm. Bo przecież nigdy nie ma dobrej chwili, aby założyć kolejną orkiestrę. A w tym momencie ta inwestycja w młodych ludzi uważam, że jest czymś wyjątkowym i o ile orkiestry tego typu istnieją w innych krajach, to jednak zwykle są to orkiestry projektowe. Często nawet trzeba, młody człowiek musi zapłacić, aby w nich móc uczestniczyć. Tu jest odwrotnie. Państwo polskie zapewnia młodym ludziom prawdziwą pracę, umowę o pracę, pozwala im to zamieszkać w Warszawie i jednak poczuć stabilizację i też nie tracić czasu zawodowego, gdyż ten staż pracy już się rozpoczyna. Czasem jest to już w czasie studiów. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest wspaniałe, że można studiować, nie trzeba pracować w innym zawodzie, tak, aby zdobyć środki na studia, ale można pracować w bardzo dobrej orkiestrze, jednej z najlepszych ze względu na to, że zrzesza wyłącznie wybitnych muzyków. Proszę wierzyć, że podczas przesłuchań wybieramy tych najlepszych z najlepszych.
0: Ciekawe, jak poszło dzisiaj puzonistom. Mam nadzieję, że dobrze.
2: Jeszcze nie, oni się przygotowują.

0: przygotowują dopiero.
1: Zaczną
0: dobrze.
1: O 10, natomiast wiosenne przesłuchania przyciągnęły 300 chętnych. Jest to naprawdę rekordowa liczba. Prawdopodobnie na pierwszych przesłuchaniach było nawet mniej muzyków. Oznacza to, że ta idea Jerzego Semkowa jest ciągle żywa i coraz więcej osób chce korzystać z tych przywilejów.
0: W zasadzie trudno się dziwić, bo rzeczywiście to jest wielki komfort pracy. Nie dość, że orkiestra o wspaniałej renomie, złożona z wybitnych artystów, ale też mająca szansę grać pod batutą wielkich dyrygentów i w znakomitych salach koncertowych, no to jeszcze właśnie ta proza życia nie zajmuje przestrzeni i głowy młodych muzyków. Rozmawialiśmy, przyznamy Państwu przed anteną, że to jest niezwykły twór, ponieważ to jest taka orkiestra, w której wciąż się coś zmienia. No bo przecież lata lecą, a po 30 roku życia już ci młodzi artyści wyfruwają dalej i znajdują miejsce w innych zespołach. Zatem w orkiestrze Symfonia Juventus wciąż zmiany. Zmiany również tych, którzy prowadzą próby. I wiem, że takie przesłuchania macie za sobą. To było podobno ekscytujące.
1: Tak, to jest tydzień przesłuchań. Nie tylko dla nowych muzyków, bo tych nowych po wiosennych przesłuchaniach jest już 28, a od początku tego tygodnia przyjęliśmy kolejne 8 osób, więc ta orkiestra naprawdę w połowie jest inną orkiestrą niż ta orkiestra w zeszłym sezonie. Ale oprócz tego, że muzycy przychodzą i odchodzą, to wśród nich są kierownicy grup, koncertmistrzowie, ci, którzy prowadzą swoje grupy podczas prób sekcyjnych, przygotowują je podczas spotkań grupowych. No i trzeba takie osoby wyłonić. I wczoraj rzeczywiście po raz pierwszy przygotowaliśmy takie przesłuchanie polegające na prowadzeniu próby sekcyjnej. Muszę powiedzieć, że było to niezwykłe doświadczenie i to byli akurat altowioliści. Ci, którzy przystąpili do tego konkursu, wykazali się niezwykłą wiedzą, umiejętnościami, taką doskonałą umiejętnością zarządzania grupą. Byłem pod wielkim wrażeniem.
0: Przecież to zarządzanie kolegami i koleżankami to też jest bardzo trudne. Stanąć przed grupą, wśród której się wcześniej było i grało, prawda?
1: Dokładnie. Poza tym pamiętajmy, że jednak w naszej orkiestrze ciągle taka konkurencja pomiędzy muzykami istnieje, musi istnieć.
0: Ale to jest wspaniałe, jak to dodaje, prawda,
1: tak,
0: emocji.
1: Dużo emocji. Jednak oni gdzieś w przyszłości będą walczyć o te same miejsca, no w tych samych wielkich orkiestrach, ale muszę powiedzieć, że na co dzień tego w ogóle nie zauważamy. Współpraca jest cudowna, atmosfera pracy doskonała, więc muszę powiedzieć, że ci, którzy mogą wziąć udział w tym projekcie, jakim jest Symfonia Juventus, mają wiele szczęścia.
0: Polska Orkiestra Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa rozpoczęła sezon artystyczny, w którym świętuje 20-lecie istnienia i rozpoczęła z przytupem i wspaniale sobotni koncert, którym pan dyrektor dyrygował. To wiele emocji, jak sądzę, one jeszcze nie opadły.
1: Tak, nie opadły, bo muzyka była wspaniała. Muzycy mają to do siebie, że na koncertach prześcigają się jeszcze w tym, co było na próbach, więc poziom był niesłychany, a muzyka prowokowała też do tego, aby dać z siebie wszystko, bo Harnasie Szymanowskiego to utwór, który nie pozostawia obojętnym nie tylko słuchaczy, ale również instrumentalistów. Utwór niezwykle trudny. Takie utwory też wybieramy dla młodych ludzi, aby wielu z nich mogło zagrać solo podczas koncertu, aby mogli jednak grać zespołowo w olbrzymim składzie, tak aby rzeczywiście nauczyć się tych tajników gry orkiestrowej w praktyce. No a do tego bardzo często jednak gramy utwory zupełnie nowe.
0: No właśnie, prawykonanie tym razem było podobnie. Popioły, omasz, AW, czyli Andrzej Wajda.
1: Tak. Zamówienie utworu, wykonanie utworu nowego jest zawsze taką wielką tajemnicą. Nie wiemy, co powstanie. Ja muszę powiedzieć, że czekałem z niecierpliwością. Znałem utwory pana Skweresa. Umówiliśmy się na nowy utwór, no ale nigdy nie ma pewności, co to będzie. Skomponował utwór niezwykle trudny, szczególnie dla pianisty. Ale kiedy zaczęliśmy próbować, wszyscy byli podekscytowani i co ciekawe, publiczność przyjęła to znakomicie. Do dziś słyszę głosy nawet uznanych autorytetów, że było to wspaniałe. Także powołaliśmy do życia nowy utwór. Oprócz tego koncert Wieniawskiego z Gają Wilewską, czyli promocja młodych talentów. I to jest nasz konstans. Taki wielkie utwory symfoniczne z żelaznego repertuaru, promocja młodych artystów, najczęściej polskich. I właśnie zamawianie, wykonywanie utworów nowych.
0: Młodzieńcza siła i wspaniała energia i przyszłość polskiej muzyki. Ale chciałabym, żebyśmy przy okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Orkiestry Symfonii Juventus porozmawiali też o przeszłości. A jest ku temu wiele okazji, między innymi dokumentalny film o Symfonii Juventus. Nie dość, że znakomita orkiestra, to jeszcze doczekała się filmu o sobie.
1: To jest film, który powstaje tu i teraz. Kamery towarzyszą młodym artystom podczas przesłuchań, podczas

0: ćwiczenia w domu, podczas tej codzienności, która wiąże się z każdym młodym artystą, z jego wyborami, trudnościami, przed jakimi staje, a jednocześnie ukazuje atmosferę pracy w naszym zespole, bo ile historia jest niezwykle ważna i w tym filmie również ona będzie ukazana, to jednak dla nas wszystkich najważniejsze jest to, co przed nami. I ten film, który będzie powstawał jeszcze w ciągu kolejnego roku, będzie miał swoją premierę 1 października 2027 roku, czyli dokładnie w 20. rocznicę powołania orkiestry, bo ten sezon jest 20., natomiast dokładna data to jest 1 października 2027. Mam nadzieję, że będzie po prostu dokumentem tego czasu, bo nie będzie filmem podsumowującym, nie będzie filmem ukazującym przyszłość. On będzie tu i teraz. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie kolejny film, bo proszę sobie wyobrazić, że w naszej orkiestrze grało już blisko 500 osób. 500 osób, czyli 7 orkiestr symfonicznych, pełnych orkiestr symfonicznych. Tych ludzi już nie ma. Pozostała atmosfera. Oni często do nas wracają jako nauczyciele, jako koncertmistrzowie, jako prowadzący grup, dzielą się z młodymi swoimi doświadczeniami, a jednocześnie wspominają, bo przecież to jest czas młodości, czyli ten najpiękniejszy czas, o którym będziemy pamiętać całe życie. I często go idealizujemy, już będąc dorosłymi. Ale jednak musi być coś specjalnego w tym czasie, że tak wiele osób wraca do Sinfonii Juventus z takim sentymentem. I mam nadzieję, że ten film pokaże też szerokiemu gronu odbiorców, ludziom, którzy w ogóle nie wiedzą o takiej orkiestrze, w ogóle mało wiedzą o muzyce, jak fascynujące jest to miejsce i jak ważne nie tylko dla tych młodych ludzi, ale również dla całej naszej kultury, bo jest to inwestycja w przyszłość, a chyba nie ma piękniejszej inwestycji niż inwestycja w kulturę. Mam nadzieję też, że ta przyszłość dla Sinfonii Juventus będzie szczególna, bo przecież mamy sygnały, że gdzieś tam już jest zgoda na to, aby rozpoczęła się budowa naszej nowej siedziby. Siedziby, która będzie wspólną inwestycją Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i naszą, w doskonałej lokalizacji na Powiślu. Mam nadzieję, powstanie nowa sala koncertowa na blisko 600 miejsc, gdzie Sinfonia Juventus będzie mogła wreszcie też ćwiczyć w tych samych warunkach, w jakich gra koncerty, bo proszę mi wierzyć, jest to bardzo, bardzo trudne. My zawsze ćwiczymy gdzie indziej niż jest koncert, a wchodzimy do właściwej sali koncertowej w dniu koncertu, kilka godzin przed koncertem. Jest to zetknięcie się z zupełnie innymi warunkami akustycznymi i ja podziwiam młodych ludzi, że potrafią tak szybko znaleźć swoje miejsce w nowej przestrzeni.
1: To też jest szkoła życia, prawda? Tak, na przyszłość.
0: Tak, oczywiście to jest pewien dyskomfort,
1: oczywiście,
0: bo jest duża niepewność, jest zmiana we wzajemnym słyszeniu, w proporcjach. Musimy to błyskawicznie korygować, a jednak na koncertach młodzi doskonale sobie z tym radzą. Więc to, muszę powiedzieć, jest kolejna dla nich szkoła życia, bo przecież tak też wygląda codzienność muzyka. Nie zawsze warunki są komfortowe, nie zawsze gra się w tych samych salach koncertowych.
1: Czy możemy powiedzieć, że Sinfonia Juventus jest trampoliną dla młodych artystów? I drugie pytanie od razu przy tej okazji, czy czuje pan dumę i taką radość zwyczajnie jako dyrektor, jako dyrygent, patrząc na kariery tych młodych artystów, które się rozwijają już po tym, jak wyfruną z Sinfonii Juventus?
0: Obserwujemy te losy. Jestem bardzo dumny, bo rzeczywiście większość polskich orkiestr to muzycy, którzy skończyli Sinfonię Juventus. Widzę to w ostatnim roku, jak wiele osób podeszło i do jak bardzo dobrych orkiestr. Tych czołowych polskich, ale też do tych za granicą. Są też tacy, którzy w ogóle zmieniają swój zawód. I to jest niestety nasza smutna rzeczywistość, bo zawód muzyka jest po pierwsze bardzo wymagający, nie tylko przygotowania wieloletniego, kilkunastoletniego, ale również nie ma ani jednej chwili na odpoczynek. Trzeba ciągle się doskonalić, utrzymywać swój warsztat na najwyższym poziomie. A jednak rzeczywistość, ta codzienność nie jest taka piękna. Być może często muzycy są niedocenieni finansowo. Więc niestety obserwuję, jak wielu z nich wybiera inne zawody. Te, które zapewniają taką stabilność
1: finansową,
0: życiową,
1: tak,
0: finansową. Jest to proza życia.
1: Tak.
0: Dlatego ta Sinfonia Juventus jest tak potrzebna, żeby to doświadczenie zdobyte tutaj zaprocentowało rzeczywiście angażem w zespole, który nie tylko jest na wysokim poziomie artystycznym, ale również pozwala na prowadzenie życia na godnym poziomie. Nie wolno o tym zapominać, bo artyści

0: artyści mają za sobą wiele, wiele lat wyrzeczeń. I jednak to, co spotyka ich po zakończeniu szkoły, właśnie w tej pracy zawodowej, powinno być swego rodzaju nagrodą. Wierzę w to, że tak może być.
1: Oby tak było. W wielu sytuacjach całą pewnością tak jest. Zatem porozmawiajmy teraz o tym, co czeka Symfonii Juventus w nadchodzącym sezonie artystycznym, tym jubileuszowym. Jakie macie plany? No i jak pan dyrektor widzi ten jubileuszowy sezon, bo dwie dekady to zobowiązuje.
0: To zobowiązuje. Na pewno zobowiązuje do tego, aby w naszych koncertach uczestniczyli nestorzy polskiej kultury, a więc te wielkie autorytety, które budowały tę orkiestrę. Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Jakowicz. Nie wymienię wszystkich nazwisk, bo tych koncertów jest blisko 40, które zaplanowaliśmy na ten rok. To jest rekordowa liczba. Jednocześnie zależy mi na tym, aby orkiestrę prowadzili też doświadczeni muzycy orkiestrowi. Jerzy Dybał, pierwszy kontrabasista wiedeńskich filharmoników, przyjedzie tu ze swoimi kolegami z tej wielkiej orkiestry. Co ciekawe, ci wspaniali muzycy wykonają muzykę polską i oprócz tego usiądą w orkiestrze i z naszymi muzykami w maju zagrają pierwszą symfonię Mahlera. Będzie pracował z naszymi muzykami Daniel Stabrawa, który był wiele lat koncertmistrzem Filharmonii Berlińskiej. To są te doświadczenia, które chcemy tym młodym artystom przekazać, no ale też będzie laureat konkursu Fitzelberga, młody Chińczyk Yin Kien, który jest wybitnym dyrygentem. Ja go znam. Z młodzieżą będzie pracował wspaniale. I wierzę, że ci wielcy artyści polscy i ci młodzi z całego świata, którzy wniosą tutaj swoją osobowość artystyczną, ukażą tym młodym drogę do i klucz do tak trudnych utworów, jak chociażby czwarta symfonia Nielsena, czy siódma symfonia Gustawa Mahlera, bo nie ukrywam, że wielkie utwory są w zasięgu naszych instrumentalistów. Co więcej, oni bardzo chcą grać takie utwory, bo to są wyzwania. Richard Strauss, Gustav Mahler, Anton Bruckner. Oprócz tego oczywiście Beethoven, Schumann, wszystkie symfonie Brahmsa. Więc ci wszyscy artyści ze świata, ci artyści z Polski tworzą dla tych młodych panoramę interpretowania muzyki, panoramę stylów wykonawczych. To wszystko, co młody człowiek przetrawia przez własną artystyczną osobowość i znajduje to, co jest dla niego najlepsze. Mam nadzieję, że takie warunki stworzymy. Oczywiście w Warszawie jest za mało sal koncertowych. Studio radiowe jest obciążone tak, że naprawdę chcielibyśmy grać więcej, ale nie możemy. Dlatego wiele koncertów odbywa się poza Warszawą. Cieszę się, że możemy pojechać do Filharmonii, do Gdańska, do Łodzi, występować w Krakowie, w Katowicach, a także no, po latach wreszcie możemy pojechać za granicę. Jedziemy do Paryża, gdzie zagramy koncert z okazji roku polsko-francuskiego. Z rewizytą do nas przyjedzie Młodzieżowa Orkiestra z Paryża, która wspólnie z naszą zagra na Centralnym Placu Muzyki. Będzie to, mam nadzieję, spektakularne wydarzenie z Bolero Ravela czy Krzesanem Kilara.
1: To nie może być niespektakularne wydarzenie, jeżeli połączą się dwie tak wspaniałe orkiestry i będziemy mogli wysłuchać takiego repertuaru. Na zakończenie, panie dyrektorze, w dwóch słowach. Wydaje się, że Symfonia Juventus ma wszystko, ale na pewno są rzeczy, których wam jeszcze brakuje. Czego wam życzyć z okazji tych 20 urodzin? Poza tą salą koncertową.
0: Tak. Ja życzyłbym wspaniałych młodych ludzi, którzy będą chcieli poświęcić swój czas, ten ważny czas po studiach właśnie Symfonii Juventus i z mojej strony mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby ten czas był wykorzystany maksymalnie i aby Symfonia Juventus jako projekt przez te wszystkie kolejne lata była czymś wyjątkowym w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej, światowej, orkiestrą, która będzie wizytówką polskiej kultury.
1: Tego właśnie życzymy, a przekonani jesteśmy, że już tą wizytówką jest. Polska Orkiestra Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa świętuje 20 urodziny, a opowiadał o nich Wojciech Rodek, dyrektor tej orkiestry. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Menuet de dur Józefa Haydna grała orkiestra Symfonia Juventus, która w tym sezonie artystycznym rozpoczyna świętowanie swoich 20 urodzin. 11 minut pozostało do 9.

Tym sposobem dotarliśmy do końca audycji Poranek Dwójki, ale nie zapomniałam oczywiście o płycie tygodnia. Ta wędruje do pani Doroty z Jasła. Serdecznie gratuluję. A płyta dodatkowa do pana Stanisława z Lublina. Proszę oczekiwać na przesyłki. Życzę państwu pięknych muzycznych wrażeń przy słuchaniu tych płyt. Jest 5 minut do godziny 9. O 9 Aldona Łaniewska-Wołk zaprosi państwa na wiadomości kulturalne, a następnie Klaudia Baranowska na Kanon Dwójki. O 11:00, przypominam, zwiedzamy nową siedzibę Symfonii Warszawy wraz z Beatą Stylińską. Elżbieta Malinowska pozostaje na stanowisku, a za Poranek Dwójki dziękuję Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam już dziś o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, właśnie minęła 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.
2: W dwójce, jak zawsze o tej porze, wiadomości kulturalne, na które zapraszam Aldona Łaniewska-Wołk. Oczekiwany serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony ma dziś swoją premierę na jednej z platform streamingowych. W główne role Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej wcielają się Tomasz Szuchart i Sandra Drzymalska. Miniserial według scenariusza Pawła Demirskiego, Jagody Dudkiewicz i Pawła Maślony zapowiadany jest jako uwspółcześniona wersja powieści Bolesława Prusa. Szczególny akcent ma zostać położony na postać Izabeli Łęckiej i wątek klasowy, zdradza Tomasz Szuchart, serialowy Stanisław Wokulski.
4: Mam na koncie bardzo wiele prac, z którym jestem po latach bardzo dumny i samego mnie to zaskakuje, że po tym spotkaniu z Pawłem chce mi się powiedzieć, że to jest moja najlepsza praca, jaką miałem. I z czego to wynika? Myślę, że z otwartości Pawła na to, co zrobiliśmy. Otwartości na aktorów, na danie tym aktorom mnóstwa szans na wypowiedź ich postaci. Nasza lalka to jest zabawa lalką. To nie jest lalka Prusa. To będzie zdecydowanie lalka Maślony oraz całej ekipy, która tworzyła tę lalkę. Mamy zakończenie inne. Nasi bohaterowie są zlepieni czasami z innych bohaterów z powieści. Myślę sobie, że Prus by się ucieszył, że ktoś się postanowił do tego odnieść i się tym pobawić.
2: Oprócz serialowej na premierę czeka także kinowa wersja lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Film na ekrany wejdzie 30 września. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zagospodarowuje kolejne przestrzenie swojej siedziby, wprowadzając do nich obiekty sztuki. Tym razem publiczność zaproszona jest na taras, gdzie stanęła fontanna piasku, rzeźba Dominiki Olszowy.
5: Fontanna piasku wyszła z takiego pomysłu ustawienia jej w wodzie, czyli w kałuży na Placu Centralnym. Chciałam połączyć bardzo te dwa materiały,

0: dwa zasoby, jakim jest woda i piasek, jako kontynuację mojej praktyki, czyli w mojej praktyce często utwardzam coś, co jest ulotne i przemijające i chciałam utwardzić, zatrzymać ten wytrysk piasku i wody jako dwóch surowców, które są w największym deficycie obecnie na naszej ziemi.
1: Fontanna piasku powstała jako efekt konkursu zorganizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a jej odsłonięcie zapowiada cały sezon wydarzeń, które muzeum poświęci rzeźbie. Już w piątek, tuż obok MSN-u, po raz pierwszy zobaczymy monumentalną rzeźbę Sobowtórka autorstwa legendarnej austriackiej artystki Wali Export, a w październiku w instytucji otwarta zostanie wystawa w całości poświęcona rzeźbie współczesnej, zatytułowana Rzeźba po stabilności. Robert Michniewicz, były oficer wywiadu i pisarz, spotka się dziś z poznańskimi czytelnikami. Jest autorem powieści sensacyjnych i szpiegowskich. Często w swoich książkach odwołuje się do własnych doświadczeń, mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich.
2: Spotkanie w naszej chwili będzie przede wszystkim poświęcone jego cyklowi o Karlu von Wedlu. To jest cykl takich kryminałów retro, w którym pojawia się element wywiadu przed II wojną światową. Jak pisze się, mając świadomość tego, jak wyglądają współczesne techniki w agencjach bezpieczeństwa, książki historyczne i jak bardzo to życie współczesnego agenta wpływa na pisanie powieści? O to będą mogli Państwo zapytać Roberta Michniewicza.
1: Robert Michniewicz, były oficer wywiadu, i spotkanie z nim w filii Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Druskienieckiej w Poznaniu rozpocznie się dziś o 17:00. Berliński hamburger Bahnhof poświęca swą nową wystawę legendarnemu japońskiemu pionierowi muzyki elektronicznej i eksperymentalnej Ruichiemu Sakamoto. Ekspozycję zwiedziła już Jagoda Engelbrecht.
3: Kompozycje Ruichi Sakamoto balansują na granicy dźwięku, filmu i sztuk plastycznych. Te trzywymiarowe dzieła wyznaczały od początku lat 2000 jego drogę we współpracy z artystami wizualnymi. Retrospektywa zmarłego 3 lata temu autora licznych płyt, zdobywcy Oscara, Grammy i 2 Złotych Globów za muzykę filmową jest esencją jego multimedialnej twórczości. Zorganizowana w przestrzeniach tzw. Rijkhallen Hamburger Bahnhof ekspozycja nosi tytuł Seeing Sound, Hearing Time, widząc dźwięk, słysząc obraz, i obejmuje 7 dzieł w 5 wieloformatowych instalacjach. Naczelnym tematem jest czas, na przykład w pracy Is Your Time z fortepianem ze szkoły w Natori, zniszczonym podczas tsunami w 2011 roku. Pianista i aktywista klimatyczny Sakamoto widział w nim nie tylko instrument, lecz także obiekt przekształcony przez surową fizyczną siłę natury. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: To były Wiadomości Kulturalne, kolejne o 13:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
1: Na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze, głównie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od około 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org. '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
5: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska i realizująca program Elżbieta Melinowska. Pierwszą część dzisiejszego kanonu dwójki wypełni niemal w całości muzyka francuskiego baroku. Wyrafinowana, subtelna, pełna niuansów i niezwykłej wrażliwości na barwę dźwięku. Na początek intymny świat Violi da Gamba i muzyka, która wyrasta z tańca, ale prowadzi nas w stronę czegoś bardziej skupionego, niemal kontemplacyjnego.

Szakona Giedu Roberta Devise, kompozytora, gitarzysty i torbisty związanego z dworem Ludwika XIV. No, Szakona wywodzi się z tańca, no, ale we francuskim baroku stała się także formą wariacyjną opartą na powracającym schemacie harmonicznym. A grał Benjamin Perrot na torbie. Nagranie pochodzi z płyt zespołu La Reveuse, Marais tombeau pour Messier de Saint-Colomb z 2024 roku. Albumu zbudowanego wokół świata francuskiej violi da gamba, muzyki Marina Marego i tradycji jego mistrza, Messier de Saint-Colomb. Ale ta opowieść ma dalszy ciąg. Niedawno ukazał się bowiem najnowszy album zespołu La Reveuse, Lenny de Saint-Colomb, który jest jeszcze silniej skierowany w stronę samego właśnie Messier de Saint-Colomba, jednej z najbardziej tajemniczych postaci francuskiego baroku. A La Reveuse istnieje od ponad 20 lat, od 2004 roku. Zespół założyli gambistka Florence Bolton i torbista Benjamin Perrot. Od lat wracają do repertuaru właśnie tego francuskiego, szukają nie tylko samych utworów, ale też powiązań między kompozytorami, wykonawcami i całym środowiskiem, w których ta muzyka powstawała. Tworzą historie, takie programy, które są spójną całością, no i to jest kolejna płyta tego rodzaju, czyli Zagadka Saint-Colomba, wydany w sierpniu tego roku album. To jest naturalne rozwinięcie poprzedniej płyty. Właśnie tym razem Saint-Colomb znajduje się już w samym centrum tej opowieści. Program układa się w rodzaj portretu jego muzycznego świata. Są utwory samego mistrza Saint-Colomba, ale także muzyka Louis Couperena, Nicoli Otmana, także Jacques'a Bouvin, Jeana Guillaume'a Gabriela Nivera i Jeana Nicoli Geoffroy, czyli to są nazwiska mniej znane, dużo mniej znane, no, okazja, żeby dobrze je poznać. Duety i tria gębowe, torba, solowe przebiegi, cały pejzaż francuskiej muzyki XVII wieku skupione wokół violi da gamba. Zaczniemy od samego Messier de Saint-Colomba, Chacona z Concert Les Rapportés, Florence Bolton i Émilie Audouin, dwie viole da gamba.

zespół Larevus i nowe nagranie kameralne, skupione, oparte na subtelności brzmienia, bliskim dialogu instrumentów i ogromnej dbałości o detal. Zaczęliśmy od Chaconne z Le Concert Le Rapporté, Messier de Saint-Colomba, tylko dwie wiole da gamba, Florence Bolton i Émilie Audin, a później zabrzmiała symfonii Messier Couperin, Louis Couperin, już w bardziej rozbudowanym składzie, na koniec Benjamin Perrault, solo na teorbie w jego wykonaniu, krótkie preludium Nicolasa Otmana, gambisty, teorbisty, kompozytora działającego w XVII-wiecznym Paryżu i przede wszystkim nauczyciela Messier de Saint-Colomba. Jego obecność na tej płycie pokazuje więc muzyczne korzenie całej tej tradycji. No i właśnie w tych trzech utworach dobrze słychać pomysł całego albumu Lénine Saint-Colomb. Nie jest to po prostu monografia jednego kompozytora, no bo Saint-Colomb pozostaje postacią nieuchwytną, o jego życiu wiemy niewiele, no ale jego znaczenie dla francuskiej szkoły violi da gamba było ogromne. Był jednym z najwybitniejszych gambistów i pedagogów XVII wieku. Przypisuje się mu także udoskonalenie basowej wioli przez dodanie siódmej struny. Wśród jego uczniów byli Jean Roussey, no i przede wszystkim Marin Marais, który później stał się najsłynniejszym francuskim wirtuozem tego instrumentu i po śmierci mistrza poświęcił mu swoje tombeau pour Messier de Saint-Colomb. Taka płyta, portret z utworami innych twórców, uczniów Messier de Saint-Colomba, to rzeczywiście bardzo bogata płyta w ekspresję. No i jest tu ta tytułowa zagadka Saint-Colomba. Próbujemy poznać nie przez biografię, ale właśnie przez jego muzykę i muzykę jego epoki. No i jeszcze na zakończenie tej części naszego spotkania inne nagranie zespołu Larevus.

0: Fragment sonaty A-moll Dietricha Buxtehudego w wykonaniu La Rêveuse, jedna z najpiękniejszych w tym repertuarze kompozycja w duchu Stylus Fantasticus. Nagranie pochodzi z płyty tego francuskiego zespołu z 2017 roku, czyli z francuskiego świata Messier de Saint-Colomba. Przeszliśmy płynnie do północnych Niemiec, no a w drugiej części kanonu będzie jeszcze bardziej różnorodnie.
1: To się czyta.

0: to się czyta.
1: A teraz zapraszam Państwa na kolejny fragment najnowszej książki Beaty Izdebskiej Zybały. Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. Słuchaliśmy już opowieści o teściu Jarosława Iwaszkiewicza, muzie środowiska Skamandra, Teresie Jeleńskiej. Dziś czas na pisarkę, autorkę głośnych wyznań Gorszycielki. Czyta Adam Bauman.
2: Irena Krzywicka. Zapamiętała go z okresu, gdy jeszcze nie znała go osobiście. Szedł ulicą Mazowiecką w podartych butach, rozwianym lichym paletku, ogromnego wzrostu i zadziwiającej powierzchowności. Dodała, że nie można go było zapomnieć. Uważała, że nie ukrywał homoseksualnych skłonności i był jednym z pierwszych w literaturze, w każdym razie w Polsce, który dał im wyraz w swoich utworach. Notabene zdziwiła ją, podobnie jak i otoczenie, wieść, że żeni się z piękną panną, w dodatku jedną z najbogatszych w Polsce, Lil Popówną. Małżeństwo okazało się zresztą bardzo dobre i trwałe. Iwaszkiewicz był jednym z pięciu najważniejszych skamandrytów. Od samego początku, czyli od listopada 1918 roku, uczestniczył w wieczorach poetyckich pod Pikadorem. Zwykle czytał swoje wiersze z debiutanckiego tomu Oktostychy. Na przełomie 1918 i 1919 roku wśród publiczności była Irena Krzywicka, zachwycona poezją skamandrytów. Pisała: siedziałam jak urzeczona, wpatrzona w tych młodych, tak piekielnie utalentowanych chłopców. W końcu zbliżyli się geograficznie, bo w maju 1931 roku Krzywicka kupiła działkę w Podkowie Leśnej i to właśnie od Jarosława i Anny. Miał pomysł, aby w Podkowie utworzyć kolonię pisarzy. Od tamtego czasu byli nie tylko dobrymi znajomymi, ale także sąsiadami. Jarosław korzystał z jej wsparcia, gdy go potrzebował, jak choćby pamiętnego dnia w 1935 roku po powrocie z Brukseli, gdzie pracował jako dyplomata. Właśnie wtedy odwiedził ją w domu i poprosił o pożyczenie pieniędzy na znaczek pocztowy. Dosłownie, pisała Krzywicka, nawet tych paru groszy nie miał w kieszeni. Przeżywał wówczas ciężki okres. Anna zachorowała psychicznie i została ubezwłasnowolniona, a rodzina Lil Popów, gdy wciąż pracował za granicą, pozbawiła ją i Jarosława prawa do zarządzania majątkiem i korzystania z niego. Wtedy wywiązała się między nimi długa, serdeczna rozmowa, podczas której Iwaszkiewicz otworzył się przed Krzywicką. Ona potem przez kilka miesięcy obserwowała, z jaką determinacją wyciągał Annę z choroby psychicznej, co zresztą mu się udało. W wyznaniach Gorszycielki pisała, że opowiedział jej wtedy historię o pierwszych latach małżeństwa z Anną oraz perypetie wynikające z ubezwłasnowolnienia Anny. Ta opowieść nią wstrząsnęła. Mówił jej, że po ślubie z Hanią żyli w niezmiernie skromnych warunkach, bo stary Lil Pop, mimo że posiadał miliony, nie chciał im dać pieniędzy. Był wściekły na córkę, że zamiast za księcia wyszła za mąż za głodomora, pederastę i w dodatku poetę. Wcześniej Anna zaręczona była z Krzysztofem Radziwiłłem, z którym jednak zerwała dla Iwaszkiewicza. Wszystkie cechy Jarosława dyskredytowały go w oczach teścia. Krzywicka pisała również, że stary Lil Pop mieszkał na stawisku w wyjątkowo brzydkim, zbudowanym przez siebie dworze wśród sporego folwarku. Gdy Lil Pop się zastrzelił, Jarosław i Hania obudzili się milionerami. Irena Krzywicka musiała mieć mocno wdrukowany w pamięci obraz Jarosława. Gdy w 1935 roku spotkała go w kolejce EKD jadącej do Warszawy, zwróciła uwagę na to, że był wielki, piękny, wspaniały i wszystkie oczy, jak zazwyczaj, obróciły.

zbliżyły się ku niemu. Żywiła wówczas nadzieję, że pojedzie z nią do Warszawy, ale on wysiadł na stacji Tworki, aby odwiedzić Annę w tamtejszym szpitalu psychiatrycznym. Widziałam przez okno, jak w bramie szpitala złamał się niejako w pół, jak zgięty niemal z opuszczonymi ramionami wszedł do szpitalnego parku. Zmiana, która zaszła w tym momencie w jego sylwetce, była wstrząsająca. Musieli się do siebie zbliżyć i sporo rozmawiać, skoro znała różne szczegóły dotyczące tego, jak opiekował się Anną i jaki był jej stan. Odzywała się tylko do męża, jadła tylko przez niego karmiona. Cierpliwie rozmawiał z nią, później dawał jej do wykonania drobne prace, na przykład układanie książek. Ostatecznie Anna pokonała chorobę, a on jej niezłomnie w tym towarzyszył, pisała Krzywicka w Wyznaniach Gorszycielki. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Prawdopodobnie w tym czasie zasadniczo zmienił się jej stosunek do Iwaszkiewicza. Dostrzegła w nim silnego, odpowiedzialnego mężczyznę, który ponad wszystko dba o swoją żonę i opiekuje się nią. Tak to oceniła. Był to naprawdę heroiczny okres w życiu Jarosława. I tylko ten, kto go wówczas znał, mógł ocenić jego straszliwy wysiłek i nieustającą dobroć i cierpliwość w tym staraniu, aby wyrwać żonę ze szponów nieszczęścia i choroby. Po latach nawiązała do jego opowiadania z 1942 roku matka Joanna od Aniołów. To o tobie, o was. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz, ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę. Opowiadanie to jest jednym z najbardziej mrocznych i filozoficznych utworów Jarosława Iwaszkiewicza. To łącząca mistycyzm z psychologią i metaforą historia o opętaniu zakonnic w klasztorze Urszulanek w Ludyniu, w tym tytułowej Matki Joanny od Aniołów, duchowej walce księdza Suryna o granicach ludzkiej wiary. Tragedia rodzinna Iwaszkiewicza głęboko poruszała Krzywicką. Była blisko, wiele widziała i słyszała. Dlatego coraz wyraźniej czuła rodzącą się więź, która stopniowo przeradzała się w prawdziwą bliskość. Pisarz coraz bardziej ją intrygował. Jednocześnie mógł być także dla niej dobrym i przenikliwym partnerem intelektualnym, który ją wzbogacał. Miała to do siebie, że ceniła treści, które wpływały inspirująco na jej własne aktywności. Iwaszkiewicz uzupełniał jej zainteresowania związane z działaniami na rzecz praw kobiet. Jako poeta zwracał się ku wewnętrznemu światu, o czym świadczą jego ówczesne utwory. Doceniała ogromne bogactwo jego osobowości, skomplikowanie i pokłady emocjonalno-psychiczne, które przyciągały ją jak magnes. Odnosiła wrażenie, że to człowiek prawdziwy, respektujący wartości, zatroskany o dom i rodzinę. Wtedy pomyślała, że ta znajomość ma w sobie potencjał, a jak wiadomo z jej wspomnień, nie lubiła niewykorzystanych szans. To ona na przełomie 1938 i 1939 roku zaczęła do Iwaszkiewicza pisać listy, i to dość intymne. Nie rozwodząc się wiele, była to propozycja romansu. Iwaszkiewicz nie skorzystał z tej propozycji, lecz Krzywickiej to nie zraziło. W liście pisze, że jest jej przykro z powodu jego marnego nastroju, pociesza go i wyraża wiarę w potężną żywotność jego natury. Pisze dalej: mój drogi, prawdziwi królowie życia muszą poznać też wszystkie mizerie życia. Czy pan myśli, że bez tego zasługiwaliby na swój tytuł? I proponuje mu przyjaźń w przykrych chwilach. Iwaszkiewicz jednak pozostaje dla niej królem życia, czyli człowiekiem sukcesu. Ona chce pozostawać w jego orbicie. W liście dziękuję Iwaszkiewiczowi za szczerość, czy raczej za zaufanie, jakie jej okazał.
zapewnia,

0: że nigdy się na niej nie zawiedzie.
1: Adam Bauman przeczytał trzeci już fragment książki Beaty Izdebskiej Zybały. Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Ciąg dalszy jutro.

Elżbieta Malinowska i Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie. W tej części kanonu dwójki, no, takim bohaterem będzie Enrico Onofri, włoski skrzypek i dyrygent, jeden z muzyków, którzy przez ostatnie dekady bardzo silnie współtworzyli europejski nurt wykonawstwa historycznego. Przez ponad 20 lat był koncertmistrzem i solistą Il Giardino Armonico, później coraz intensywniej zaczął zajmować się dyrygenturą, no i dziś prowadzi orkiestrę także z repertuarze klasycznym, romantycznym, no ale to doświadczenie baroku, tego repertuaru dawnego, pozostaje bardzo wyraźnym punktem odniesienia w jego sposobie pracy i kierowania zespołem i właśnie tym późniejszym repertuarem. Teraz ukazała się jego nowa płyta z monachijską orkiestrą kameralną Beethoven i Włosi, Beethoven i The Italians, tak zatytułowana. Jest to początek większego projektu fonograficznego, serii, w której właśnie symfonie Beethovena zestawiane będą z muzyką włoskich, współczesnych mu kompozytorów. Ale zanim przejdziemy do tej płyty, to teraz cofniemy się do muzycznych korzeni Enrico Onofriego. Bardzo wcześnie związał się ze środowiskiem wykonawstwa historycznego, współpracował z Jordim Savalem, Nikolauseon, Arno Kurtem, no i właśnie z Il Giardino Armonico od 1987 roku do 2010 i od nagrania z tym zespołem zaczniemy.

Włoska energia i ten niepowtarzalny styl Enrico Nofri, Marco Bianchi na skrzypcach, Paolo Beschi na wiolonczeli, Lorenzo Gielmi na klawesynie, Ligierdi na armoniko. To sonata triowa D-moll, opus pierwszy, numer 12 Antonia Vivaldiego, Urioma, pozycja 63. La Folia, wariacje na temat właśnie La Folii. I od takiego repertuaru wyrasta muzyczna tożsamość Onofriego z barokowej retoryki, energii rytmu, no i bardzo żywiołowego dialogu między instrumentami, a to nagranie z 1991 roku. Enrico Nofri miał wtedy zaledwie 24 lata i był koncertmistrzem i solistą Ligierdi na armonico, zespołu, który właśnie na przełomie lat 80. i 90. budował swoją pozycję jako jeden z najważniejszych zespołów włoskiego wykonawstwa historycznego. Onofri wyrósł z tego środowiska, no a La Folia była dla nich repertuarem, nadal jest wręcz idealnym i to rzeczywiście jest specjalność Ligierdi na armonico i wtedy też młodego Onofriego. No dziś po 35 latach jest już w zupełnie innym miejscu Enrico Onofri, przede wszystkim jako dyrygent, sięgający też po repertuar klasyczny, romantyczny. No i właśnie to doświadczenie baroku i historycznej praktyki wykonawczej przenosi dziś na dzieła innych kompozytorów, na Beethovena, Cherubiniego, Rossiniego i te dzieła tych kompozytorów znalazły się na nowym albumie Monachijskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Enrico Onofriego, Beethoven and the Italians. Sam pomysł jest ciekawy, Beethoven nie pojawia się samotnie, ale jako kompozytor funkcjonujący w europejskim świecie, w którym symfonia powstawała w stałym dialogu z operą. Beethoven bardzo cenił Cherubiniego, uważnie śledził dramatyczny język Spontiniego, a sukces Rossiniego no, też obserwował z wyraźną fascynacją i Enrico Onofri zestawił właśnie piątą, szóstą i siódmą symfonię z uwerturami tych włoskich kompozytorów. Zaczniemy od Luigiego Cherubiniego i uwertury do Medei.

Uwertura do opery Medea Luigiego Cherubiniego, Monachijska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Enrique Onofriego. I właśnie ten sposób prowadzenia orkiestry dobrze pokazuje, dokąd Onofri doszedł. Od czasów Luigi Arlindo Armonico jako dyrygent zaczął działać równolegle z karierą skrzypka już na początku XXI wieku. No, sam mówi, że orkiestrę traktuje trochę jak powiększony zespół kameralny. Najważniejsze są dla niego wzajemne słuchanie, artykulacja, reakcje pomiędzy muzykami. No i właśnie takie wspólne myślenie całością. Na nowej płycie z Monachijską Orkiestrą Kameralną znalazły się trzy symfonie Ludwika van Beethovena, 5., 6. i 7., zestawione z uwerturami operowymi Spontiniego, Rossiniego i Cherubiniego, która za nami. A teraz posłuchamy jednej z symfonii, tej chyba najbardziej rytmicznych i żywiołowych spośród wszystkich dziewięciu. To będzie 7. Adur, opus 92. I tutaj to doświadczenie Onofriego może rzeczywiście, zaraz się Państwo przekonają, wydobyć i pokazać bardzo wiele, zwłaszcza to, w jaki sposób całość wyrasta z rytmu, jak wyrasta z rytmu cała dramaturgia tego dzieła. No i już teraz w całości 7. Symfonia Adur, opus 92. Ludwika van Beethovena. Poco sostenuto vivace, allegretto, presto i allegro con brio. Monachijska Orkiestra Kameralna dyryguje Enrico Onofri.

Siódma symfonia A-dur op. 92 Ludwika van Beethovena, Monachijska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Henryka Onofriego. Bardzo dynamicznie, szybkie tempa, wszystko zwarte z wyraźnie prowadzoną dramaturgią, wydobywaniem ukrytych głosów, kontrasty dynamiczne, no i duża paleta zróżnicowanych brzmień. To jest właśnie ta włoska energia Henryka Onofriego. Ta symfonia bardzo dobrze właśnie koresponduje z jego doświadczeniem wyrastającym z muzyki dawnej, dyrygenta wychowanego w muzyce baroku, gdzie rytm, artykulacja mają znaczenie podstawowe, no a ta symfonia oparta jest właśnie na rytmie, dramaturgia budowana jest z niego. Henryka Onofri jest obecnie dyrygentem współpracującym z Monachijską Orkiestrą Kameralną, także z Narodową Orkiestrą d'Auvergne. Jest partnerem artystycznym Filharmonii Haydna, także dyrektorem muzycznym Real Camera w Lizbonie. Nadal jednak sięga po skrzypce i repertuar muzyki dawnej. No i właśnie teraz do skrzypiec wracamy. Razem z jego Imaginarium Ensemble, zespołem założonym i prowadzonym właśnie przez Onofriego, skupiającym muzyków związanych z najważniejszymi formacjami wykonawstwa historycznego. Na początku tej części kanonu słuchaliśmy La Folie Vivaldiego, no a teraz ten sam słynny schemat, ale cofamy się o kilka lat i teraz odsłona Arcangela Corellego, jego sonata D-moll, opus 5, numer 12, La Folia, opublikowana w 1700 roku, a zatem 5 lat przed Vivaldim. To ona stała się wzorem i jednym z najważniejszych wzorców dla późniejszych opracowań tego tematu, również dla Vivaldiego. I to nagranie, jak już mówiłam, Imaginarium Ensemble, no bo Onofri wciąż pozostaje związany z muzyką dawną i wraca do roli skrzypka.

0: Sonata Demol op. 5, numer 12 La Folia Arcangela Corellego Enrico Onofri i jego Imaginarium Ensemble. To nagranie z 2016 roku. No rzeczywiście, ten temat ma niezwykłą siłę i moc. Jest w nim coś bardzo żywego, pobudzającego. No i w ten sposób domykamy tę część kanonu dwójki od Vivaldiego i młodego Onofriego w Il Giardino Armonico przez jego dzisiejszą działalność dyrygencką Beethovena, aż po Corellego i powrót do świata włoskiego baroku. Na zakwadrans znowu przeniesiemy się do Francji, ale już do Francji XX wieku i niezwykła historia dwóch sióstr będzie nam towarzyszyć, z których każda na swój sposób zapisała się w historii muzyki.
1: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia jest 11:00.
3: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Nowa sala Symfonii Varsovii ma powstać w 2030 roku, ale orkiestra ma przyznaną siedzibę, w której już pracuje i prowadzi działalność od roku 2010. I właśnie doczekała się nowych, odrestaurowanych i przystosowanych do swoich potrzeb pomieszczeń w budynkach dawnego Instytutu Weterany Rajnego, który liczy 125 lat. W nowych przestrzeniach, ale także w namiocie rozstawionym w miejscu przyszłej sali koncertowej trwa Festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Równocześnie te udostępnione sale są zagospodarowywane i zapraszamy Państwa teraz na spacer po tych pomieszczeniach, a przewodnikiem Beaty Stylińskiej jest dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
4: Wyciszona wielka sala, gdzie się w tej chwili znajdujemy?
5: Przede wszystkim znajdujemy się w siedzibie Symfonii Varsovii nareszcie, przy ulicy Grochowskiej 272, a dokładnie w budynku, gdzie przez wiele lat, około 120 lat, była sala operacyjna dużych zwierząt. Tu stał gigantyczny stół operacyjny. Było zbudowane audytorium dla studentów, takie bardzo wysokie, drewniane, i studenci z góry spoglądali, jak te krowy i inne zwierzęta są rozkrajane. A teraz jest tu mała galeria sztuki. Tu będziemy spotykać sztuki wizualne z muzyką. Już teraz rozpoczynamy wystawą. Bardzo Państwa zapraszam. Trwa wystawa. Wielkie płyty wzbudzane dźwiękami muzyków czy z głośników. One drżą i oddają chyba ten niepokój świata aktualny. Tak, ale to jest budynek, w którym już kiedyś organizowaliśmy duże wydarzenia. Fotograficzne również. Tu działał Instytut Szlachetnych Sztuk Fotograficznych. Ja jestem z nim związany tak emocjonalnie, bo to była absolutna ruina. I teraz wchodząc tu, do przepięknie wyciszonego pomieszczenia, które ma luksusowe warunki do prezentowania sztuki, jestem z tego miejsca dumny. To tu będą wystawy, tu będziemy opowiadali o sztuce też przy pomocy muzyki, więc będą koncerty, będą spotkania z artystami, z kuratorami. Ma być to absolutnie żywe miejsce na co dzień.
4: Dokąd idzie się z tej sali dalej?
5: Z tej sali możemy albo wyjść z budynku, albo bezpośrednio przyjść do dużej kawiarni.
4: To co, idziemy do tej kawiarni? Dzień dobry.
5: Jesteśmy teraz w kawiarni, gdzie kiedyś było takie olbrzymie urządzenie do prześwietlenia rentgenowskich właśnie tych zwierzaków. I też była antresola. To wszystko było absolutnie zrujnowane. No już śladu po tej całej sytuacji nie ma. Już jest przepiękna, duża kawiarnia. I tuż również Państwa zachęcam, by przychodzić teraz w trakcie festiwalu. Mam sklepik festiwalowy. Można kupić i koszulki, i płyty nasze. A ponieważ dzisiaj mamy taki specjalny dzień, bo oficjalnie biura przeprowadzają się ze starego budynku do nowego budynku.
4: Dobra. Mamy puste pomieszczenie, pomijając czarne pianino, które stoi w rogu.
5: No tak, puste pomieszczenie, ale za sekundę wypełni się gwarem, właściwie kwileniem tego najmłodszego słuchacza, bo to jest przestrzeń specjalnie zaprojektowana do pracy z najmłodszymi dziećmi.

0: z tymi od 3 miesięcy w górę. Tu przy współpracy z Fundacją Muzyka jest dla Wszystkich realizujemy znany Państwu program Smykofonia. Więc to jest specjalnie tak zaprojektowane pomieszczenie, że z jednej strony wchodząc z zewnątrz mamy długi korytarz, by móc zostawiać wózki. Jednocześnie tu niedługo pojawią się meble, które zostały tak zaprojektowane, żeby dziecko sobie nie zrobiło krzywdy. Tu przedtem była pralnia, straszne pomieszczenia.
1: W ogóle nie widać tego, co się tutaj działo kiedyś. To musimy dyrektorowi uwierzyć na słowo.
0: Na słowo, a też myślę, że kiedyś byłoby dobrze gdzieś upublicznić zdjęcia tego, co tu się działo przedtem. Ja też przez te lata robiłem tutaj zdjęcia. W ramach naszej wystawy Polifonie w tej chwili w głównym gmachu ukazujemy zdjęcia tych ostatnich dni starego budynku. Te zdjęcia ukazują tą surowość i takie absolutne zniszczenie cudownego, zabytkowego budynku. W tej chwili wyszliśmy z zachodniego skrzydła, czyli z tej przestrzeni, gdzie jest galeria i kawiarnia i przestrzeń dla małych dzieci. I nagle otwiera się przed nami kapitalny widok na zabytkowy nasz główny budynek, gdzie fasada tego budynku została odtworzona na podstawie jednego zdjęcia z 1901 roku, bo w latach 60., 70. ta fasada była skuta na gładko, więc nie było wszelkich ornamentów, które są teraz. A to wszystko dzięki dyrektorowi naszego działu inwestycyjnego, pan Maciej Czeredys, który kiedyś w przeszłości był konserwatorem wojewódzkim. I zresztą to on wpisał do rejestru zabytków najsłynniejszy polski budynek, czyli Pałac Kultury i Nauki. Ja pana Macieja zaprosiłem kiedyś w 2010 roku do zorganizowania konkursu architektonicznego i od tamtego czasu jest z nami. I absolutnie ta inwestycja by nie powstała, to by się nie udało tego zorganizować i przeprowadzić, gdyby nie on i gdyby nie zespół ludzi, którym kieruje przy współpracy z kierownikiem działu inwestycyjnego, a to jest pan Walczyna, Maciej Walczyna. I to jest taki team, który właściwie spowodował, że to jest, bo bez nich by się to absolutnie nie udało. Nam bardzo zależało, żebyśmy to my mogli jako inwestor prowadzić tę inwestycję i oni naprawdę wykonali niezwykłą pracę, ale dzięki temu efekt mamy taki, jaki my chcieliśmy, a nie taki, który by wyszedł przypadkowo. Wykonali tak wspaniałą pracę, gigantyczną pracę, całymi dniami siedząc nad najmniejszym szczegółem, nawet łąka tutaj zaprojektowano, ona wieczorami przepięknie pachnie Maciejką.
1: Właśnie, przeurocza jest ta łąka.
0: Więc
1: ta główna siedziba, czemu będzie służyć?
0: W głównym budynku na dole z lewej strony całe skrzydło przeznaczone na restaurację. Prawe skrzydło przeznaczone do pracy z trochę starszymi dziećmi, szkoły podstawowe. Mamy 3 pomieszczenia różnej wielkości. Na pierwszym piętrze są nasze biura. Na drugim piętrze jest aula i to jest ta aula, którą słuchacze na pewno pamiętają z setek koncertów, które tutaj organizowaliśmy. Ona jest de facto na nowo zbudowana. Jest odtworzona idealnie, jak ona wyglądała kiedyś, ale jest całkowicie odcięta akustycznie od ulicy. Jak słyszymy, ta ulica jest dosyć głośna. Tam nie ma żadnych wibracji, żadnych hałasów. Tam też można spokojnie organizować studio nagraniowe, ponieważ w 2 salach koncertowych, które teraz oddajemy do użytku, mamy całe oprzyrządowanie do nagrywania dźwięku i obrazu. Również ciekawą rzeczą jest to, że w głównym budynku na drugim piętrze jedno skrzydło jest przeznaczone dla artystów w rezydencji, by zapraszać tutaj artystów, żeby pracowali z naszą orkiestrą, żeby, nie wiem, pracowali ze studentami, żeby przeprowadzali kursy mistrzowskie, więc tak, trzeba tylko przyjechać, mieszkać u nas, jeść u nas i pracować u nas. Naprawdę są to idealne warunki do intensywnej pracy. Idąc do kolejnego budynku, mijamy makietę akustyczną naszej nowej sali koncertowej w skali 1:10. To jest oczywiście ta sala, którą właśnie zaczynamy budować, więc ona będzie oddana w roku 2030. Makieta akustyczna zbudowana w procesie projektowania, tak by sprawdzić na żywo, sprawdzić, co to z tą akustyką będzie. I faktycznie to się udało. I teraz już ta makieta nie służy do badań akustycznych, już teraz jest typowo elementem wystawienniczym. A ponieważ już teraz chcemy mówić, co za chwilę budujemy i co tutaj powstanie, największa sala koncertowa w Polsce, więc teraz możemy zaobserwować piękną makietę, gdzie widać słuchaczy siedzących i zasłuchanych na razie w ciszy, ale już za kilka lat w muzyce. Proszę Państwa, weszliśmy do stajni, oczywiście do byłej stajni. Jak się tu wprowadzaliśmy w 2010 roku, to w tym pomieszczeniu były te boks na konie, na duże zwierzęta. Była słoma, zapachy bardzo określone, a teraz mamy przepiękne foyer salikoncytowe z żakatem, troszkę odnoszącym się do przeszłości funkcji, czyli do

0: ternarii. Słup żeliwny zostawiliśmy oryginalne, a wszystko jest nowe. My jesteśmy w środkowej części tego budynku, czyli w stajni. Przez drzwi obok są mini garderoby, szatnia dla słuchaczy. A teraz możemy już przejść do sali koncertowej, na 160 miejsc, która jest dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś było audytorium dla studentów. Drewniane audytorium, gdzie studenci słuchali wykładów. I proszę zobaczyć, jak bardzo się od razu zmieniła akustyka. Nie ma żadnych odgłosów z ulicy, przejeżdżają autobusy, tramwaje, żadnych drgań. Bo ta sala, de facto w środku starego budynku wybudowaliśmy nowy budynek w ten sposób, żeby się odciąć akustycznie od świata de facto. Już tu pierwsze dźwięki zabrzmiały. Sala jest w drewnie, sala pomieści mały zespół smyczkowy czy dęty plus 160 słuchaczy. Już tu za sekundę będą się odbywały koncerty w ramach festiwalu Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Słychać piękny, okrągły dźwięk, intensywny, ale bardzo przejrzysty i niekrzykliwy, co jest dosyć trudne do uzyskania w mniejszych pomieszczeniach. Nie ukrywajmy, nie jest to wielka sala koncertowa, ale wreszcie swoja, wreszcie takie miejsce, do którego możemy zaprosić słuchaczy. Przed naszym głównym zabytkowym budynkiem, na takim placyku, wydaje się, że już tu nic więcej nie ma. Okazuje się, że pod ziemią mamy olbrzymi dwupiętrowy budynek. Głębokość kilkunastu metrów, gdzie znajduje się nasze serce, nasze instytucji, serce, które nas ogrzewa i ochładza, ponieważ tu są zamontowane wszelkie urządzenia wentylacyjne. Tu też zbiegają się z instalacje z pomp ciepła, które są wwiecone w ziemię na głębokość 150 metrów. I nawet kiedyś w trakcie tych odwiertów odkryto, że mamy swój własny węgiel. I tu właśnie mamy wejście do tego podziemia. Tu nie będą wpuszczeni słuchacze. No, ale specjalnie dla Państwa na chwilę tam zejdziemy. Tam ktoś się proszę. Ja poproszę, żeby... Tak. Tu trzeba bardzo, że są trochę węższe. Trzeba się trzymać tych i jest ok.
1: Dobry.
0: Mam wielką prośbę. Potrzebujemy dosłownie 4 minuty, żeby nagrać. To my sobie zejdziemy, jak tam idzie jeszcze.
1: Proszę.
0: No tak, tu można powiedzieć, że znajdujemy się w elektrowni naszej. Tu się produkuje zimno i ciepło z pomp ciepła. My właściwie jesteśmy odcięci, jeżeli chodzi o ogrzewanie od systemów miejskich. To ciepło jest tu przez nas produkowane. To jest nowatorska metoda. Niewiele jest takich inwestycji, gdzie zostało to zastosowane. My chcieliśmy mieć ten intensywny rys ekologiczny, więc to jest właśnie nasze oświadczenie woli. Również wymagania akustyczne do naszych sal koncertowych wymagałyby nie montować tego typu urządzeń na strychu czy na dachu, bo by jednak te wibracje i hałasy wszelkiego rodzaju przenosiły się do sal koncertowych, więc muszę przyznać, że ta taka światłość i architekta, ale też również tego działu naszego inwestycyjnego, że trzeba coś zrobić nowatorskiego, tu się znakomicie ukazuje.
2: Tytułem wytłumaczenia jesteśmy kilkanaście metrów pod ziemią.
0: Tu kiedyś w pobliżu było staro rzeczy Wisły, więc jak zaczął robiony być wykop, to okazało się, że te wody gruntowe tutaj są na poziomie 3-4 metrów. My jesteśmy kilkanaście metrów poniżej. Więc oczywiście było to skomplikowane pod względem technologicznym. Najpierw była robiona taka wanna z betonu i dopiero później w niej się znalazł budynek. Więc wyobraźmy sobie całkiem dużych rozmiarów dwupiętrowy budynek, którego w ogóle nie widać z zewnątrz, bo całkowicie znajduje się pod ziemią. No właśnie, weszliśmy do naszego głównego zabytkowego budynku. Jesteśmy w tym pierwszym foyer, gdzie znajduje się stanowisko ochrony, nasza recepcja, a też miejsce, gdzie można kupić bilet. Chodźmy dalej. W prawym skrzydle na parterze znajdują się trzy pomieszczenia różnej wielkości do pracy z dziećmi szkół podstawowych. To jest w sumie ta najmniejsza salka. I tu taka ciekawostka. Wieszak, to jest oryginalny wieszak z budynku weterynarii z początku XX wieku, który się zachował. My to skwapliwie wyremontowaliśmy, żeby ten ślad oryginału jednak tutaj był. Oczywiście dzisiaj jest bardzo hałaśliwy dzień, bo dokładnie dzisiaj przeprowadzamy się z biurami ze starego budynku, czyli de facto z przychodni małych zwierząt do pałacu, więc duża zmiana.

0: Wchodząc do budynku, kierując się w lewo, na parterze, nagle wchodzimy do restauracji, do dosyć dużej restauracji. Tu już stoi bardzo dużo stolików. I będąc w tym głównym budynku, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że gdyby nie wszyscy pracownicy naszej instytucji, nie byłoby możliwe stworzenie naprawdę unikatowego miejsca. Wszystkie te działy niemuzyczne bardzo intensywnie pracowały na tym. Pierwsza część inwestycji już zrealizowana jest naprawdę świadectwem tego, że my naprawdę bardzo myślimy o Państwu, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko serdecznie Państwa zaprosić w nasze progi. Tych wydarzeń na otwarciu jest bardzo dużo. Są koncerty symfoniczne, kameralne, jest wystawa, są zajęcia dla młodzieży, zajęcia dla dzieci, więc naprawdę można sobie znaleźć coś interesującego. Witam Państwa w naszej sali koncertowej, w sali, którą Państwo znacie, bo tu odbywało się bardzo wiele koncertów. Brzmi tutaj instalacja akustyczna, gdzie mamy dźwięki ptaków, które były nagrywane na naszym terenie i szumy ulicy, naszej ulicy, więc takie zderzenie dwóch światów. To jest sala, która została całkowicie zbudowana na nowo, oczywiście na wzór oryginalnej sali i tu właśnie wisi obraz Tymka Borowskiego, które my zamówiliśmy na nasze potrzeby. To jest sportretowana nasza instytucja i był obraz przefotografowany w bardzo dużej rozdzielczości i w wielu pomieszczeniach w naszym budynku został wydrukowany sufit właśnie z fragmentami tego obrazu, taki błyszczący. Tu już mamy krzesła, mamy fortepian, więc nie możemy się doczekać na pierwsze aktywności tutaj.
1: Prace wykończeniowe cały czas trwają, stąd różne odgłosy i dźwięki.
0: A tymczasem w głównym budynku mamy wystawę fotografii Agnieszki Rajs, która sfotografowała te budynki w ostatnich dniach przed rozpoczęciem tego gigantycznego remontu. I naprawdę trudno uwierzyć, patrząc na zdjęcie ściany, gdzie spod tynku wychodzi słoma czy trzcina, a nagle tak luksusowo wyposażony budynek. I cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak bardzo serdecznie zaprosić na Grochowską 272 do siedziby Symfonii Wrocławii, w szczególności na nasz festiwal otwarcia, Symfonia Wrocławia Nowe Otwarcie. Festiwal trwa do 27 września, a takim trzecim elementem bardzo mocnym tego festiwalu są Szalone Dni Muzyki, które przez 15 lat odbywały się w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Wreszcie jesteśmy tu, wreszcie jesteśmy u siebie, wreszcie jesteśmy na Pradze. Ale przyjechać trzeba. Bardzo zapraszam.
2: Z dyrektorem Orkiestry Symfonia Wrocławia Januszem Marynowskim spotkała się Beata Stylińska.

proszę planować odwiedziny siedziby Symfonii w Warszawie. A my witamy Państwa ponownie. Elżbieta Malinowska, która nadal nasz program realizuje, i Klaudia Baranowska. Ostatnią część naszego spotkania w kanonie dwójki zaczniemy od postaci wyjątkowej. Nadii Boulanger, kompozytorki, pianistki, dyrygentki, no a przede wszystkim jednej z najbardziej wybitnych i słynnych nauczycielek muzyki XX wieku. Uczyła kompozycji, harmonii, kontrapunktu, analizy muzycznej, no a jej uczniowie przyjeżdżali do niej z całego świata. Rzeczywiście ta lista jej uczniów jest niczym przekrój przez całą muzykę ubiegłego stulecia. Aaron Copland, Elliot Carter, Philip Glass, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Grażyna Bacewicz, także Daniel Barenboim, wielu, wielu kompozytorów, ale też solistów, słynnych dyrygentów. No, a sama Nadia Boulanger kształciła się w konserwatorium paryskim, między innymi u Gabriela Forego, także Chelle-Marie Viodora, organów u Louisa Verna, także Aleksandra Guillemot. No i dzisiaj przypada 139. rocznica urodzin tej wyjątkowej artystki, kolejna w tym tygodniu, prawie okrągła rocznica. Zaczniemy od kompozycji samej Nadii Boulanger. To będą Trois Pièces na wiolonczele i fortepian z 1914 roku. Trzy niewielkie, bardzo subtelne miniatury, w których słychać już francuski świat barwy, harmonii, z którego Boulanger wyrosła. A zagrają Astrid Cyranossian na wiolonczeli i Daniel Barenboim

na fortepianie. Barenboim jako 13-latek studiował u Nadii Boulanger w Paryżu harmonię, kontrapunkt, fortepianu uczył się przede wszystkim u ojca, u swojego ojca, no ale Boulanger bardzo silnie wpłynęła na jego sposób myślenia o strukturze dzieła, o harmonii. Właśnie ważna była analiza muzyczna, a więc te umiejętności, które później miały znaczenie także w jego pracy dyrygenckiej.

Trzy utwory na wiolonczele i fortepian. Nadi Boulanger, Astrid Cienrosian na wiolonczeli i Daniel Barenboim na fortepianie. To nagranie z albumu Die Mademoiselle, A Tribute to Nadia Boulanger. Hołd dla Nadii Boulanger. Daniel Barenboim był uczniem Nadii Boulanger, no a Astrid Cienrosian kieruje także festiwalem Nadii i Lili Boulanger w Trouville. No, twórczość dwóch sióstr jest dla niej szczególnie ważna. Nadia Boulanger zapisała się w historii przede wszystkim jako wielka pedagog i mentorka kilku pokoleń kompozytorów, wykonawców, a jej młodsza siostra Lili poszła trochę inną drogą, była bardzo utalentowaną kompozytorką i w 1913 roku jako pierwsza kobieta zdobyła Prix de Rome w dziedzinie kompozycji. Zmarła bardzo młodo, mając zaledwie 24 lata, no ale zostawiła po sobie niewielki, ale za to niezwykle wartościowy dorobek kompozytorski. Posłuchamy nokturną na skrzypce i fortepian Lili Boulanger w wyjątkowym, no, w historycznym nagraniu, bo pochodzi z 1930 roku. Na skrzypcach gra Yvonne Astruc, a na fortepianie sama Nadia Boulanger. No bo po tej przedwczesnej śmierci Lili w 1918 roku Nadia przez całe życie dbała o obecność jej muzyki w repertuarze i o zachowaniu jej dorobku w pamięci.

Zapis dawnej epoki, ma prawie 100 lat, nagranie jeszcze z płyty szelakowej, 78-obrotowej, monofoniczne, to Nocturne Lili Boulanger w interpretacji Yvonne Astruc na skrzypcach i Nadie Boulanger na fortepianie. No, Lili Boulanger przez niemal całe życie zmagała się z ciężką chorobą. Zmarła w 1918 roku, miała 24 lata, a Nadia przeżyła ją o ponad 60 lat, no i przez cały ten czas konsekwentnie zabiegała o obecność muzyki siostry w życiu koncertowym. Za nami interpretacja Yvonne Astruc, która była jedną z ważnych francuskich skrzypaczek swojego pokolenia, absolwentką Konserwatorium Paryskiego, laureatką pierwszej nagrody w 1909 roku, później także cenioną pedagog. Występowała nie tylko z Nadią Boulanger, ale również między innymi z Gierdi Enescu i chętnie sięgała po współczesną muzykę francuską, bardzo często też właśnie po kompozycję Lili Boulanger. A teraz jeszcze jedna postać bardzo ważna dla obu sióstr Boulanger. To Gabriel Fauré. Był bliskim przyjacielem ich rodziny. Nadia od 1901 roku uczyła się u niego w Konserwatorium Paryskim. Dwa lata później zastępowała go również jako organistka w kościele La Madeleine. A sama wspominała, że Fauré wywarł na nią ogromny wpływ, nie tylko jako kompozytor, ale także poprzez sposób myślenia o muzyce, powściągliwy, precyzyjny, bardzo skupiony. Co ciekawe, podczas lekcji niemal nigdy nie mówił o własnych utworach i ich nie grał. A po latach Nadia Boulanger wspominała taką niezwykłą sytuację, że pod koniec życia

utworę zagrał jej z pamięci fragment wariacji, które napisała jako nastolatka na jego zajęcia. Ona była wówczas przekonana, że profesor niemal jej nie słuchał, a okazało się, że zapamiętał tę muzykę na długo. I ta relacja trwała znacznie dłużej niż same studia, bo Boulanger wielokrotnie wykonywała kompozycję Forego, a jego rekwiem należało później do repertuaru, który szczególnie często prowadziła jako dyrygentka. Teraz sięgniemy po jedno z ostatnich dzieł Gabriela Forego. To będzie trio fortepianowe D-moll, opus 20, pisane już u schyłku życia kompozytora. Proponuję interpretację Tria Wanderer z 2014 roku.

trio fortepianowe D-moll op. 120 Gabriela Forego w interpretacji Tria Wanderer w nagraniu z 2014 roku. No to jedno z ostatnich dzieł Forego, napisane w latach 1922-23. Muzyka późna, skupiona, jednocześnie bardzo intensywna. Fore był nauczycielem Nadii Boulanger, jedną z najważniejszych postaci w jej muzycznej edukacji, więc jego muzyka naturalnie domyka dzisiejszą opowieść o siostrach Boulanger. I tak właśnie kończymy dzisiejszy kanon dwójki. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska.

0: Do usłyszenia jutro po 9:00.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Ułomność, skaza, poranienie. Te cechy bohaterów lirycznych wierszy Stanisława Grochowiaka są dominujące. Musi minąć sporo lat, żeby pojawił się chłop wielki i wąsaty, który po polowaniu skubie zabite cietrzewie i wiedzie rozprawę o śmierci niechybnej. Śmierć jest prawdziwa i jarmarczna. Przebrana w masce, jest na serio, gdy pojawia się w pięknym, lirycznym wierszu wspomnieniu o Halinie Poświatowskiej czy artyście malarzu Józefie Gielniaku.
3: A tego roku jesień też jest siwa. Ludzi ucisza, w drzewach kształt odkrywa. I tego roku obłoki wydłuża, że idą niebem jak ziombu przed chmurza. I tego roku w polach praca tłumna, gadają młyny, pachną chlebem gumna. Jakby zaiste nie przeszła nad nami chorągiew bólu z ciemnymi skrzydłami, jakby nam czoła nie obrosły chrusty, jakby spokój nie był dźwięk już pusty. A tu, gdzie mieszkam, gdzie do ciebie piszę, ptaki dziobami przędą wielką ciszę. Staw rzęsę dźwiga, rzęsa trzciny wiąże, zamyka łono nasycony grążel. Pola topolom, topole rozstają, a lasy borom milczenia podają. Jakby zaprawdę trznadle i czerzyki niosły przez niebo chustę Weroniki, jakby zaiste za tych drzew bukietem przydrożny strumień rozlewał się w letę. Wybacz więc, idę przez wioskę ściszone, biorę od ludzi zdawkowe ukłony. Halszka. W niewielkim pokoju na Krupniczej ujrzałem dziewczynę wśród książek. Nie była ładna, była na to zbyt piękna. Nie była tkliwa, była na to zbyt czuła. Nosiła się z angielska. I ten zimny strój oblekał również jej dłonie w rękawiczki chłodu. Studiowała filozofię. I ten ciemny dom osaczał jej gesty nawet w ptasich gąszczach. Długich chwil milczenia żądała od przyjaciół, aby zamiast śmiechu, który tak przerażał, jej mowa jedyna, smak piołunu i malin, stała się jawna. A potem długo, przez planty, przez śnieg, szliśmy za wysokim woalem jej ciepła, bezwolni jak chłopcy, których nigdy przedtem nie owiał zapach matki. Doprawdy, szlachetni, nie to jest rozpaczą, iż zapominamy naszych pięknych zmarłych. Śmiertelny smutek, rozłąka jest w tym, iż oni o nas wcześniej zapomnieli. Zioła żałobne. Trawa wzięła się w zapasy z trawą, oset nie daruje pokrzywie, Gielniak umarł. Zaniosły się płaczem przyziemne badyle, a mlecze jak wdowy rozpuściły swe siwe włosy. Gielniak umarł. O, jak tkliwie go przyjmą, jak cienko, jakby sam to rytował przezroczystą ręką. Gielniak, który umarł. I zostanie w listku, w zapachu, w łopianie, jak nikt nie zostanie. Dla zakochanych to samo staranie, co dla umarłych. Desek potrzeba zaledwie też 6. Ta sama ilość przyćmionego światła. Dla zakochanych te same zasługi, co dla umarłych. Pokój z miłością, otoczcie bojaźnią, dzieciom zabrońcie przystępu. Dla zakochanych posępnych w radości te same suknie. Nim drzwi zatrzasną,

0: nim zasypią ziemię, najcięższy brokat odpadnie z ich ciał.
1: Wiersze Stanisława Grochowiaka z tomu Wiersze zebrane czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

Tu program drugi, minęło południe. Źródła. Elżbieta Malinowska i Kuba Borciak, witamy Państwa. Na początek wspomnienie niedzielnego koncertu Eliadesa Ochoi, czyli fantastycznego muzyka z Kuby, który wystąpił na warszawskim skrzyżowaniu kultur.

Klasyczne kubańskie son, no i Eliades Ochoa, jeden z niewielu, jeśli nie ostatni artysta związany z Buena Vista Social Club, wystąpił w niedzielę podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie na estradzie Teatru Dramatycznego. To był naprawdę wyjątkowy koncert. No i dzisiaj, proszę Państwa, także w źródłach spotkanie z muzykiem jazzowym, który zafascynował się kulturą ludową, czyli Michałem Adamczykiem, którego spotkałem podczas ostatniego festiwalu śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Prezentował tam repertuar pasterski z Radomszczyzny, grając na piszczałce sześciotworowej, okarynie i sopiłce. Dzisiaj także nagrania Jana Cytryniaka. To nieżyjący już niestety wspaniały powiślański śpiewak i instrumentalista. Będzie także bombino i płyta Sahel, czyli nigeryjski gitarzysta i instrumentalista i wokalista Omara Mokhtar, który gościć będzie z kolei w Polsce z koncertami w listopadzie. Przed nami zatem jeszcze jedno nagranie, które przywołuje niedzielny koncert Festiwalu Skrzyżowania Kultur. To będzie Trio da Cali. No i myślę, że mogę Państwu już zdradzić, że udało nam się ten koncert zarejestrować i w najbliższym czasie mam nadzieję, że go wyemitujemy. Będzie to zapewne w paśmie Słuchaj Świata w niedzielę o 17:00. Więcej szczegółów podamy już niedługo. Tymczasem album Bagola, czyli Trio da Cali i nagranie z roku ubiegłego.

Trio da Cali, malijski zespół muzyczny, który wykonuje tradycyjną muzykę griotów z kultury Mande. To Awa Kase Madi Diabate, Lasana Diabate i Mamadou Kouyaté. No a teraz, proszę Państwa, już zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Adamczykiem, jazzmenem grającym na saksofonie, który w poszukiwaniu swoich korzeni odkrył muzykę pasterską Radomszczyzny. Postanowił ją zaprezentować na festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Chociaż Michał gra także na skrzypcach, jest dzisiaj bohaterem trzech instrumentów: piszczałki sześciotworowej, ukraińskiej sopiłki i okaryny. Muzyka, której posłuchamy, to także nagrania, które powstały w tym roku w Kazimierzu, a będziemy rozmawiać między innymi o wyjątkowości muzyki ludowej, sprzeciwie wobec pochłaniającej nas globalizacji i pięknie melodii radomskich.

0: Nazywam się Michał Adamczyk.
1: Co takiego sprawiło, że zacząłeś grać na pasterskich instrumentach i dodatkowo muzykę, która nie jest w tej chwili już specjalnie popularna w twoim regionie, na Radomszczyźnie?
0: Moja historia jest dosyć długa, bo w ogóle jestem jazzmenem, gram na saksofonie i studiowałem saksofon jazzowy, ale pewnego razu trafiłem na Akademii we Wrocławiu na fakultet z etnomuzykologii do dr. Agnieszki Zwierzyckiej. No i tam dowiedziałem się, że pochodzę z Mekki muzyki tradycyjnej w Polsce, czyli z Radomszczyzny, i powiedziała, że no szukaj tam po prostu. No i tak trafiłem do Radomskiej Szkoły Tradycji, do Czesława Pióro, który mnie zabrał na wieś do Jana Kmity. I od tamtej pory jakoś zafascynowałem się tymi obrami. A że skrzypkiem trudno jest zostać w wieku 20 paru lat, to próbowałem przekładać te oberki na flety, na saksofon. No i jakąś naturalną koleją rzeczy stało się to, że zacząłem grać na instrumentach pasterskich. Jeździć do Ciechanowca na ligawki, na konkurs gry na instrumentach pasterskich. Poznałem Kasię Gacek-Dudę, która jest w ogóle potężną inspiracją, i pomyślałem, że chciałbym właśnie tak jak ona popularyzować te instrumenty, tylko tutaj u nas na nizinach.
1: Ale to jest tak, że dopiero na studiach się tak naprawdę dowiedziałeś o tej swojej tradycyjnej nucie?
0: Tak, ja zawsze mówię.

0: mówię, że byłem zapatrzony bardzo na deltę Mississippi, a nie wiedziałem, że obok mam pod nosem Nadpilicze i Powiśle za płotem praktycznie, także dopiero w wieku 20 paru lat zobaczyłem, jakie skarby tutaj mamy i zacząłem grać.
1: To rozumiem, że w takim razie równolegle prowadzisz, tak? To swoje życie muzyczne. Jesteś ciągle jazzmenem, który gra na saksofonie z tradycyjnym jazzowym repertuarem, tak? I nie starasz się łączyć tych światów, na przykład grając na saksofonie melodie ludowe?
0: Prowadziłem nawet taki projekt w ramach stypendium prezydenta miasta Lublin. Projekt się nazywał Elektryfikacja wsi. I tam aranżowałem lubelskie melodie tradycyjne na taki skład dęty, inspirowany luźno roztoczeńskimi składami. Projekt był bardzo fajny. Właśnie połączenie pieśni śpiewanych białym głosem z takimi nowoczesnymi aranżacjami tej muzyki. Jeszcze mogę powiedzieć tak na świeżo, że dosłownie z tydzień temu udało mi się dostać na Wydział Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie na World Music, właśnie na flety etniczne, pani doktor Ewelina Grygier, także też myślę, że poznam jakieś tajniki muzyki świata.
1: Super, a w takim razie powiedz, co ci takiego ujęło w tej Radomszczyźnie? Z jednej strony mówisz, że pochodzisz stamtąd, a z drugiej strony nie zdawałeś sobie trochę sprawy, tak? Z tego bogactwa tych melodii. Mówiłeś o spotkaniu z Janem Kmitą. No to co takiego cię uderzyło?
0: Myślę, że to, że ta muzyka ma kontekst i wymaga kontekstu, wymaga tancerzy. Ta interakcja między muzykantami, śpiewakami, a tancerzami jest nieodłącznym elementem tej muzyki. To nie jest tak jak w jazzie czy w muzyce rozrywkowej, że po prostu na sali koncertowej siedzą ludzie i słuchają, biją brawo i to jest w zasadzie jedyna interakcja. Tutaj to wszystko jest żywe i też witalność tych śpiewaków, śpiewaczek, muzykantów, że mimo podeszłego wieku czasem człowiek ma wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, która ich przy tym życiu trzyma.
1: No to jest ten kontekst społeczny, a muzycznie, jako wykształconemu muzykowi?
0: Tak, muzycznie to jest bardzo inspirujące. Tak, rytmika oberków, w ogóle jakieś skale wąskozakresowe, skalowość zupełnie nie z tej ziemi. To jest bardzo ciekawe i pokazuje też, jak ubodzy jesteśmy w takim systemie tonalnym i rytmicznym, w jakim się wychowujemy gdzieś tam w muzyce klasycznej czy rozrywkowej. I jak dla takiego muzyka to się wydaje na początku jakieś nie do ogarnięcia i zupełnie dzikie.
1: A czemu, no bo już rozumiem, że no, jesteś instrumentalistą grającym na dętym instrumencie, stąd może te flety, ale to też właśnie jest część pewnej tradycji, tak? Już o tym wspominałeś wcześniej. Tradycja pasterska, która troszeczkę została zapomniana. Mówiłeś, że też twoją ideą jest przywrócenie tego, tej gry na tych instrumentach w Radomskiem?
0: Tak, jest trochę nagrań, niekoniecznie z Radomszczyzny, tylko z regionów gdzieś tam obok. Jest tego stosunkowo mało, aczkolwiek te melodie skrzypcowe czy melodie ze śpiewu są stosunkowo łatwe do przełożenia na instrumenty pasterskie. No ja też w rozmowach z muzykantami niejednokrotnie słyszałem, że oni zanim sięgnęli po prostu za te skrzypce i biegali gdzieś tam za krówkami czy innymi zwierzętami, to właśnie kręcili sobie jakieś fujarki, czy to z wierzby, czy z innego drewna. Najbliżej w zasadzie chyba mam przykład Jana Cytryniaka z Powiśla Maciejowickiego.
1: Miałeś go okazję jeszcze poznać?
0: Niestety nie, ale teraz bardzo mocno zgłębiam ten temat właśnie piszczałek jednootworowych skręcanych z kory wierzbowej, bo to jest temat unikalny, myślę, i no tak jak mówię, te jego melodie i charyzma, no nie do podrobienia po prostu.

0: A powiedz, bo też to nie jest jedyna twoja emanacja muzyki ludowej, bo przyznałeś się, że grasz na skrzypcach w kapeli ludowej.
1: Tak, na skrzypcach gram tak na poważnie od niedawna, aczkolwiek no z racji tego, że pochodzę z Radomszczyzny, to wydaje mi się, że w kontekście muzyki tradycyjnej niejako obliguje mnie to do tego, żeby sięgnąć po ten instrument.
0: Myślisz, że to taki obowiązek?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony gdzieś też właśnie takie przeglądy folkloru lokalne mnie do tego zmusiły. Bo jak...
0: Chcesz powiedzieć, że jeździsz teraz na przeglądy regionalne?
1: Tak, jak próbowałem grać na fletach na tych przeglądach, to gdzieś tam zawsze byłem, że tak powiem, kolokwialnie rugany za to, że skrzypce są instrumentem tutaj lokalnym i wiodącym, więc dlatego też sięgnąłem po skrzypce. W międzyczasie właśnie w Radomskim Domu Tańca poznałem Henryka Gwiazdę, który jest wspaniałym nauczycielem, wspaniałym muzykantem. Jego po prostu technika gry i to, jak czytelnie potrafi wszystko pokazać, jest niesamowite i teraz mamy przyjemność właśnie razem sobie grywać w kapeli.
0: No ale to opowiedz mi trochę, bo to jednak trudno jest zacząć w takim wieku grać na skrzypcach, prawda? Rozumiem, że grasz ludowo, nie trzymasz tych, nie masz pewnie podstawka, tak? Ale to jednak jest jakiś poziom determinacji do przejścia. Jak to było z tobą?
1: Tak, i z perspektywy kogoś, kto ma jakąś tam edukację muzyczną i ogarnia teorię muzyki, jest to bardzo trudne, bo człowiek dokładnie wie, jaką melodię chciałby zagrać, a tutaj jednak technika bardzo go ogranicza i jest to niezwykle trudne, ale też odnajduję w tym bardzo dużą przyjemność, bo jak gram na skrzypcach, to myślenie właśnie o skalach, o harmonii i takie teoretyczne podejście, analizowanie muzyki trochę odchodzi na boczny plan, bo cała uwaga jest poświęcona tej energii po prostu, jaką ta muzyka wytrąca i interakcji w kapeli z muzykantami, z tancerzami, tak, i to jest wspaniałe.
0: No to jak się teraz czujesz? Jakbyś się określił? Jesteś muzykiem jazzowym, muzykantem, czy może współczesnym muzykiem ludowym? Jak się w tym wszystkim odnajdujesz? Łączysz te dwa światy, czy trochę masz tam swoje bańki jazzowe i te folklory, że tak powiem?
1: To w zasadzie nie jest nic nowego, bo gdzieś tam te nurty narodowe u kompozytorów klasycznych, którzy czerpali z twórczości ludowej, no są już historią w zasadzie. Wydaje mi się, że...
0: Tak, ale nie mówimy o wpływach i wplataniu melodii ludowych, jak, nie wiem, Chopin, Szymanowski, tylko mówimy o tym, że ty faktycznie występujesz tutaj w konkursie jako muzyk ludowy, mając jednak doświadczenie muzyka profesjonalisty jazzowego.
1: No ale autentyczność tej muzyki tradycyjnej, ludowej i to, jakie daje poczucie po prostu sensu i tego, że ta muzyka nie podlega unifikacji. Ona jest w każdej wsi, w każdym regionie zupełnie inna. Każdy instrumentalista czy śpiewak w ogóle ma swoje warianty, jeśli chodzi o te melodie. No a w przypadku jazzu, czy wejdziemy do jazz klubu w Tokio, czy we Wrocławiu, czy w Nowym Jorku, to te standardy jazzowe nadal będą standardami jazzowymi na tej samej harmonii.
0: No tak, ale to też wtedy zależy od danego muzykanta, czy jazzowego, który przecież interpretuje właśnie znane standardy po swojemu. Nie jest tak trochę?
1: Tak, tak, ale myślę, że właśnie to zainteresowanie tą muzyką tradycyjną, tradycją, jakieś wrócenie też, nie wiem, do swoich korzeni, no jest trochę taką próbą zatrzymania tej globalizacji i tego unifikowania po prostu wszystkiego, że wszystko musi być na całym świecie jednakowe i to jest miłe uczucie być częścią tego świata.
0: Czyli co, jesteś bardziej muzykantem chwilowo?
1: Tak, myślę, że dopiero aspiruję do tego miejsca.

0: Gdzieś tam właśnie praktykując u wiejskich muzykantów, czy słuchając muzyki świata, ale myślę, że tak, że dużo bardziej gdzieś tam w przyszłości chciałbym być określany muzykantem niż muzykiem.
1: Ale grywasz na saksofonie? Który jest twój ulubiony, że tak powiem? Alt, może tenor?
0: No tak z przerodzenia, że tak powiem, od samych początków jestem tenorzystą, bo jednak no, saksofoniści tenorowi stanowią jakąś integralną część tej muzyki jazzowej i trudno sobie bez dźwięku tego instrumentu wyobrazić tę muzykę po prostu. Ale też sopran jest super łącznikiem właśnie między jazzem a tradycją, czy instrumenty takie jak węgierskie tarogato, tak? Gdzie no, też jest to dużo bliższe saksofoniście na pewno.

Michał Adamczyk ze Skaryszewa. To były nagrania z tegorocznego Kazimierza. Michał grał tam na okarynie, na piszczałce sześciotworowej i na ukraińskiej sopiłce, a zdobył jedną z drugich nagród w kategorii solistów-instrumentalistów. Jednym z artystów, na którego powoływał się Michał Adamczyk, którego historii wysłuchaliśmy, był Jan Cytryniak. Fenomenalny artysta, rocznik 1916, który pochodził z Kochowa. Znany był bardzo dobrze ze swoich przyśpiewek, bardzo żartobliwych zresztą tekstów. Był artystą uwielbianym przez młodsze pokolenie. Jego występy, szczególnie na scenie, i kontakt z publicznością przeszły do historii. No i tworzył także między innymi mnóstwo wspaniałych instrumentów pasterskich, takich jak fujarki czy piszczałki z brzozy.

0: Nie, pozwolicie coś czy już nic?
1: Jeszcze.
0: Pozwolicie coś czy nic? O, jadu. O, żebym ja miał orle skrzydła, fruwałbym po niebie, żebyś ty mnie, dziewczę, chciała, chodziłbym do ciebie. Żebyś ty mnie, dziewczę, chciała, chodziłbym do ciebie. My we dwoje jak gwiazdki na niebie. Jak ta rosa kocha kwiaty, tak ja kocham ciebie. Jak ta rosa kocha kwiaty, tak ja kocham ciebie. Kiedy będziesz wodę brała, to nigdy nie zmącisz. Kiedy będziesz mnie kochała, to nigdy nie zmącisz. Kiedy będziesz mnie kochała, to nigdy nie zmącisz.
2: Brawo!
0: Z inną rozmawiałeś. Gdzie się kończy róg parkanu, tam ją całowałeś. Ja z kolegą stałem. I z tej wielkiej przyjemności aż go całowałem. Nie kłam, Janku, oczy to widziały. Ty masz inną, ja innego, koniec będzie z nami. Dziękuję, całość! Ale Jan!
3: Niezapomniany Jan Cytryniak z Kochowa. To są nagrania nasze, archiwalne, sprzed wielu, wielu lat. No i proszę Państwa, teraz już czas na muzykę z Nigru. To będzie Bombino i artysta, który pojawi się w Polsce na koncertach 4, 5 i 6 listopada. Te koncerty w Szczecinie, Gdańsku i w Warszawie. Polecam uwadze. Bombino to jest gitarzysta i wokalista, tak naprawdę Omara Mokhtar. Sięgam po jego album Sahel, który ukazał się w roku 2023. To jest oczywiście muzyka Tuaregów, pustynny blues, czyli taki rock trochę psychodeliczny z dodatkiem właśnie muzyki afrykańskiej. Przed nami dwa nagrania Bombino z albumu Sahel.

To Bombino z ostatniej tak naprawdę jego długiej płyty, czyli Sahel z roku 2023. Rok temu ukazała się epka. No ale wciąż czekamy na nowy album. No i proszę Państwa, to jest artysta, który wystąpi m.in. 6 listopada w Warszawie w Hydrozagadce. Polecam Państwu ten koncert, a na koniec sięgam jeszcze po nagranie z roku 2011. To był album Agadez. No i to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy. Elżbieta Malinowska i Kuba Borysiak. Do usłyszenia.

Dzień dobry Państwu, Monika Pilch. W tym tygodniu słuchamy wspomnień aktorki Grażyny Bułki. W dzisiejszym odcinku artystka opowie m.in. o współpracy z teatrem

0: KORES w Katowicach.
1: Moja serdeczna przyjaciółka wówczas, Barbara Guzińska, była hodowcą psów. Dlaczego hodowcą psów? Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ ona kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni i w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. A że była hodowcą, więc to ją interesowała i kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze KORES w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. Do roli córki w spektaklu Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z Gliny. I przyjechała do teatru i mówi: Graszka, to jest coś dla ciebie, jedź. Ja mówię: Boże, słuchaj, ja mam tyle lat, ile mam, ja nie mogę startować jako 40-latka do roli córki, ale jedź, co ci szkodzi, pojedź. Tak pięknie mówisz po śląsku. I proszę państwa, myślę, że to wszystko przez te psy, bo te kawaliery, które hodowała Basia, doprowadziły mnie do Teatru KORES na casting do Holonka i zobaczyłam grono ludzi, którzy się znają, którzy się wspierają, a ja byłam jakimś obcym ogniwem, ale za to pięknie mówiącym po śląsku. Pamiętam, wtedy po raz pierwszy poznałam Mirka Neinerta, Roberta Talarczyka, o którym wiedziałam, ale nigdy nie miałam okazji ich poznać face to face. No i zagrałam scenę, pojechałam do Czechowic, minął miesiąc, nikt się nie odzywał. Mówię: to z tego nic nie ma. I po miesiącu zadzwonił Mirek i mówi: słuchaj, bo wiesz, bo my w zasadzie rolę świętkowej mamy obsadzoną, bo gra to wspaniała, proszę państwa, jedyna w swoim rodzaju Ela Okupska, ale Elżbieta nie mówiła po śląsku, musiałaby się go uczyć. No a to już nie jest takie łatwe. Mówi: wiesz, i myśmy zdecydowali, że będziesz grała w dublurze świętkową. Nogi mi się ugięły, ponieważ to jest, no, duża rola i tak dalej, ale kultowa, że tak powiem. Ale po jakimś czasie zadzwonił znowu i mówi: słuchaj, proszę sobie wyobrazić, jakim człowiekiem trzeba być, żeby podjąć taką decyzję w tym zawodzie. Ela Okupska posłuchała tego mojego castingu nagranego i powiedziała: wiecie co, ja to zostawiam Grażynie, niech Grażyna gra, bo ja tego nigdy nie zrobię tak jak ona. Nie dlatego, że nie umiem, bo ona jest wybitną aktorką, ale nie znam śląskiego i to będzie zawsze udawane, a ona jest naturalna. I tak zostałam w Holonku. To, co było dla mnie ogromną kulą u nogi, czyli ten język śląski, który gdzieś ciągle był jak drzazgą albo jak jakimś paprochem w oku, który ciągle mnie kłuł, nawet kiedy nie chciałam. Próbowałam uciec od tej śląskości, od tego wszystkiego, bo każdy mi mówił, że to nie wolno, że nie trzeba, że ten Śląsk, że to jest niedobre, że to jest niewłaściwe dla aktora. I słuchajcie, ja dostaję Świętkową i moje życie te 22 lata temu zmienia się o 180 stopni. Ja nagle poczułam, że ta kula u nogi, ta śląskość, która była kulą u nogi, zaczęła mnie unosić jak balon wysoko i niesie mnie do dzisiaj. Mam nadzieję, że ten balon nie pęknie, będzie mnie niósł dalej. Ale wtedy zaczęłam po 22 latach pracy w Teatrze w Bielsku również dojeżdżać do Katowic, do Teatru KORES. Kiedy zrobiłam Holonka, potem zaraz zrobiliśmy następną sztukę i następną i następną. I tych sztuk się zrobiło w KOREZie tyle, że moje życie dzielone między Katowicami a Bielskiem Białą zrobiło się tak trudne. Starałam się to pogodzić przez jeszcze 8 lat, ale kiedy wyjeżdżałam w Czechowicach-Dziedzicach do dwupasmówki i zaczęłam się zastanawiać, czy jadę w prawo do Katowic, czy w lewo do Bielska, to czułam, że to prawo do Katowic już mnie bardziej wciąga niż to lewo w Bielsku. Oczywiście był wspaniały czas w Bielsku również wtedy, kiedy dyrektorem był Robert Talarczyk. Dużo rzeczy wspaniałych się działo, wiele pięknych rzeczy zagrałam. My zagraliśmy, czułam, że byliśmy jakimś teamem, a potem Robert odszedł i zostało to, co zostało. Nawet nie chcę o tym mówić, wspominać, bo to dość gorzkie. I jeżeli ktoś stawia mnie przed wyborem, czy albo jestem aktorką w 100% oddaną teatrowi, co zawsze było dla mnie priorytetem, bo wiadomo, że etatowa praca jest najważniejsza, a między tym, że jeżdżę sobie do Katowic, to ja muszę wybrać. No, wybór był dla mnie dosyć jasny, dlatego że myślę, że ta historia, te korzenie i ta rzeczywistość, w której się wychowywałam, wróciła.

wróciła do mnie jak bumerang i bardzo mocno dała mi odczuć, że moje miejsce jest tam. Że to, co się działo w Bielsku, było ważne. Nauczyło mnie wielu wspaniałych rzeczy. Spotkałam wielu pięknych ludzi, ale myślę, że stałam już tak mocno pod ścianą, że moje życie zawodowe by się już... Ja nawet nie chcę tego powiedzieć, bo to jest dosyć przykre, ale miałam takie wrażenie, że ja już dalej wyżej nie wejdę, że szczebel na tej drabinie już jest ostatni i że ja już mogę tylko spaść. Przyjęcie mnie przez zespół do Teatru Śląskiego było czymś wspaniałym. Oczywiście, że ja znałam tych ludzi, natomiast ja się poczułam tak, jakbym nagle znalazła się w swoim środowisku naturalnym. Że ta woda, w której pływam, nie tylko, że jest kryształowa, ale tam są wszystkie kamyki, roślinki i rybki i inne zwierzątka, takie, które znam, które rozumiem, które kocham i z którymi dobrze się czuję. I myślę, że to była bardzo ważna, bardzo trudna decyzja, którą podjęłam, przenosząc się po 30 latach, ale myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam zrobić te 14 już lat temu, że ja na stałe przeniosłam się do Katowic i przez chwilę jeszcze dogrywając coś w Bielsku, ale to bardzo szybko się skończyło, ponieważ dyrektor Teatru Bielskiego nie bardzo chciał się dzielić Grażyną Bułką z Teatrem Śląskim, więc dokonując wyboru zdecydowałam, że jednak bliższa koszula ciału i zostałam w tych Katowicach. Nie żałuję jednej chwili, chociaż spędziłam 2 albo 3 noce siedząc na ganku i rozważając, co powinnam zrobić. Proszę Państwa, zawsze swoich chłopców, bo mam ich 2, jestem matką 2 wspaniałych facetów, zawsze mówiłam im tam, słuchajcie, jak nie wiedzieli, jaką decyzję podjąć, ja mówię, kartka, bierzcie kartkę, podzielcie na połowę i napiszcie po jednej stronie wszystkie rzeczy za wyborem i wszystkie rzeczy przeciw wyborowi. I wtedy ten starszy syn Jakub powiedział mi tak, mama, bierz kartkę i zrób sobie rachunek sumienia. Co za, co przeciw, czy masz zostać w Bielsku, czy jechać do Katowic na stałe. I wtedy zapytał mnie po jakimś czasie, mówi, i co ci zostało po stronie, że chcesz zostać w Bielsku? Ja mówię, wiesz, no bliżej do pracy i sentyment. A on mi wtedy mówi, mama, to nie są rzeczy, na których buduje się przyszłość, szczególnie twoją zawodową. Wybierz tam, gdzie jest więcej. I faktycznie wspaniała to była decyzja, mądra, nie drastyczna, bo ja bardzo na miękko przeszłam w to środowisko, już pracując wcześniej przez 10 lat w Teatrze Kores, więc ta śląskość i ten Śląsk był mi bardzo drogi, miły i jakby wróciłam. Ja mam wrażenie, że ja wróciłam, proszę Państwa, na ten plac, na to podwórko, od którego uciekłam. Ja wróciłam do tego, na to podwórko, ale wróciłam bardzo świadomie, i bardzo tego chciałam. I myślę, że to było najlepsze, co mogło się zdarzyć w moim życiu, ponieważ wtedy otworzył się świat dużo bardziej dla mnie, dużo szerzej się te drzwi otworzyły i jakoś w końcu przestałam myśleć o tym, że mam akcent i że to jest coś złego, tylko zaczęłam o sobie myśleć, że jestem kimś ważnym dla wielu ludzi i przede wszystkim jestem ważna dla siebie, ponieważ mam coś więcej niż inni aktorzy. Poza zawodem mam również umiejętność posługiwania się językiem śląskim i wykorzystywania tego wszystkiego, czego nauczyłam się jako Ślązaczka. To mi bardzo, bardzo mocno pomogło i nareszcie poczułam się wolna, niezależna i taka, że jestem w miejscu, w którym powinnam być. To jest coś wspaniałego. Życzę każdemu z całego serca, żeby poczuł, że znajduje się tam, w danym momencie, gdzie powinien być. Kiedy do mnie przy Holonku dotarło, że to, co ktoś próbował mi wmówić, że jest wstydem, jest moją wielką siłą i nagrodą, którą dostałam od losu, rodząc się w tym miejscu, w którym się urodziłam, to dotarło do mnie, że to jest coś wspaniałego i że nareszcie mogę oddychać pełną piersią. Każdą rzecz, którą w życiu wykonuję, jakby ona jest wykonywana przez pryzmat tych moich rodziców, jakby w kontekście moich rodziców. A mówię dlatego o tym, bo Hanka, ten spektakl, który zrobiłam w Teatrze Kores,
11 lat temu.

0: niecałe, był takim drugim odkryciem moim co do śląskości. Ponieważ ja już wtedy bardzo świadoma swoich korzeni i dumna z tego, gdzie się urodziłam i kim jestem, i dumna z tego, że się na takim podwórku wychowałam, że to mnie ukształtowało i dało mi ogromną siłę. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, to łza cieknie mi po policzku, bo to jest tak, jakby mi ktoś oddał część siebie, którą mi ktoś kiedyś wcześniej zabrał. I kiedy trafiła do mnie ta Hanka, a trafiła w sposób bardzo dziwny, ponieważ Mirek Neinert, który wiedział, że ja nie specjalnie chcę robić monodramy, ponieważ ja potrzebuję zawsze partnera. Tak miałam takie wrażenie, że jakby wymiana tej energii między mną a partnerem na scenie jest dość istotna i dla mnie najbardziej istotna. Nie chciałam robić monodramów. Jakoś nigdy mnie nie ciągnęło. I ten Mirek podrzucił mi tekst Alojzego Liski, na który zresztą sam, to jest kolejny moment, kiedy mówimy, że przypadek, a to nie był przypadek, który trafił w jego ręce podczas jakiegoś konkursu Dziennika Zachodniego i on mi przyniósł, bo to jest jedno opowiadanie, czyli Jak niobe Alojzego Liski. Przyniósł mi ten tekst, dał mi go do ręki, mówi przeczytaj. Ja mówię, Mirek, co to jest? No taki monodram. Ja mówię, daj spokój i weź i przeczytaj. I ja tę Hankę wzięłam ze sobą do domu i zaczęłam czytać. Proszę Państwa, po trzeciej stronie ja już wiedziałam, że to jest coś, na co ja czekałam całe życie. Że to jest coś, co oprócz Holonka pomoże mi nieść tą naszą historię śląską, niełatwą, bardzo niezrozumianą przez polską część, nieśląską, ale myślę, że dostała się w moje ręce historia, która pomoże mi nawiązać kontakt z wszystkimi i pomoże ludziom przez jakieś godzinę z hakiem opowiedzieć te nasze losy w sposób najbardziej prosty, najbardziej przystępny, przyswajalny i że ta Hanka będzie niosła tę naszą historię, te nasze traumy dalej, dalej, dalej. Ja przeczytałam ten tekst i powiedziałam, nie, to już ze mną zostaje. I zaczęliśmy pracować nad tą Hanką z Mirkiem Neinertem, który to wyreżyserował. I zagrałam tę Hankę już prawie, no za chwilę będzie prawie 400 razy przez te 10 lat. Ktoś kiedyś mi powiedział, Graszka, ty się urodziłaś po to, żeby zagrać Świętkową w Holonku. Ale myślę, że teraz ja mogę powiedzieć głośno, że ja się urodziłam na tym placu, w tych Świętochłowicach i na tym placu, bawiąc się i marząc o tym, żeby być aktorką, jakby ta Hanka po prostu czekała na mnie przez te wszystkie lata, żeby do mnie trafić. I ja się po to urodziłam, żebym ja mogła z tą Hanką iść przez ten kraj. Może to brzmi górnolotnie, ale tak jest. Ja tę Hankę grywam w różnych miejscach. I zawsze ona wzbudza ogromne zainteresowanie, ogromne przeżycia. Bardzo mocno ludzi dotyka, nie tylko dlatego, że jest to opowiedziana historia o śląskości, o Śląsku, o ludziach ze Śląska, ale jest to opowiadana historia o ludziach, o ich problemach, o ich życiu. A to nie ma znaczenia, czy się jest Kaszubem, czy Warmiakiem, czy Łemkiem. Bo każdy z nas, czy Ślązakiem, każdy z nas ma tę swoją historię, którą chce nieść, bo ona jest dla niego ważna i nie można udawać, że jej nie ma i nie można jej zamazywać i nie można, tak jak przez wiele, wiele lat w moim zawodzie próbowano mi powiedzieć, że to nie, ta droga nie, to nie tędy. Tędy nie pójdziesz, bo tędy to zajdziesz, w ciemne miejsce. Ty musisz ku światłu. A tak na dobrą sprawę okazuje się, że ta śląskość jest moim światłem.
1: Swoimi wspomnieniami dzieliła się z nami Grażyna Bułka, która świętuje dziś swoje urodziny. Aktorce zespół drugiego programu Polskiego Radia składa dziś najlepsze życzenia. A kolejny odcinek wspomnień już jutro o 12:45.
2: Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia już 13:00.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości kulturalne. Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uruchomiły nowy portal o nazwie z archiwów środkowoazjatyckich. Ma on być pomocny zarówno dla historyków, jak i osób poszukujących informacji o historii swoich rodzin. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński podkreśla, że archiwa, do których dostęp zapewnia portal, do niedawna były tajne.
2: Powołaliśmy komisję historyczną polsko-kazachstańską, polsko-uzbecką, polsko-kirgijską i dzisiaj mamy dostęp do jeszcze niedawno tajnych archiwów sowieckich. Na platformie, gdzie są zamieszczone oryginalne dokumenty sowieckie, każdy będzie mógł odnaleźć informacje o swoich przodkach.
1: Wojciech Śleszyński dodaje również, że można będzie przeglądać dokumenty bez względu na język, w jakim są napisane.
2: Wyszukiwarka tego portalu współpracuje z systemem sztucznej inteligencji i niezależnie od tego, w jakim języku wpiszemy nazwisko naszego przodka, AI odszuka to w rosyjskich dokumentach. Jest to niezwykły projekt, jest to efekt świetnej współpracy z naukowcami z Azji Środkowej plus nowe narzędzia, które nam dają zupełnie nowe możliwości.
1: Portal ma zapewnić dostęp do dokumentów dotyczących losów Polaków w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie. Są na nim również źródła związane m.in. z przymusowymi deportacjami obywateli II Rzeczypospolitej oraz formowaniem się armii Andersa. 3 koncerty, konkurs kompozytorski, wystawa sprzętu audio i warsztaty. W Wejherowie rozpoczyna się dziś festiwal Artefonie. Pierwszym wydarzeniem będzie nauka improwizacji dla uczniów szkoły muzycznej. A od jutra odbywać się będą koncerty, mówi Anna Rocławska-Musiałczyk z zespołu Art & Voices, który organizuje festiwal.
3: Zaczynamy w czwartek, 17 września o godzinie 19 koncertem, podwójnym koncertem Pieces of Myself, materiał z płyty Art and Voices. Jest to koncert, który wieńczy 15 lat na scenie tego zespołu. Ja po krótkiej przerwie w tym samym dniu wystąpi Leszek Kułakowski Trio ze specjalnym koncertem, który będzie okraszony wizualizacjami multi-art dedykowanymi Witkacemu.
1: Koncerty odbywać się będą w Filharmonii Kaszubskiej oraz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie. Festiwal Artefonie potrwa do soboty. Więcej na ten temat dziś w audycji Wybieram Dwójkę. To będzie wyjątkowe pożegnanie lata. Orkiestra Polskiego Radia zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli. Do uczestnictwa w koncercie zachęca dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra.
4: Z jednej strony możecie Państwo zobaczyć miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, a z drugiej strony posłuchać naszej orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Anny Słuchowskiej-Migoń, gdzie zagramy koncert F-moll Fryderyka Chopina, a solistą będzie doskonale znany z konkursu chopinowskiego Martin Garcia Garcia. Oprócz koncertu Chopina usłyszymy także symfonię włoską Feliksa Mendelssohna. Serdecznie zapraszam na taki wyjątkowy, plenerowy, mam nadzieję, że ciepły i słoneczny koncert.
1: Koncert w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina rozpocznie się w sobotę o 17:00. W tym roku zaprezentowali się tam podczas letniej sceny w Żelazowej Woli m.in. Sławek Jaskółkę, Atom String Quartet i Orkiestra Sinfonia Varsovia. Meksykanie świętują Dzień Niepodległości. Upamiętniają początek 11-letniej wojny o wolność, która rozpoczęła się 16 września 1810 roku. Narodowe świętowanie jest bardzo huczne, barwne i trwa prawie całą dobę. W stolicy Meksyku jest Jan Pachlowski.
5: Meksykańskie centra miast są przepełnione świętującymi ludźmi, którzy uczestniczą w paradach, pokazach sztucznych ogni, tańcach i obowiązkowym spożywaniem narodowych potraw. W miejscach świętowania nie brakuje też straganów ze sprzedawcami, którzy oferują praktycznie wszystko w narodowych barwach Meksyku. To symboliczny dzień, w którym wszyscy cieszą się z wolności. To jest czas, kiedy szczególnie możemy pokazać naszą narodowość. Dzielimy się wszyscy szczęściem, że mamy niepodległość. Przeżywamy wspólną radość zarówno z rodziną, jak i najbliższymi przyjaciółmi, mówi uczestnicząca w paradzie Ingrid Duran Eufrasio. Miliony Meksykanów Dzień Niepodległości celebrują również w najważniejszych częściach amerykańskich miast. W tym roku organizatorzy takich imprez ostrzegają, że można spojrzeć

0: Spodziewać się nalotów służb imigracyjnych Stanów Zjednoczonych, które na rozkaz Donalda Trumpa wyłapują nielegalnych imigrantów. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16:00. Po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl i do aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Reklama. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org. Reklama.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 6 minut po 13.
4: Pas de deux. Dwójkowy magazyn taneczny.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo pięknie po raz pierwszy w jesiennej ramówce. Za konsoletą od rana Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonem
5: Katarzyna Gardzina
3: i Katarzyna Sanocka. Mamy dziś, jak sądzę, dobrą wiadomość dla wszystkich z Państwa, którzy słuchając audycji PADD myśleli jednak, że dobrze by było czasem zobaczyć jakiś balet, na przykład w telewizji. Taka szansa jest, będzie. TVP Kultura wprowadza na antenę dużo, dużo więcej tańca. Między innymi nowy środowy cykl zatytułowany Teraz Taniec, poświęcony głównie tańcowi współczesnemu, ale będą też transmisje oper i baletu z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Z nami szef redakcji TVP Kultura Marcin Kamiński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja przepraszam, mogę być zachrypnięty, ale to dlatego, że ja zwykle jestem w telewizji.
3: I bardzo dobrze wyglądasz zwykle.
6: Tak, dzień dobry Państwu.
3: Twój głos brzmi bardzo dobrze, a na łączach z nami Regina Lisowska, która jest kuratorką tego cyklu, Teraz Taniec, teatrolożka, badaczka tańca i kuratorka, a także osoba, która w ten świat tańca współczesnego na antenie TVP Kultura będzie nas wprowadzać. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do tych, jak sądzę, arcyciekawych opowieści o tym, co nas czeka na srebrnym ekranie, jeżeli chodzi o taniec, to nie możemy pominąć hasła z baletowego słownika. Dziś, no troszeczkę na przekór chyba, wybrałyśmy bardzo klasyczne
5: bardzo
3: hasło.
5: Klasyczne hasło, Grand Pas.
3: Tak jest.
5: Ewentualnie nawet Grand Pas Classique.
3: Tak jest.
5: Tak, jest to specyficzna forma w ramach wielkich baletów klasycznych albo osobna w ogóle forma sceniczna, która powstała no właśnie w tym rozwoju wielkiego, wielkiego widowiska baletowego, gdzie zwykle w ostatnim akcie już wszystko, co się miało w ramach fabuły wydarzyć, się wydarzyło. I dajmy tancerzom potańczyć i popisać się swoim mistrzostwem technicznym. I rzeczywiście Grand Pas to jest często po prostu rozbudowana forma pas de deux. Wokół niego się koncentruje, czyli mamy ten popisowy duet i wariację dwojga bohaterów, dwojga tancerzy, ale przeplatany i obudowany licznymi tańcami zarówno grup tancerzy, koryfejów, solistów. Mogą być też właśnie pomniejsze wariacje innych solistek. Możemy sobie wyobrazić na przykład tutaj finał Don Quixota, gdzie mamy generalnie, zawsze oglądamy i również na galach baletowych oglądamy pas de deux, ale podczas spektaklu jest ono przeplatane wariacjami innych tancerek, pełniących w spektaklu no, dramaturgiczną, właściwie zupełnie nieistotną rolę.
3: Rolę przyjaciółek
5: do głównej bohaterki.
3: Tancerki uliczne na przykład.
5: Tak, druhny na weselu i tak dalej. No ale mamy też słynne Grand Pas Pakity, które właśnie też jest umiejscowione w spektaklu i ono w żaden sposób no, nie wpływa na akcję. Po prostu nagle mamy pół godziny popisowego tańca klasycznego, czy też właśnie słynne Grand Pas Classique, często prezentowane również na galach baletowych, popisach do muzyki Aubera.
3: No, wariacje z Grand Pas Classique to jest arcymistrzostwo, wykonanie tych wariacji na konkursie baletowym. No, w zasadzie gwarantuje sukces, można tak powiedzieć. Nawiązując do tego, co powiedziałaś, bo wielokrotnie wspomniałaś o galach baletowych, to może zanim przejdziemy do rozmowy o cyklu Teraz Taniec, który na antenie TVP Kultura w jesiennej ramówce pojawi się co środę, to wspomnijmy galę baletową, która otworzyła sezon w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

0: była transmitowana na żywo w TVP Kultura, no bo tamtych pas de deux, tytuł naszej audycji, przypominamy, pas de deux oznacza kroki we dwoje, czyli duet wraz z wariacją męską, damską i kodą. Dziś jesteśmy w pas de quatre w zasadzie, bo jest z nami Marcin i Regina, ale tych pas de deux i tych popisowych numerów, pozwolę sobie tak powiedzieć, tak tej takiej prawdziwej klasyki na tej gali nie zabrakło, no i wydaje mi się, że publiczność na sali na pewno, a myślę, że przed telewizorami też, wydawała się spragniona takiego właśnie baletowego popisu. Jak to oceniasz, Kasiu Gale?
1: Tak, no gala generalnie była wielkim wydarzeniem i dawno nie pamiętam tak wspaniałego wydarzenia stricte baletowego, tanecznego, bo rzeczywiście składała się ona z dwóch nurtów przeplatających się, czyli mieliśmy te wielkie zarówno sceny, jak i duety klasyczne, jak i choreografie współczesne, też większej, mniejszej formy, no bo przecież czy Moving Rooms Krzysztofa Pastora, czy jego interpretacja Bolera, to są choreografie na wskroś współczesne, absolutnie, nawet jeśli bazują na technice tańca klasycznego częściowo. Zarówno goście, wybitni goście, pierwsi soliści, etual wielkich scen europejskich, jak i soliści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiego Baletu Narodowego, zaprezentowali też mistrzostwo techniczne właśnie w tych choreografiach klasycznych.
0: Giselle, Don Quixote to nasi artyści, ale też Śpiąca Królewna.
1: Ale też Śpiąca Królewna. I myślę, że z jednej strony widzą takiej gali, gdzie nie zawsze przychodzą tylko znawcy. Przychodzą osoby, które właśnie spragnione są wielkiego święta tańca. Właśnie popisowego baletu.
0: Tego splendoru, prawda?
1: Tego
0: kostiumu,
1: splendoru,
0: scenografii.
1: I piękna. Myślę, że po prostu łatwiej też im docenić mistrzostwo i zachwycić się tą wirtuozerią techniczną prezentowaną w baletach klasycznych. Rzeczywiście myślę, że cykl Teraz Taniec może bardzo pomóc w zrozumieniu, nauczeniu się rozumienia i odbierania tego, co chce nam przekazać taniec współczesny. Bo na pewno te sensy, rozumienie, zwracanie uwagi na pewne elementy, które nam coś mówią, opowiadają albo przekazują emocje, na pewno wymaga pewnej wprawy. No jeżeli co tydzień możemy ją ćwiczyć, fantastycznie.
2: Ja
1: no
2: byłem podczas
0: Marcin
2: gali
0: Kamiński,
2: i rzeczywiście,
0: szef TVP Kultura.
2: I rzeczywiście, będąc na miejscu, siedząc na widowni i słysząc te naprawdę entuzjastyczne reakcje publiczności na popisy solowe, piski i jakąś taką niesamowitą rzeczywiście energię, myślałem o widzach TVP Kultura, którzy właśnie w tym samym momencie oglądają galę w telewizji. I wiecie państwo, jakby cieszyłem się tym, że mogę być razem z artystami jako widz i wydaje mi się, że przy oglądaniu i przy percepcji tańca ta wspólnotowość, to połączenie widowni i tego, co się dzieje na scenie jest niesamowicie ważne. I mam nadzieję, że w telewizji uda się kiedyś nam przenieść taki rodzaj energii, że bierzemy udział w czymś niesamowitym, co jest jakimś takim festiwalem tego, co formalne.
0: Takim świętem. Ja
2: takim
0: miałam
2: świętem
0: takie
2: dla
0: poczucie.
2: Nas wszystkich. Prawda? Tak. Ja Kasia zresztą poczucie. Fenomenalnie, jeszcze raz gratuluję, prowadziła.
0: Dziękuję. I wiecie co, jak byłam za kulisami, to rzeczywiście czułam to święto i ten entuzjazm ze strony artystów, którzy cieszyli się oczywiście, że otwierają sezon galą baletową, że tańczą świetne choreografie, które lubią tańczyć, bo Moving Rooms Krzysztofa Pastora czy Bolero należy do ich ulubionych, bo w każdym wywiadzie to podkreślają.
2: I to było bardzo mocno widać.
0: Tak, i oni, ale przede wszystkim cieszyli się tym rzeczywiście, że jest transmisja i że mają taką łączność z większą publicznością, że jest jeszcze więcej tej widowni, no i czuli się bardzo wyróżnieni, więc była taka atmosfera, mam takie wrażenie, wspólnego święta i takiego wspólnego przeżywania tańca.
2: Ja to też wiem od ekipy telewizyjnej, która zajmowała się realizacją tego przedsięwzięcia, że to dla nich było wyzwanie, ale z drugiej strony mówili mi, wiesz, ale to jest taka praca w zupełnie innych warunkach niż zwykle, z zupełnie inną energią, z zupełnie innymi ludźmi, którzy zwracają uwagę na kompletnie inne rzeczy niż my na co dzień, więc dla nas wszystkich to było po prostu święto i oby jak najczęściej.
0: Ja się kłaniam też realizatorom, bo pięknie była ta gala realizowana telewizyjnie. Można ją obejrzeć, proszę państwa, na platformie VOD, TVP Kultura. Można do niej wrócić, więc mają państwo szansę w końcu zobaczyć to, o czym mówimy i opowiadamy. Więc to jest jeszcze kolejny aspekt właśnie tego rodzaju przedsięwzięć, że to jest również piękny obraz po prostu. No dobrze, zostawiamy galę baletową, która rozpoczęła sezon w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i przechodzimy do cyklu Teraz Taniec. Marcinie, to proszę na początek powiedz nam o samej idei i o tym wspaniałym pomyśle, o tym, co możemy zobaczyć, no i jaka jest w tym momencie misja Telewizji Polskiej, jeżeli chodzi o promocję tańca.
2: Znaczy,

0: W rozmowach redakcyjnych wyszło w pewnym momencie, że patrząc na to, co się dzieje w kulturze, okazuje się, taniec i inne sztuki performatywne są rzeczywiście bardzo mocne. I jakby myśląc o misji TVP Kultura, misji telewizji publicznej, trzeba no, też wiedzieć, że my rzeczywiście mamy tą unikalną możliwość dotarcia do widzów, którzy zazwyczaj nie mają szansy, nie mieszkają poza głównymi ośrodkami, nie mają szansy uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. I rzeczywiście my możemy to zrobić. Możemy im pokazać taniec i postanowiliśmy to zrobić. I ten cykl środowy ma taką ambicję prezentacji tego, co dzieje się aktualnie w tańcu współczesnym, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Sam cykl złożony jest z czterech takich, powiedzmy, warstw albo działów. W tym cyklu już od przyszłej środy, przez całą jesień, będziemy prezentowali spektakle zagraniczne tańca współczesnego, które przy współpracy z telewizją Arte zdobywamy dla TVP Kultura. I telewizji hiszpańskiej i tak dalej. Także to będą spektakle europejskie. Bardzo jesteśmy naprawdę podekscytowani, bo krok po kroku udaje się je zdobywać. Będą to prezentacje archiwalne. Cały cykl ma takiego, powiedzmy, patrona. Jest nim Konrad Drzewiecki i jedną z październikowych śród przypada stulecie jego urodzin. W związku z tym my trochę z tej okazji też z przyjemnością robimy ten cykl, realizujemy ten cykl i przypomnimy wybitne spektakle Konrada Drzewieckiego, między innymi Gry i Trzesany, które będą odnowione cyfrowo, więc widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć ten niesamowicie piękny, formalny, telewizyjny eksperyment odnowiony cyfrowo. Tutaj no, bardzo mocno czekam na efekty. To się właśnie teraz dzieje. Oprócz tego będziemy prezentowali prace, gotowe prace, my na to mówimy portfolio artystów, ale to są gotowe prace wideo artystów, którzy zajmują się tańcem i performancem. I powiedziałem o spektaklach europejskich, o archiwach, o portfoliach artystów i mamy ambicje prezentacji z czasem rejestracji
1: tu i teraz.
0: I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj liczymy na współpracę z artystami i tak naprawdę to jest ogromne pole do eksploracji też dla nas wszystkich, dlatego że my rozumiemy, że potrzebujemy takiego specjalnego patrzenia, takiego sposobu na to, jak pokazywać taniec współczesny, jak pokazywać performance w telewizji. I ja ufam też i myślę, że wszyscy do tego tak podchodzimy w redakcji TVP Kultura, że ten projekt będzie też takim miejscem na to, żeby zrobić tak zwany research, jak filmować taniec, jak to robić, żeby się przedostało na drugą stronę, wracając z tego entuzjazmu, jak pokazywać go widzowi, ale też jak patrzeć na taniec. Więc o tym wszystkim będziemy rozmawiali we wstępach, które prowadzi Regina Lisowska przed wstępach, przed tymi spektaklami.
2: Z Reginą Lisowską zaraz będziemy rozmawiać. Jest na łączach i czeka na rozmowę z nami. Ja tak trochę podłączę nas z Kasią, bo okazuje się zupełnie przypadkiem, że środa zrobi się dniem tańca. Co drugi tydzień padę na antenie dwójki.
1: A co środa?
2: A co środa w TVP Kultura? Późnym wieczorem, ale nie za późnym, na szczęście. To nie
0: 22:30.
2: Będzie...
0: Ja muszę powiedzieć jedną ważną informację, bo nie będę spokojnie tutaj siedział.
2: Prosimy.
0: Cały projekt realizowany jest przy naprawdę ciepłej i ciekawej współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
2: Kłaniamy się nisko i dziękujemy. Regina Lisowska, raz jeszcze dzień dobry, kuratorka tegoż projektu. To na początek chyba z Katarzyną chcemy cię zapytać o emocje, bo my mamy takie wrażenie, że jest to święto dla tych, którzy na taniec w telewizji czekali. No i dla ciebie, myślę, też.
3: Tak. Tak, myślałam, że tutaj pociągnę ten wątek dotyczący może filmu, ale za chwileczkę do tego wrócę i odpowiem na to pytanie. Oczywiście, że jest to niesamowicie ekscytujące. Tym bardziej, jak pomyślimy o tym, że to jest pierwsza taka przestrzeń dla tańca współczesnego, które się w telewizji otworzyła, pierwsza taka stała przestrzeń prezentacji. Taniec, to długo brakowało tej obecności tańca, chociaż to, co tak obserwując, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o produkcje takie międzynarodowe, filmowo-taneczne,

0: W ostatnich latach widać taki bardzo silny zwrot, zainteresowanie właśnie telewizji kulturalnych tym obszarem. I też bardzo rozwija się ten język, jeżeli chodzi właśnie o rejestrację, o adaptację, można powiedzieć raczej filmowe.
1: Tak.
0: Spektakli tanecznych, bo to nie są tylko nagrania ze sceny, co Państwo zobaczycie też właśnie w tym pierwszym odcinku Cztery pory tańca. To jest

0: muzyka i krajobraz mają właściwie, no i kamera, no tutaj mają właściwie równe, równą wagę, że tak powiem, jeżeli chodzi o język, o wyraz. Tak, no ale samo to, że właśnie ta nie zyskuje tą przestrzeń, że będzie docierał do widzów, którzy może niekoniecznie mogą na te spektakle dotrzeć, mamy taką nadzieję, że ten program będzie też pomagał przełamać pewną obawę, że taniec współczesny jest jakąś formą hermetyczną, która się spotyka z jakimś niezrozumieniem, że to jest taki język bardzo konceptualny. Tutaj chcemy pokazać właśnie różne wymiary tego, jak ten taniec współczesny można czytać, jak podchodzić do narracji, jak piękny on może być tak naprawdę i na jak wielu poziomach nas poruszać.
1: No właśnie, ty się zresztą specjalizujesz, zajmujesz się filmem i w połączeniu z tańcem i jak miałyśmy okazję rozmawiać kilka dni temu, właśnie chcesz opowiadać choćby w tych krótkich wstępach, jak patrzeć na taniec na ekranie.
0: Tak, znaczy tutaj... W tym programie w ogóle poszerzamy jakby to pytanie o to, jak patrzeć na taniec współczesny, czego, na jakich poziomach, przepraszam, można go czytać, ale też tak podkreślam bardzo ten wątek, ponieważ no, mediacja, przeniesienie tańca na ekran to też jest... No, pewien zabieg artystyczny, prawda? I też on nie jest obojętny, prawda? On zawsze wpływa w jakiś sposób na narrację, on kierunkuje nasz odbiór. Dlatego tak, podkreślam oczywiście ten wątek jako również istotny i też gdzieś tam wynikający z konkretnych wyborów artystycznych często.
1: To czy możemy zacząć zdradzać, co zobaczymy w najbliższe środy?
0: Myślę, że w najbliższe środy tak, a czy jeśli chodzi o dalszy program, to nie wiem, Marcinie, możemy?
2: Ja myślę, że może skupmy się na tych czterech najbliższych odcinkach, ale ogólnie też oczywiście możemy powiedzieć, w jakim, tak, jaki jest nasz...
3: Kierunek.
2: Tak, jakie są nasze pomysły.
3: No to co na początek w takim razie?
0: To będzie przepiękna produkcja, która miała premierę w zeszłym roku. To jest film Cztery pory tańca w reżyserii Tomiego Pascala. To była realizacja międzynarodowa stworzona na zamówienie Arte. Jest to absolutnie wyjątkowa produkcja i ze względu na skalę, i ze względu na jakby odczytanie nowe tutaj Vivaldiego, które no jest jednym z bardziej rozpoznawalnych, prawda, tematów muzycznych. Tutaj jest to muzyka w aranżacji Maxa Richtera, więc już sama warstwa muzyczna tutaj tematu jest reinterpretacją, która też wyznacza pewien kierunek taki bardziej może minimalistyczny, współgrający z taką bardziej współczesną wrażliwością.
2: Ja muszę tutaj się tylko włączyć, Regina, przepraszam, bo nie jestem w stanie się powstrzymać, że rzeczywiście oglądając ten muszę powiedzieć chyba film albo... Chyba powiedzieć
3: poemat
2: film.
3: Może?
2: Poemat
3: taneczny.
2: Wizualny, taneczny. Rzeczywiście zwraca się uwagę na rozmach realizacji i na pracę kamer, na sposób filmowania. I to jest jeden z bardzo rzadkich przykładów tego, jak kamera współpracuje z choreografią.
3: A to jest bardzo trudne i też bardzo istotne.
2: Dokładnie.
3: Bo taniec trzeba umieć filmować. Mm-hmm. Pozdrawiamy Ewę Krasucką, której się kłaniamy, która robi to znakomicie w Teatrze Wielkim.
2: Tak, wiem.
3: Zdjęcia Ewy Krasuckiej też robią
2: zawsze
3: furorę.
2: Przy okazji Gali też współpracowała.
3: I gratulacje, tak jest dla Ewy. Regino, jesteśmy i słuchamy cię dalej
0: tak.
3: A propos czterech pór tańca.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję za tę uwagę, bo rzeczywiście tak, to sfilmowany ten film jest po prostu genialny. Mam nadzieję, że państwo będziecie oglądać. Co jest jeszcze ciekawe, no tutaj mamy cztery różne języki choreograficzne. Zaproszono tutaj do współpracy choreografów, czy też duety choreografów. Tutaj pierwszą część Wiosna tworzył Franz Schatzier, który jest znany może polskiej publiczności z kolekcją Pepin Tom. Ale tutaj też ekspresja w ogóle tancerzy jest niesamowicie autentyczna po prostu. To nie jest tylko piękny ruch choreografia, ale czuje się po prostu... bardzo, nie wiem, na poziomie takim kinestetycznego odbioru chociażby, bardzo trudno jest pozostać obojętnym.

0: na ten ruch. Dalej drugą część Lato powierzono też duetowi zarówno na scenie, jak i w życiu, Urs Schreiber i Bobby Jean Smith.
1: Czyli znani, naprawdę bardzo znani tak. Młodego pokolenia twórcy.
0: Tak, tak, tak. Tutaj Państwo możecie też kojarzyć, ponieważ były chyba nawet, nie wiem, czy w polskiej telewizji dostępne, ale w ostatnich latach też dokumentalny film Bobby Jean i kilka innych filmów, które jakby też opowiadały o tej parze choreografów. Więc tam również możemy czytać to zarówno w takim bardziej metaforycznym sensie, ale też widać, jak bardzo relacja taka nawet osobista między nimi wpłynęła na interpretację tego motywu. Dalej jesień to duet, rodzeństwo tym razem, Imre i Marne van Opstal, których pewnie możecie Państwo kojarzyć głównie z Nederland Dance Theater. Natomiast ostatnią część zimy tutaj choreografię powierzono Emil Lerisch. Także mamy tutaj cztery zupełnie odrębne estetyki, cztery języki choreograficzne, do tego lokalizacje geograficzne też, których krajobraz jest tutaj, jak mówiłam, równorzędnym partnerem. Jest to przepiękna całość, która muszę powiedzieć, że no trudno jest pozostać obojętnym. Mam nadzieję, że to będzie też, że to zachęci też właśnie widzów jako tutaj otwarcie tego cyklu do tego, żeby zaciekawić, żeby podążać dalej za tym, co jeszcze taniec współczesnego ma nam do zaoferowania.
1: Tutaj też chciałbym wspomnieć o takim generalnym pomyśle na to pasmo. Myśleliśmy o tym, żeby proponować i wybierać do tego pasma rzeczy bardzo eklektycznie. Mhm. To znaczy, żeby widz, który jest zaintrygowany różnymi sposobami wyrazu, różnymi barwami, odmianami tańca, mógł znaleźć coś dla siebie. I rzeczywiście wydaje mi się po tych czterech odcinkach nagranych wstępów i jak o tym teraz myślę, to rzeczywiście super byłoby, gdyby udało się dać taki rzeczywiście szeroki katalog polskiemu widzowi, który może się zorientować, co jest dobrego we współczesnym tańcu, jakie są kierunki, jakie są tendencje, mieć odniesienia do archiwum i do tego, co się dzieje w Polsce na tle tych propozycji europejskich. I rzeczywiście te cztery pory roku są taką dobrym wstępem do tego.
2: Zanim przejdziemy dalej, chciałabym jeszcze dopytać o jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawi, czyli właśnie o te wstępy, o których wspominacie. Regino, jeżeli możesz nam zdradzić, jak one będą wyglądały, czego możemy się spodziewać? Czy to będą rozmowy, czy to będą właśnie sylwetki choreografów, twórców? Jak to wymyśliliście i czego będziemy mogli się dowiedzieć?
0: Dobrze, już mówię. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że te wstępy będą naprawdę krótkie, także...
2: tak. Ale my wcale nie chcemy, żeby były krótkie.
0: Naprawdę pogłębionych rozmów o tańcu to jest tutaj w programie PADD, prawda?
2: Zapraszamy, będziemy, może połączymy siły, słuchajcie, w takim
1: bardzo
2: razie.
1: Bardzo chętnie.
0: My tutaj ze względu na to, że jest to też późna pora emisji, ale też chcemy jakby całą uwagę skierować właśnie na spektakle, te wstępy będą krótkie, one będą dosłownie kilkuminutowe. Natomiast sporo można też treści zmieścić jednak w tych kilku minutach, jak się okazuje. I tak, będzie to troszeczkę pokrótce przedstawienie choreografa, przynajmniej takie usytuowanie, gdzie on się znajduje gdzieś tam tak w osi czasu, czy w tym krajobrazie tańca współczesnego. Ale przede wszystkim taką osią łączącą wszystkie te odcinki jest to właśnie, w jaki sposób czytać ten spektakl, w jaki sposób do niego podchodzić.
2: Wiem, że obecna tu Katarzyna Gardzina brała udział w jednym z nagrań, muszę to powiedzieć. Kasiu, o czym opowiadałaś? Tak, powiedz. Tak.
3: I ja, zdaje się, wystąpię w drugim odcinku, więc myślę, że...
1: A to realnie.
3: Więc Regina teraz może opowiedzieć o tym, co zobaczymy za dwa tygodnie.
0: Tak, tak. To wracając może do tego wątku rzeczywiście programu na te pierwsze cztery tygodnie, bo na razie zdążyłam powiedzieć...
3: O pierwszym.
2: Spokojnie, mamy chwilę jeszcze w PADD, więc spokojnie.
0: Tak, rzeczywiście z tego jak widzę, jak ten program się kształtuje, udaje się to świetnie robić właśnie łącząc te różne formy tańca współczesnego. Właśnie pierwszy odcinek otwierający pokazuje nową pracę, ale wracamy też w drugim odcinku do spektaklu, który jest właściwie kanonem trochę tańca współczesnego baletu, gdzieś tam mieści się na przecięciu, to jest Mats Ek i tutaj pokażemy jego...

0: film, spektakl Another Place. I tutaj właśnie tak Kasia Gardzina przybliżała też widzom.
1: Kasiu, teraz ty musisz coś więcej powiedzieć.
2: To będzie taka trochę przedpremiera, słuchajcie, w takim razie.
1: Przed wstęp.
3: O Another Place. Tak się złożyło, że zostałam zaproszona tak do tego wstępu. Ja ten duet, bo to jest tylko fragment większej całości, to znaczy osobne dzieło, ale wystawione podczas premiery w Operze Paryskiej w 2019 roku. Nagranie jest 2022. To jest tak naprawdę jedna z ostatnich choreografii Maceka, bo on się zarzekał, że on już żadnych nowych choreografii robić nie będzie. I dla Opery Paryskiej zrobił swoją wersję Bolera i właśnie Another Place, czyli kolejny duet, jak ja to nazywam, kolejny duet wokół stołu. I właśnie tę taką bardzo kameralną jego pracę zobaczą widzowie TVP Kultura.
2: I tutaj możemy zadać pytanie o to, co jest intrygujące i wydaje mi się, że was też jako twórców tego cyklu intryguje, czyli może taką różnicę pomiędzy rejestracją, a pomiędzy dziełem, które jest filmem baletowym. Na czym ta różnica polega? Jakbyście mieli to określić?
1: No cóż, to jest taki ogromny temat i on mnie rzeczywiście intryguje jako osobę, która jest...
2: Jesteś reżyserem również.
1: Tak, i rzeczywiście sposób pokazywania tańca to jest, jak to się mówi, a thing. Dlatego, że są różne podejścia. I teraz tak, możemy do tego podejść zupełnie obiektywnie. Czyli wyobraźmy sobie, że gdzieś prezentowany jest spektakl, wchodzi widownia, słyszymy te szmery, powoli zapełniają się rzędy i czekamy, mamy taką emocję, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co się stanie, kto wejdzie na scenę, jak się zacznie i tak dalej. Więc wtedy kamery obserwują bardzo obiektywnie to zdarzenie. I wtedy powiedzielibyśmy, że to jest zapis spektaklu. Czyli staramy się zrobić to bardzo korekt, bardzo obiektywnie, pokazywać ogólne plany, średnie i zbliżenia, z konsultacji z artystami oczywiście, ale wtedy jakby ten spektakl taneczny nie podlega reinterpretacji przez twórców filmowych. Czyli my nie dokonujemy kolejnej wersji tego, co widzimy. Czyli nie przekładamy tego na język filmowy. Po prostu mamy taką decyzję, żeby zaniechać tego etapu. Czyli zostajemy tam, gdzie to się odbywa. Teraz na szczęście jest tak, że technika poszła tak daleko i dzięki temu, że mamy obiektywy o dużej czułości, jasne obiektywy, możemy teoretycznie zachować ten spektakl dokładnie tak, jak jest, czyli go nie doświetlać, czyli naprawdę nie podejmować żadnej ingerencji. I to jest też taki ciekawy moment w ogóle w rozwoju techniki, w rozwoju telewizji i filmowania, że rzeczywiście możemy być jak najbliżej oryginału i podchodzić do tego z takim, powiedzmy, szacunkiem albo z pełną taką pilnowaniem się tego, jak on oryginalnie wygląda. I tu jest rzeczywiście tak, że możemy jeden do jednego zobaczyć oryginał. Czyli pracę artysty dokładnie tak, jak została wymyślona. W takim oświetleniu, w takich kostiumach i tak dalej. Ale to ma swoje plusy pozytywne i negatywne. Inną rzeczą jest dokonywanie rzeczywiście takiego zapisu, który przypomina, powiedzmy, spektakle teatru telewizji. Gdzie reżyser współpracuje z realizatorami telewizyjnymi i wypracowują nową formułę. I ten język filmowy jest rzeczywiście o wiele bardziej zaangażowany. I tutaj muszę się odnieść może do pracy Konrada Drzewieckiego, Gry, która jest rzeczywiście jakimś takim super przykładem tego, jak idealnie się układa ten formalny, koncepcyjny język tańca, choreografii z pracą kamery. Bo rzeczywiście tam każdy kadr jest zakomponowany, jest jakby osobnym dziełem sztuki, mogę powiedzieć. Każde ujęcie, gdzie sylwetka tancerza, obiekt na planie, tło, wszystkie elementy graficzne i scenograficzne układają się po prostu w ciąg takich obrazów. I rzeczywiście jak myślę o tym, jak możemy wykorzystać również to pasmo do takiego sprawdzenia o tym, jak telewizja albo film może się dogadać z tańcem, to myślę właśnie o takiej formie, takiej efemerydzie, która mogłaby z tego powstać, która jest pomiędzy, prawda? Albo która łączy te dwie dziedziny w taki sposób, że powstaje coś bardzo oryginalnego, osobnego.
3: Regina potwierdzi, że dobrym przykładem jest też właśnie Mats Ek, który swoje wcześniej

0: pisze choreografie, jeśli były filmowane, sam realizował. Mm-hmm. To on też wybierał kadry, te realizacje jego wersji baletów, nazwijmy to klasycznych tytułów, jego językiem choreograficznym, są sfilmowane przez niego po prostu i przez niego zrealizowane.
1: Mm-hmm. Tak. I muszę powiedzieć, że jest to też jakby częściej spotykana praktyka, że tutaj albo bardzo bliska, wieloletnia jest współpraca między choreografem a realizatorem, albo wręcz choreografowie sami chcą mieć też duży wpływ na to, jak ten ruch zostaje sfilmowany. I tutaj może chciałabym się odnieść do tego, Marcinie, co ty powiedziałeś, bo opowiedziałeś o tej różnicy wspaniale właśnie z tej perspektywy produkcji. A ja chciałabym powiedzieć o tym z perspektywy odwrotnej, z perspektywy jakby percepcji widza. Bo tutaj również mamy te dwa podejścia, prawda? Czyli co ten film ma robić? Co ma się dziać jakby... Tak. Spektakl ma pewną narrację ruchową, prawda? I tutaj są też dwa podejścia bardzo różne właśnie. Czy to ma być obiektywne? Czy to ma, krótko mówiąc, pokazywać jak najlepiej sam spektakl, to co artyści stworzyli na scenie? Czy ma starać się przełożyć to na doświadczenie widza, czy ma starać się zrekompensować to, co widz traci przy przełożeniu tego na inne medium, tak, na jakby na dwuwymiarowy obraz, tak, jakby część tego oddziaływania tańca takiego kinestetycznego wręcz na nas po prostu tracimy w tym zapośredniczeniu i dlatego to wymaga przełożenia na inny język. I to zawsze jest pewną modyfikacją. Tutaj na przykład takim dobrym przykładem takiej współpracy jest T.M. Reeves, reżyser, który współpracuje od wielu, wielu lat z Aleksandrem Ekmanem i reżyserował chyba wszystkie właściwie do tej pory rejestracje jego spektakli, także ze sceny nawet. I on to właśnie też świetnie robi, znaczy wydobywa często kosztem części obrazu scenicznego, ale skupiając się na przykład na detalu, wydobywa, jakby prowadzi widza bardziej przez doświadczenie tego spektaklu, starając się zrekompensować to, co widz traci przez właśnie tą niebezpośrednią, czy zapośredniczoną właśnie.
2: No właśnie, bo język filmowy też ma swój styl, zawsze, prawda? Kamera ma sposób, nie wiem, rejestracji ustalony względem kolorów,
0: no właśnie,
2: nie wiem, kontrastu, światła i tak dalej.
3: To też są wybory realizatora, prawda? I reżysera, osobiste często.
2: I to zmienia odbiór spektaklu.
3: Tak.
1: Tak, zawsze, ale nawet myśląc na takim bardzo podstawowym poziomie, przecież każde cięcie, każda zmiana kamery już jest pewnym zaburzeniem ciągłości ruchu, prawda? Więc tą ciągłość, która jest doświadczeniem widza w teatrze, trzeba w jakiś sposób zrekonstruować. I to można zrobić, oczywiście film tańca czy taniec w ogóle jest bardzo wdzięczną tutaj materią, która też ma swój spory udział w ogóle w rozwijaniu języka filmowego pod tym względem, bo pozwala na bardzo eksperymentalne też podejście do rekonstrukcji na przykład tej ciągłości w ruchu. To może być ciągłość zachowana poprzez dźwięk albo tylko przez na przykład trajektorię, utrzymanie trajektorii ruchu. Tak?
2: Bo wiesz, ja się też zastanawiam... Tak, bo to z jednej strony rzeczywiście, jak myślę o filmowaniu tańca, to myślę o platformie i takiej przestrzeni, gdzie rzeczywiście może się spotkać doświadczenie tych, którzy filmują i tych, którzy wykonują, twórców tańca. I z jednej strony wiemy, że tutaj ogromna jest rola artystów, którzy rzeczywiście chcą kontrolować to, w jaki sposób jest filmowany tańc, ale to też otwiera taką możliwość nowego sposobu dogadania się, rzeczywiście wypracowania jakiejś nowej formuły, więc... Tutaj tu rzeczywiście widzę potencjał prezentacji różnych sposobów filmowania tańca, tak żeby na koniec końców sprawdzić, znaczy mieć pewno, razem z widzami możemy się przekonać, jak to wygląda, jak to robią inni i czy rzeczywiście tutaj jest coś do wypracowania, jak możemy powiedzieć coś nowego w tym temacie i gdyby patrzeć również na ten cykl z tej perspektywy, no to wydaje się to mi samemu bardzo jakby interesujące. Ja pamiętam taki spektakl, który rzeczywiście oglądałem, film właściwie, który oglądałem sam w telewizji, Teatru DV8, który jest takim super przykładem tego, jak film i choreografia się splatają.
3: To mam propozycję, żebyśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o Konradzie Drzewieckim, bo przecież to był reżyser, który jako pierwszy w zasadzie filmował balet na potrzeby telewizji. Stworzył
0: w plenerze.
3: W plenerze na przykład. Stworzył osobny gatunek filmu baletowego,

0: 15 października przypada setna rocznica jego urodzin. Dobrze się składa, bo to jest środa i to jest środa, w którą wypada PDD. Możemy chyba już zdradzić, Kasiu, że będziemy mieć wspaniałego gościa. Stefan Drajewski będzie z nami, będzie opowiadał o Konradzie Drzewieckim, o swojej najnowszej książce, która tym razem będzie dotyczyła zagranicznych realizacji Konrada Drzewieckiego. No ale TVP Kultura, tak jak wspomniał już Marcin Kamiński, pokaże wtedy właśnie no, takie arcydzieła, możemy powiedzieć, baletowe Konrada Drzewieckiego. Opowiedzcie proszę jeszcze w takim razie pokrótce o tym, w jaki sposób Konrad Drzewiecki widział okiem kamery taniec.
1: Ja się już rozgadałem. To,
0: tak Regina, ale bardzo prosimy ciebie również o komentarz.
2: Dobrze, znaczy to łącząc też z tym poprzednim wątkiem, prawda, to jest zupełnie inny rodzaj spojrzenia, to znaczy taki, w którym nie sam spektakl staje się tematem, ale to, co jest przedmiotem spektaklu, czyli pewna narracja fizyczna. I tutaj to też jest zawsze wybór artystyczny, prawda? Czy chcemy przedstawić i zachować to, czy to. Jeżeli chodzi właśnie o tą narrację cielesną, o taneczną, to tutaj możemy to na przykład przenieść w inne zupełnie okoliczności, na przykład w plener, czy w zupełnie abstrakcyjną scenografię, która jest możliwa tylko na przykład w montażu filmowym lub tylko na ekranie tutaj. Właśnie zobaczymy takie bardzo ciekawe podejścia. Myślę, że tutaj też ważne, czy to były pierwsze realizacje filmowe, nie do końca, dlatego że tego typu eksperymenty były też podejmowane w innych miejscach, na przykład Janina Jarzynowna-Sobczak, której duety też były filmowane, na przykład być może też będziemy mieli przestrzeń, żeby je pokazać.
1: Gerard Wilk.
0: No to wiadomo, gwiazda.
2: Natomiast co jest dosyć niezwykłe, po pierwsze to to, że w ogóle tego rodzaju produkcje były tworzone zasobami telewizji. Bo tutaj producentem była albo właśnie Telewizja Polska, albo studia, takie jak no, wytwórnia filmów fabularnych, czy wytwórnia filmów dokumentalnych, edukacyjnych. To były te wytwórnie, które pozwalały właściwie, dawały artystom tę możliwość, co jest czymś właściwie dosyć unikalnym, jak porównamy to z sytuacją jednak na Zachodzie w podobnych latach. A druga rzecz to jest właśnie też udział ogromny tutaj reżyserów i chciałabym tutaj zwrócić uwagę właśnie na pracę też Stefana Szlachtycza czy Grzegorza Lasoty, którzy też współpracowali regularnie z Konradem Drzewieckim i no właśnie tutaj ten sposób sfilmowania tego ruchu był wynikiem tutaj nie tylko jakby decyzji choreografa, ale właśnie tego dialogu między choreografem a reżyserem, który proponował rozwiązania, który przekładał to jakby na język filmowy.
0: Polecam Państwu jeden z odcinków programu Niedziela Z, którego bohaterem był Stefan Szlachtycz i opowiadał właśnie o tym, w jaki sposób taniec filmował. Kiedy zaczynamy?
1: Niedziela Z w TVP Kultura.
0: Oczywiście, przepraszam. Było to dla mnie oczywiste. Niedziela Z w TVP Kultura. Naturalnie na VOD mogą Państwo odnaleźć te odcinki. Cykl Teraz Taniec startuje za tydzień?
1: Tak. W środę, dokładnie za tydzień, tak.
0: 23 września.
3: 22.30.
0: Teraz taniec współczesny w TVP Kultura. Regina Lisowska, kuratorka tego właśnie cyklu, jego prowadząca, badaczka tańca, teatrolożka. Bardzo dziękujemy za spotkanie w naszym programie w PDD.
2: Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie i Państwu za wysłuchanie.
0: Marcin Kamiński, szef redakcji TVP Kultura, zgłasza się, że chce jeszcze coś powiedzieć. Bardzo
1: proszę. Chciałem powiedzieć, że na antenie TVP Kultura już w piątek o godzinie 19 gala wręczenia nagród Gwarancje Kultury, gdzie jedną z kategorii jest taniec. Mamy trójkę nominowanych, trzymamy za nich kciuki. Jesteśmy ciekawi, kto wygra. Także zapraszam do oglądania, a gala odbywa się w pawilonie tańca, więc
0: wszystko
1: w TVP Kultura jesienią będzie dużo tańca.
0: Marcin Kamiński jest z nami jeszcze tutaj w studiu, bo jeszcze słów kilka. Katarzyna, zapowiedzi na najbliższy czas.
3: No koniecznie musimy przypomnieć, że już jutro rusza Polska Platforma Tańca we Wrocławiu, o której mówiłyśmy wielokrotnie, organizowana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Też wyjątkowe święto tańca współczesnego. Festiwal, który służy pokazaniu tego, co się w polskim tańcu współczesnym dzieje i, mówiąc brzydko, sprzedaniu go również na zagraniczne sceny.
0: To są też targi, po prostu. Tak można nazwać.
3: To są targi tańca i już od jutra do 20 września 9 spektakli wyłonionych w konkursie przez międzynarodowe jury. Ale poza tym też imprezy towarzyszące, warsztaty, spacery, pokazy, prezentacje. No bardzo dużo

0: bardzo intensywny czas, brałam dwukrotnie udział w takim wydarzeniu. Nie ma się czasu na nic innego, tylko taniec, taniec, taniec.
1: Ale patrz, jak się dużo dzieje.
2: Tak, bardzo
1: dużo. Jesień jest naprawdę tańcząca obfita. No,
0: istne Grand Pas.
2: Tak, istne Grand Pas. Platforma Tańca od 17 do 20 września we Wrocławiu. To jest 9. odsłona Platformy Tańca i kiedy ona już się zakończy, to z pewnością na naszej antenie w Dwójce podsumujemy, co się działo na Platformie we Wrocławiu. Jeszcze nazwisko jednego choreografa chciałyśmy wspomnieć, mianowicie Jacka Przybyłowicza dzisiaj.
0: Tak, bo w tańcu się dzieje bardzo dużo w bardzo różnych przestrzeniach. Chociaż jest to przestrzeń już tańcowi dobrze znana, czyli teatr, galeria, studio. I spektakl Jacka Przybyłowicza, premiera 27 września. Spektakl Riff. Mhm. Z tego, co wyczytałam, duet. Duet dwóch tancerek, które będą skupiać się na wyodrębnieniu własnych terytoriów. A jak wiemy, plastyka ruchu Jacka Przybyłowicza w połączeniu z przestrzenią, w połączeniu z na pewno doskonałym operowaniem światłem i stworzoną na żywo muzyką przez współpracującego już z nim od kilku lat Adama Walickiego, to może być bardzo, bardzo interesujące przeżycie, więc polecamy premierę 27 września w Teatrze Studio w Warszawie.
2: Czyli oglądamy TVP Kultura, słuchamy Dwójki PDD, Gwarancję Kultury w Pawilonie Tańca. Pięknie nam się wszystko zapętliło, ale to nie koniec. Specjalnie na zakończenie chciałam zostawić jeszcze jedną informację. Być może państwo już słyszeli. Telewizja Polska podpisała umowę z Teatrem Wielkim, Operą Narodową i transmisję spektakli z tego teatru na antenie TVP Kultura. Wśród nich dwie opery, Najlepsze Miasto Świata i Peter Grimes i dwa balety. Katarzyna Gardzina klaska w ręce, mimo że tego nie słychać. Będzie Giselle z muzyką Adolfa Adama, czyli klasyka i arcydzieło romantyzmu. No i Dracula w choreografii Krzysztofa Pastora do muzyki Wojciecha Kilara, więc no jest to naprawdę spektakl porywający, fenomenalny, taki piękny balet fabularny. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, nie wiem co dyrektor Pastor na to, że to się ogląda jak film.
0: Przede wszystkim wiem, że ten spektakl jest niezwykle popularny wśród warszawskiej i nie tylko warszawskiej publiczności, która nieustannie w mediach społecznościowych Teatru Wielkiego domaga się, kiedy znowu Dracula, znowu Dracula.
1: A tu proszę, w TVP
0: Kultura. A tu proszę, wszyscy mogą, będą mogli obejrzeć Dracula.
1: I to w paśmie wtorkowym Teatru Telewizji w TVP Kultura, które jest we wtorki o godzinie 20:20.
2: Tak, moglibyśmy na tym zakończyć, ale ja mam taką propozycję, ponieważ Dwójka teraz ma taki bardzo piękny program w związku z 90. urodzinami. Konkurs na audycję. Racja. Słuchacze mogą wysyłać swoje zgłoszenia, jest specjalny formularz. A ja pomyślałam, że być może państwo mają jakieś propozycje, czy jakieś tematy, które was intrygują, interesują, albo słowa ze słownika, których z Katarzyną nie wyjaśniłyśmy. Proszę pisać katarzyna.sanocka@polskieradio.pl. Bardzo chętnie przeczytamy z Katarzyną, co państwo w tańcu interesuje i wyjaśnimy. Jako pierwszy masz minutę, zgłasza się Marcin Kamiński. Jaki temat do audycji? Myślałam, że się zgłaszasz.
1: Tak, ja się zgłaszam, ale teraz jak powiem, to jeszcze ktoś ukradnie.
2: A, rozumiem. No to w takim razie czekamy na państwa propozycje. Być może macie ochotę posłuchać o jakimś balecie albo o określonym choreografie, albo rzeczywiście są jakieś słowa, które was intrygują. A myślę, że przy okazji pasma Teraz Taniec na antenie TVP Kultura mogą zdarzyć się takie tematy czy takie hasła, które być może was interesują.
0: Ja myślę, że doświadczyłyśmy tego siadając czasem na widowni teatrów, gdzie jesteśmy już kojarzone z audycją, że te pytania zadają właśnie widzowie, ale tam.
2: Kilka razy się zdarzyło.
0: W związku z czym chętnie, właśnie brakuje nam może większej interaktywności naszej audycji.
2: No to razem z jesienną ramówką rozpoczynamy taką interaktywność. katarzyna.sanocka@polskieradio.pl. Tematy, które interesują państwa i na które czekacie w PDD, prosimy pisać. Tymczasem dziękujemy pięknie za to, że byli państwo z nami i wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
0: Katarzyna Gardzina
2: i Katarzyna Sanocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji

0: Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
1: Każdy wyraz panny Izabeli padał Wokulskiemu na serce jak kropla słodyczy. Więc ona lubi Ochockiego, bo któż by go nie lubił, ale za niego nie wyjdzie. Szli wąską drogą, która stanowiła granicę dwóch lasów. Na prawo rosły dęby i buki, na lewo sosny. Między sosnami od czasu do czasu błysnął czerwony stanik pani Wąsowskiej albo biała okrywka panny Eweliny. W jednym miejscu rozwidlała się droga i Wokulski chciał skręcić, ale panna Izabela zatrzymała go. Nie, nie, rzekła, tam nie idźmy, bo stracimy z oczu całe towarzystwo, a dla mnie las tylko wtedy jest piękny, kiedy w nim widzę ludzi. W tej chwili na przykład rozumiem go. O, niech no pan spojrzy, prawda, jak ta część jest podobna do ogromnego kościoła. Te szeregi sosen to kolumny, tam boczna nawa, a tu wielki ołtarz. Widzi pan, teraz między konarami drzew pokazało się słońce jak w gotyckim oknie. Co za nadzwyczajna rozmaitość widoków. Tu ma pan buduar damski, a te niskie krzaczki to taburety. Nie brak nawet lustra, które zostało po onegdajszym deszczu. A ta ulica, prawda, trochę krzywa, ale ulica. A tam znowu rynek czy plac. Czy pan widzi to wszystko? Widzę, o ile mi pani pokazuje, odpowiedział Wokulski z uśmiechem. Trzeba jednak mieć bardzo poetycką fantazję, żeby spostrzec te podobieństwa. A ja zawsze myślałam, że jestem uosobioną prozą. Może być, że jeszcze nie miała pani sposobności odkryć wszystkich swoich zalet. Ale jestem pewna, że prędko znudzi pana mój wykład, bo dla mnie nie zawsze las jest piękny. Czasem bywa okropny. Gdybym była tu sama, z pewnością nie widziałabym ulic, kościołów i buduarów. Kiedy jestem sama, las mnie przeraża. Przestaje być dekoracją, a zaczyna być czymś, czego nie rozumiem i czego się boję. Głosy ptaków są jakieś dzikie, czasem podobne do nagłego krzyku boleści, a czasem do śmiechu ze mnie, że weszłam między potwory. Wtedy każde drzewo wydaje mi się istotą żywą, która chce mnie owinąć gałęźmi i udusić. Każde ziele w zdradziecki sposób oplątuje mi nogi, ażeby mnie już stąd nie wypuścić. A wszystkiemu temu winien kuzynek Ochocki, który tłumaczył mi, że natura nie jest stworzona dla człowieka. Według jego teorii wszystko żyje i wszystko żyje dla siebie. Ma rację, szepnął Wokulski. Jak to? Więc i pan w to wierzy? Więc według pana ten las nie jest przeznaczony na pożytek ludziom, ale ma jakieś swoje własne interesa? Nie gorsze od naszych? Widziałem ogromne lasy, w których człowiek ukazywał się raz na kilka lat, a jednak rosły bujniej aniżeli nasze. A, niech pan tak nie mówi. To jest poniżanie wartości ludzkiej, nawet niezgodne z Pismem Świętym. Bóg oddał przecie ludziom ziemię na mieszkanie, a rośliny i zwierzęta na pożytek. Krótko mówiąc, według pani natura powinna służyć ludziom, a ludzie klasom uprzywilejowanym i utytułowanym. Nie, pani. I natura, i ludzie żyją dla siebie. I tylko ci mają prawo władać nimi, którzy posiadają więcej siły i więcej pracują. Siła i praca są jedynymi przywilejami na tym świecie. Niejednokrotnie też tysiącletnie, ale bezwładne drzewa upadają pod ciosami kolonistów dorobkiewiczów, a mimo to w naturze nie zachodzi żaden przewrót. Siła i praca, pani, nie tytuł i nie urodzenie. Panna Izabela była rozdrażniona. No, tu może mi pan mówić, rzekła, co pan chce. Tu uwierzę we wszystko, bo dokoła widzę tylko pańskich sprzymierzeńców. Czy oni nigdy nie staną się sprzymierzeńcami pani? Nie wiem, może. Tak często teraz słyszę o nich, że kiedyś mogę uwierzyć w ich potęgę. Weszli na polankę zamkniętą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna Izabela usiadła na pniu ściętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. W tej chwili na brzegu polanki ukazała się pani Wąsowska ze Starskiej.

0: Czy nie chcesz, Belu? – wołała. – Wziąć sobie tego kawalera? – Protestuję – odezwał się Starski. – Panna Izabela jest całkiem zadowolona ze swego towarzysza, a ja z mojej towarzyszki. – Czy tak, Belu? – Tak, tak – zawołał Starski. – Niech będzie tak – powtórzyła panna Izabela, bawiąc się parasolką i patrząc w ziemię. Pani Wąsowska i Starski znikli na wzgórzu. Panna Izabela coraz niecierpliwiej bawiła się parasolką. Wokulskiemu pulsa biły w skroniach jak dzwony. Ponieważ milczenie trwało zbyt długo, więc odezwała się panna Izabela. Prawie rok temu byliśmy w tym miejscu na wrześniowej majówce. Było ze 30 osób z sąsiedztwa. O, tam palono ogień. Bawiła się pani lepiej niż dziś? Nie. Siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. Czegoś mi brakło. I co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także mniej więcej rok temu mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę i o czym jeszcze? O pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. O mnie? – spytała. – Alboż pan mnie znał? – Tak. Znam panią już parę lat, ale niekiedy zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle, na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać. Wokulski także powstał. Niech pani przebaczy, jeżeli mimowolnie zrobiłem jej przykrość. Może według pani tacy jak ja nie mają prawa myśleć o pani. W waszym świecie nawet ten zakaz jest możliwy, ale ja należę do innego. W moim świecie paproć i mech tak dobrze mają prawo patrzeć na słońce jak sosny albo grzyby. Dlatego niech mi pani wręcz powie, czy wolno mi... Czy nie wolno myśleć o pani? Na dziś nie żądam nic innego. Ja pana prawie nie znam, szepnęła widocznie zakłopotana panna Izabela. Ja też dziś nic nie żądam. Pytam się tylko, czy nie uważa pani za obrazę dla siebie tego, że ja myślę o pani. Nic, tylko myślę. Znam opinię klasy, wśród której wychowała się pani, o takich ludziach jak ja i wiem, że to, co mówię w tej chwili, nazwać można zuchwalstwem. Niech mi więc pani powie wprost, a jeżeli aż taka istnieje między nami różnica, nie będę się już dłużej starał o względy pani. Wyjadę dziś lub jutro bez cienia pretensji. Owszem, zupełnie wyleczony. Każdy człowiek ma prawo myśleć, odparła panna Izabela, coraz mocniej zmieszana. Dziękuję pani. Tym słówkiem dała mi pani poznać, że w jej przekonaniu nie stoję niżej od panów Starskich, marszałków i im podobnych. Rozumiem, że nawet w tych warunkach mogę jeszcze nie zyskać sympatii pani. Do tego bardzo daleko, ale wiem przynajmniej, że już mam ludzkie prawa i że pani będzie od tej pory sądzić moje czyny, nie tytuły, których nie posiadam. Jest pan przecież szlachcicem, a mówi prezesowa, że tak dobrym jak starscy, a nawet zasławscy. Owszem, jeżeli pani sobie życzy, jestem szlachcicem, nawet lepszym od niejednego z tych, których spotykałem w salonach. Na moje nieszczęście wobec pani jestem także i kupcem. No, kupcem można być i można nie być, to zależy od pana, odparła już śmielej panna Izabela. Wokulski zamyślił się.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski.
3: Minęła godzina 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Elżbieta Malinowska za konsoletą dwójki, a przy

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś kolejne spotkanie z dwójką wyśmienitych, wybitnych młodych muzyków. Victor Julien Laferrière, wiolonczela, i Luc Debargue przy fortepianie. I druga część ich występu na festiwalu La Roque d'Anteron w amfiteatrze parkowym 1 sierpnia tego roku. W pierwszej części, i tego słuchaliśmy wczoraj, wykonali pierwszą sonatę wiolonczelową d-moll Gabriela Fauré i sonatę skrzypcową A-dur Cezara Franka w transkrypcji na wiolonczele i fortepian. Dziś trzy utwory na wiolonczele i fortepian Nadi Boulanger rozpoczną tę drugą część koncertu, a potem słuchać będziemy sonaty wiolonczelowej A-moll opus 36 Edwarda Grieg'a. Ale na początek Nadia Boulanger.

Victor Julien Laferrière, wiolonczela i Luc Debac, fortepian w trzech utworach na wiolonczeli fortepian Nadi Boulanger. Nagranie z festiwalu La Roque d'Anteron z 1 sierpnia tego roku. Jak Państwo słyszeli, artyści wzbudzili entuzjazm publiczności. Zanim przejdę do sonaty Griega, jeszcze przypomnę, że Victor Julien Laferrière to zdobywca pierwszej nagrody w konkursie imienia Królowej Elżbiety w Brukseli w 2017. Również pierwszą nagrodę i dwie nagrody specjalne otrzymał na konkursie muzycznym Praska Wiosna, a w 2018 roku dostał nagrodę Victoire de la Musique w kategorii najlepszy solista, instrumentalista. Z kolei Luc Debarc wytyczył sobie bardziej niekonwencjonalną drogę do sukcesu. Zaczął dość późno. W wieku 10 lat odkrył dla siebie muzykę klasyczną. Potem studiował literaturę i filozofię, aby powrócić do muzyki i zostać z nią na dobre. Odkryty w 2015 roku w wieku 25 lat odnosi wielkie sukcesy i gra na prestiżowych estradach muzycznych. Przed nami teraz ci dwaj muzycy w sonacie wiolonczelowej A-moll op. 36 Edwarda Grieg'a.

Victor Julien Laferrière, wiolonczela i Luc de Bach, fortepian, wykonali sonatę wiolonczelową A-moll op. 36 Edwarda Grieg'a, kończąc w ten sposób swój program oficjalny recitalu na festiwalu La Roque d'Anteron. Było to 1 sierpnia tego roku w Parkowym Amfiteatrze, czyli w Auditorium du Parc. No a w całym programie znalazły się pierwsza sonata wiolonczelowa D-moll Gabriela Fauré, sonata skrzypcowa A-dur Cezara Franka w transkrypcji na wiolonczele, sonata wiolonczelowa Edwarda Grieg'a, która wybrzmiała przed chwilą, i drobne 3 utwory na wiolonczele i fortepian Nadi Boulanger. Dlatego też zamiast krótkich bisów, zamiast łabędzia Camilla Saint-Saensa, zdecydowałam się teraz podkreślić wagę twórczości Nadi Boulanger i zaproponować Państwu większy ciężarów utwór. To będzie Fantazja na fortepian i orkiestra w wykonaniu Davida Grail-Samera i Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego pod dyrekcją Stevena Sloana.

0: David Gail Zammer, fortepian i Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego pod dyrekcją Stevena Sloana wykonali Fantazję na fortepian i orkiestrę Nadii Boulanger. Oryginalnie ten utwór zatytułowany jest Fantazie Variée pour piano et orkiestr. To jedno z najważniejszych dzieł orkiestrowych francuskiej kompozytorki, dyrygentki, legendarnej pedagogzki Nadii Boulanger. Utwór powstał pod koniec 1912 roku i jest doskonałym dowodem na to, że Boulanger miała ogromny talent kompozytorski, z którego zrezygnowała później na rzecz nauczania innych. Jej studentami byli między innymi Zygmunt Krause, Wojciech Kilar, Aaron Copland, Astor Piazzolla, Elliot Carter, a także Leonard Bernstein, którego utworu będziemy słuchać jutro o tej porze. No, a obok niego zabrzmi George Gershwin, któremu Nadia Boulanger odmówiła lekcji. A dlaczego, to powiem Państwu już jutro. Za dziś bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro. Joanna Grodkowska.
1: Tu dwójka, zbliża się 15.
2: Chopin. Osobisty.

W studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się po dłuższej wakacyjnej przerwie, no i mam nadzieję, że trochę się Państwo stęsknili za naszymi audycjami, choć Chopin na szczęście w wakacje nie zamilkł. Mieliśmy kilka chopinowskich festiwali, były transmisje, sporo koncertów, na których prezentowali się głównie uczestnicy i laureaci ostatniego konkursu chopinowskiego. Tak jest, jak Państwo wiedzą, zawsze w roku pokonkursowym i cieszmy się, że możemy obserwować, jak rozwijają się talenty naszych ulubieńców. Ale pojawiają się też nowe nazwiska. Tak było choćby na festiwalu chopinowskim w Dusznikach. Festiwalu, który w 200. rocznicę dusznickich koncertów młodego Chopina przyciągnął do dworku całą plejadę pianistyczną.

muzycznych gwiazd. A zaczynamy od bohaterki pierwszej dwójkowej transmisji, laureatki czwartej nagrody ex aequo ostatniego konkursu chopinowskiego, Shiori Kuwahary.

To Shiori Kuwahara w rozśpiewanym, ale też pełnym pasji w środkowej części nokturnie H-dur trzecim z opusu 9 Chopina. Obiecujący wstęp do chopinowskiej części Dusznickiego recitalu pianistki, części, którą wypełniły dwie ballady oraz Polonez Fantazja opus 61. No i jeśli miałabym z tego zestawu wybrać jeden utwór, którym najlepiej zapisała się w mojej pamięci Kuwahara, to pewnie byłaby to ballada F-moll, którą japońska pianistka zwróciła na siebie uwagę już podczas konkursowych przesłuchań w październiku. Dziś jej Chopin jeszcze bardziej dojrzał, pogłębił się wyrazowo i dźwiękowo, a ona sama przyznaje, że dopiero teraz poświęca muzyce naszego kompozytora więcej uwagi. Wcześniej jej domeną byli, jak mówi, kompozytorzy kręgu niemieckiego i dopiero udział w konkursie chopinowskim zachęcił Shiori do studiowania Chopina, no i dopiero teraz czuje się gotowa do wykonywania jego dzieł. Przyznają Państwo, że słychać to w jej interpretacjach, słychać tę artystyczną dojrzałość, jaka pojawiła się po konkursie, słychać też predylekcję pianistki do Bacha, do polifonii i budowania dźwiękowych monumentów. Formy, w których świadomie tworzy ona narrację i strukturę dzieła, co świetnie sprawdziło się we wspomnianej przeze mnie balladzie. Proszę tylko posłuchać.

Shiori-Kuwahara i pełna dramatyzmu opowieść, w jaką przerodziła się w jej interpretacji ballada F-moll, czwarta ballada Chopina op. 52, od subtelnej delikatności i początkowego liryzmu przez kontrastujący z

pierwszym festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Festiwalu, którego najciekawsze momenty przypominam Państwu dziś. Przypominać będę także za tydzień w audycji Chopin Osobisty. Audycji, w której znów będziemy spotykać się w środowe popołudnia i przez godzinę zanurzać w muzyce naszego kompozytora. Recital Kuahary transmitowaliśmy Państwu w niedzielny wieczór. Poniedziałek przyniósł nam aż dwa arcyciekawe koncerty. Jeden niemalże bez Chopina, bo znany nam Aleksander Kobrin, laureat konkursu chopinowskiego i znakomity pianista, tym razem skupił się jednak na Brahmsie i Schumannie. Ale wcześniej ogromną niespodziankę sprawił nam występ Sejhuna Kima. Bardzo młodego jeszcze, bo zaledwie 19-letniego koreańskiego pianisty, zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu imienia Marguerite Long, Jacques Thibault w Paryżu. Artysty chwalonego przez krytyków po swym paryskim występie za oszałamiające bogactwo barw oraz połączenie niewiarygodnej delikatności uderzenia ze zmysłem konstrukcji dramaturgicznej. Przyznają Państwo, brzmi obiecująco, no i trudno się z tymi określeniami było nie zgodzić, słuchając Chopina w wykonaniu Sejhun Kima, a wypełnił jego muzyką całą drugą część swojego recitalu, otwierając go jedyną w swoim rodzaju, dla mnie niezapomnianą interpretacją Barcaroli.

Barcarola Fizdur opus 60, niebywale, jak Państwo słyszeli, subtelna i kolorowa w dusznickim wykonaniu Sehyun Kima, 19-letniego ucznia Dang Tysona, który mam wrażenie zbliżył się do ideału, wydobywając z Barcaroli tę nieuchwytną jakość wznoszącą muzykę z poziomu prozy na wyżyny poezji. Zaintrygował mnie koreański pianista tą nieoczywistą narracją, zaciekawił tym rodzajem niedopowiedzenia i światło cienia, który kojarzymy z włoskim malarstwem. A to był dopiero wstęp, bo w tej samej poetyce Sehyun Kim rozpoczął cykl etiud opus 25, wszystkie 12, z których dziś chciałbym Państwu przedstawić dwie pierwsze miniatury, od tak, żeby dać Państwu przedsmak tej interpretacji.

Sehyun Kim tak rozpoczynał swoją interpretację cyklu Etiud op. 25 w dworku Chopina w Dusznikach. Najpierw harfowa etiuda Asdur, szkicowana subtelnymi półcieniami, a potem jeszcze jakże eteryczna F-moll, grana niezwykle selektywnie, a przy tym wybitnie poetycko. Bardzo czekam na tę nową płytę Sehyun Kima, nagrodę za wygraną w konkursie Long Tibo, w którym Koreańczyk zdobył także 3 nagrody dodatkowe. Żadnej z nagród specjalnych nie otrzymał, co prawda, na konkursie chopinowskim Eric Lu, ale to jego występ wyczekiwany był w Dusznikach z największymi emocjami. W końcu zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego to przecież stały bywalec festiwalu, występował na nim wcześniej aż 4-krotnie, jest więc swego rodzaju rekordzistą, grywając tu średnio co 2 lata. Pamiętam, jak przed 11 lat Eric debiutował w dworku Chopina, grając wtedy komplet preludiów op. 28 i zachwycając nas swoją wrażliwością i dojrzałością. Powracał potem do Dusznik, kilkukrotnie grał na festiwalu w roku 2018 i rok później. Słychać było, jak dojrzewa jego talent, jak poszerza się paleta kolorów. W ubiegłym roku na konkursie, jeśli Państwo pamiętają, Eric Lu wykonał m.in. obie sonaty Fryderyka Chopina. Dziś sonatę H-moll włącza bardzo świadomie do programu swoich pokonkursowych recitali i tak też było na festiwalu w Dusznikach, gdzie połączył ją z granym wcześniej polonezem B-dur. Choć fragment tej interpretacji chciałam Państwu dzisiaj przedstawić.

Eric Lu tak kończył 12 sierpnia swoją interpretację sonaty H-moll op. 58 i całą drugą część swego występu na tegorocznym festiwalu chopinowskim w Dusznikach. Oklaski w dworku zawsze ciepłe, choć no, trudno przyznają państwo nazwać je gorącymi, ale tak właśnie publiczność odebrała to wykonanie i cały występ zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Na bis było Marzenie Schumanna i Preludium deszczowe Chopina. Preludium, w którym mam wrażenie powrócił dawny Eric, choć trochę tak jak Chopin wracał do wspomnień swej młodzieńczej miłości.

przejmującą powagą żegnał się Erik Lu z dusznicką publicznością Preludium des Dur 15 z opusu 28 Chopina, a ja na koniec naszej pierwszej relacji z festiwalu wybrałam interpretację Sitong Wong, utalentowanej uczennicy Dang Tysona, laureatki trzeciej nagrody konkursu chopinowskiego, cichej bohaterki przedostatniego festiwalowego wieczoru. Cichej, bo to pianistka imponująca wielką skromnością i wrażliwą duszą, czego krótki przykład teraz przed nami, Fantasie en Promptu Cis Moll w jej wykonaniu Róża Świadczyńska. Do usłyszenia za tydzień.

0: W polskiej przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej niepokojących i niejasnych informacji o eskalacji napięcia między Rosją i NATO. Budzi to szereg negatywnych emocji. W poezji ukraińskiej czasu wojny też je odnajdujemy. Przekład Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
1: Julia Musakowska. Bez tytułu. Strach, który przebija piersi jak rozżarzony drut, odciska piętno na obu policzkach, nie określa cię. Strach jest jak tyfus, który ojciec przynosi do domu z wojny i przed śmiercią przekazuje wszystkim swoim dzieciom. Strach jest jak włoski, które odrastają, kiedy ogoli się głowę i już nigdy się nie kręcą. Strach jest jak język, którym zmuszono cię mówić, nakarmiwszy zapleśniałym chlebem i surowym mięsem, kawałkiem ziemi nawożonej mąką kości. Strach jest jak nieznajomy, który napiera, pryskając śliną. Strach jest jak dziurawa lateksowa rękawiczka, maska ochronna, która spadła z twarzy w zatłoczonym miejscu. Strach to bezpieczeństwo, które schludnymi ustami pożera wolność. Nie pytaj, co strach może zrobić tobie. Pytaj, co ty możesz zrobić strachowi, żeby cię nie określał.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Aleksandra Kurzak.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry Państwu. W Dwójce czas na wiadomości kulturalne. Kinowa premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego zaplanowana jest na koniec września, ale już od dziś można oglądać kostiumy stworzone dla tej produkcji w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wystawa Szyk i konwenanse prezentuje 32 stroje, w tym głównych bohaterów. Izabeli Łęckiej, granej przez Kamilę Urzędowską, i Stanisława Fokulskiego, w którego wciela się Marcin Dorociński. Współautorem kostiumów jest projektant mody Tomasz Osoliński.
2: Ten XIX wiek i ten kostium już trochę wiktoriański, on jest bardzo wymagający. To są kostiumy, w których się wszystko musi zgadzać. Ilość falbanek, kokardek, guziczków, wykończeń, detali, lamóweczek, plisek. Ten kostium jest bardzo wymagający i to właśnie pokazujemy Państwu, możecie Państwo to zobaczyć. A dlaczego Łazienki? To w Łazienkach nagrywaliśmy bardzo dużo scen do filmu i tak naprawdę kostiumy po roku wróciły w miejsce, gdzie były fotografowane, gdzie były nagrywane.
0: Na ekspozycję składają się stroje stworzone poza Tomaszem Osolińskim przez kostiumografkę Katarzynę Lewińską, uzupełnione nakryciami głowy autorstwa Marty Galik oraz butami z pracowni Wandy Nowak. Wystawę można oglądać w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim do 13 grudnia. Od dziś na jednej z platform streamingowych widzowie mogą oglądać też serial inspirowany powieścią Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony. W centrum Poznania

0: Ania, wznoszony jest nowy budynek Teatru Muzycznego. Obecna siedziba jest za mała i przestarzała dla musicalowych potrzeb. Od lat mówiło się o konieczności powstania nowej. Budowa idzie dobrze, zapewnia dyrektor sceny Przemysław Kieliszewski.
1: W tej chwili budujemy poziom sali głównej od strony Świętego Marcina w foyer sali głównej. Te filary, które widać, to już są właśnie filary, które będą stanowić wykończenie foyer tego bardzo reprezentacyjnego miejsca, jakim ta przestrzeń będzie. Mamy nadzieję, że tą późną wiosną przykryjemy teatr dachem. To oczywiście zależy trochę od tego, jaka będzie zima, ale jesteśmy dobrej myśli i prace idą naprawdę bardzo sprawnie. To znaczy myślę sobie, że jeżeli ktoś lubi obserwować takie zmiany, to jak raz w tygodniu przejdzie przez Święty Marcin, przez Kaponierę, to widzi znaczące różnice, które się dzieją.
0: Sala główna nowego Teatru Muzycznego w Poznaniu pomieści 1200 widzów, a kameralna 350. Otwarcie nowej sceny zaplanowano na 2029 rok. Na takiej lekcji historii nikt się nie nudzi. W Biskupinie odbywa się festyn archeologiczny. Jest zatytułowany Od magii do medycyny. Blisko 450 rekonstruktorów leczy i walczy. Na miejscu jest Rafał Muniak z Radia Poznań.
2: Na festynie najwięcej jest teraz wycieczek szkolnych. Dzieciaki oblegają m.in. Szpital Krzyżacki, gdzie rekonstruktorzy z Gdańska opowiadają, jak rycerze w średniowieczu leczyli rany po mieczach i strzałach. Widziałem też, że pełne obłożenie ma szkoła fechtunku. Tam najmłodsi uczą się posługiwania drewnianymi mieczami. Są też stoiska z ziołami. Na głównym placu trwają walki wojów piastowskich. Na fantomach żelowych można zobaczyć też, jakie rany powodowały miecze i oszczepy. Po pobliskim jeziorze pływa łódź wikingów. Od Greków w Biskupinie dowiemy się też starej maksymy, że ruch to zdrowie. Można także postrzelać z łuku do postaci wykonanych z dyni. Z Biskupina Rafał Muniak, Radio Poznań.
0: Rok temu, 16 września, zmarł Robert Redford, amerykański aktor, reżyser i producent. Jeden z najwybitniejszych filmowców w historii. Twórca i promotor największego na świecie festiwalu kina niezależnego Sundance. Miał 89 lat. Sławę przyniosły mu filmy uznawane dziś za klasyki amerykańskiego kina, Butch Cassidy i Sundance Kid, Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta, Trzy dni kondora, Pożegnanie z Afryką, a w późniejszym okresie kariery Niemoralna propozycja czy Quiz Show. Reżyserował m.in. obrazy Zaklinacz koni, Zwykli ludzie i Reguła milczenia. Krytyk filmowy Łukasz Maciejewski podkreśla, że twórczość Roberta Redforda można uznać za kwintesencję amerykańskiego kina.
3: Czyli wszystko to, co w złotej erze Hollywood i dekadach późniejszych stanowiło esencję tego kina. Mądre filmy, filmy mówiące o człowieku, mówiące o naturze człowieka, zarazem kino atrakcyjne, kino komercyjne. No i postać myśląca, postać, która miała swoje poglądy, swoje zdanie, również człowiek zaangażowany i w rzeczywistość polityczną, i w rzeczywistość społeczną.
0: Wspomnienie Roberta Redforda w pierwszą rocznicę jego śmierci zamyka to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Reklama. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Warszawia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Warszawy przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16.
6: Thank you.
5: Dzień dobry w środę. Jest 16 września, to 259 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Cyprian, Edyta, Eugenia, Kamila, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Łucja i Wiktor. Słońce znajduje się w

0: na kupannę i będzie z nami do 18.50. Nieco krócej niż słońce będziemy z Państwem my, czyli dzisiejsza ekipa audycji Wybieram Dwójkę w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i przed mikrofonem Monika Zając. Dzisiejsze popołudnie wypełnią m.in. tematy muzyczne.
1: Te emocje też w nas dojrzewają i te utwory w nas dojrzewają. Za każdym razem, kiedy wykonujemy je, one przybierają trochę innej interpretacji, trochę innego kształtu i cieszymy się, że za każdym razem, mimo tego, że te dźwięki zapisane są w nutach, to jednak dzieją się takie magiczne rzeczy podczas wykonania, to właśnie za sprawą naszej publiczności.
0: To głos Anny Racławskiej-Musiałczyk, kompozytorki i członkini zespołu Arts and Voices, która już za kilka chwil zaprosi Państwa do Wejherowa na festiwal Artefonie. Chwilę później, o 16.30, studio Dwójki odwiedzą Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, oraz Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskiego Centrum Chopinowskiego Antonin. Chopin w barwach jesieni. Tak nazywa się festiwal organizowany w Wielkopolsce już po raz 45. Czy muzyka mistrza Fryderyka brzmi wyjątkowo dobrze właśnie o tej porze roku? Nie mam wątpliwości, że nasi goście rozwieją wszelkie wahania w tej sprawie. Przed 17 odwiedzimy Kraków i pewną bardzo interesującą wystawę.
2: Pojedynek centaurów, czy korrida, czy takie niesamowite twarze, czy wreszcie gołąbek. Mamy jakieś paróweczki, ale mamy też trzy ryby. Jajko sadzone, widelec, nóż, także martwa natura, jak się patrzy.
0: Cóż to za ekspozycja i czyje dzieła? Będzie można na niej podziwiać. Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Po 17.00 Maria Czok i jej rozmówczyni Agata Siwiak zaproszą Państwa do Łodzi, a konkretniej na festiwal Łódź Wielu Kultur. Kompozytor Cezary Duchnowski opowie o zamówionej przez Polskie Radio kompozycji, która już wkrótce zabrzmi podczas festiwalu Warszawska Jesień.
3: Mój sposób na komponowanie już trochę się starzeje. Ja jestem zwolennikiem jednak muzyki wyrafinowanej, takiej wielopoziomowej, którą można odkrywać wielokrotnie, można zawsze odnaleźć coś nowego. Natomiast w momencie, kiedy muzykę komponuje się, łączy z innymi mediami, naturalnie sama warstwa muzyczna zaczyna być upraszczana. Ja jakoś głęboko wewnętrznie się przed tym buntuję.
0: Głos Cezarego Duchnowskiego powróci w Wybieram Dwójkę za mniej więcej półtorej godziny, a już teraz na dobry początek sięgamy po kompozycję George'a Gershwina.

0: Zespół Anima Eterna, Claron McFadden i Joss van Immersel w przeboju, chyba można tak powiedzieć, George'a Gershwina I Got Rhythm. A my w audycji Wybieram Dwójkę zapraszamy Państwa teraz do Wejherowa, gdzie warsztatami w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia rozpocznie się dziś festiwal Artefonie. Organizatorem wydarzenia jest zespół Art and Voices, którego członkowie są związani z tym miastem. Ośmiosobowa grupa wokalna ma na koncie dwa Fryderyki za swoje płyty, między innymi za krążek Pieces of Myself. Między innymi materiał właśnie z tej płyty zostanie dziś zaprezentowany w Filharmonii Kaszubskiej podczas pierwszego festiwalowego koncertu, o czym mówi Anna Rocławska-Musiałczyk.
1: Szósta edycja festiwalu Artefonie przygotowała specjalny program dla naszej publiczności, która już od wielu lat jest z nami. Zaczynamy w czwartek 17 września o godzinie 19 koncertem, podwójnym koncertem Pieces of Myself, materiał z płyty Art and Voices. Jest to koncert, który wieńczy 15 lat na scenie tego zespołu. Ja po krótkiej przerwie w tym samym dniu wystąpi Leszek Kułakowski Trio ze specjalnym koncertem, który będzie okraszony wizualizacjami multi-art dedykowanymi Witkacemu. To czwartek, 17 września, a 18 września gwiazda festiwalu Kasia Linz, która wystąpi pierwszy raz w składzie Kasia Linz Trio z materiałem Grzegorza Ciechowskiego, który wiem, że wielu z Państwa uwielbia i wyczekuje. A na zakończenie festiwalu koncert w przestrzeni sakralnej, koncert oktetu wokalnego Simultaneo, połączony ze zbiórką na hospicjum wejherowskie, 19 września o godzinie 19.30 w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej w Wejherowie.
2: Państwo organizują ten festiwal, można powiedzieć, że w swoim mateczniku, bo Art and Voices pochodzi z Wejherowa.
1: Tak, tutaj nasze korzenie sięgają, zgadza się. Tutaj stawialiśmy swoje pierwsze kroki artystyczne i cieszę się, że w tym roku właśnie przypada te 15 lat na scenie naszego zespołu i że możemy w tym naszym rodzinnym mieście w Wejherowie wystąpić właśnie z tą szczególną płytą, za którą dostaliśmy Fryderyka w kwietniu, Pieces of Myself. Także zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa, bo to jest niecodzienna okazja usłyszeć nas tutaj w naszym rodzinnym mieście.

0: Pieces of Myself mówi o emocjach, czyli te emocje na pewno w Państwu będą duże, bo przed swoimi po prostu Państwo wystąpią.
1: Dokładnie tak. Po drugie, te emocje też w nas dojrzewają i te utwory w nas dojrzewają. Za każdym razem, kiedy wykonujemy je, one przybierają trochę innej interpretacji, trochę innego kształtu i cieszymy się, że za każdym razem, mimo tego, że te dźwięki zapisane są w nutach, to jednak dzieją się takie magiczne rzeczy podczas wykonania, to właśnie za sprawą naszej publiczności.
0: Pani jest kompozytorką,

0: ale temu festiwalowi wyjątkowo towarzyszy konkurs kompozytorski dla młodych, dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z dźwiękami.
1: To prawda i w tym roku również mamy 6. edycję tego konkursu kompozytorskiego. Zakończyliśmy już ten konkurs i oficjalne wyniki są podane na stronie internetowej i na naszych social mediach, a laureaci pojawią się na koncercie 18 września, aby zostały im wręczone te nagrody. No i w tym roku cieszę się bardzo, bo laureatką została kobieta kompozytorka i mam nadzieję też, że razem z Art Nouveau wykonamy jej wygrany utwór.
0: Na tym festiwalu czy później?
1: Na tym festiwalu jeszcze nie, ale na pewno znajdziemy ku temu odpowiednią okazję.
0: Nie tylko młodych kompozytorów Państwo wspierają, ale chcą także dzielić się swoim doświadczeniem, bo przypomnę, że zespół Art and Voices to są doświadczeni muzycy, śpiewacy, którzy śpiewają właśnie w tym oktecie.
1: Śpiewacy, ale także instrumentaliści. No i właśnie tutaj mamy taki przykład Tomasza Chyły. Myślę, że nazwisko Państwu doskonale znane, nie muszę tłumaczyć, kim jest Tomasz Chyła. I zdecydowaliśmy się w tym roku też na takie niekonwencjonalne warsztaty właśnie z Tomkiem. Bardziej instrumentalne, ale warsztaty, które będą polegały na rozwijaniu umiejętności improwizatorskich. Tomek ma genialny kontakt z młodymi ludźmi, dlatego stwierdziliśmy, że Szkoła Muzyczna w Jechrowie będzie takim miejscem, które nada się na to świetnie. No i cieszymy się, że z dużego zainteresowania młodych ludzi właśnie tym typem artystycznej prezentacji, jakim jest improwizacja.
2: Z Anną Rocławską-Musiałczyk, kompozytorką i członkinią zespołu Art and Voices, rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk, a festiwal Artefonie potrwa w Wejherowie do soboty.

0: Aleksander Zweite, Eugen Bertel i Daniel Zepek w kompozycji Józefa Kreutzera. Taka pogodna, lekka muzyka. Tymczasem teraz będziemy mówić o mrokach nocy listopadowej. Jeśli słuchali Państwo wczoraj audycji Wybieram Dwójkę, to z pewnością wiedzą Państwo o wydarzeniu organizowanym w Łazienkach Królewskich w Warszawie w związku z rokiem Andrzeja Wajdy. A o szczegółach niech więcej opowie teraz reżyser Dariusz Błaszczyk.
1: Nasz tytuł to nie jest Noc Listopadowa, tylko Noc Listopadowajdy. I ma to sens też o tyle, że właściwie to nie będzie tekst stricte dramatu Stanisława Wyspiańskiego, tylko to będą fragmenty dramatu, ale takim kręgosłupem, szkieletem tej opowieści będą zmagania Andrzeja Wajdy z tym tekstem, które trwały ponad 10 lat, bo jego pierwsza idea, żeby zrealizować ten dramat i to w telewizji, w bardzo nowoczesnej formie, pojawił się już tam w 66 roku i ten jego pomysł, co tak naprawdę mnie też tak jakoś uderzyło i zainspirowało, żeby to właśnie tym sznytem zrobić, był jego pomysł, że on chciał to zrobić jako realizację telewizyjną w czasie rzeczywistym, czyli transmisję na żywo z tych różnych miejsc, w których się dzieje naprawdę dramat i chciał po prostu zrobić taką realizację telewizyjną live, że się tak wyrażę, na żywo, a nie zapisywany spektakl teatralny. Ja miałem dostęp właśnie do notesów, do rękopisów Wajdy z tego okresu oraz do jego szkiców, storyboardów świetnych dotyczących i tej realizacji krakowskiej i realizacji telewizyjnej. Zrobiłem adaptację, która właściwie opiera się na pewnego rodzaju procesie myślowym, intelektualnym i reżyserskim Wajdy i wydało mi się to bardzo interesujące, żeby właśnie przy okazji roku Wajdy pokazać to od strony właśnie reżysera i jego idee fix, a niekoniecznie znowu od A do Z pokazywać tekst.
0: Noc Listopadowajdy. Performatywne czytanie z udziałem m.in. Szymona Kuśmidra i Wiktorii Gorodeckiej w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie już jutro i pojutrze. My mamy dla Państwa zaproszenie na piątek na godzinę 20. Jeśli chcą Państwo doświadczyć listopadowego mroku w ostatnich dniach kalendarzowego lata, czekamy na telefony 22 645 22 22. Za chwilę w naszym studiu pojawią się goście, a już teraz sięgamy po fonograficzną nowość. To nagranie z nowego albumu hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas, której towarzyszy Wenezuelska Orkiestra Symfoniczna imienia Simona Bolivara.

0: Za nami trzecia część Symfonii Hiszpańskiej Eduarda Lalo, a w studiu dwójki już goście z Wielkopolski.
1: Goście dwójki.

0: Jutro rozpocznie się jubileuszowa 45. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni, o którym opowiedzą Państwu dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Robert Kuciński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A także Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin. Uwaga, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Dzień dobry Państwu.
0: 45 lat to jest kawał historii, no i chyba okazja do świętowania. Będą Państwo w tym roku świętować szczególnie hucznie?
2: Świętować będziemy w zależności od tego, ile zbierzemy środków na to świętowanie, bo to jest zawsze, jeśli chodzi o kulturę, sprawa najważniejsza. Ja się osobiście cieszę, że i kolejny festiwal, 45 już, będzie zrealizowany i że gościć będziemy artystów znakomitych. A i tutaj kłaniamy się nisko naszemu dyrektorowi artystycznemu, panu Janowi Popisowi, który od wielu, wielu lat patronuje naszym artystycznym poczynaniom. Festiwal odbywa się rok po konkursie chopinowskim i w związku z tym do Ostrowa Wielkopolskiego i do Antonina przyjadą osoby, które w ubiegłym roku były znaczącymi osobami na tym właśnie konkursie.
0: O nazwiskach za chwilę, ale musimy wspomnieć, że pewnie ta historia nie byłaby tak długa i tak barwna, historia festiwalu Chopin w Barwach Jesieni, gdyby nie samo miejsce, czyli pałac w Antoninie. Tym z Państwa, którzy być może nigdy nie mieli okazji odwiedzić Antonin, przybliżmy, dlaczego to miejsce jest istotne w kontekście życia i twórczości Fryderyka Chopina, no i jak wygląda, bo to jest naprawdę taka przestrzeń, która robi wrażenie, sam pałac oraz jego otoczenie.
3: Pałac Myśliwski jest drewniany. Oczywiście nie w całości, ale tak się o nim mówi. W znakomitej architekturze Szinkla. Jest wypełniony trofeami myśliwskimi, co na wszystkich robi ogromne wrażenie. Po środku stoi kolumna, która jest jednocześnie kominkiem. Dookoła są balkony, na których w czasie koncertów także siadają ludzie. Otoczony jest pięknym krajobrazowym parkiem takim w stylu angielskim. A jest to dla nas teraz południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej, dlatego że Fryderyk odwiedził to miejsce na zaproszenie Antoniego Radziwiłła dwukrotnie w 1826 i 29, także w tym roku mamy 200-lecie tej znakomitej wizyty. Tutaj powstały utwory, tutaj także powstał utwór dedykowany księciu Antoniemu i książę także dedykował swoje utwory i grywał także z Chopinem, więc jakby te fakty powodują, że tworzymy właśnie z tego miejsca taki muzyczny salon.
0: Zresztą Antonin muzyką Chopina rozbrzmiewa, no jeśli nie przez cały rok, to przez znaczną część roku. O tym
3: no, ale w tym powiedzeniu, że przez cały rok nie jest dużo przesady.
0: No tak, na pewno wiem, że chyba wiosna i jesień to jest taka kulminacja.
3: To są dwa największe festiwale właśnie, czyli Chopin w Barwach Jesieni o najdłuższej tradycji właśnie, bo 45-letniej i ten 7-letni festiwal, który wcześniej nazywał się Festiwalem Polskiego Radia Chopin, teraz nazywa się Chopin w Antoninie, bo jest właśnie już teraz razem realizowany z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ale mamy koncerty rocznicowe organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki, koncerty organizowane przez Koło Ostrowskie Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina i tu oddaję głos panu Cezaremu, także jeszcze inne imprezy organizowane przez Wielkopolskie Centrum.
2: Tak. Najdłużej prowadzony jest, bo już 39. edycja była w tym roku, konkurs stypendystów zagranicznych, studenci z zagranicy, którzy studiują w polskich uniwersytetach muzycznych, są typowani przez swoich profesorów, przyjeżdżają do Antonina i tutaj jest rzecz chyba przedziwna, ponieważ zwycięzców typuje publiczność. Publiczność głosuje, kto wypadł najlepiej w programie dowolnym oraz w programie chopinowskim, a nagrodą dla zwycięzcy jest koncert, który

0: No, wykona w ramach epilogu festiwalu.
1: W tym roku Yuya Nishimoto, czyli pianista japoński, wystąpi podczas takiego symbolicznego domknięcia festiwalu Chopin w barwach jesieni 27 września. No a wcześniej, tak jak pan wspomniał, znakomite nazwiska, znakomite postaci. Zastanawiam się, czy na przykład Chinka Tian Yao Liu, czy Gruzin Dawid Krikuli wiedzieli wcześniej o tym chopinowskim ośrodku, chopinowskim centrum, które istnieje właśnie w Antoninie, w Pałacu Myśliwskim. Czy to jest taka powszechna wiedza wśród pianistów, chopinistów? Czy być może zdarzają się takie ciekawe też zaskoczenia?
0: Młodzi ludzie z zagranicy przyjeżdżają do nas na ten turniej stypendystów. Ja nie wiem, jak z gruzińskim pianistą, ale Chinka Tian Liu studiuje w Poznaniu, także wydaje mi się, no tak, że ta
1: musiała
0: wiedza,
1: Antonin odwiedzić.
0: Tak, ta wiedza nie jest jej obca, że jest coś takiego na mapie Wielkopolski jak Antonin.
2: Natomiast robi to na nich ogromne wrażenie, bo ja mogę to potwierdzić, że wielokrotnie z nim rozmawiał od kilkudziesięciu lat i w zasadzie chyba nie znam muzyka, na którym nie robiłoby wrażenie, że jest to wnętrze, które w pewnym sensie stoi od ponad 200 lat w niezmienionym wyglądzie. Tak? To jest jedyne miejsce, które pamięta rzeczywiście tego Chopina, więc no, to ma dla nich znaczenie. A jeżeli jeszcze któryś z nich nocuje w salonie, w pokoju Chopina, no to
1: można sobie tylko wyobrazić.
2: Artyści są bardzo wrażliwi, dla nich to ma ogromne znaczenie. Mówi się sporo o przemykających duchach właśnie, o połączeniu szczególnym właśnie w tym miejscu.
1: W centrum programu tych kolejnych koncertów, recitali, jest oczywiście muzyka Fryderyka Chopina, ale nie tylko. I te dopełnienia również są znaczące. Na przykład podczas występu Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik, prawda?
2: Tak. Bo oprócz pieśni Chopina, które są obowiązkowe, zabrzmią także pieśni Mozarta, ale będą także dwie pieśni kompozytorów ukraińskich, Mykoła Łysenki i Wasyla Barwińskiego.
1: Początek, no, takie mocne otwarcie, nie w Antoninie, a w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Wystąpi Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. No i także postać związana z konkursem chopinowskim, laureat z 1985 roku, ale no przecież także juror wieloletni,
0: tak.
1: Krzysztof Jabłoński. No tutaj 100% Chopina w programie.
0: 100% Chopina i po raz pierwszy obydwa koncerty. Bo nigdy jeszcze, tak jak sięgnę pamięcią i tak jak przeglądałem programy z lat minionych, nie było takiej sytuacji, żeby obydwa koncerty były wykonywane tego samego dnia przez tego samego artystę. To będzie po raz pierwszy.
1: I to już jutro.
2: I też dodajmy właśnie, że ta sala koncertowa w Ostrowie Wielkopolskim, ta inauguracja służy nam do tego właśnie, żeby właśnie te koncertowe orkiestry koncerty mogły właśnie wybrzmieć, bo tak to w Pałacu w Antoninie bylibyśmy tego pozbawieni.
1: Ale nie jest też tak, że w Pałacu w Antoninie rozbrzmiewać będzie wyłącznie fortepian.
2: Nie, absolutnie. Pamiętajmy też, że zawsze kruje tam wiolonczela ze względu na Antoniego Radziwiłła, który sam był wiolonczelistą, więc na pewno pojawia się ten duet fortepian plus wiolonczela, ale pojawiają się także skrzypkowie. W zasadzie tam pojawiają się wszyscy muzycy. Każdy, kto dotyka nie tylko muzyki Chopina, ale w ogóle muzyki klasycznej, jest gościem bardzo częstym Pałacu w Antoninie.
1: Państwo też dbają o to, żeby osoby, które w Antoninie się pojawią, by słuchać muzyki, poznały nieco lepiej ten kontekst samej przestrzeni pałacu, no ale też historię festiwalu. Przypomnijmy, to już 45. odsłona.
2: Tak, bo to oprócz opowieści przygotowaliśmy i dla naszych gości, ale także i dla muzyków dwie wystawy. Plenerowa właśnie opowiada tę najnowszą historię pałacu, bo o tę historię bardzo często jestem pytany. Bo ludzie dobrze, albo prawie dobrze wiedzą, co się działo tutaj w XIX wieku, co się działo za Antoniego Radziwiłła, czy jak sobie rządzili Radziwiłłowie w tym pałacu. Natomiast to się działo po wojnie. Dlaczego no, w czasach PRL-u on był trochę zaniedbany? Kiedy z tych rąk, że tak powiem, został wyrwany? Kiedy stał się ośrodkiem kultury? Więc to wszystko właśnie opowiadamy tą wystawą plenerową, bo warto tutaj wspomnieć właśnie, że to stało się w pewnym sensie na zawołanie.

0: Jerzego Waldorfa w latach 70, na początku lat 70, a tu już właśnie lubownicy Chopina regionalni zaczęli ten pałac ratować i tu połączyły się te właśnie siły kalisko-ostrowskie, gdzie tak generalnie rzecz ujmując, Kaliszanie zajęli się ratowaniem budynku, natomiast Ostrowianie tworzyli to życie muzyczne. Dlatego ono się tak wcześnie rozpoczęło tak zwanymi koncertami z Lilijką, które przeradziły się właśnie potem w festiwal Chopin w barwach jesieni. Ale jednocześnie we wnętrzach tego pałacu zapraszamy na wystawę Antoniński Ogród Sztuk, żeby pokazać, że oprócz wydarzeń muzycznych proponujemy wiele innych, bo goszczą tam chętnie także plastycy, filozofowie, architekci i wokół tego też narastają rozmaite wydarzenia. Bardzo popularny na przykład Weekend z Radziwiłłami, który gromadzi w tym roku ponad 1200 osób w ciągu 2 dni, które chętnie poznają jakby historię pałacu, historię rodziny. Każde to wydarzenie plenerowe odbywa się w związku z inną dekadą. Także tworzą tam ustroje, tak, muzyka, filmy, rozmaite rzeczy.
1: I panie dyrektorze, z udziałem rodziny.
0: I z udziałem rodziny właśnie, tak, która no jakby można powiedzieć, że sekunduje nam przy tych rozmaitych przedsięwzięciach i odwiedza nas raz po raz. Więc jakby te dwie wystawy opowiadają wszystko to, co się w pałacu dzieje i w jaki sposób on od lat 70. rozwinął się do tego, jak wygląda teraz.
2: To ja na koniec jeszcze zapytam, czy ta 45. odsłona to jest także okazja do jakichś podsumowań. Nam tutaj towarzyszy w studiu taki program, publikacja dosyć obszerna, towarzysząca tej odsłonie i wiem, że państwo tutaj no, oddają także sprawiedliwość tym wszystkim osobom, artystom związanym z festiwalem przez tych ponad 40 lat.
1: Taki program drukujemy co roku, także to nie w tym roku z uwagi na jubileusz, tylko co roku jest taki program drukowany. Natomiast no wszystko zaczęło się w 1982 roku. No, radiosłuchacze pamiętają, cóż to był za rok. I od grupy entuzjastów, którzy chcieli ten okres stanu wojennego spędzać trochę inaczej. I tak to się zaczęło. Tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą, ratowanie pałacu plus strona artystyczna, takim patronem tego festiwalu, twórcą i przez wiele lat kierownikiem artystycznym był pan Pusak z Ostrowa Wielkopolskiego i właściwie od niego to wszystko się tak zaczęło. Potem przekształcał się w konkurs międzynarodowy wtedy, kiedy artyści spoza Polski mogli do Polski przyjechać. No i tak to trwa do dnia dzisiejszego.
2: Jak państwo słyszą, historia, muzyka, ale także niezwykła przyroda, o czym nie zapominajmy, to wszystko spotyka się w Antoninie, a my zachęcamy do udziału w 45. Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni. Na to wydarzenie zapraszali państwa pan Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin. Bardzo dziękuję. Oraz Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Antoninie.
1: Bardzo dziękujemy. W zasadzie w tej chwili, z tego co wiem, to bilety już się rozeszły, także zapraszamy na 46. festiwal.

0: To Chopinowski walce Asdur w interpretacji Krzysztofa Jabłońskiego, który już jutro wystąpi wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej podczas inauguracji festiwalu Chopin w barwach jesieni. A my teraz zabieramy Państwa do Krakowa na wystawę, o której już trochę w dwójce mówiliśmy, ale teraz przeniesiemy się do jej przestrzeni. 6 półmisków rytych i malowanych przez Pabla Picassa można oglądać w kamienicy Szołaj w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycja zatytułowana Picasso i Picasiaki, nowoczesna ceramika, zestawia pracę genialnego hiszpańskiego twórcy z nowoczesną ceramiką polskich artystek i artystów. Dla samego Picassa ceramika była nowym rozdziałem w twórczości, tłumaczy kuratorka Bożena Kostuch.
1: To była dla niego zupełnie taka, można powiedzieć, nowa dziedzina twórczości, bo on zainteresował się ceramiką 2 lata wcześniej, czyli w 1946 roku podczas pobytu na południu Francji. Wtedy w atelier Madura po raz pierwszy miał glinę w rękach, ulepił sobie jakieś formy, a gdy wrócił po roku, zobaczył, że są one wypalone, no i stwierdził, że właśnie to jest to, czym chciałby się jeszcze zająć. Musimy wziąć pod uwagę, że on miał wówczas 65 lat, więc był dojrzałym twórcą, wybitnym twórcą, cenionym.
2: Czy na pierwszy rzut oka widać, że to jest Picasso, ten Picasso, najsławniejszy artysta XX wieku?
1: Wydaje mi się, że widać.

0: To jest ta bardzo charakterystyczna kreska. Poza tym tematy, które pojawiały się także w twórczości na przykład malarskiej Picassa, czyli pojedynek centaurów, czy korrida, czy takie niesamowite twarze, czy wreszcie gołąbek. To nie jest jeszcze ten słynny gołąbek pokoju, no ale jest mu już bardzo bliski.
1: Tak, jedno z naczyń pokazuje także całkiem smaczne danie.
0: Tak, mamy jakieś paróweczki, ale mamy też trzy ryby.
1: Jajko sadzone.
0: Jajko sadzone, widelec, nóż, także martwa natura, jak się patrzy.
1: Bardzo też charakterystyczny, taki ekspresjonistycznie potraktowany kolor, mocne plamy.
0: Tak, kolor jest przepiękny, to są oczywiście farby podszkliwne. Ale warto też dodać, że niektóre z tych półmisków są dodatkowo podrzeźbiane. Picasso rzeźbił w masie ceramicznej nożem, tak więc to są jeszcze takie dodatkowe walory plastyczne.
1: Tak, czyli to są prace, no, użyję tego słowa, do kontemplacji, prawda? Warto się pochylić i dłużej poprzyglądać.
0: Tak, ja myślę, że każdy zauważy w nich co innego. Jedna osoba zwróci uwagę właśnie na piękne kolory, inna na szczegóły, na kreskę, na linię. Najwcześniejsza jest właśnie ta twarz zielono-brązowa. Z tyłu Picasso umieścił datę 9 października 1947. Pozostałych pięć jest z 1948 roku.
1: To nie wszystko. Towarzyszą mu prace, chyba nie w tym rzecz, żeby je porównywać, ale robiące także ogromne wrażenie i pokazujące siłę polskiej ceramiki.
0: Tak, starałam się wybrać prace, które będą z jednej strony nawiązywać, czy to tematycznie, czy kolorystycznie, czy tak generalnie klimatem do półmisków Picassa. Wydaje mi się, że udało mi się to. Niektóre mają bardzo podobne tematy, na przykład te takie niesamowite twarze Leszka Dudki i Zygmunta Flina, no one są wspaniałe, albo ryby. Tam mamy Lenę Teodorowicz na fajansie z koła, też niezwykła kolorystycznie praca. Pokazujemy oczywiście pikasiaki, czyli ceramikę fabryczną, ale pokazujemy także ceramikę artystyczną z kilku środowisk, z Krakowa, Gdańska, Warszawy, Wrocławia.
1: Czy istnieje takie zjawisko w twojej opinii jako badaczki tych form ceramicznych, jak fenomen polskiej ceramiki, czym ona by się charakteryzowała i jak ona się przedstawia, no to niech będzie element porównania właśnie na tle tych cudownych jednak prac Pabla Picassa, które absolutnie się wyróżniają, no to nie ma dyskusji.
0: Znaczy dla mnie oczywiście polska ceramika jest fenomenalna i jest najpiękniejsza na świecie. Myślę, że Niemcy powiedzieliby tak o swojej ceramice, a Czesi o swojej, bo to też kraj jest z gigantyczną tradycją ceramiczną, o Włochach nie wspominając. Ale tak, one wyróżniają się, można powiedzieć, naturalną kolorystyką, tym, że nie są tak perfekcyjne, tak doskonałe, że widać po prostu w nich rękę artystki czy artysty.
1: To było świadome, prawda?
0: To było świadome, oczywiście. Różnią się od Picassa, ale też to jest inny materiał, ponieważ tutaj w okolicy Picassa pokazujemy przede wszystkim naczynia z gliny. Każdy materiał oczywiście wymaga innego potraktowania i pozwala na to, na co pozwala, że tak powiem kolokwialnie.
1: Znaczy, jakie ma ograniczenia, prawda?
0: Oczywiście, jakie ma ograniczenia, ale i zalety. Porcelana może się wydawać, prawda, chłodna i taka szlachetna. Fajans wydaje się być bardziej ciepły, bardziej domowy. No natomiast glina, pierwsze skojarzenie to ceramika ludowa na przykład, czy jakaś taka użytkowa. Natomiast tutaj pokazujemy prawdziwe dzieła sztuki, prawdziwe unikaty.
2: Z kuratorką wystawy Picasso i Picasiaki Bożeną Kostuch rozmawiała Justyna Nowicka, a sama ta ekspozycja będzie czynna w kamienicy Szołajskich Muzeum Narodowego w Krakowie do 7 lutego.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca pożegnamy jedną z najwybitniejszych artystek naszych czasów, Yayoi Kusame, awangardową rebeliantkę, która do historii popkultury przeszła jako królowa kropek. Zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w środę, 16 września. Właśnie wybiła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś prasa ukraińska i Mariana Kryl. Witaj, Mariana.
4: Dzień dobry. Dziś mija 26 lat od zaginięcia dziennikarza Georgia Gongadze. W centrum Kijowa z tej okazji otwarto pamiątkową gablotę poświęconą jemu, a także poległym dziennikarzom. Odpowiedzialność literatury. Pod takim hasłem w Lwowie zakończył się 33. Book Forum. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że wspólne wspieranie wydawców to przejaw solidarności, który pozwoli uratować branżę. Opowiemy też o Gogol Fest, festiwalu, który dziś rozpoczyna się w Kijowie. Mija 26 lat od zaginięcia ukraińskiego dziennikarza gruzińskiego pochodzenia Georgia Gongadze. Z tej okazji w kijowskiej księgarni Sens przy ulicy Chreszczatyk otwarto pamiątkową tablicę, witrynę, tak to można określić. Poświęcono ją Gongadze oraz ukraińskim dziennikarzom, którzy zginęli w związku z wykonywaniem zawodu. Czytamy na Suspільна Kultura. Poprzez tę witrynę chcemy przypomnieć, że za każdą sylwetką kryje się konkretna osoba. W 2000 roku próbowano uciszyć Georgię, a dzisiaj Rosja próbuje zrobić to samo z ukraińskimi dziennikarzami. Ponad 100 z nich już zginęło. Czytamy we wspólnym oświadczeniu internetowej gazety Ukraińska Prawda i księgarni Sens. Georgi Gongadze, założyciel serwisu internetowego, jak to nazywał, gazety internetowej Ukraińska Prawda i jeden z dziennikarzy sprzeciwiających się ówczesnemu prezydentowi Kuczmie. 16 września 2000 roku dziennikarz został porwany, a następnie brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy organów ścigania. Na jego cześć w 2019 roku organizacja PEN Ukraine ustanowiła nagrodę imienia Georgia Gongadze, wyróżnienie dla niezależnych dziennikarzy za wkład w rozwój dziennikarstwa oraz wierność zasadom zawodu. We Lwowie odbyła się 33. edycja Międzynarodowego Book Forum, festiwalu literackiego, który zgromadził najpopularniejszych autorów z Ukrainy, a także z

0: granicy. Był też specjalny program z udziałem polskich pisarzy, publicystów, reporterzystów, też byli wydawcy i tysiące gości. W wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy dyrektorka Book Forum Olga Mowczan mówi o tym, że ważne są takie wydarzenia, szczególnie w czasie wojny, a także o wsparciu dla wydawnictw oraz to, w jaki sposób współczesna literatura ukraińska i jej twórcy mogą stanowić źródło inspiracji zarówno dla mieszkańców, jak i gości z zagranicy. Uważam, że Book Forum we Lwowie jest częścią kulturowego oporu, walki o to, co przypomina o życiu sprzed wojny, miejscem, gdzie można poczuć wzajemne wsparcie. Book Forum to poczucie jedności, kiedy idziesz ulicą i spotykasz dawnych znajomych z różnych zakątków kraju, swoich ludzi, kiedy można zobaczyć i porozmawiać z pisarzami, których opinia jest dla ciebie ważna. Jedność jest również odczuwalna w tym, że mieszkańcy Lwowa, goście miasta oraz ci, dla których stało się ono nowym domem, są świadomi konieczności wspierania wydawców po straszliwych stratach spowodowanych rosyjskimi ostrzałami magazynów. Dlatego przychodzą na wydarzenia, przynoszą książki, rozmawiają z pisarzami i to solidarność, która, jak wierzę, zdoła uratować branżę, powiedziała Olga Mowczan. Dziś w Kijowie rozpoczyna się Festiwal Sztuki Współczesnej Gogol Fest, który po raz pierwszy od 9 lat powraca do Kijowa i odbędzie się już po raz 20. Pomimo ciągłych ataków Rosji na miasto, festiwal nie został odwołany, jednak program został znacznie ograniczony, informuje portal New Voice. Całkowite odwołanie festiwalu to fizycznie najłatwiejsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Rezygnujemy z wielkich, głośnych scen ze względu na bezpieczeństwo, ale pozostawiamy to, co nas łączy. Uczciwe kino, głębokie projekty wizualne i przestrzeń do rozmowy, mówi dyrektorka programowa Gogol Fest Anna Basowa. Budynek Pałacu Październikowego w Kijowie zamienił się w tymczasowy skład artystyczny, w którym pracuje 50 ukraińskich artystów. Przed festiwalem przekształcili oni wszystkie piętra, pomieszczenia i klatki schodowe tej przestrzeni za pomocą instalacji i malowideł ściennych. Około 100 artystów zabrało się za przekształcanie budynku w dzieło sztuki. Każde pomieszczenie stanie się odrębnym obiektem artystycznym. Jest to próba utrwalenia chwili obecnej poprzez wspólne działanie, zauważa założyciel Gogol Fest Władysław Troicki. Poza sztuką współczesną na Gogol Fest w ciągu kilku dni będzie można też zobaczyć najnowsze kino ukraińskie i też odwiedzić akustyczną strefę Land Art. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: Ten przegląd przygotowała i przedstawiła Mariana Krill. Bardzo ci dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: Tak rozpoczęliśmy drugą część środowej audycji Wybieram Dwójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Będziemy z Państwem do godziny 18, a ten czas wypełni między innymi opowieść Cezarego Duchnowskiego o kompozycji zamówionej przez Polskie Radio, która zabrzmi podczas warszawskiej jesieni, a już za moment będziemy Państwa zapraszać do Łodzi, ale teraz kilka minut popołudniowego ukojenia z głosem Andreasa Szola.

0: Andreas Scholl i Orpheus Chamber Orchestra w przepięknej pieśni z Wysp Brytyjskich. Już prawie 11 minut po godzinie 17. Najwyższy czas na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Swoją rozmówczynię przedstawi teraz Maria Czok.
1: Gość Dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, a razem ze mną liderka programowa festiwalu Łódź Wielu Kultur i kuratorka programu Teatru i Tańca na tymże festiwalu Agata Siwiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło się z Państwem przywitać.
2: Festiwal Łódź Wielu Kultur rozpoczyna się w Łodzi. Będziemy mieli do czynienia z bardzo bogatym programem, w tym roku wydłużonym w wersji maxi, powiedziałabym. Ale na początku chciałam Cię zapytać o ideę tego spotkania. W takim swoim słowie wstępu do tegorocznej odsłony napisałyście: tegoroczny festiwal ma być gestem sprzeciwu wobec obojętności, uproszczeń i mechanizmów, które pozwalają nam odwracać wzrok. Co to dla ciebie znaczy? Dla ciebie i dla współkuratorek festiwalu?
3: Tak, dla współkuratorek i tak naprawdę dla zespołu. Przede wszystkim organizatorem festiwalu jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. I cała działalność Marka Edelmana, ale też jego żony, Aliny Margolis Edelman, była związana z prawami człowieka. Dzisiaj, kiedy mówimy o prawach człowieka, oczywiście nie możemy pomijać również istot nieludzkich. Wiemy, że to spektrum naszej odpowiedzialności etycznej się poszerza. My żyjemy w takim bardzo niezwykłym momencie, ponieważ tak naprawdę trzeba dużo wysiłku włożyć w to, żeby odwrócić wzrok.
2: Od bardzo wielu obszarów życia, prawda?
3: Tak. Ale też

0: też jakby nie tylko jesteśmy w tym, co tu i teraz, przede wszystkim tu, ponieważ przez ten świat, który jest taki bardzo zmediatyzowany, że właściwie w kilka sekund dowiadujemy się, co się dzieje na drugim końcu świata, właściwie jesteśmy niemal naocznymi świadkiniami i świadkami rozmaitych kryzysów humanitarnych, to ja bym chciała sobie postawić takie pytanie, jaki jest nasz status? Czy tylko biernej obserwatorki, biernego obserwatora, czy też jednak osoby, która no, jest świadkiem, świadkinią, jest jakąś osobą zaangażowaną poniekąd w te wszystkie kwestie. I czy można być obojętnym, obojętną wobec tego?
1: W tym roku festiwal ma nieco inną formułę, jest dłuższy, o czym już powiedziałam, ale nazywacie go wydarzeniem kroczącym. Co to znaczy?
0: Tak, to jest też taka odpowiedź na świat, który jest niezwykle przebodźcowany i to odbija się bardzo mocno na naszych układach nerwowych, ale też to, że właściwie uczestniczymy w tylu rozmaitych dramatach społecznych jednocześnie i ja i też mój zespół, jakby poczuliśmy, że bardzo potrzeba jakiejś przestrzeni, jakiegoś oddechu, żeby pewne kwestie sobie przemyśleć, że trudno właściwie już tak konsumować sztukę, że dzisiaj zobaczymy 5 rzeczy, 7, jakby potrzeba też przeżyć. Ja w ogóle jestem bardzo blisko dzisiaj takiego przeżycia i nawet poczucia w ciele pewnych tematów społecznych, bo to ciało jest bardzo, bardzo mądre.
1: Festiwal rozpoczyna się w Łodzi, potrwa w zasadzie do końca listopada, a takimi głównymi filarami, w zasadzie są 4 filary główne tego festiwalu. Chciałabym zacząć od łódzkich biografii, od biografii, które chcecie przypomnieć, ale też w jakimś sensie opowiedzieć o nich w sposób inny niż do tej pory. Czy dobrze myślę i czytam ten trop?
0: Tak, te biografie są na bardzo różne sposoby związane z Łodzią. Czasami bardzo ściśle, a czasami wręcz symbolicznie. I ta pierwsza premiera będzie o postaci absolutnie niezwykłej dla polskiej kultury, której związek z Łodzią był nieco dalszy. Mowa jest o Polinie Reńskiej, wybitnej tancerce, choreografce modernistycznej. I to jest historia, którą przywoła Agnieszka Przepiórska, wybitna monodramistka. Spektakl będzie reżyserowany przez Maję Kleczewską, ale tym razem Agnieszka nie robi stricte monodramu, ale zaprasza do udziału w spektaklu też tancerkę i choreografkę Annę Krysiak, która będzie alter ego Agnieszki na scenie, jakby takim drugim wcieleniem Polinii Reńskiej. Ta postać jest związana z Łodzią przez Jana Karskiego, emisariusza Zagłady, tego, który mimo wszystko chciał mówić o niewyobrażalnej tragedii Żydów, która się wydarza. I ja myślę, że Jan Karski ma to przesłanie także dla nas tu i teraz, właśnie żeby zauważać, żeby reagować. No i to jest historia niezwykła. Niedawno zresztą zostało wydanie książki o Polinie Nireńskiej autorstwa Weroniki Kostyrko. Wiemy, że dzisiaj jej postać możemy czytać nie tylko poprzez biografię artystyczną, ale również poprzez queer historię. Tak, Pola Nireńska nie była osobą heteronormatywną i myślę, że takie na nowo jakby odczytanie tej opowieści jest też bardzo ciekawe. No ale przede wszystkim odczytanie też jej postaci w perspektywie Zagłady.
1: I w perspektywie Łodzi, prawda?
0: Tak, i Łodzi, i Jana Karskiego. Ja myślę sobie, że każda męska historia właściwie wymagałaby bardzo często uzupełnienia i dopisania tego wątku herstorycznego, bo herstoria i historia są w ścisłym splocie.
1: Ten monodram czy spektakl w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej już w najbliższą niedzielę, ale wcześniej spotkanie ze Stefanem Napierskim, a tak naprawdę z Danielem Kotowskim i znowu queer historie, które dochodzą do głosu. Zanim powiesz więcej o tym, co się wydarzy, to chyba warto, żeby powiedzieć, gdzie się to wydarzy. Opuszczony basen. Skąd
0: Opuszczony
1: taki pomysł?
0: Opuszczony basen w Łodzi. Właściwie kiedy razem z Martą Zdanowską, która jest herstoryczką i queerstoryczką Łodzi i też aktywistką przywracającą właśnie te historie wyparte gdzieś tam na marginesie, spacerowaliśmy po mieście i Marta opowiadała,

0: opowiadała kolejne historie, queer historie, to basen bardzo zainteresował Daniela, ponieważ no, on też jest taką lokalną queer historią związany, ale też sam basen. Ja sobie pomyślałam, że to jest jakaś niesamowita intuicja artysty, ale też kontynuacja tego, co zrobił w Wenecji. Tam
1: Przypomnijmy, Daniel Kotowski, głuchy artysta, który był współkuratorem pracy pokazywanej, nadal jest zresztą ta praca pokazywana na Biennale w Wenecji. Języki z wody, taki był tytuł tej
0: tak.
1: pracy.
0: I też artystą, i twórcą, razem z Bogną Burską. I tam ta woda była obecna. Tutaj mamy pusty basen. I to bardzo mocno rezonuje z kolejną historią Stefana Napierskiego, eseistę, krytyka literackiego, wybitnego międzywojnia, męża Ireny Tuwim. Przez Irenę Tuwim, ale też przez swoją żydowską rodzinę związany z Łodzią, który właściwie przez całe życie musiał ukrywać się jako osoba nieheteronormatywna, kochająca mężczyzn. I najmocniej to wybrzmiewa w jego poezji. W tej poezji, która zawsze była uznawana za taką gorszą część jego twórczości. I to najbardziej zainteresowało Daniela. Tutaj trzeba powiedzieć, że Daniel w swoich pracach artystycznych łączy jakby dwie tożsamości swoje, czyli bycie głuchym artystą, a jednocześnie bycie artystą queerowym. Więc powstanie instalacja wideo, ale też performance Daniela Kotowskiego, który jest zresztą artystą totalnym, ponieważ on wędruje właściwie przez najrozmaitsze jakby ekspresje i media artystyczne. Także jest Stefan Napierski. Ale jest jeszcze trzecia bohaterka.
1: No właśnie, nie wszystko wydarza się, szanowni państwo, we wrześniu. Pierwsze dwa spektakle czy wydarzenia, o których mówiłyśmy, to rzeczywiście perspektywa najbliższych dni, ale jest też perspektywa listopadowa. Janka Rudzka.
0: Janka Rudzka. I to jest historia absolutnie niezwykła, ponieważ Janki Rudzkiej w Łodzi nikt nie zna. A właściwie w Polsce też jej nikt nie zna. A proszę sobie wyobrazić, że to jest jedna z twórczyń tańca nowoczesnego, modernistycznego i ikona tańca w Brazylii, która zresztą założyła pierwszy wydział taneczny na tamtejszej uczelni, która przez całe życie zacierała ślady po swoim, swojej polskiej biografii. A przecież w międzywojniu współtworzyła razem z innymi żydowskimi artystkami scenę tańca nowoczesnego, tańca modernistycznego, ekspresjonistycznego, wolnego tańca w Łodzi, co miało zresztą wymiar taki bardzo emancypacyjny dla artystek wtedy. I nawet znalazłam, że jeszcze ostatni występ miała w hotelu Grand, chyba w 1946 roku, po czym wyjechała, też prawdopodobnie z powodu traumatycznej pamięci związanej z zagładą, w końcu trafiła do Brazylii i tam jest po prostu wielką sławą. No i teraz wraca do siebie. I właściwie ją przywracamy, a tak naprawdę przywraca ją Joanna Leśnierowska, wybitna twórczyni tańca, która już bada biografię Janki Rudzkiej od 13 lat i zaprosiła do tej współpracy ostatnią żyjącą, chyba ponad 90-letnią i ulubioną, kochaną uczennicę artystki Lię Robato i Nehemiasa Santanę, brazylijskiego tancerza i choreografa. I to jest też taka premiera właściwie transkontynentalna, niemiecko-brazylijska. Robimy to też z teatrem w Salwadorze de Bahia, ale też z Hellerau w Dreźnie. Ważną sceną też i ważnym miastem dla tańca ekspresjonistycznego. To są wszystkie trzy nasze premiery, które oczywiście później będą jeszcze żyły i trwały.
1: Premiera Dojrzenia, bo taki tytuł nosi ten spektakl taneczny i instalacja 5 listopada. Pobieżnie na razie opowiedziałyśmy o tych wydarzeniach, których jest naprawdę, szanowni państwo, całe mnóstwo. Powiedziałam na wstępie, że Festiwal Wielu Kultur to tak naprawdę cztery filary. Łódzkie biografie za nami, ale trzy inne jeszcze do omówienia. Postaramy się chociaż naskórkowo zachęcić państwa do tego, aby wczytać się w ten przebogaty program. Geografie przemocy i solidarności to jest w jakimś sensie odpowiedź na to, o czym mówiłaś na początku, czyli spotkanie, konfrontacja z tym, co możemy zrobić w rozpadającym się świecie.
0: Tak. Ale to też bardzo rezonuje z łódzkimi biografiami, które były naznaczone jakąś systemową przemocą, czasami bardzo radykalną.
1: A z drugiej strony tą solidarnością.
0: A z drugiej strony w jakiś sposób tak, no bo nawet jakby ta solidarność jest w pamięci. To, że my przywołujemy te historie, że dzisiaj, nie wiem, społeczności queerowe, feministyczne przywołują historie, które były gdzieś na marginesie, to jest też taka między.

pokoleniowa solidarność, ale tamte historie też nas uczą tego, jak wygląda w ogóle jakiś taki mechanizm marginalizowania i symbolicznej, i nie tylko i realnej przemocy wobec ludzi. I my nie zawsze wyciągamy z tych historii też lekcje. Kolejny projekt, tak jak mówiłaś, Geografie Przemocy i Solidarności, to jest bardzo ważne i też podkreślę,

0: międzynarodowa, w której pojawiają się osoby artystyczne z całego świata, nie tylko z Europy. Nie przypisujemy im krajów, bo to są w większości jakieś bardzo takie tożsamości nomadyczne, ale pojawia się między innymi Rana Hamadeh, pojawia się polska artystka, akurat tutaj Agnieszka Kalinowska, ale też Julia Kriwicz, ale też Ala Sawaszkiewicz, czyli mamy reprezentację też z Europy Wschodniej, ukraińską, białoruską, Hanna Aleksandra Younger. I to są wszystko właściwie osoby artystyczne, które są znane z najważniejszych wystaw światowych, które z ogromną wrażliwością przyglądają się temu, jak wygląda przemoc, ale też jakie strategie solidarności możemy wypracować. To jest wystawa pod tytułem Na krawędzi chaosu. Jak jesteśmy na takiej krawędzi chaosu tuż przed końcem świata, ale tego końca jeszcze nie ma, możemy się cofnąć i możemy się zastanowić, jaki nowy świat chcemy sobie wyobrazić. A jak sobie coś wyobrażamy, to możemy też to zacząć współtworzyć. Chciałam jeszcze dopowiedzieć do tego filaru, bo mamy jeszcze drugi poza wystawą ważny projekt, Palestyna Dom. I tutaj, tak jak mówiłam, my przyglądamy się różnym krajom, od Białorusi przez Ukrainę, pojawia się Argentyna, ale w tym projekcie akurat pojawia się tragedia Palestynek i Palestyńczyków. Zaprosimy bardzo ciekawą postać, Noem Schuster-Eliassi. To jest Żydówka, Izraelka, potomkini ocalałych, a jednocześnie aktywistka, która w Izraelu broni Palestynek i Palestyńczyków. Co ciekawe, ona pracowała w ONZ-cie, a w pewnym momencie stwierdziła, że zamiast pisać raporty z tragedii, chce o nich mówić ze sceny. I uznała, że to sztuka, język sztuki jest tym, który jest najbardziej jakiś taki, daje pewną możliwość zmiany świata, co i mi jest bardzo bliskie, ale pokażemy też, zaprezentujemy też koncert wybitnego palestyńskiego Le Trio Joubran, trzech braci grających na ołdzie i to jest naprawdę światowej klasy muzyka. Zaprezentują koncert, w którym też pojawi się poezja palestyńskiego poety Mahmuda Darwisza, ale też teatralno-choreograficzny spektakl Mary Hajhusain o prawie do własnego języka i do własnej kultury. No i teraz opowiem o trzeciej ścieżce.
1: Tak, to zanim opowiesz, chciałam zwrócić Państwa uwagę, że wiele mówimy tu o wydarzeniach z dźwiękiem jednak. Co prawda pojawiło się nazwisko Daniela Kotowskiego, głuchego artysty, performera, który pojawi się na festiwalu Łódź Wielu Kultur, ale specjalna sekcja, filar festiwalu Kultura Głuchych, to będzie ukłon również w stronę ciszy, ukłon w stronę tych, których może tak głośno nie słychać, ale których głos jest jednoznacznie ważny z tymi, którzy posługują się językiem fonicznych. Kultura Głuchych i Tydzień Kultury Głuchych na festiwalu Łódź Wielu Kultur. Kogo zobaczymy i usłyszymy?
0: Tak, ja jeszcze raz podkreślę wymiar kulturowy. Tak? To jest pewna kultura, która ma bardzo ciekawych artystów, artystki, osoby artystyczne. Taką absolutną, już właściwie międzynarodową gwiazdą jest Daniel Kotowski. Ale tych osób przecież jest w Polsce więcej. I to jest też taki projekt, który jest bardzo mocno realizowany we współpracy z łódzkim środowiskiem osób głuchych. Współkuratorką tego wydarzenia jest Agnieszka Kołodziejczyk, badaczka kultury głuchych. Sama zresztą jest osobą niesłyszącą. To jest też bardzo ważne, bo to jest o reprezentacji, nic o nas bez nas, ale współtworzy tę ścieżkę razem z Karoliną Krause. I tutaj zobaczymy na przykład wystawę Tomasza Grabowskiego, bardzo ciekawego artysty, który tak dosyć subwersywnie posługuje się humorem, pracuje na przykład z memami, żeby opowiedzieć o kulturze głuchych, ale co ważne, bez protekcji, bo jakby ja bardzo bym unikała takiego myślenia, które jest ogromnie protekcjonalne, że sztuka osób z niepełnosprawnościami jest jakąś gorszą sztuką. To są bardzo zawodowi, wspaniali artyści, artystki, którzy mają swój język. Odbędzie się na przykład też spotkanie z głuchymi kobietami, które działają w polu sztuki, między innymi z Dominiką Kozłowską, pierwszą głuchą aktorką, która jest przecież na etapie postacie, zresztą w Teatrze Słowackiego w Krakowie, w bardzo szacownej scenie, Edytą Kozłup, Kingą Hołdą Justycką i one będą opowiadały o kulturze głuchych także w perspektywie feministycznej. Czyli mamy tutaj takie dwie krosujące się właściwie przestrzenie wykluczeń. To jest szalenie ciekawe. Także bardzo dużo sztuki. Także dla dzieci i młodzieży, na przykład...
1: To jest niesamowite.

0: mówi ty projekt, właśnie ten, o którym będziesz mówić, bo on zaprasza do świata głuchych dzieci. To jest tak naprawdę wydarzenie skierowane dla najmłodszych. Historie, które się widzi. Taki jest tytuł, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, to jest w ogóle, myślę, wielki problem polskich szkół, że one kultury głuchych, ani też nawet podstaw języka migowego nie wprowadzają jako obowiązkowego. A można powiedzieć, że my w Polsce jesteśmy już chyba nawet nie dwujęzyczni, bo jeszcze trzeba by pomyśleć o podstawach pewnie języka ukraińskiego, prawda? Ale podstawy języka migowego każdy właściwie powinien opanować. Ja sama zresztą mam ten plan, tutaj tak się bardzo wymądrzam, ale jest to mój plan na przyszłość. To jest spektakl, który jest dla dzieci słyszących i głuchych. Bardzo ważne jest to, żebyśmy spędzali czas razem, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach i być też w różnych doświadczeniach. Zresztą w ogóle mamy bardzo bogaty program też edukacyjny, za który są odpowiedzialne wybitne osoby związane z pedagogiką teatru, w ogóle ze sztuką dla dzieci. Anna Brodzińska, Ola Szaja i Kamila Majchrzycka. I ten program dla dzieci będzie w bardzo różnych obszarach, także o tym, na przykład, czym jest hejt, czym jest dyskryminacja. Pojawi się na przykład bardzo piękny projekt francuskiego artysty, Latawce dla pokoju, które są puszczane właśnie z intencją tego, żeby wszystkie i wszyscy byli równi i mieli jakby zapewnione podstawowe prawo do życia w spokoju.
0: Festiwal Łódź Wielu Kultur, jeśli byliby już państwo przytłoczeni nieco liczbą wydarzeń, które potrwają w Łodzi, były zaplanowane z myślą o tym, aby odpocząć, aby wsłuchać się w siebie, ale też przemyśleć to, co udało się zobaczyć podczas poprzednich dni festiwalu. A razem z nami w audycji była dziś liderka programowa wydarzenia Festiwalu Łódź Wielu Kultur i kuratorka programu teatru i tańca Agata Siwiak. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I zapraszamy do Łodzi, Maria Czok. Do usłyszenia.

0: To rapsodia hiszpańska Emanuela Chabrie w interpretacji orkiestry Le Siècle pod dyrekcją François-Xavier Rota. Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.36, już tylko dwa dni pozostały do inauguracji 69. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Podczas tego koncertu zabrzmią m.in. prawykonania kompozycji Krzysztofa Knitla i Mateusza Śmiga. Oczywiście to wydarzenie będziemy w Dwójce transmitować, ale teraz o tym, co dzień później. Mianowicie w sobotę podczas warszawskiej jesieni zabrzmi ostatni utwór z serii 10 na 100, czyli utworów zamówionych przez Polskie Radio na stulecie naszej instytucji. To będzie kompozycja muzyczna Cezarego Duchnowskiego, napisana dla zespołu Compoplex. Posłuchajmy, co kompozytor ma do powiedzenia o tym utworze.
1: Kompozycja muzyczna, zatytułowana kompozycją muzyczną, jest szczególnym projektem. Po pierwsze dlatego, że zamówiona została przez Polskie Radio i wydawało mi się, że mogłem tą kompozycją opowiedzieć o swojej refleksji dotyczącej tego, jak komponuję, jakim jestem kompozytorem i co jest dla mnie w kompozycji najważniejsze. Współczesny kompozytor operuje różnymi metodami. I wydaje mi się, że mój sposób na komponowanie już trochę się starzeje. Ja jestem zwolennikiem jednak muzyki wyrafinowanej, takiej wielopoziomowej, którą można odkrywać wielokrotnie, można zawsze odnaleźć coś nowego. Natomiast w momencie, kiedy muzykę komponuje się,

0: się łączy z innymi mediami, naturalnie sama warstwa muzyczna zaczyna być upraszczana. Ja jakoś głęboko wewnętrznie się przed tym buntuję. Najwyraźniej ten projekt jest wyrazem tego buntu. Chciałbym skupić się na kompozycji muzycznej, chociaż przewrotnie sama kompozycja nie będzie tylko i wyłącznie muzyczna. O czym jest kompozycja muzyczna? Wyobraźmy sobie stos dzieł sztuki, partytur, starych obrazów. Właściwie niekończące się stosy dzieł sztuki, które zapełniają całą przestrzeń po horyzont, jak lawa na Islandii. I one tak z daleka, jak się na nie patrzy, wydają się nikomu niepotrzebne, zapomniane, nieobecne. Jak spojrzymy z bliska, okazuje się, że jest tam mnóstwo ciekawych, wyrafinowanych treści, w które można się zanurzyć i w których można odnaleźć przeróżne, ważne rzeczy, które są dla nas wartościowe. I o tym jest też ta moja kompozycja, o spojrzeniu na sztukę, że czasami ona wydaje nam się niepotrzebna, elitarna, a przy bliższym spotkaniu okazuje się, że można odnaleźć coś niesamowicie dla nas ważnego, ciekawego, z czym możemy obcować dłużej. Co jest jeszcze ważne w mojej kompozycji? Pewne znaki, które wykorzystałem. Atrybut, który towarzyszy nam na co dzień. I na przykład krzesło. Wykorzystałem taki przedmiot użytku codziennego, który towarzyszy nam codziennie i może symbolizować wiele rzeczy. Na przykład trzy krzesła ustawione obok siebie kojarzą nam się z poczekalnią, z czymś, czego oczekujemy, na coś czekamy, co być może odnajdziemy albo nie odnajdziemy, czegoś się doczekamy albo nie doczekamy. Dwa krzesła zwrócone do siebie symbolizują rozmowę dwóch osób, czyli jakiś rodzaj porozumienia. Jedno krzesło, samotne krzesło, no jest symbolem bardzo znaczącym, szczególnie w naszej kulturze. Jest czymś, co mówi o tym, że kogoś pamiętamy, że o kimś myślimy, albo jest być może symbolem niepamięci. I te krzesła wykorzystam w mojej kompozycji. One będą oczywiście też instrumentami perkusyjnymi, a ich setupy, ustawienia będą kierowały, mam nadzieję, odbiorcy na te wszystkie wrażenia i znaki naszej pamięci bądź niepamięci. Z technicznego punktu widzenia kompozycja muzyczna jest utworem złożonym i z pewnością wykorzystałem w nim wszystkie wypracowane metody komponowania, które używam, wykorzystuję od jakiegoś czasu. Zawsze staram się, żeby kompozycja miała swój szkielet, swój punkt odniesienia, jakiś system, który oczywiście zwykle nie jest albo nie musi być dla wszystkich czytelny w pierwszym odsłuchu czy w pierwszym oglądzie. I tak to powinno być. To jest dla mnie ważne. Ja głęboko wierzę, że ten wewnętrzny porządek i ład jakoś przenosi się na kształt całej kompozycji. Także zawsze zaczynam od pewnego systemu. Tu on jest dosyć wyrafinowany. To są niby sytuacje oczywiste. Będziemy w utworze słychać permanentnie akord molowy. Natomiast on jest wypełniony różnymi mikrotonowymi przejściami między na przykład tercja mała. Nie ma trzech równych odległości między sobą, tylko cztery. Tercja wielka nie ma czterech odległości równych, tylko pięć. Także ona jest wypełniona jakby różnymi interwałami, które już nam się nie kojarzą z taką tradycyjną harmonią funkcyjną. Natomiast ten akord molowy na pewno będzie czytelny. Utwór skomponowany jest dla szczególnego zespołu. Jest to obsada trzyosobowa, akordeon, perkusja i elektronika oraz trzy krzesła.
1: A mowa o zespole Compo Polex. Tak mówił Cezary Duchnowski o swoim utworze, o kompozycji muzycznej, która zabrzmi po raz pierwszy w tę sobotę na festiwalu Warszawska Jesień. Przypomnę, że to ostatni już utwór z serii naszych radiowych zamówień kompozytorskich przygotowanych z okazji jubileuszu stulecia, a z Cezarem Duchnowskim spotkała się i rozmawiała Ewa Szczecińska.

0: To zespół Concerto Italiano i Rinaldo Alessandrini w pierwszej części trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha. 11 minut pozostało do godziny 18. O tej porze do jazzowego klubu dwójki zaprosi Państwa Przemek Psikuta, ale chwilę później dyskusja. Dyskusja o kondycji klubów muzycznych. Czy klub może być jednocześnie przestrzenią działań artystycznych, ale także biznesem, także instytucją kultury? I kto za takie przestrzenie powinien brać odpowiedzialność? Te pytania swoim gościom zada Ula Nowak. W studiu pojawią się Jan Błaszczak, Paweł Iwanow, Daniel Radke i Leszek Biolik. I także Państwa zachęcamy do tego, by w tej debacie wziąć udział. To już o godzinie 19. A teraz sięgamy do radiowych archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wojciech Skalmowski należał do najważniejszych interpretatorów twórczości Sławomira Mrożka i dlatego w latach 80. paryskie wydawnictwo Kontakt, szykując kasetę dźwiękową Mrożkowi poświęconą, właśnie u Skalmowskiego zamówiło nagranie paru słów komentarza. Jakie miejsce autor tanga zajmuje w polskiej literaturze?
5: To jest jeden z najbardziej intelektualnych pisarzy w polskiej literaturze. Nie w tym sensie, że wykłada jakąś doktrynę, tylko że jego podejście do tematu jest intelektualne i to widać od razu w precyzji jego języka. To się rzadko zwraca na to uwagę, w każdym razie w recenzjach, że Mrożek pisze niesłychanie wyszukanym, pięknym językiem, ale pięknym nie w znaczeniu, że tam są jakieś porównańka, metaforki. Jeżeli są, to są niesłychanie oryginalne, a równocześnie ten język jest zwięzły i, jakby to powiedzieć, sam sposób pisania, sam styl prowadzi do czegoś, czegośmy nie widzieli dotychczas, więc w jakiś sposób odkrywczy. No, akcja nawet dotycząca, jakby powiedzieć, no, nonsensu w pewnym sensie, no właśnie takiego tygrysa, prawda, który się nie wiadomo skąd wziął w łazience w mieszkaniu, jest skonstruowana według jakiejś wewnętrznej logiki. To jest niesłychanie rzadkie zjawisko w polskiej literaturze, które ma tendencję do pewnej, powiedzmy, rozlazłości, jakby to, że się Miłosz to kiedyś określił. Przyjęcia pewnych rzeczy za już uznane i dane i tylko dalszego, jak to powiedzieć, roztkliwiania się nad tym. Ja myślę na przykład o ten typ, który jest widoczny w opowiadaniach Iwaszkiewicza, gdzie to jest właściwie ilustracja pewnych nastrojów, które są w pewnym sensie samograjami, takie, że wiadomo, że jak człowiek jest zakochany, to odczuwa jakieś silne zburzenia sobie, jak ktoś bliski umiera, to jest wstrząs i tak dalej. To są, powiedzmy, tego typu sytuacje są przeważnie przedmiotem zainteresowania polskich pisarzy. Więc to są sytuacje wzięte z zewnątrz, już gotowe. A Mrożek sobie jakoś stwarza swoje sytuacje, to znaczy on stosuje pewną metodę, także sytuacje się same stwarzają i one są w jakiś sposób odkrywcze.
4: Wojciech Skalmowski był wybitnym orientalistą, eseistą, krytykiem. Publikował w paryskiej kulturze jako M. Broński. Jego brukselski sąsiad Leopold Unger widział w nim niezwykle wszechstronnego uczonego, obdarzonego przenikliwą inteligencją. Wyjątkowe miejsce w dorobku Skalmowskiego zajmuje wieloletnia korespondencja z Mrożkiem. Listy 1970-2003. Zapis przyjaźni pisarza z jednym z jego najważniejszych i najbardziej wymagających czytelników.
0: Pora już się żegnać. W audycji wybieram dwójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro. Kilka chwil po 16:00, a zostawiamy

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam już dziś o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu. Jazzowy klub, środa, a więc proszę Państwa, John Coltrane. Finiszujemy pomału, jeśli idzie o nasze obchody, dokładnie za tydzień, 23 września upłynie okrągłe 100 lat od narodzin Johna Coltrane'a. Urodził się, przypomnijmy, w Hamlet w Karolinie Północnej właśnie 23 września 1926 roku. Już teraz zapraszam Państwa na specjalne wydanie Jazzowego Klubu Dwójki, w którym pojawią się goście, pojawi się Tomasz Szachowski, Rok Siciński, Andrzej Zieliński i podobnie jak w przypadku Milesa Davisa, będziemy rozmawiać o fenomenie Johna Coltrane'a. Także w najbliższą sobotę gorąco zachęcam do słuchania dwójki w Dużej Czarnej wspólnie z Jerzym Cichostępskim. Zajmiemy się też pewnym bardzo ciekawym wycinkiem, aspektem, także oczywiście traktującym o winylowych tłoczeniach spuścizny Trainera. No a dziś w tym przedostatnim środowym odcinku, 36 odcinku, który w tym roku poświęcam fantastycznemu saksofoniście, dziś zajmiemy się ostatnią w zasadzie płytą, która wniosła coś nowego do spuścizny Coltrane'owskiej. Płyta studyjna, to ważne, bo nagrania koncertowe, cała ta pula nagrań koncertowych to jest oddzielny świat i tutaj też chętnie zaglądamy. No ale dziś sesja z 15 lutego 1967 roku, która przeleżała na taśmach do połowy lat 90. W 94 roku Alice Coltrane odnalazła taśmy, odnalazła zupełnie nowe utwory zarejestrowane właśnie w lutym 67 roku. No i ukazały się one w 95 roku na albumie zatytułowanym Stellar Regions, czyli Gwiezdne Obszary, Gwiezdne Światy. Płyta nagrana w tym ostatnim kwartecie, przy

przy udziale ostatniego kwartetu Johna Coltrane'a, czyli Alice Coltrane przy fortepianie. Jimmy Garrison zagrał tutaj na kontrabasie. Jimmy Garrison, który opuścił zespół Coltrane'a rok wcześniej, ale powrócił na potrzeby tych nagrań. No a na bębnach Rashid Ali, perkusista, który znalazł w tych ostatnich latach, w tych ostatnich miesiącach, no zupełnie niezwykłe porozumienie z Coltrane'em. Zatem dziś nagrania z tej płyty, które w drugiej części zestawimy sobie z czymś, myślę, bardzo ciekawym. Na razie powiem tylko tyle, że jeden człowiek, jedna osoba, jeden artysta będzie dziś z nami od samego początku do samego końca. Będzie to basista Jimmy Garrison. Zaczynamy.

Seraphic Light. I znów kwartet jest tym medium, jest formacją doskonałą w rękach.

Johna Coltrane'a. Ten temat otwiera album Stellar Regions, któremu się dziś przyglądamy. Kwartet z Alice Coltrane przy fortepianie, z Jimmym Garrisonem grającym na kontrabasie i Rashidem Alim na bębnach. Garrison, to warto podkreślić, powrócił specjalnie na potrzeby tych nagrań, ponieważ opuścił jako ostatni Coltrane'a, mam na myśli ten złoty, najważniejszy kwartet z McCoy Tynerem i Elvinem Jonesem. No a tu w utworze Seraphie Clyde mamy późnego Coltrane'a jak na dłoni. Mamy wszystko to, co chciał nam mówić w ostatnich miesiącach swojego życia. Nieodżałowany Ben Ratliff pisze: album pokazuje potencjał świetnego zespołu. Reprezentuje Trena na tym w tym ostatnim etapie. Coltrane i Ali brzmią spójnie. Zaczynają pokazywać nam coś w zamian, coś bardzo konkretnego w miejsce tego, co działo się na linii McCoy Tyner, Elvin Jones. Państwo są ze mną, jesteśmy razem, słuchamy od miesięcy Trena. Ari, jak co tydzień, również dziś skreślił kilka słów. Tak się składa, że nieczęsto wracam do tych późnych nagrań Coltrane'a, a słuchając Stellar Regions czuję, że nie mam ku temu uzasadnienia. Te nagrania z ostatnich sesji z 67 roku przypominają pieśń, opowieść, historię snutą z głębi wnętrza. Coltrane'owskie tematy są bardzo osobiste, są refleksyjne. Być może skrywają emocje i przemyślenia, których już nigdy nie odszyfrujemy, albo też wlane są szyfrem do wewnętrznego świata Trena. Mocno zwraca uwagę tutaj styl gry Alice. Różni się od McCoy Tynera. Obudowuje brzmienie saksofonu charakterystyczną aurą. Właściwie zastanawiające, dlaczego nie wydano tej muzyki jeszcze przed odejściem Johna. To prawda, zadajemy sobie to pytanie niemal przy każdej z tych istotnych, z tych ważnych płyt pośmiertnych. Ta ukazała się dopiero w październiku 1995 roku. Nie było już na świecie także Jimmy'ego Garrisona, który zmarł też zdecydowanie za wcześnie. Garrison umiera w roku 1976. Stellar Regions, płyta opatrzona ciekawym komentarzem Davida Wilda, który pisze o tych nagraniach między innymi tak. Ostatnie słowa kogoś, kogo już nie ma, są czymś wyjątkowym. Wszystkie nagrania emanują tu podobną aurą. Wśród ostatnich fraz Coltrane'a są to niemal ostatnie nuty, które zarejestrował na taśmie. Po nich już tylko cisza. Co ważniejsze, może nawet bardziej fascynujące, stanowią one sugestie ewolucji, jaką przeszłaby muzyka Coltrane'a, gdyby jego życie nie zostało tak przerwane. Jakiś przebłysk niespełnionej przyszłości. Nagrania te ukazują wszystkie cechy późnego okresu, jednak elementy te wydają się tutaj zharmonizowane, zyskują jakąś dodatkową spójność, siłę, siłę oddziaływania dzięki ponownemu pojawieniu się w muzyce Coltrane'a formy. I tutaj David Wilde podkreśla, że cała ta sesja z lutego 1967 roku stanowi jakby samodzielne dzieło, które eksploruje styl, idiom późnego Trena w jakimś formacie nowym, bo mamy tutaj przecież kolejny kwartet. Warto też zwrócić uwagę, że jeden utwór jeden utwór Offering, pojawił się wcześniej na albumie studyjnym.

innym Expression i słuchaliśmy go w swoim czasie. A dziś proponuję dwa utwory jeszcze z albumu Stellar Regions. Już teraz kompozycja tytułowa, a zaraz po niej utwór Sun Star.

Sun Star, a wcześniej Stellar Regions, Gwiezdne Obszary. Oba te tematy Johna Coltrane'a u nas dziś w jazzowym klubie dwójki w wersjach tak zwanych alternatywnych, nieco dłuższych, ponieważ te taśmy, które Alice Coltrane odnalazła w 1994 roku, zawierały no właśnie podejścia do niektórych tematów dodatkowe. Warto też nadmienić, że tytuły utworów pochodzą od Alice Coltrane. 15 lutego 1967 roku. Jednodniowa, długa sesja, jedna z zupełnie ostatnich, jeśli mówimy o Coltrane'ie, ostatnia, jeśli mówimy o tym kwartecie. Wszyscy w rękach Rudiego van Geldera w tym legendarnym, już nowym studiu van Geldera Inglewood Cliffs. Pan Robert, który jest z nami w tej naszej coltrane'owskiej drodze, pisze dziś tak. Żal rozstawać się z twórczością Johna Coltrane'a, jednak dał pan wielki asumpt do tego, aby zgłębiać dyskografię artysty, jego składy, jego zespoły. To twórczość awangardowa najwyższej próby. To twórczość, którą pewnie słychać we współczesnym jazzie. Dopiszę, że artystyczna działalność Coltrane'a to jazz poetycki. Jest w tej u niego wszystko, co może poruszyć duszę. Pan Ari napisał o refleksyjności. Jak najbardziej. To twórczość refleksyjna, uczuciowa, pisze pan Robert. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. Rozmawiamy cały czas o Coltrane'ie. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Temat rzeka, temat, tak jak napisał pan Robert, niezwykle wciąż aktualny. Echa wszystkich tych płyt, tych utworów, spuścizny Train'a oczywiście słyszymy we współczesnej muzyce i to chyba nie tylko

jazzowej. Jimmy Garrison, tak jak powiedziałem na początku, on z nami pozostanie. Basista, który odszedł zdecydowanie za wcześnie, rozchwytywany w latach 60. Zmarł w 76 roku w wieku zaledwie 42 lat. Przegrał walkę z rakiem płuc. Był jednym z nielicznych basistów, którzy grali no właśnie przede wszystkim z Johnem Coltrane'em, ale także z Ornettem Colemanem. Jak wiemy, po śmierci Traina występował u boku Alice Coltrane. I to też warto powiedzieć, jako tej klasy, tej miary, tej rangi basista, był niemal wyłącznie sidemanem. Nie pozostawił nam swoich autorskich płyt. Jedna nagrana wspólnie z Elvinem Jonesem, Illumination, w roku 1963. A tak Garrisona możemy słuchać na płytach najlepszych z najlepszych. No i nawet dziś słyszeliśmy kolejne fantastyczne jego solo. Mam propozycję, abyśmy teraz sięgnęli po płytę dosyć zapomnianą. Album nagrany w styczniu 1961 roku w Sound Studio w Nowym Jorku. Jedyna płyta autorska Cala Masseya. Fantastycznego amerykańskiego trębacza, ale chyba trzeba przede wszystkim powiedzieć kompozytora, twórcy tematów. Massey pisał, aranżował dla najlepszych, w tym John Coltrane podejmował jego tematy nie tak dawno, bo w niedzielę w wieczorze płytowym słuchaliśmy utworu Cala Masseya The Damned Don't Cry, który John Coltrane zarejestrował podczas sesji Africa Brass. No ale dziś Cal Massey jako lider swojego sekstetu, bardzo ciekawie pomyślanego sekstetu, z trzema instrumentami dętymi. Julius Watkins zagra na waltorni, Hugh Brody na saksofonie tenorowym, Cal Massey trąbka, Patty Brown fortepian, Jimmy Garrison kontrabas i J.T. Hogan bębny. Płyta w całości poświęcona Coltrane'owi. 5 bluesów dla Coltrane'a, Blues to Coltrane. I właśnie od tytułowego utworu rozpocznijmy.

Cal Massey i jego jedyna autorska sesja ze stycznia 1961 roku. Rzecz wydana dopiero po latach nakładem oficyny Candid Records. Cal Massey i jego fantastyczna umiejętność łączenia tradycji, zaglądania do starych bluesowych zakamarków. I właśnie taki tytuł nosi ta płyta, Blues to Coltrane. Taki tytuł nosił ten utwór, który całość otwiera. Massey, będący w latach 60. w orbicie, jeśli możemy tak powiedzieć, Johna Coltrane'a, który sięgał po jego utwory, podobnie jak Freddie Hubbard, Lee Morgan, Jackie McLean, czy na przykład Archie Shepp. W tych nagraniach, których słuchamy dziś jako uzupełnienie albumu Stellar Regions Johna Coltrane'a, mamy wspólny mianownik. Mamy Jimmy'ego Garrisona. A w sekstecie Masseya, poza liderem i basistą, J.T. Hogan na bębnach, Patty Brown przy fortepianie, Hugh Brody na saksofonie tenorowym i Julius Watkins na rogu. No to na finał naszego dzisiejszego spotkania rzecz, którą Massey zamyka swój Coltrane'owski album i jego kompozycja Father and Son. Tak dziś było w jazzowym klubie dwójki. Proszę pamiętać o naszych coltrane'owskich obchodach dokładnie za tydzień, 23 września o godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: 69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Reklama. Program drugi Polskiego Radia, minęła 19:00.
0: Debata dwójki.
2: Urszula Nowak, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a w roli wydawczyni dzisiaj Aldona Łaniewska-Wołk. Mogą nas Państwo słuchać na antenie programu Drugiego Polskiego Radia lub oglądać na naszym kanale YouTube. Rozpoczynamy kolejną debatę dwójki, która odbywa się pod hasłem Miejsce na muzykę. Klub umiera ostatni. Kluby są jednym z podstawowych elementów muzycznego ekosystemu. To tutaj artyści często stawiają pierwsze kroki, tutaj powstają sceny i środowiska. Tutaj można podejmować ryzyko programowe, na które nie zawsze mogą pozwolić sobie większe sale. A jednak coraz częściej słyszymy, że prowadzenie klubu przestaje się opłacać. Co właściwie dzisiaj dzieje się z klubami? Czy mamy do czynienia z chwilowym kryzysem, czy wyczerpuje się pewien model ich funkcjonowania? Impulsem do naszej rozmowy był m.in. tekst Jana Błaszczaka „Witaj w klubie”, opublikowany w Dwutygodniku, a także sierpniowe spotkanie ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej z Radą Polskiego Rynku Muzycznego. Autor tekstu jest dzisiaj z nami, Jan Błaszczak. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Ponadto moje zaproszenie przyjęli Iwan Piotr Iwanow, właściciel klubu Niebo. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Daniel Radke, współzałożyciel warszawskiego baru, księgarni i klubu muzycznego Pardon to tu.
5: Dobry wieczór.
2: Leszek Biolik, muzyk, przewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP, a także członek Rady Polskiego Rynku Muzycznego.
6: Dobry wieczór.
2: Panowie, zacznijmy od diagnozy. Janku, do ciebie kieruję to pytanie. Kiedy pracowałeś nad wspomnianym tekstem i rozmawiałeś z ludźmi prowadzącymi kluby, co właściwie zobaczyłeś? Mamy w Polsce kryzys klubów?
3: Może zacząłbym od tego, że to nie jest kwestia, nie jest problem stricte polski, wyłącznie polski. Oczywiście my się tu skupiamy w polskim radio na rodzimej scenie, na naszym rynku, koszula bliższa ciału. Natomiast to są kwestie, o których mówi się i działa w tym zakresie w całej Europie, a pewnie nie tylko w Europie. Ja myślę, że być może to mam nadzieję i że to jeszcze nie powinniśmy składać tych miejsc i tej idei klubu muzycznego do grobu. Natomiast są pewne, można poczynić pewne obserwacje podczas rozmów też z właścicielami, z menadżerami klubów, które tutaj na pewno będziemy kontynuować, nie chciałbym się za nich wypowiadać, ale widać, że widać pewne trudności wynikające po pierwsze że wciąż płacimy, mówiąc kolokwialnie, frycowe pewnie za pandemię, która przerwała pewną jakąś ciągłość, sprawiła, że na przykład o tym się tak dużo nie mówi, ale na przykład wielu specjalistów z tego rynku zniknęło, bo w tym czasie trudnym przeszło do innych branży. Jakaś pewna ciągłość została naruszona. Także widzimy to dobrze, zwłaszcza w Warszawie, gdzie w centrum miasta znajduje się Stadion Narodowy, że rosną te największe wydarzenia, że ich z roku na rok jest więcej. A one chociażby przez ceny biletów zasysają te fundusze, które mamy na wydarzenia muzyczne i powodują, że wiele osób woli wydać pieniądze na ten jeden drogi bilet niż na kilka może trochę tańszych. No plus pewnie ktoś mógł powiedzieć, że zmienia się być może także, o tym też powstało parę tekstów w polskiej prasie, być może zmienia się podejście

0: młodszej też generacji, która, i tu być może też pandemia miała jakiś wpływ, ma trochę inne pojęcie wieczoru w mieście niż było kiedyś.
1: Czy zmienia się zatem kondycja konkretnych klubów, czy jest to raczej pewien model ich prowadzenia, który zasługuje na przyjrzenie się mu ponownie?
0: No, myślę, że to... Wydaje mi się, to może jest anegdotyczne, to znaczy ja to po prostu widzę przez pryzmat klubów, do których, w których bywam, gdzie chodzę na koncerty, że tych miejsc ubywa. I wydaje mi się, że też w tych miejsc, że też tych koncertów jest mniej, że trasy koncertowe, na przykład zwłaszcza polskich zespołów, jak się przypomni plakaty sprzed 10-15 lat, to tych pozycji na liście było dużo dłużej. Więc może ja aż tak nie widzę, mieszkając w Warszawie, ale w mniejszych miejscowościach podejrzewam, jest to jeszcze bardziej widoczne.
1: Panowie, czy rozpoznajecie ten obraz? Pawle, czy trudniej jest prowadzić klub niż te 10-15 lat temu? I co się zmieniło, jeśli tak?
2: Zmiany na pewno są i tutaj te spostrzeżenia, jak najbardziej się pod nimi podpisuję. Tu się pewnie jeszcze więcej czynników sprzęga, bo to też, no nie wiem, tutaj bym kładł karb trochę na takie zmiany cywilizacyjne. No. Coraz większa dostępność kultury w internecie, a tak naprawdę po prostu ona jest już online, streaming i tak dalej. Zmiana wzorców zachowań to też jest bardzo istotne. Rzeczą, która również bardzo na to wpłynęła, to są tak naprawdę algorytmy i sposób, w jaki sposób są informacje do nas tutaj wysyłane, czyli to tworzenie właśnie tych baniek coraz mniej wspólnotowych tematów, co powoduje, że tą kulturę coraz częściej gdzieś indywidualnie bardziej ją przeżywamy, bo to też nie jest tak, że się nic nie dzieje, tylko to się bardzo zmienia i rzeczywiście jest też, myślę, taka coraz większa profesjonalizacja i komercjalizacja tego, czyli te duże rzeczy, te pewniaki, pod którymi wszyscy chcą się podpisać, chcą tam być, zrobić sobie to zdjęcie, no one rosną w siłę i to widać, tak, i w kontekście wielkich koncertów, ale też w kontekście na przykład festiwali. To pandemia, myślę, że przyspieszyła wiele rzeczy, które już wcześniej powolutku się działy, ale na pewno była taką ostrą cezurą, od której mnóstwo rzeczy się po prostu zmieniło na pstryknięcie palcem. No dlatego jest na pewno inaczej. Ja bym też nie mówił, że to jest już koniec świata, ale myślę, że z niektórymi rzeczami dobrze by było spróbować je zmienić albo troszeczkę odwrócić. No bo chociażby właśnie te wspólnotowe rzeczy, to przeżywanie wspólnie tej kultury, no ja osobiście uważam, że jest niezwykle ważne, żeby jako społeczeństwo móc funkcjonować, istnieć i się rozwijać. I to już nie tylko mówię tutaj o samej kulturze. Dlatego pewnie trzeba byłoby pomyśleć, poszukać jakichś sposobów, żeby umożliwić, żeby nie tylko korzystali tylko ci najwięksi, tylko żeby była ta możliwość budowania tego, bo to też trochę o to chodzi, że dosyć szybko pewnie spostrzeżemy, że te wielkie gwiazdy, mimo tego, że to jest też jeszcze jeden taki trend moim zdaniem, że też konsumujemy coraz więcej tych pewniaków i te dzieła kultury są no, odgrzewane trochę, tak? To widzimy we wszystkich obszarach moim zdaniem. Też artyści są coraz dłużej na tej scenie, bo znowu łatwiej sprzedać znanego artystę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dla tych nowych pomysłów jest dużo trudniej wystartować.
1: Klub Pardon To Tu istnieje już ponad dekadę. Daniel, co zmieniło się jeszcze z twojej perspektywy?
3: Myślę, że na pewno się zmieniło w trakcie pandemii nastawienie do tego, co już przedmówcy powiedzieli, czyli jak spędzać wieczór. I myślę, że tutaj kultura nigdy oczywiście nie była na pierwszym miejscu. Natomiast mam takie wrażenie, jakby kultura troszeczkę, szczególnie u młodych, jest na takim odległym miejscu. I myślę, że tutaj dużo pracy przed nami, nie tylko jako organizatorzy koncertów, ale też jako właścicieli klubów. Jak zachęcić młodzież, żeby właśnie, tak jak Iwan powiedział, żeby poczuli tą wspólnotę takich miejsc.

0: miejsc, bo bez tego poczucia wspólnoty, bez przywiązania danej grupy do miejsca, bez takiego poczucia lojalności, ciężko będzie też biznesowo miejscom przeżyć. I my to czujemy, próbujemy jakoś tam różnymi sposobami tym jakoś zaradzić. Natomiast jest to ciągła praca. To nie jest tak, że może po prostu, że nie zauważamy tego. Te zmiany są przez ostatnie naprawdę lat są bardzo duże. Natomiast raczej patrzymy optymistycznie, że jednak ten rynek też się gdzieś tam obiega falami. I te fale są, pardon, istnieje, tak jak mówiłeś, już 15 lat, więc my widzieliśmy te fale i teraz jesteśmy właśnie w takiej fali, że zaczynamy widzieć zainteresowanie młodszych muzyką taką, która u nas jest bardzo często, czyli eksperymentalna, improwizowana. Widzimy to początek takiego zainteresowania. Natomiast tego nie możemy teraz odpuścić. Musimy jakoś ich przekonać, że jednak warto przychodzić i też być w tej wspólnocie. To, co ja też Iwan powiedział. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek.
1: Przy tej diagnozie dobrze usłyszeć pozytywne jednak stwierdzenie odnośnie potencjalnego rozwoju tej sceny niezależnej, też funkcjonowania klubów, ale chciałam was dopytać jeszcze, ponieważ wskazaliśmy jednak na jedną z tych trudnych rzeczy, jaką jest wzrost kosztów. Czy jesteście w stanie określić, który koszt wzrósł najbardziej, jest najbardziej problematycznym w tym momencie, by rzeczywiście kluby mogły spokojnie funkcjonować?
2: No to jest suma kosztów, tak nawet ciężko tak powiedzieć wprost. No. To też jest trochę cena tego dobrobytu, tak? I cena tego, że prawda, w Polsce jest dobrze. Ja zacząłbym od, znaczy po kolei, tak? No, koszt samego czynszu. No, przez to, że nieruchomości są w takich cenach, jakie są, no to w ciągu tych lat się bardzo, bardzo, bardzo zmieniło. Energia elektryczna. No również no, mamy drogą energię elektryczną. No i koszty pracy, tak? Tak, żeby móc płacić komuś godnie i żeby ci pracownicy no też byli zadowoleni z tego, jak otrzymują pieniądze. No te koszty po prostu bardzo wzrosły. Z kolei konsumenci nie odczuli tego takiego wzrostu płac aż tak. I to też widać, że znowu no, po drodze, bo znowu jedna rzecz to jest COVID, ale tak naprawdę od COVID-u jesteśmy trochę w permanentnym kryzysie. On oczywiście całkiem sobie nieźle radzimy, dlatego tego się nie odczuwa, no ale był COVID, później była inflacja, wojna, która również napędziła inflację, teraz mamy ceny paliw, które też nie wiadomo w którą stronę, jak to wszystko pójdzie. Więc i tak te rynki jakoś tam sobie z tym nie najgorzej uważam radzą w stosunku do tych potencjalnych niebezpieczeństw. No ale od tego COVID-u, no ciągle tak naprawdę jesteśmy w takiej kryzysowej sytuacji, jeżeli chodzi o jakieś perspektywy. No dlatego ja to też trochę tak, też wyczekuję trochę tego momentu, żeby gdzieś to się wyrównało, no bo to gdzieś można liczyć na tym, że no w końcu konsumenci będą mieli więcej tych pieniędzy i będą chcieli je przeznaczać właśnie na tą kulturę, ale jesteśmy według mnie jeszcze w takim momencie, że no to jeszcze nie zostało dogonione i dlatego te koszty, to nie jest jeden tylko koszt, bo to jest właśnie suma różnych rzeczy, ale według mnie te, które wymieniłem przede wszystkim.
1: Daniel, chciałam dopytać ciebie także, ponieważ Pardon to tu pełni taką formę, taką jest właściwie miejscem, w którym łączy się nie tylko kultura, koncerty, jest też księgarnia, właściwie miejsce spotkań. I teraz pytanie o to, na ile te dwa różne światy, bo świat kultury i świat gastronomii, co często jest poruszane gdzieś w tej debacie na temat finansowania klubów i tego, jak to wpływa na dobór repertuaru. Wam udaje się oczywiście zachować no, nieprawdopodobną, że tak powiem, odrębność, jeśli chodzi o ten program, który proponujecie, ale czy w takim bardziej ogólnym ujęciu byśmy mogli odnieść to do szerszej sytuacji całego sektora? Czy bar nadal jest tym, co pozwala finansować program muzyczny, czy jednak tutaj pojawia się więcej problemów, które te kwestie komplikują.
0: Bez barwy nie było.

0: jakby koncertów u nas. To jest, tak jest od samego początku u nas i to jest jakby główne źródło dochodu, nie tylko naszego. Myślę, że większość klubów, może nie koncertowni, które tylko robią koncerty, ale większość klubów, które są na co dzień czynne. Oczywiście ta sytuacja ostatnich 5-6 lat spowodowała taki też niepokój u ludzi i zastanawiałem się wielokrotnie, czy wyjść na miasto, czy nie wyjść na miasto. Dodatkowo też aspekt tego, że dużo mniej ludzi pije jednak tego alkoholu. To wszystko faktycznie stworzyło taką sytuację, że że trzeba uważać. Trzeba jednak stawiać biznes na pierwszym miejscu, a kulturę na drugim miejscu. Jednak dla mnie jest najważniejsze, aby pracownicy dostali pensję, aby był na czynsz, aby było na energię i tak dalej. A kultura jest na drugim miejscu. Czyli, bo kultura jest tak, że to nie jest tak, że my z koncertów żyjemy. To jest, jeśli koncert się wyprzeda, to od czasu do czasu wychodzimy na zero. Raczej my mamy raczej taką misję od 15 lat, że my nie zarabiamy na koncertach. Oczywiście zdarza się, żeby nie było. Natomiast
1: wiele koncertów jest wyprzedanych jednak.
0: Wiele koncertów jest wyprzedanych, szczególnie w tym roku, za co bardzo dziękujemy publiczności. Natomiast nie jest to źródło dochodu dla nas. To jest raczej wykorzystywane do tego, aby zbalansować straty przy tych koncertach, które nie są wyprzedane. I dlatego no nie chcę teraz przesadzać, ale mój dzień raczej się składa z tego, że patrzę w różne raporty i tabelki excelowskie i patrzę, jakie były przychody z baru i na co możemy sobie pozwolić. No, też jeśli chodzi o planowanie koncertowe. Tutaj jednak to zawsze jest brane pod uwagę, czy możemy zaryzykować, czy nie zaryzykować. I tutaj Iwan mówił wcześniej, no wziąć pewniaka, czy lepiej raz na jakiś czas zaryzykować. To są różne myśli w głowie, które wtedy się pojawiają. Tego aż tak kiedyś nie było. Teraz trzeba naprawdę bardzo ostrożnie do tego podchodzić i żeby nie popełnić jakiegoś błędu, który może doprowadzić właśnie do tego, że klub może przestać istnieć.
1: Leszku, chciałabym teraz tobie oddać głos i zapytać o twoją perspektywę muzyka, ale także osoby, która w imieniu tych muzyków występuje. Czy do tej diagnozy, którą postawili panowie, twoi przedmówcy, czy ad vocem coś jeszcze chciałbyś dodać? I pytanie, które poniekąd z tego wynika, czy twoim zdaniem istnieje jeszcze coś takiego jak publiczność klubowa, która żyje rzeczywiście życiem swojego klubu? Jak to obserwujesz?
2: Słuchałem bardzo uważnie. W ogóle dziękuję za zaproszenie, bo jestem trochę, jakby panowie macie bezpośrednie doświadczenia klubowe i ja jestem po tej drugiej stronie jako muzyk, czyli ten, który do was przyjeżdża raz na jakiś czas i próbuje zagrać koncert. Szczerze mówiąc, teraz właściwie powinienem zacząć mówić przez 25 minut o tym wszystkim, co ma w głowie po tym, co usłyszałem. Więc przede wszystkim ostatnio miałem taką niezwykłą przyjemność. Mój kolega, znaczy świetny trębacz jazzowy, Józek Gralak, napisał taki post, właściwie protestacyjny, trochę pełen zdenerwowania, że tak naprawdę kluby nie szanują młodych muzyków, że nie płacą im za koncerty, nie zapraszają na koncerty i tak dalej. I trzeba sobie też zdać z tego sprawę, że jest ta druga strona, tak? Czyli kluby z jednej strony są miejscem, gdzie odbywa się życie towarzyskie, oby się odbywało jak najczęściej, są jakby, generują jakiś rodzaj miejskiego mikroklimatu albo miasteczkowego mikroklimatu, są miejscem spotkań. Z drugiej strony zawsze były takim miejscem, gdzie szczególnie młodzi premierujący, jakby mający premierę artyści tak naprawdę mogli jeździć, odwiedzać te miejsca i nawet za czasami niewielkie pieniądze, ale na bazie jakiejś w miarę zręcznie skonstruowanej umowy, gdzie wszyscy jakby ładnie się zachowywali z obu stron, mogli promować swoją muzykę, mogli pokazywać się i tak coraz częściej, jakby czasami to była premierowa rzecz. Dzisiaj ci artyści tak naprawdę głównie promują się na Instagramie, bo zrobienie trasy koncertowej po klubach jest bardzo trudne, jest bardzo drogie. Teraz

0: z perspektywy muzyka tak naprawdę, szczególnie jeżeli nie ma się sukcesu. Zrobienie koncertu klubowego wiąże się z bardzo wieloma wyrzeczeniami, z ciężkimi rachunkami do zapłacenia. Czyli w ogóle muzycy w tej chwili mają sytuację, w której nie dosyć, że sami często nagrywają swoją muzykę, produkują, to często sami ją promują, a potem często muszą inwestować w to, żeby ją w ogóle pokazać. Więc jak mówimy tylko o klubach, to jest oczywiście bardzo interesujące, natomiast ja bym w tym momencie jako związek zawodowy muzyków chciałbym na to spojrzeć bardziej szerzej, jako ekosystem cały. Bo słuchałem panów i na przykład rzeczywiście jest tak, że prawdopodobnie dla biznesu jest znacznie bezpieczniej zaprosić artystę, który sprzedaje bilety. To jest oczywiste. To jest biznes. Musicie panowie zapłacić tak naprawdę rachunki i wypłaty, tak jak to zostało powiedziane, to jest oczywiste. Natomiast z drugiej strony jest tak, że jeżeli nie dajemy szansy młodym zespołom i nie mamy rozwiązania, takiego systemowego rozwiązania, ja tu nie mówię o Ministerstwie Kultury i Sztuki, ale jakiegoś wspólnego działania naszego, które doprowadzi do tego, że młodzi artyści mogą grać w klubach, to tych artystów, którzy za chwilę będą sprzedawali tych bilety, po prostu ich nie będzie. Dlatego, że jeżeli nie budujemy, jeżeli nie budujemy u podstaw naszego rynku muzycznego, jeżeli nie budujemy tego rynku, który w pewnym momencie przekuwany jest tak naprawdę na dobrze działający mechanizm, który razem z klubami, że tak powiem, naoliwia cały system, to po prostu nie będziemy mieli nowych artystów, którzy będą wzrastali i będą na tyle popularni, żeby zapełniać duże kluby, żeby robić trasy koncertowe i tak dalej.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to przeszliśmy właściwie od takiego modelu kultury, uczestnictwa w kulturze do kultury wydarzenia, prawda? Bardziej się skupiamy na tych pojedynczych sytuacjach i chyba też przez to jakby blokuje się ta możliwość, no właśnie, kształtowania gustów przez kluby, prawda?
0: Ja myślę, że tak, ale ja się absolutnie, żebyś też dobrze zrozumianym, całkowicie zgadzam się z panami i jakby totalnie rozumiem, o czym rozmawiamy. Z drugiej strony z perspektywy na przykład, szczególnie artystów, którzy zaczynają, jest to bardzo poważny problem, gdzie zagrać koncert. Ja myślę, że to, nie chciałbym teraz generalizować, ale czasami to też doprowadza do sytuacji, że mamy artystę, który na Instagramie ma bardzo dużo, że tak powiem, lajków i dużo znajomych, ale nie potrafi grać live, dlatego że nie ma szansy na popełnianie, zresztą to padło na początku programu, nie ma szansu konfrontowania się z publicznością, nie ma szansy popełniania błędów, nie ma szansy korygowania tego. Tak naprawdę, co jest konkluzją tego, co chcę powiedzieć? A mianowicie ta cyfra obija mi się, właściwie trochę tutaj zawaliłem, bo mogłem to dokładnie sprawdzić, ale cała branża kreatywna tak naprawdę w Polsce z tego, co, jeżeli dobrze pamiętam, wytwarza około 3,6% PKB. Jesteśmy naprawdę bardzo silnym przemysłem, który mógłby się genialnie rozwijać. Żeby się genialnie rozwijał, musimy zacząć myśleć, nie że ktoś za nas to załatwi, ale że wszyscy razem zaczniemy się porozumiewać i znajdziemy wspólne rozwiązania, które spowoduje, że pewne rzeczy zaczynają, po prostu pozostaną w balansie, że będzie miejsce dla tych, którzy mają premiery, że będzie szansa sprzedawać bilety i przede wszystkim, że kluby po prostu będą działały. I nie tylko te największe, i nie tylko w największych miastach, ale też te mniejsze, że one po prostu też powinny mieć w miarę stabilną sytuację. Więc ja bym powiedział, że nikt tego za nas nie załatwi. To jest, panowie tu powiedzieli o takich oznakach. Ja bym powiedział, że oznaki tak naprawdę to są pierwsze sygnały alarmowe. Zgadzam się z tym, że to się dzieje na całym świecie. Ale świat też z drugiej strony podjął pewne działania, Anglicy je podjęli na przykład i zrobili to zręcznie i dają sobie z tym radę i moim zdaniem jest czas, gdzie my po prostu powinniśmy zacząć rozmawiać systemowo o branży kreatywnej.
2: Ja chciałem tylko dorzucić, że w tym ekosystemie polskim jeszcze warto byłoby wspomnieć, zwłaszcza w większych miastach, że istnieją też kluby, znaczy takie quasi kluby, to znaczy domy kultury, to znaczy miejsca, w których zespoły mogą grać i to ryzyko jest mniejsze, znaczy, jeżeli mogę tak powiedzieć, zaproszenia takich zespołów, tylko że też pracując przez pewien czas w takich miejscach, zauważyłem, że też zmienił się stosunek do zapraszania młodych, początkujących artystów w domach kultury dzielnicowych, miejskich i innych. To znaczy, Chociażby ze względu na rosnące ceny energii i tak dalej, okazało się, że te kluby też muszą jednak, te domy kultury też muszą generować pewne zyski.
0: Jest jeszcze coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne w tym temacie, a mianowicie część tych domów kultury, część tych ośrodków, tak naprawdę to są bardzo często ośrodki,

0: które są własnością samorządów. Obrót pieniądza tam jest kompletnie inny, ale też na przykład nagle, ni stąd, ni zowąd, dobór repertuaru jest kompletnie inny, ponieważ jest to zarządzane w zupełnie inny sposób i
1: inny algorytm.
0: Inny algorytm tak zwany. Więc ja bym powiedział, że

0: I w moim przekonaniu to nie jest kwestia tego, żeby to się nie działo, to jest kwestia tego, że myślę, że powinniśmy też się przyjrzeć temu, dlatego przyjrzeć pod kątem ekonomii, biznesu tak naprawdę, bo to, co na przykład rozmawialiśmy o dużych koncertach, to jest, które wysysają z rynku pieniądze, na przykład to, mówiąc zupełnie szczerze, na przykład bardzo mi się podoba sytuacja angielska, gdzie tak naprawdę od dużych imprez przeznacza się na taki trust, żeby pomóc klubom i pomóc wykonawcom, przeznacza się pieniądze od każdego biletu, między innymi po to, żeby właśnie ten ekosystem napędzać. I wydaje mi się, że Anglicy, którzy są rynkiem muzycznie, powiedziałbym, znacznie bardziej doświadczonym od naszego, znaleźli rozwiązanie, które wymaga solidarności, ale działa.
1: Leszku, zanim porozmawiamy o tych konkretnych rozwiązaniach, bo o nich chcę porozmawiać przede wszystkim i wiem, że też jesteś po ważnym wydarzeniu, które wspomniałam na początku, o rozmowach z ministrą kultury, was jako reprezentantów środowiska muzycznego, ale wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, o tej synergii i o tym, że musimy radzić sobie wszyscy razem, żeby zobaczyć efekty. To nie wybrzmiało jeszcze dość mocno, bo rozmawiamy o klubach, o tym, że również po prostu centra kultury pełnią taką funkcję klubów i na odwrót, że jednak to wszystko jest jakimś właśnie częścią ekosystemu, o którym też powiedziałeś. No ale powiedzmy jeszcze może o festiwalach. Janku, czy one są właściwie sojusznikiem klubów, czy konkurencją?
2: Myślę, że to się też zmienia. Tutaj się uśmiecham, patrząc na Daniela, który gości w tym miesiącu chyba 3 festiwale. I to się też zmieniło, bo wydaje mi się, że kiedyś, jeżeli byśmy o tym rozmawiali, to miałbyś może inne zapatrywanie na taką współpracę z festiwalami. Nie wiem, czy to jest już teraz taka sytuacja. Może nie.
3: Znaczy, szczególnie w tym pierwszym, pardon, tu.
2: Tak,
3: raczej
2: tak.
3: Byłem przeciwko. Tak.
2: Tak.
3: A teraz faktycznie współpracujemy od 7 lat z Avant Art Festival, Warszawska Jesień, i od 2 lat z Ad Libitum.
2: No bo i to może jest jakiś model, to znaczy jest
1: element
2: jakaś szansa, żeby organizować,
1: gustów,
2: organizować wydarzenia jakościowe, artystycznie, obarczone mniejszym ryzykiem dla organizatora, wciąż ciekawe, wciąż przyciągające publiczność, ale no to doprowadza pewnie do jakiejś homogenizacji sceny, ale wydaje mi się, że ta festiwalizacja no, trwa i postępuje i chyba ma się dobrze. I myślę, że to też dużo zależy od poszczególnych festiwali, no bo jest trochę takich festiwali, które prowadzą takie niesławne praktyki zakazujące artystom występów w innych, w tym samym mieście albo w ogóle w kraju. Mieliśmy sytuację przecież chyba w ubiegłym roku artysty, który podpisał umowę, która nie pozwoliła mu zagrać koncertu przez cały rok, bo takie duże dostał honorarium na tym koncercie, zresztą chyba współfinansowanym przez samorząd. Więc mamy przykłady takich, powiedziałbym, trochę patologicznych sytuacji. Festiwale mają się dobrze. Czy kosztem klubów? Myślę, że nie zawsze. Ale na pewno festiwale zyskują na tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy od początku. Znaczy na tej kulturowej zmianie, która sprawia, że publiczność chce być bardziej istotna jest bycie częścią jakiegoś właśnie dużego wydarzenia niż odkrycie czegoś nowego, wydaje mi się. Może to jest jakieś pokłosie właśnie tej kultury algorytmicznej. Ale myślę, że festiwale pewnie są bliżej tych dużych imprez, które rosną w siłę i te fundusze, którymi dysponuje publiczność, którymi dysponuję ja również, jakby zasysają.
0: Czy ja mogę wtrącić jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, troszkę bardziej zrelaksowaną od całej naszej rozmowy? Słuchajcie, miałem takie przeżycie, to było w Chicago, pojechałem tam z Manamem i pamiętam, Marek Jackowski zabrał mnie do klubu na koncert Nicka Cave'a. I to był klub w Chicago, piękne kanapy, dużo barów dookoła. Myślałem, że przyszedłem na koncert, a okazało się, że przyszedłem na otwartą próbę, która trwała 5 godzin. Nick Cave sobie poprawiał teksty, robił różne rzeczy i to, co zauważyłem, to na początku jakby publiczność miała rodzaj oczekiwania, napięcia i tak dalej, a z czasem okazało się, że to zrobiła się absolutnie fantastyczna towarzyska prywatka, w której zespół przygotowywał się do koncertów premierowych płyty. To była płyta Do You Love Me. I pamiętam, że przeżyłem to w taki sposób, że pamiętam prawie każdą minutę tego wieczoru, bo to było absolutnie fenomenalne. Więc ja mimo wszystko twierdzę, że jest różnica między festiwalem a klubami. Klub to jest miejsce, gdzie ludzie spędzają czas razem. To jest trochę inne.

0: wydaje mi się, że to jest bardzo cenne.
1: Ale też odbiór sam, prawda? Tak, sam odbiór muzyki, jednak jakość tej muzyki, bliskość tego... tego artysty. Ja mam też taki kłopot, że ja na przykład jeżdżąc na jakiś festiwal od wielu, wielu lat, ja już tak za bardzo nie pamiętam, kogo ja tam widziałem, czy nie widziałem, bo to jest no jak
2: w jakimś... klubie z wyzwaniem, że... dla artystów, proszę mi wierzyć. Jest niezwykłym wyzwaniem, bo widzisz twarze ludzi, dla których grasz i widzisz ich, to jest zupełnie inne.
1: Tak, ale do klubu wybiera się na jakiś konkretny koncert, to jakby zostaje. Ja, oczywiście to trzeba mieć czas i fundusze, ale w ostatnich latach właśnie staram się gdzieś jeździć, nawet jak nie trzeba, na jakieś koncerty gdzieś dalej, żeby to było jakimś wyzwaniem, jakaś operacja, zatem stała jakaś logistyka. A nie właśnie tak jak podczas innego festiwalu, czy jak zobaczy 40 zespołów, jak za 5 lat ktoś mnie zapyta, czy ja ten zespół widziałem.
2: To nawet nie pamiętam,
1: ja nie jestem pewien, czy tak było. Tam.
3: Wróćmy zatem jeszcze do tych rozwiązań, ponieważ teraz jakby podsumowaliśmy również, po co właściwie są nam kluby tak naprawdę. I doszliśmy do tego wniosku, że jednak są niezwykle ważnym miejscem także z perspektywy właśnie tej wspólnototwórczej, czyli potrzebujemy się w nich spotykać, co pandemia znakomicie udowodniła, że te relacje są kluczowe. 19 sierpnia Rada Polskiego Rynku Muzycznego spotkała się z ministrą kultury Martą Cienkowską i jednym z tematów była właśnie kondycja sektora koncertowego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich klubów, promotorów i artystów-wykonawców. Leszku, uczestniczyłeś w tych rozmowach jako przedstawiciel Związku Zawodowego Muzyków RP. Co właściwie powiedzieliście ministerstwu?
2: Powiedzieliśmy tak naprawdę w skrócie to, o czym tutaj rozmawiamy. Oczywiście z punktu widzenia na przykład IGMAP-u, czyli Związku Menadżerów, który był reprezentowany przez Tomika Grewińskiego, na przykład Tomik powiedział między innymi o promocji młodych artystów również, o tym, jak bardzo jest potrzebne wsparcie ministerstwa i to czasami wsparcie to może być czasami chociażby, nie wiem, zrobienie po prostu czasami dobrego PR-u wokół pewnej akcji. Myślę, że to jest też jakby rozwiązanie jakieś. W każdym razie rozmawialiśmy właśnie o wszystkich tych rzeczach, o których tu rozmawiamy. Rozmawialiśmy o ekosystemie, o tym, jak to działa, jak wyglądają duże koncerty, jak wyglądają sytuacje, na które idą pieniądze samorządów. Rozmawialiśmy też o tym, co bez przesądzania dokładnie, jakie to ma, jak to zmienić, ale rozmawialiśmy też o tym, że często jest tak, że duża ilość darmowych koncertów powoduje świadomość społeczną, że kultura jest za darmo. I to na przykład potem się odbija, kiedy się okazuje, że trzeba wprowadzić jakąś ważną ustawę, że trzeba wspomóc artystów i tak dalej. Okazuje się, że tak naprawdę wszystkim się wydaje, że muzyka jest za darmo. Otóż muzyka i kultura to jest praca. To nie jest rzecz, która jest za darmo. To jest jakby, myślę, że artyści przez wiele dni robią wszystko, żeby przez te 2 godziny pokazać, że ich to nic nie kosztuje i że to jest świetna zabawa, ale tak naprawdę to jest bardzo poważna praca z każdej strony. Rozmawialiśmy trochę o tym właśnie ekosystemie, o różnych zależnościach na rynku i są jakieś pojedyncze wnioski, nie wiem, czy mam prawo jakby w tej chwili o tym od razu to przekazywać, bo to są jakieś robocze sytuacje, które mam nadzieję się rozwiną. Natomiast mogę z absolutnie czystym sumieniem powiedzieć, że od tego spotkania tak naprawdę odbywa się bardzo wiele rozmów i takich powoli jakby składamy wszystkie rzeczy razem, co moglibyśmy zrobić i w jaki sposób pomóc, bo tak jak mówię, ważne jest też, żebyśmy z sobą rozmawiali, bo z jednej strony muzycy na przykład mają taką opinię i myślą, że klub nie chce płacić, a ja zawsze mówię, no tak, ale klub musi mieć z czego płacić, więc to jest trochę tak, że musimy, tak jak powiedziałem, to musimy jakby rozmawiać o tym i szukać rozwiązania wszyscy razem. Łącznie z tymi największymi organizatorami, którzy sprzedają stadiony i też powinni się czuć odpowiedzialni za ten rynek tak naprawdę.
3: Czy rozmawialiście o jakichś konkretnych instrumentach wsparcia już, czy na razie były to pojedyncze pomysły?
2: Właśnie nie chciałbym o tym bezpośrednio teraz mówić, bo nie zostałem tego upoważniony. Jest jakiś pomysł stypendiów dla artystów, które mają trochę pomóc. Ja uważam, że jest potrzebna znacznie szersza, zakrojona akcja i myślenie o tym szersze. Natomiast jest jeden wniosek, który wyciągnąłem z tego spotkania dla siebie. I myślę, że nie tylko ja, a mianowicie musimy się oduczyć tego, że ktoś ma za nas to załatwić, czyli to, co powiedziałem. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby instytucja, tak jak Ministerstwo Kultury i Sztuki, załatwiła za nas ten pomysł. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia tego rodzaju, że my musimy ze sobą rozmawiać i znaleźć sposób, przynieść rozwiązanie i wtedy dopiero jakby uzgodnić, że wszyscy

0: wszyscy tego chcemy, nie? Bo tak to utkniemy po prostu w niekończących się dyskusjach.
1: Mamy natomiast swobodę do rozmawiania o tym, co dzieje się też w innych krajach i o pomysłach. Tak. I chciałabym was zapytać, Pawle, czego oczekiwalibyście od państwa? Czy na przykład, przepraszam,
2: Iwanie,
1: czy oczekiwalibyście na przykład, że właśnie ta największa część rynku koncertowego będzie finansować uczestnictwo w utrzymywaniu tej mniejszej czy średniej części?
2: Ja widzę tą potrzebę działania z jednej strony właśnie dużego biznesu w jego interesie własnym, żeby właśnie długofalowo móc funkcjonować, rozwijać się i zarabiać. A z drugiej strony jak najbardziej widzę potrzebę, żeby państwo zaczęło też ingerować i próbować modelować w jakiś sposób tą sytuację, dlatego że ta potrzeba odbudowywania tej wspólnoty, czy tam tworzenia jej, w tym świecie algorytmów ona się zaczyna robić bardzo, bardzo ważna. Świat jest coraz bardziej spolaryzowany, coraz trudniej jest się z czymkolwiek porozumieć. Wszystko możemy otrzymywać tak naprawdę nie mając za bardzo kontaktu z człowiekiem, no ale to nie jest rozwiązanie. Dlatego ta kultura i koncerty to jest jedna z części, którymi można budować tą wspólnotę, ale w tym też właśnie jest interes państwa i społeczeństwa. Dlatego z jednej strony biznes, ten chciwy biznes, który ma zarabiać, ma swój interes i powinien właśnie te podstawy tworzyć, ale z drugiej strony państwo zupełnie z innych potrzeb, ale również powinno w to ingerować. No dlatego ten model brytyjski, o którym sobie troszkę poczytałem, to jest na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. On jest też tak, z tego co czytałem, to on jest, państwo się temu przygląda. To nie jest tak, że to jest tylko sama inicjatywa tutaj wielkich agencji. No dlatego to musi być jakaś wypadkowa. Znowu zazwyczaj to jednak biznes jest, no szybciej będzie reagował niż jakieś państwowe instytucje. Więc pewnie piłka na razie jest bardziej po stronie biznesu, żeby rozpocząć, ale skoro takie rozmowy się toczą, to niech się toczą, one pewnie się jeszcze potoczą.
0: Tak, ja jestem przekonany o tym, że za chwilę będziemy wszyscy rozmawiali o tym. To jest jakiś początek drogi. Natomiast ja też uważam, że, bo to jest trochę tak, że państwo jest świetnym partnerem i na pewno decyzje będą potrzebne, ale my musimy też wiedzieć, czego chcemy wszyscy razem, bo to jest tak naprawdę, nie można...
2: To na pewno, bo to z kolei no właśnie ułatwi też państwu jakąś diagnozę czy wymyślanie rozwiązań. No dlatego to trzeba dwutorowo jak najbardziej u nas w środowisku powinna być potrzeba, żeby coś z tym próbować, znajdować jakąś receptę na to.
1: Czyli może teraz, Janku, ciebie bym też o to chciała zapytać. Czy klub właściwie powinniśmy zacząć traktować jako część infrastruktury kultury? Może poszukując właśnie tych bardziej konkretnych rozwiązań, które się sprawdzają choćby w Wielkiej Brytanii czy Francji, co nie oznacza braku problemów, jak też wynika z twojego tekstu.
3: Tak. Ja pisząc ten swój tekst, ja rozmawiałem między innymi z Markiem Davidem, czyli szefem organizacji Music Venue Trust, która zrzesza bagatela 800 klubów oddolnych w Wielkiej Brytanii. I oni lobbują i są takim inicjatorem pewnych zmian, między innymi takiego głośnego programu, o którym tutaj już, Szeszku, wspominałeś, że wszystkie koncerty, oni zaproponowaliby wszystkie podmioty organizujące koncerty powyżej 5000 słuchaczy, odbiorców, płaciły dosłownie funt na taki fundusz, z którego pieniądze będą trafiały właśnie do małych, oddolnych inicjatyw różnych. I to się dzieje, ale problem podstawowy tego programu jest taki, że nie włączyło się do tego największa agencja koncertowa na świecie, czyli Live Nation, która myślę, że kontroluje ponad 60% rynku, jeżeli chodzi o te duże wydarzenia w Wielkiej Brytanii. No a bez tego trudno pójść dalej, nawet jeżeli stoi za tym Coldplay i wielu, wielu innych dużych artystów. Ci, którzy stoją już teraz, oni też się zastanawiają, czy powinni dalej w tym uczestniczyć, skoro ich konkurencja jakby nie ponosi kosztów. No i tutaj będzie ciekawe, czy politycy się w to włączą, tym bardziej, że obecny premier Andy Burnham już obniżył podatek chyba od nieruchomości o 20% dla pubów i małych klubów i jest takim znanym, że tak powiem, muziarzem i ta muzyka jest dla niego istotna i też
4: ta wspomniana organizacja Music Venue Trust współpracowała

0: z nim bardzo blisko, kiedy obecny premier Wielkiej Brytanii był burmistrzem czy prezydentem Manchesteru. Więc zobaczymy, co się tutaj będzie działo, no bo być może politycy będą musieli zmusić, albo będą chcieli zmusić właśnie duże podmioty do wzięcia udziału, tylko wówczas pojawiają się liczne problemy jakieś proceduralne i tak dalej. Jeżeli to by się działo dobrowolnie, to byłoby to łatwe, bo nie trzeba byłoby pisać jakiegoś nowego prawa. A takie jest, tylko jeszcze powiem, we Francji obowiązuje, gdzie chyba każdy koncert, to
1: każdy bilet jest
0: 3,5% odprawa, tak. Idzie właśnie, jest pobierany.
1: Ale jest duża różnica tutaj. Ja się tylko wtrącę.
0: No oczywiście.
1: Bo we Francji różnica polega na tym, że ten instytut jest przy ministerstwie tak naprawdę kultury francuskim. I ja miałem przyjemność rozmowy z szefową tego instytutu i ona też powiedziała mi, że tak naprawdę to jest tak, że od każdego biletu są odprowadzane pieniądze, to prawda. Następnie do tego instytutu mogą zgłaszać się producenci bardziej alternatywnej sztuki, który, bo to jest jakby inny kierunek. To jest bardziej, żeby we Francji, żeby pieniądze wracały i żeby alternatywna sztuka była sponsorowana, żeby artyści, którzy, że tak powiem, nie mają sukcesu takiego komercyjnego, mogli robić swoje rzeczy, bo oni też jakby wychodzą z założenia, zresztą moim zdaniem słusznie, że dzisiejsza alternatywa de facto jest jutrzejszą popkulturą, albo żywi popkulturę. Więc oni zrobili taką sytuację, to jest trochę inna sytuacja niż klubowa, tak. Ale co jest bardzo ciekawe i dzisiaj to jakby wspomniałem właśnie na spotkaniu z IGMAP-em, między innymi z kolegami, to jest to, że oni też w ten sposób kreują rynek, bo oni na przykład, jeżeli ktoś chce dostać te pieniądze, to jednocześnie tam jest mnóstwo zastrzeżeń, na przykład, że musi być, że są równe płace bez względu na płeć, że coś tam. I dzięki temu oni wpływają też na to, w jaki sposób kształtuje się rynek we Francji, więc jest to jakby systemowo bardzo mocno zakorzenione też w prawie francuskim i tak dalej. Ja boję się, że do tego miejsca to będziemy mieli kłopot, żeby dojść.
2: I tu na sekundkę postawię kropkę, ponieważ zaraz będziemy rozmawiać o tym, co w zamian, bo pomoc państwa jest jakby tutaj ewidentnym czymś na horyzoncie, czego byśmy oczekiwali pewnie wszyscy, ale też no niewątpliwie musi być druga strona zaangażowana i tutaj przede wszystkim chodzi o dystrybucję tych środków. Natomiast państwa chciałabym jeszcze zachęcić, ponieważ mamy 18 minut do końca naszej rozmowy. Gdyby ktoś chciał zadać pytanie albo skomentować, to można pisać maila na adres mailowy urszula.nowak@polskieradio.pl. Można też do nas zadzwonić. Telefon 22 645 22 22. Powracamy zatem do tego pytania, o które już zapowiedziałam, czyli co w zamian? Czy każdy klub, który zorganizuje koncert, który będzie miał właśnie taką chęć, by uczestniczyć w tym ekosystemie, by jak najbardziej wpływać na rozwój sceny muzycznej i też na wspieranie gustów artystów, którzy debiutują i tak dalej, to o czym już wspomnieliśmy. Czy każdy klub zasługuje na pieniądze publiczne?
1: To taki granat wrzucony do piwnicy teraz.
2: Czasem trzeba wrzucić.
3: Ja bym trochę inaczej może do tego jeszcze podszedł. Czyli na pewno trzeba by było bardzo dobrze przemyśleć no właśnie te kryteria i cel, jaki miałby być. Bo znowu, ja tu widzę trochę dwie różne potrzeby. Biznes ma troszeczkę czego innego potrzebuje, a czego innego to są te państwowe, społeczne, wspólnotowe potrzeby. Więc dlatego to w ogóle też uważam, że powinno trochę właśnie osobno gdzieś być tworzone pod różne właśnie potrzeby, ale z pewnością trzeba te kryteria mocno dopracować, żeby, zwłaszcza w Polsce, gdzie się tego bardzo bym obawiał, że ta kultura no właśnie jest traktowana tak, że artysta to przecież on się bawi, no on, to jest wręcz dokładnie sama radość, więc jeszcze mamy mu za to płacić. No dlatego to na pewno trzeba by było, po pierwsze, w Polsce to umieć zakomunikować. No, mieliśmy tą sytuację dosyć niedawno z tymi ulgami dla artystów, no, która została no strasznie odebrana przez społeczeństwo. No więc stąd raczej pewnie nie każdemu po prostu porówno, tak, że tu muszą być jakieś kryteria, ale wpierw pewnie trzeba by było te cele określić, tak? I dlatego tu widzę różnicę trochę pomiędzy tym, co biznes by chciał robić i tu, szczerze mówiąc, to jest trochę wolnorynkowa sytuacja, więc znowu wolnorynkowe sytuacje niekoniecznie lubią dużo mieć ograniczeń, a druga rzecz to ta państwowa sytuacja. No więc

0: Więc do rzeczywiście zastanowienia się, odpowiedź szybka, raczej nie dla każdego, tak.
1: W takim razie Daniela chciałabym zapytać teraz, jak zdefiniować klub, który pełni taką funkcję kulturotwórczą?
2: Jak zdefiniować?
1: Tak, czym się wyróżnia taki, twoim zdaniem, taki klub, który rzeczywiście pełni funkcję tą kulturotwórczą? Co powinno być takim kryterium? Czy liczba koncertów, czy program?
3: Głosowanie tych, którzy odwiedzają.
2: Znaczy dla mnie na pewno taki klub musi spełnić te, gdzieś tam taką rolę faktycznie domu kultury, ja bym to tak nazwał. Czyli jeżeli klub jest tylko otwarty w dniu koncertu, to dla mnie ciężko wyobrazić sobie budowanie właśnie tej takiej wspólnoty i tożsamości. Myślę, że to ma na pewno duży wpływ, że nie każdy chce uczestniczyć w koncercie i myślę, że duże budowanie takiej wspólnoty tak naprawdę nie jest tylko na koncertach, ale też właśnie w tym czasie poza koncertami albo jakimiś innymi wydarzeniami kulturalnymi. Myślę, że to jest dobry początek. Miałem też, a propos tego pytania, rozmowę parę miesięcy temu właśnie z osobą, która chce otworzyć w Istanbulu klub. I właśnie zadała mi też takie pytanie, czy powinien ten klub tylko być otwarty właśnie w dniu koncertowy, czyli dwa razy w tygodniu, czy powinien to być tak naprawdę klub i bar i kawiarnia w ciągu dnia i tak dalej. No to i dokładnie tą samą odpowiedź odpowiedziałem. Jeżeli chcesz, żeby była możliwość budowania wspólnoty, że nie tylko osoby zainteresowane kulturą chcieliby tam spędzić czas, no to jednak to jest wymagające, żeby jednak to było miejsce otwarte dla każdego, a nie tylko dla osób, którzy mają pieniądze, żeby iść spędzić koncert w danym klubie, tylko też poza tymi wydarzeniami kulturalnymi.
1: Leszku, w takim razie jeszcze raz sformułuję trochę inaczej to pytanie, które zadałam Danielowi. Jeżeli klub otrzyma publiczne pieniądze, to właściwie czego społeczeństwo ma prawo oczekiwać od takiego klubu w zamian?
3: Ja myślę, że przede wszystkim powinno oczekiwać tego, że klub łączy ludzi, że uruchamia lokalną albo pozalokalną, trochę, bo do klubu można przyjeżdżać z dalej, ale że uruchamia pewien rodzaj środowiska wokół siebie, że uruchamia pewien rodzaj przyzwyczajeń, które są kulturotwórcze, tak? Że uruchamia sytuacje, w których ktoś chce do niego wracać, nawet jeżeli nie ma koncertu. Że chce spędzić tam czas i że staje się miejscem, gdzie można się spotkać z kimś, kogo się poznało chwilę wcześniej na koncercie na przykład. Czyli ja bym powiedział, że koncerty nie są, nie wiem, czy nie ryzykuję, ale wydaje mi się, że koncerty są czymś dodanym do życia klubu. Klub jest moim zdaniem przede wszystkim instytucją socjalną. On ma spowodować, że my chcemy tam spędzić czas, spotkać się ze znajomymi i jak mamy się umówić w jakimś miejscu, to wybieramy to miejsce. Więc dla mnie to jest bardziej kwestia społeczności, jakby powiedziałbym. A koncerty, jeżeli jest społeczność, to teraz powiem odwrotnie, trochę jak muzyk. Jeżeli jest publiczność, to koncert się znajdzie.
1: Mam pytanie od słuchacza. Pan Robert pisze do nas z Górnego Śląska. Ma pytanie do gości. Czy kluby ze sobą kooperują, aby ochronić swoją bytność na rynku? Mam przykład, który opisuje współpracę biblioteki z klubem muzycznym. Kooperują również kina studyjne z klubami, jak też kawiarniami. Pan Robert was pozdrawia. Czy któryś z panów chciałby na to pytanie odpowiedzieć? Iwan?
0: No takie współprace, oczywiście pamiętam z historii, ale przyznam się szczerze, że no właśnie, od czasu COVID-u jest, no niestety ten biznesowy pryzmat jest no niezwykle istotny i oczywiście też się zdarzają takie sytuacje, ale no kiedyś było łatwiej właśnie zaryzykować różne takie sytuacje, które nie muszą być stricte komercyjne, które nie wiem, no nawet jeżeli myśląc o korzyściach, to niech będą wizerunkowe. Albo po prostu, nie wiem, chcemy wesprzeć coś. Bo jednak to też uważam, że ten klub, który miałby budować jakąś

0: wspólnotę, no to to nie jest, mimo wszystko to nie może być tylko biznes, tak? Że tam musi być jeszcze jakaś wartość, jakaś radość z tego, co się robi, którą można zarażać tych ludzi i w ten sposób to może funkcjonować. A znowu, żeby nie musieć tylko na tym biznesie tak polegać, no w obecnej sytuacji jakiś rodzaj tego wsparcia pewnie byłby potrzebny. Ja tu jeszcze chciałem tak trochę odwrócić sytuację, może nie do końca dla siebie korzystnie, ale znowu kluby są trochę takimi pośrednikami i ten model francuski, o którym pan tutaj wspomniał, to jest o tyle interesujący, że gdyby ten artysta miał na przykład jakiś swój fundusz, który mógłby przeznaczyć na ten koncert...
1: Trochę trafia pan w temat rozmów, no.
0: Tak, więc dlatego kluby mimo wszystko, że tutaj powiedziałem wcześniej, że powinny mieć tą jakąś ideową tutaj podbudowę, no to jest jednak trochę biznes. I znowu, jak to biznes? Może być ten wolny rynek, ale ten muzyk, no właśnie gdzieś by te pieniądze, bony, czy jakkolwiek by to wyglądało, mógłby na przykład właśnie wydać akurat w tym klubie, bo ten klub właśnie, nie wiem, tam jakoś się z nim zgadza, czy właśnie ta idea jest z nim spójna. No dlatego jakoś trzeba by tutaj nie zapominać o tym, że biznes biznesem, ale jest potrzeba jeszcze, no się, żeby zbudować wspólnotę, trzeba coś więcej niż tylko zysk.
1: Jeżeli mogę jedno słowo wtrącić do tego, co powiedziałem. Moim zdaniem jeszcze jest jedna rzecz ważna. Osobowość. Klub powinien mieć osobowość. Bo w dzisiejszych czasach trudno jest zrobić coś dla wszystkich i to by mówiło, że biznes tak naprawdę to jest to, że można sprzedać wszystko wszędzie. Natomiast to jest trochę tak, jeżeli klub gromadzi środowisko, to często są to ludzie, którzy mogą spotkać podobnych sobie. I dzięki temu tak naprawdę pewne rzeczy zaczynają się kleić. Więc wydaje mi się, że to jest też kwestia osobowości.
2: Czas nam ucieka, natomiast ja bardzo chciałabym jeszcze jeden temat poruszyć i patrzę na ciebie, Leszku, bo to też chyba pytanie przede wszystkim najpierw kierowane do ciebie. Klub mówi, nie mogę zapłacić więcej, bo przestanę istnieć. Muzyk mówi, za tę stawkę nie mogę wykonywać swojego zawodu. Jest to poniekąd konflikt tragiczny, ale jak go spróbować rozwiązać?
1: Z takich konfliktów składa się wszystko, co robimy tak naprawdę. To jest konflikt codzienny tak naprawdę. Natomiast ja bym dał jedną radę artystom w tym momencie i klubowi. Najważniejsze jest, żebyście podpisali umowę, która przede wszystkim określa warunki tej współpracy. Kwestia, jakie pieniądze będą i jaka suma będzie za wykonanie tej współpracy, to jest sprawa tak naprawdę drugorzędna, na pewno się dogadacie. Jeżeli miałbym radzić muzykom, to podpiszcie taką umowę, chociażby dlatego, żeby się nie okazało, że jak przyjedziecie, to na przykład tego koncertu nie ma, a wydaliście i zainwestowaliście w transport i tak dalej, i tak dalej. Dla klubu z drugiej strony to jest dokładnie to samo. To jest zapewnienie tego, że zespół po prostu pojawi się o tej godzinie, o której ma się pojawić. Więc przede wszystkim unikałbym sytuacji takiego czarnego rynku, krótko mówiąc. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest po prostu najnormalniej w świecie. Ja rozumiem, że rynek komercyjny ma to do siebie, że wycenia się artystów trochę poprzez ile biletów są w stanie sprzedać. Jestem w stanie to zrozumieć. Rozumiem, że tak naprawdę bar napędza pieniądze w klubach. Rozumiem. Powiem natomiast jedną rzecz bardzo ważną. Jeżeli w tym momencie nie uda nam się dogadać w przyjacielski sposób, to bardzo trudno będzie wrócić do tego miejsca, a do każdego miejsca w Polsce na pewno wrócimy.
2: No właśnie, bo pytanie, czy możemy uratować kluby, jednocześnie jakoś nie poprawiając też kondycji, powiedzmy, finansowej muzyków, prawda?
1: Wiesz co, ale dlatego mówiłem o ekosystemie, że my rozmawiamy o pewnych problemach, które dotyczą pewnej konkretnej fragmentu tego ekosystemu, natomiast to jest większa całość, dlatego moim zdaniem to jest trochę tak, że musimy trochę oddalić zoom out, że tak powiem, i jeszcze zobaczyć, w jaki sposób możemy spowodować, żeby biznesowo rynek był bardziej przewidywalny i bardziej sensowny, tak? Bo to jest też trochę tak, że to jest bardzo smutne, jeżeli klub nie ma pieniędzy na działalność, a robi to dobrze na przykład, bo to znaczy, że coś w systemie nie działa.
2: Dobrze, w takim razie postawmy tu znowu kolejną kropkę, ponieważ zostało nam 6 minut. Chciałabym, żebyśmy trochę podsumowali to, o czym rozmawialiśmy i teraz zamiast patrzeć na te diagnozy. Wyobrazili sobie taką sytuację, że mamy możliwość ponownego spotkania się z ministrą kultury, ale z każdym, kto będzie miał wpływ na kształtowanie tych rozwiązań, których poszukujemy dla klubów. Jeśli ta sytuacja wydarzyłaby się

0: jutro, to jaką jedną realną zmianę byście zaproponowali? Każdy ze swojej perspektywy, która mogłaby tutaj w tej sytuacji pomóc? A może trudno taką wskazać? Jedną.
1: Ja bym na pewno wskazał ułatwienie tej całej biurokracji, jeśli chodzi o wypełnianie wniosków i tak dalej. Ja myślę, że większość klubów niezależnych, prywatnych absolutnie nie ma pojęcia, jak się w tym całym ekosystemie tej biurokracji się znaleźć. I myślę, że dużo osób właśnie odpuszcza. Myślę, że to jest jeden z takich... Ja bym z chęcią skorzystał z tych wszystkich środków, grantów, które są na rynku dostępne. Na przykład na program, który jest tylko dedykowany dla młodych muzyków i można wtedy zrobić co miesiąc jeden wieczór, trzy zespoły. Z chęcią bym skorzystał, ale ja się boję, że mówiąc, tej całej biurokracji, dlatego oczywiście można wtedy się chwalić, że się jest niezależnym. Natomiast myślę, że to na pewno, gdyby było taka możliwość, na pewno mnie by zachęciło do tego, żeby właśnie iść też tą stroną, żeby dać tą szansę młodym muzykom albo nieznanym muzykom i tak dalej. Nie? A druga rzecz jest, sorry, że ten... Myślę, że też gdyby Ministerstwo Kultury albo też samorządy pomyślały też tym aspektem, żeby dać też możliwość tym muzykom na przykład wykorzystać wolne stany ZGN-u na salę prób dla tych muzyków. To są różne takie kwestie, które myślę, że można bardzo szybko załatwić. Tylko właśnie to trochę zależy też od chęci. Bo gdyby to muzycy zauważyli, okej, my mamy taką możliwość, żeby tutaj za darmo tak naprawdę, albo za małe grosze, wykorzystać salę prób, żeby sobie właśnie jamować, próbować i tak dalej, że myślę, że to też ten cały ekosystem, o którym kolega mówił, że to wtedy wszystko od samego dołu znowu wyrośnie. Nie? Więc nadzieja jest i trzeba tylko złapać te wszystkie rzeczy.
0: Dobrze. Czy w takim razie myślicie, że za 10 lat będziemy chodzić do klubów muzycznych takich, jak dzisiaj je sobie wyobrażamy i co przez nie rozumiemy? Czy ta sytuacja będzie się jeszcze bardziej dynamicznie zmieniać?
2: Ja się wrzucę w to za szybko. Ja uważam, że tak. To znaczy, ja mimo wszystko mam wiarę w człowieka i za każdym razem, kiedy widzę supermarket, to zawsze wiem, że gdzieś jest stoisko z jedzeniem organicznym. I ja jestem przekonany o tym, że w naszym... oczywiście teraz pytanie jest, w jaki sposób nasi młodzi obywatele siedzący w czacie jednym czy drugim, po prostu jak im to zlasuje mózg, krótko mówiąc, na przyszłość, ale ja uważam, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby jednak się spotykać i tak długo, jak będziemy mieli miejsce, to będziemy starali się spotkać i ja jestem... dlatego tym bardziej myślę, że powinniśmy szukać rozwiązań nie tylko łatając dziury, ale kreując rynek, krótko mówiąc. Moim założeniem w tym momencie jest to, że to nie jest kwestia tylko unikania problemów. To jest kwestia świadomej dyskusji, gdzie chcemy dojść. Czyli dla mnie na przykład te 10 lat, o którym mówisz, to jest bardziej kwestia tego rodzaju, że uważam, że jest czas na dyskusję, gdzie chcemy dojść. Musimy mieć strategię, jak tam dojść i zastanowić się, jak mamy to zrobić. Bo jeżeli tego nie będziemy robili w ten sposób, no to cały czas, że tak powiem, sprzątamy cudze śmieci.
0: Mamy dosłownie po jednym zdaniu komentarza.
3: Ja jestem ostrożnym optymistą, bo wydaje mi się, że ta cała sytuacja ze sztuczną inteligencją, ze wspomnianym tu czatem, ze streamami i tak dalej, że ona powoduje, że jest coraz większa część młodych ludzi, którzy po prostu nie ufają temu i mają tego trochę dość i słuchają opowieści weteranów, jak to kiedyś było fajnie i sami chcieliby wziąć w tym udział i zapraszamy. Jest fajnie.
4: Ja się zgadzam z przedmówcami i też takim optymistycznym wnioskiem chciałbym skończyć, że to prawda, że nawet ludzie, którzy nie mieli kontaktu z tą wspólnotą i wspólnym przeżywaniem kultury, w końcu, jak kiedyś im się to uda, to każdy organicznie to odkryje, że to jest coś, bo neuroprzekaźniki, jakie się wtedy wytwarzają, są u każdego podobne. Jasne. Tak więc to jest uniwersalna rzecz.
0: Bardzo Państwu dziękujemy. Temat nie jest wyczerpany. Wrócimy do niego. Tymczasem musimy już kończyć. Agnieszka Łukasiewicz, Aldona Łaniewska-Wołk, Urszula Nowak, bardzo dziękujemy. A moimi gośćmi był Jan Błaszczak.
3: Dziękuję.
4: Iwan Piotr Iwanow.
0: Piotr Iwanow, Leszek Biolik oraz Daniel Art.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23, ale w poniedziałki o 22. Zapraszam Państwa co dwa tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, minęła 20.

Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wspólne słuchanie muzyki. Dziś wyruszymy z drugą wizytą na ubiegłoroczny 5. Festiwal Rezonanse. Szybkimi krokami zbliża się kolejny 6. On rozpocznie się za 2 tygodnie i 2 dni. O nim też dziś Państwu opowiem. Zanim koncert nagrany w ubiegłym roku na Rezonansach, sięgam po płytowe wykonanie i fragment studyjnego nagrania zespołu, z którym spędzimy kolejne 2 godziny. To Les Basses Réunies Bruna Coxet.

Przypomniałam Państwu klasę wykonawców i za każdym razem, gdy sięgam po płytowe czy też koncertowe, co się za chwilę zdarzy, nagrania Les Basses Réunies Bruna Coxe, francuskiego gambisty, wiolonczelisty, to muszę przyznać, że jestem bardzo poruszona. To jest muzyk najwyższej klasy, który zawsze ma nam wiele do powiedzenia i robi to w takiej formie, że

Można by uwierzyć, że gra na wiolonczeli, wykonywanie Boccheriniego, za nami taki przykład Allegro z jego koncerto G-dur, to bułka z masłem. Tak bynajmniej nie jest. A gdy sięga po muzykę Bacha, za chwilę usłyszą Państwo jego interpretacje, to jednocześnie cały duchowy świat, przestrzeń religijna, duchowa tego repertuaru trafia do nas bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie. Niewątpliwie jednak dusza tej muzyki ożywa w sposób poruszający nawet kamienie. Zaraz się Państwo przekonają. No ale tymczasem przypomnę, dokąd zmierzamy za zespołem Les Basses Réunies. Już powiedziałam, że za 2 tygodnie i 2 dni rozpocznie się 6. festiwal Rezonanse. Będę dziś jeszcze Państwu opowiadać, gdzie możemy się na nim spotkać i czego oczywiście słuchać, bo to najważniejsze. Tymczasem zapraszam na tą drugą koncertową wizytę na ubiegłorocznym 5. festiwalu. W maju w tym miejscu w Filharmonii Dwójki słuchaliśmy 2 koncertów. To był program Quiet Songs, czyli cisza, która opowiada historię. Gościliśmy za sprawą wykonawczyń przedstawiających ten program pod kierunkiem skrzypaczki Darii Spiridonowej w Łówczy w cerkwi świętej Paraskewy. No a potem także słuchaliśmy tradycyjnych pieśni religijnych z Sardynii. To był koncert zespołu Concordu e Tenore de Orosei, który odbywał się w ostatnim dniu festiwalu 12 października w Korczminie w cerkwi Objawienia Pańskiego. No i tam wracamy, bowiem w tym samym miejscu podczas ostatniego dnia festiwalu, właśnie 12 października, wystąpił Les Basses Réunies i Bruno Coxe. Dodam, że okoliczności tego koncertu były rzeczywiście niezwykłe. To jest już przy samej granicy z Ukrainą, więc oczywiście czujemy też inną energię tego miejsca. Były komunikaty, prośby od Straży Granicznej, żeby ograniczyć też swoją obecność na obszarze wokół cerkwi i nie zwiedzać okolicznych lasów. W ogóle nie wychodzić w teren. Były też panie z koła gospodyń wiejskich, które swoimi wypiekami umiliły oczekiwanie pomiędzy koncertami. No, generalnie przychylność mieszkańców Korczmina była czymś, co dodatkowo jeszcze otwierało serce na słuchanie muzyki. No a potem w tym drewnianym, malutkim obiekcie architektury sakralnej w pewnym chłodzie słuchaliśmy pięknego koncertu. O, tak to jest. Les Basses Réunies wpisał się doskonale w ideę tego festiwalu, przywożąc swoje instrumenty do wnętrz, które są jak zapraszają, przedstawiają ideę festiwalu Rezonanse organizatorzy, no bez wątpienia takimi unikatowymi, uśpionymi instrumentami. Idealnie słucha się tam dawnej kameralnej muzyki religijnej, też wokalnej, jak w wypadku tych głosów z Sardynii, no ale to rzecz absolutnie wyjątkowa, gdy muzyka Bacha w takim wnętrzu się rozlega, wypełnionym po brzegi przez mieszkańców festiwalu i osoby pielgrzymujące, bo to już piękna, długa, możemy powiedzieć, tradycja od 2021 roku. Wielu z nas ma wpisane na stałe w kalendarze, oczywiście śledząc, które to będą dokładnie dni, festiwal Rezonanse, tak jak i inne wydarzenia, które stają się pięknym pretekstem, okazją do podróży festiwalowych, zwiedzania, poznawania niekoniecznie odkrytych wcześniej regionów i połączenia tego ze słuchaniem muzyki. Les Basses Réunies przedstawiał tam program, którego my za chwilę posłuchamy. Jan Sebastian Bach, sonaty, chorały i tria. To tytuł wydarzenia i muzyka wykonywana przez Bruna Coxe, grającego na wiolonczeli pięciostrunowej, skrzypcach tenorowych, Bertranda Aquier, świetnego klawesynista, i Richarda Mirona, kontrabasistę. Przypomnę, że Bruno Coxe to muzyk, który był jednym z pierwszych składów Les Arts Florissants.
Le Concert des Nations, a więc mamy tutaj Williama Christie, Jordiego Savala, Il Seminario Musicale, też zespół Gerarda Lena.

No a od 30 równo lat działa przede wszystkim ze swoim Les Bass Reunis. Ważna rzecz, ponieważ już wymieniłam dwa instrumenty i to całkiem oryginalne, na których Bruno Coxe wykonywać będzie także dla Państwa za chwilę muzykę Bacha, to muszę przypomnieć, że swego czasu na naszej antenie on opowiadał o tym, że przecież w baroku grali na nowych instrumentach i rozpoczął współpracę z Ludwigiem Charlesem Richet, z którym stworzyli, konsultując te pomysły o ikonografię barokową, całą kolekcję instrumentów pozwalających na udźwiękowienie historii wiolonczeli, historii violi da gamba i tworząc też hybrydy, instrumenty dziś nieistniejące, łączące cechy obydwu rodzin tych instrumentów. Ważna jeszcze jedna rzecz, chcę przypomnieć Państwu, że Bruno Coxe, wielki wirtuoz, czego dowodem słuchane choćby przed chwilą przywołane przeze mnie króciutkie nagranie Boccheriniego, ma to coś, co jest fantastyczne w wykonawstwie każdego repertuaru. Taką równowagę między byciem wirtuozem, muzykiem kameralistą, a badaczem i odkrywcą, eksperymentatorem. No i ma do wszystkiego bardzo osobisty stosunek. Też tworzy własne transkrypcje, których i my dziś posłuchamy. Bach to kompozytor, który towarzyszył mu, odkąd zaczął uczyć się muzyki i z którym nigdy się nie rozstawał. Do komentarzy Bruna Coxe jeszcze powrócimy. Powiem tak, będzie na to pora, bo czasu mamy sporo. Zaczynamy słuchanie występu na festiwalu Rezonanse w ubiegłym roku. Ten bachowski program był trzyczęściowy, bo każdym tryptyku, bo właśnie trzyczęściowy, ale złożony z tryptyków, gdzie mamy i chorał, i muzykę sonatową, i muzykę też klawiszową. Będzie jeszcze okazja, by o tym Państwu więcej powiedzieć. Ta trójka symbolicznie pomnożona przez trzy oczywiście też tu ma znaczenie. Ten pierwszy tryptyk rozpoczyna się chorałem Nun Konder Haydn Highland. Niedługo zresztą powróci, zapowiadając adwent, czas szybko biegnie. To 659. pozycja w katalogu dzieł Bacha. Teraz Przyjdź Zbawicielu Narodów. Wykonany na skrzypcach tenorowych, instrumencie inspirowanym właśnie martwą naturą, obrazem. Potem sonata w katalogu Bacha, pozycja 1021. Tu będą także duże skrzypce tenorowe, oryginalnie na skrzypca. Tu transkrypcja, więc kolejne przełożenie muzyki Bacha na inne brzmienie. No i ostatni punkt tego pierwszego tryptyku to tokata w katalogu dzieł Bacha, pozycja 914.

Gościmy dziś na 5. festiwalu Rezonanse 12 października ubiegłego roku w Cerkwie Objawienia Pańskiego w Korczminie odbywał się koncert, który dziś Państwu przedstawiamy, czekając na kolejny festiwal Rezonanse. Niebawem o nim jeszcze Państwu powiem. Les Basses Réunies i muzyka Bacha, opracowania szefa zespołu Bruna Coxe. On gra na wiolonczeli pięciostrunowej, też na skrzypcach tenorowych. Bertrand Cuillet, klawesynista, przed chwilą solo wykonywał toccatę e-moll w katalogu Bacha, pozycja 914. Jeszcze Richard Miron, kontrabasista, to właśnie ten kameralny skład Les Basses Réunies. Za nami pierwszy tryptyk, który rozpoczęła transkrypcja organowej wersji chorału Nun kommt der Heiden Heiland w katalogu Bacha, pozycja 61, opracowanie Bruno Coxe, potem sonata skrzypcowa, no, skrzypce i basso continuo, to były trzy części w katalogu Bacha, pozycja 1021, no i przed chwilą wspomniana toccata. Drugi tryptyk przed nami, na początku spokojne andante, to transkrypcja sonaty na flet i basso continuo w tonacji G-dur, pozycja 1034, potem sonata i numer 1028 w tonacji D-dur, majestatyczna i pełna spokoju. Środkowa część znów będzie w tonacji molowej, taki kontrapunkt wprowadzi do tego czystego kontrapunktu głosów, tu w formie siciliane, o takim pogodnym liryzmie. Finałowy żyk sonaty to już taki rodzaj radosnej ekstazy, tak bym to nazwała. No i Richard Carr, trzygłosowy z Musicalisches Opfer, to znów klawesyn solo i Bertrand Cuillet.

Gościmy w Korczminie, to występ Les Bas Reunis, zespołu w kameralnym składzie przedstawiającego muzykę Bacha. Zespołu oczywiście Bruna Coxe, który jest też autorem większości opracowań wykonywanych tam na piątym festiwalu Resonance. Tak więc to brzmiało w drugim tryptyku. Kolejną usłyszeliśmy Andante G-dur w katalogu Bacha, pozycja 1034 z fletowej sonaty, flet i basso continuo, ale w takim przełożeniu na instrumenty basowe, czyli wiolonczelę pięciostrunną bądź skrzypce tenorowe. Bruno Coxe zmieniał tu instrumenty, no i klawesyn, Bertrand Cuiller i Richard Miron kontrabas. No a potem sonata D-dur w katalogu Bacha, pozycja 1028, oryginalnie na wiole da gamba i klawesyn. To tutaj cztery części i na koniec przed chwilką Bertrand Cuiller znów solo i Richard Carr na trzy głosy z Musicalisches Opfer, pozycja 1079 w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha. Trzeci tryptyk przed nami to będą kolejno introit otwierający tę część finałową i to będzie Andante Stria w katalogu Bacha, pozycja 528. Potem będziemy słuchać sonaty G-dur, oryginalnie na wiole da gamba i klawesyn, ale w takiej wersji na trzy instrumenty. Cztery części, potem Wachet auf Ruft uns die Stimme, czyli ten kolejny chorał bachowski, oryginalnie na organy napisany tu, przełożony przez Bruna Coxe na trzy instrumenty.

W opracowaniu Bruna Coxerta jego transkrypcji tonacja d-moll, potem sonata G-dur w katalogu kompozytora pozycja 1027, oryginalnie na viola da gamba i klawesyn, a tu wersja trio, czyli Le Bass Réuni. No i znów opracowanie oczywiście Bruna Coxe, potem przed chwilą słuchany chorał Wachet auch ruf uns die Stimme, to w tej wersji organowej numer 645 opracowanie Bruna Coxe. Gościliśmy, jeszcze przez chwilę tam zostaniemy, w cerkwi Objawienia Pańskiego w Korczminie. To był ostatni dzień 5. Festiwalu Rezonanse, kolejny już niedługo i też zaraz Państwu powiem, co tam się wydarzy. No ale jeszcze był PiS.

Znów opracowanie muzyki Bacha, oryginalnie na głos i instrumenty, bo za nami aria Ich Dein Betrübst Kind z kantaty 199, ale przełożonej tej kantaty na instrumenty. To rzecz, która no, też jest taką specyfiką oryginalnego podejścia Bruna Coxa i Le Bass Reunis do muzyki Bacha przede wszystkim. On się tu doczekał wielu opracowań w różnych wykonaniach na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ale myślę, że to podejście Bruna Coxa, ta żarliwość, którą słyszą Państwo później w wykonaniach tej muzyki Bacha, to rzecz absolutnie zjawiskowa. Sonaty, chorały, tria. Jan Sebastian Bach, tak zatytułowany był koncert, który wykonywali 12 października ubiegłego roku w ostatnim dniu 5 festiwalu Rezonanse. To tam właśnie gościliśmy w Cerkwi Objawienia Pańskiego w Korczmienie, już właściwie przy samej granicy z Ukrainą. Obiecałam Państwu kilka słów o tym kolejnym, szóstym festiwalu. Rozpocznie się niedługo, za 2 tygodnie i 2 dni, 2 października. W pierwszym dniu wystąpi m.in. Rolf Lislevand z muzyką XVII wieku na instrumenty strunowe szarpane. To Kościół Świętej Barbary w Golcowej, znów okazja poznawania nowych miejsc. Później kolejnego dnia wystąpią muzycy Perrine Devier i Ariel Abramowicz, jeden z dwóch koncertów. Ten akurat w ich wykonaniu przedstawia

będzie hiszpańską muzykę XVI wieku i on odbędzie się w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jasienicy Rosielnej. Potem jeszcze muzyka alb tego samego dnia w tym kościele, tak możemy ten tytuł koncertu streścić, i w finale zespół, którego teraz

będzie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaćmierzu. Les Musiciens de Saint-Julien. François Lazarewicz przedstawiać będzie program zatytułowany Du Silence. Album o tym tytule ukazał się wiosną 2 lata temu. Ja z przyjemnością fragment Państwu teraz przedstawię na zachętę.

Le deux silences de nos bois, czyli ta słodka, łagodna cisza naszych lasów. Tytułowa kompozycja z albumu zatytułowanego właśnie Deux silences, nagranie François Lazarewicza i Les Musiciens de Saint-Julien, z tym, że Lazarewicz jest tu bardzo ważnym solistą. Słyszeli państwo, jak na flecie dubluje, że właściwie prowadzi taki równoległy głos, często dialog z solistką, którą jest Julie Rosé. To jest nagranie, które ukazało się wiosną 2024 roku. Ten program będzie w tym roku zamykać festiwal Rezonanse w niedzielę 4 października, o czym już państwu mówiłam. Może jeszcze jeden przykład z tego nagrania, które idealnie brzmi o tej właśnie porze. To jest ta nostalgia, czułość, wzruszenie, taka delikatność, jak skrzydła motyla. Kompozycje Deux silences, kompozycji Honora Dombrowski, słuchaliśmy z płyty, zapowiadając możliwość spotkania w festiwalowej, koncertowej przestrzeni z interpretacjami, które rzeczywiście wymagają takiej akustycznej cieplarni, tak moglibyśmy powiedzieć, żeby dobrze słyszeć coś, co jest no, taką pochwałą, jakby nie było ciszy już z samego tytułu albumu. Ciszy, która w naszych czasach jest przecież luksusem.

Antoine Bossey, kolejna kompozycja z tego właśnie programu Du Silence, programu, który zespół François Lazarewicza, Les Musiciens de Saint-Julien i Julie Rosset będą przedstawiać na w najbliższym, szóstym już festiwalu Rezonanse. To rzecz, którą pozostawiam Państwa uwadze 4 października 18 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaćmierzu. Na tym festiwalu gościliśmy dziś, słuchając ubiegłorocznego koncertu Les Basses Réunies. No i umawiamy się na kolejne wydarzenie, które rozpocznie się 2 października. Obiecałam powrót do płytowych nagrań i tej wirtuozerii Bruna Coxa i Les Basses Réunies. Wracamy zatem do muzyki Boccheriniego. To sonaty, które nagrał w 2004 roku. 7 B-dur przed nami.

Bruno Coxa i Le Basses Réunies, zupełnie inne wcielenie, tyle że to repertuar sprawia, że ożywa w nim ten nieziemski, jakiś ponadludzki duch wirtuozerii. Sonata siódma, Bedur Boccheriniego i nagranie dawne.

Bass Reunie. No to jeszcze na koniec dwa fragmenty z albumu, który pokazuje jego fascynację muzyką celtycką. Zresztą w Brytanii mieszka i to także ta kultura go inspiruje. Opracowania tradycyjnych pieśni, gdzieś pobrzmiewają te rytmy i motywy w muzyce, którą nagrał ze swoim zespołem.

Bruno Coxa i Les Bass Reunis. Z tym zespołem spędziliśmy znakomitą większość tego znakomitego muzycznie wieczoru. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena Łoś. Słuchają Państwo cały czas Dwójki. Minęła 22:00.

0: czarne łabędzie. Poza kanonem.
1: Dobry wieczór. Z tej strony Jan Topolski. Zapraszam do nowej audycji muzycznej na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Są kanony, także dwójki, są i marginesy. Czasem postaci przymykają z nich do tekstu, czasem błąkają się poza nim dekadami. Czy decyduje akademia, czy moda, czy rynek? Każdy przypadek jest inny i fascynujący. Niektóre nazwiska okazują się potem prawdziwymi czarnymi łabędziami, zaskakującymi i zarazem wpływowymi. Zapraszam do galerii outsiderek i outsiderów muzyki nowej, którą będziemy razem odwiedzali w środowe wieczory co dwa tygodnie. Co do wyboru pierwszego bohatera naszego cyklu nie miałem wątpliwości. To naprawdę postać symbol. Kiedyś gwiazdor, potem odrzucony i zapomniany, wreszcie na nowo odkrywany i wręcz kultowy. Choć swego czasu nominowano go do nagrody Grammy, to umierał w samotności, a pierwszy nekrolog ukazał się 8 miesięcy po śmierci. Za życia udzielił raptem paru wywiadów i wydał dosłownie jedną kasetę z własnym utworem. A dziś jego utwory grane są na festiwalach na całym świecie, poświęcono mu już kilkanaście monograficznych płyt, dziesiątki artykułów i trzy książki. Co za spektakularna odmiana.

Oto pierwszy nasz czarny łabędź, Julius Eastman. Kompozytor, wokalista i pianista, urodzony w 1940 roku, a zmarły w 1990. Słuchaliśmy finału utworu Gay Guerrilla w nowej aranżacji zespołu Wide Up pod dyrekcją Christophera Rountree, z płyty wydanej dopiero co, w czerwcu tego roku. I to płyty piątej z zamierzonych siedmiu, bo zespół nagrywa kompletny dorobek kompozytora. Utwór pochodzi z 1980 roku i zwykle grywany jest w wersji na cztery fortepiany, choć autor dopuszczał inne możliwości. Niby minimalizm, ale w wersji maksymalistycznej, z niemal jazzowym groove'em i cytatem z luterańskiego chorału "Warownym grodem jest nasz Bóg". Sam Eastman tak przedstawiał Gay Guerrilla na monograficznym koncercie w Northwestern University. Nie ma zbyt wielu homoseksualnych partyzantów, ale wierzę, że nadejdą. Guerrilla to ktoś, kto poświęca swoje życie dla sprawy. Jeśli jest sprawa, i to wielka, to ci ludzie poświęcają swoją krew, ponieważ bez krwi nie ma sprawy. Dlatego właśnie tytuł Gay Guerrilla, w nadziei, że sam mogę być jednym z nich, jeśli zostanę do tego wezwany. Jak widać, kwestie tożsamości były dla Juliusa Eastmana bardzo ważne, jako przedstawiciela podwójnej mniejszości. Czarny, homoseksualny kompozytor nawet w Nowym Jorku lat 70. nie miał łatwo. Także dlatego jego biografia przyciąga obecnie tyle uwagi. Wystarczy zacytować parę nagłówków z amerykańskiej prasy. Oto New York Times z 2016 roku. Nie żyje od 26 lat. Dziś rozwala kanon. Albo Los Angeles Times z 2021. Umarł bezdomny i zapomniany. Czarny gej Julius Eastman osiąga wreszcie status, który mu się należy. Sam twórca, choć zaliczył błyskotliwy start kariery, w pewnym momencie poczuł, że dalej nie będzie łatwo. Skomentował to całkiem dowcipnie, pisząc w 1977 roku utwór oparty na samych gamach i pasażach, a zatytułowany pytaniem zadawanym mu często przez matkę. If you are so smart, why aren't you rich? Przeznaczone zostało na zespół złożony z instrumentów dętych, smyczkowych i fortepianu. Podobnie wielobarwną obsadę zakłada Moon's Silent Modulation z roku 1970, w którym na pierwszy plan wysuwa się jednak chór. Oto i on w wykonaniu znanego nam już zespołu Wild Up.

more.

Oh,

Tu Jan Topolski. Słuchamy pierwszej audycji z cyklu Czarne Łabędzie. A ile już się tutaj wydarzyło? To była The Moon's Silent Modulation Juliusa Eastmana. Bynajmniej nie taka cicha, ani milcząca. Chór ma tu nie tylko śpiewać, lecz również mamrotać i szeptać, klaskać, pstrykać i klikać oraz wydawać dźwięki nosowe, szumowe, piskliwe. Czasem komentuje samą muzykę, mówiąc: uwolniliśmy się od tonacji, a kto nas wyzwoli od nut? A Eastman daje wskazówki typu:

cisza, dopóki publiczność nie zacznie hałasować. Oprócz chóru mamy jeszcze flet, perkusję, dwa fortepiany, w tym jeden przestrojony, recytatora, kwartet smyczkowy i tancerzy. Chyba występował tu każdy, kto był wtedy w 1970 roku pod ręką. Choć kompozytor miał też słabość przez całe życie do choreografów. Sam Eastman był twórcą wielu talentów. Urodził się w 1940

Tyk Filadelfii. Mamy tu zresztą i polski akcent, który tak zwykle lubimy, bo jego nauczycielem został lwowski pianista ze starej chopinowskiej szkoły, Mieczysław Horszowski. W tym czasie młody Julius był już uznanym wokalistą, który praktykował w chórach kościelnych i szkolnych zespołach Glee. Jego głęboki głos na pograniczu basu i barytonu zyskał wtedy uznanie wielu ówczesnych wybitnych kompozytorów i kompozytorek. Eastman śpiewał m.in. utwory Igora Strawińskiego, Hansa Wernera Hentzego, Pauline Oliveiros, ale także dla zarobku klasykę. Zdarzało mu się zapominać nut albo improwizować. Kiedyś zaskoczył wiekowego czeskiego dyrygenta w oratorium bożonarodzeniowym Bacha, kiedy zaczął swoje wejście od solówki w stylu Bobiego McFerrina. Zawsze jednak nadrabiał charyzmą. Proszę posłuchać.

Ma.

Ten popis scenicznego szaleństwa i ekspresyjnych technik wokalnych przyniósł Juliusowi Eastmanowi nominację do nagrody Grammy. Na historycznym nagraniu wykonuje pierwszą z 8 Songs for a Mad King, utworu Petera Maxwella Davisa z 1969 roku, a akompaniuje zespół Fires of London pod dyrekcją samego kompozytora. Eastman wielokrotnie śpiewał tytułową partię Szalonego Króla, inspirowaną chorobą Jerzego III, nawet z New York Philharmonic i Pierrem Boulezem. I mógłby się z tego wszystkiego nieźle utrzymywać, gdyby nie jego prowokacyjny charakter i temperament skory do szybkiego znudzenia. Ilustruje to anegdota Petra Kotika, czeskiego flecisty i przyjaciela, z którym razem założyli zespół SEM, a następnie objechali wiele festiwali i krajów. Wedle jego słów Eastman na którejś próbie nagle się zerwał, powiedział, że ta muzyka go już nie interesuje, a następnie wyszedł. Ale chyba największy skandal Eastman wywołał w 1975 roku, kiedy wykonał Solo for Voice No. 8 Johna Cage'a. Po tym homoerotycznym performancie John Cage przez dwa dni nie mógł dojść do siebie, przeklinał Eastmana i wymusił na nim obietnicę, że już nigdy nie zaśpiewa ani nie zorganizuje wykonania tego utworu w przyszłości. Czasy SEM to lata 70. i program stypendialny Creative Associates na Buffalo University. To apogeum kariery Eastmana jako pianisty, wokalisty, ale także kompozytora i jazzmana. Grywał nie tylko z bratem Gerym, ale także tuzami improwizacji jak Charles Gayle. Prowadził także swój własny zespół Space Perspective. W wywiadzie dla Buffalo Evening News Julius wyznawał z entuzjazmem: jazz jest ekscytujący, bo pozwala na natychmiastowe wyrażenie uczuć. Ma w sobie bezpośredniość, ale także styl. Sztuka znaczy dla mnie dużo, bo gra na fortepianie, śpiew i kompozycja pomagają mi zbliżyć się do siebie samego. To, co chcę osiągnąć, to być tym, kim jestem do maksimum. Czarnym do maksimum, muzykiem do maksimum i homoseksualistą do maksimum. Tę właśnie bezpośredniość Eastman starał się przenieść do partytur, takich jak Freeway z roku 70, gdzie zespół jazzowy spotyka się z wokalistami i instrumentami klasycznymi, albo Colors z roku 73, na kobiecy chór i taśmę, gdzie poleca śpiewać dowolne dźwięki spośród tych pojawiających się wcześniej. Kulminacją tego kreatywnego okresu stał się koncert rok później w Albright Knox Museum of Art, gdzie dwa zespoły w dwóch przestrzeniach grały równolegle dwa różne utwory Eastmana. Publiczność stanęła przed trudnym, binarnym wyborem – masculine czy feminine. Ten drugi utwór na instrumenty dente, marimbę lub wibrafon, dzwonki, fortepian i kontrabas trwa niemal godzinę, więc wypełniłby całe nasze spotkanie. Polecam jednak odszukać w sieci historyczne nagranie SEM Ensemble z lat 70. Feminine napędza powtarzalny wzór rytmiczny w metrum 13/4, wzór zwany przez kompozytora prymą. Eastman miał ucho do takiego groove'u, czego dowodem parę lat późniejsze Evil Nigger. To jeden z serii utworów na cztery fortepiany, podobnie jak Gay Guerrilla i Crazy Nigger. Przyniosła kompozytorowi sławę, ale i kontrowersje z powodu niepoprawnego słowa na N.

0: aż trudno się wyrywać z tego transu, prawda? Słuchaliśmy początku utworu Juliusa Eastmana pod tytułem Evil Nigger z roku 1979. Na fortepianach grali sam kompozytor, Frank Ferko, Patricia Martin i Janet Katas, a to archiwalne nagranie pochodzi z albumu Unjust Malaise, wydanego 15 lat po śmierci Eastmana. I to właśnie od tego albumu zaczyna się jego powrót do sal koncertowych. Swego czasu musiał się jednak tłumaczyć z zastosowania słowa nigger. Odniósł się doń jako do ekonomicznego fundamentu USA, czegoś podstawowego, nawet jeśli nie eleganckiego i chowanego. W prelekcji przed premierą mówił też o swoim muzycznym credo. Te trzy utwory są formalnie próbą muzyki organicznej. To znaczy, że dowolna trzecia sekcja musi zawierać wszystkie informacje z pierwszych dwóch, a następnie iść dalej. To przeciwieństwo muzyki klasycznej czy romantycznej, gdzie macie mocno skontrastowane części. Te utwory nie są idealne, ale stanowią próbę wprowadzenia informacji w stopniowym i logicznym tempie. Koncert miał miejsce w 1980 roku, parę lat po przeprowadzce Eastmana do Nowego Jorku, w ślad za bratem Garym. Udzielał się wtedy w downtownowym klubie The Kitchen, śpiewając gościnnie w projektach Meredith Monk i Artura Rossella. Działał także jako społecznik, współprowadząc cykl koncertów New York Philharmonia, poświęcony kolorowym twórcom. Jednocześnie coraz mocniej dawała o sobie znać trudna osobowość Juliusa Eastmana. Jakby ciągle gonił dalej i nie mógł utrzymać tego, co ma. Przyjąć tego, co mu oferowano. Zdyskontować początkowego sukcesu. Niektóre przywary wydają się błahe, inne dużo go kosztowały. Eastman nie respektował oto regulaminów pracy, palił w szkołach, przeklinał przy dzieciach przyjaciół, których odwiedzał zresztą bez zapowiedzi. Zmieniał też wówczas często kochanków, nie zamykał drzwi w domu, rozdawał rzeczy obcym. Nie płacił czynszów, więc wyrzucali go z kolejnych mieszkań, co zrobił nawet brat Gary. Ukochana babcia wyliczyła go w testamencie. Lata 80. to był też czas nadużywania alkoholu i narkotyków, co skończyło się kryzysem bezdomności, między innymi w niesławnym parku Tompkinsa. Nowojorski szeryf wyeksmitował go na bruk, a wszystkie rękopisy spakował do toreb i wyrzucił na śmietnik. A jednak w tym trudnym okresie Davidowi Garlandowi udało się nagrać krótką radiową rozmowę z Juliusem Eastmanem.
1: I really take music as really secondary, more or less.
2: Secondary?
1: Really, it's kind of secondary. I like love better myself. Oh, pleasant love. Yes, I like love better even than music. At times it is very hard to love the Lord, you know, because he's putting you this way and putting you that way.
2: Mm.
1: But the main thing that I'm doing more or less is what I've done is I know his nature more or less, you know, I know his nature more or less. And so, and that music composition that I do, it's, I write it, then I give it away to somebody. First of all, I'm homeless. I don't even live any place, more or less. I live in the world.
2: When you say you give the music away, you mean instrumental music?
1: I mean written music, the written music, because I have no place to keep it. Let's be frank about it. I have no place to keep it. But I like to write all the time. So sometimes if I'm in the bar, well, I love to drink, you know. If I'm in the bar and I might write a little phrase for a string quartet, or I might write a little phrase for a flute.

0: Somebody wanted me to write a piece for them, so a 20-minute piece. Well, that'll take me about 40 minutes to write, more or less.
1: That's all?
0: Huh?
1: That's all?
0: Well, yes, that's all. I mean, why should I take more than 40 minutes? I really should only take 20 to write a 20-minute piece.
2: Niezwykły dokument z 1984 roku, kiedy Eastman zdaje się już bardzo oddalony od parę lat raptem wcześniejszych utworów, określanej tu przez niego jako Nice Pieces. Nic nie dawała dorywcza praca w Tower Records i propozycje pedagogiczne. Nieliczne osoby ze środowiska, które spotykały wtedy twórcę, ratowały go pieniędzmi albo posiłkami. Wielu znajomych i przyjaciół się od niego odwróciło. Z kolei sam Eastman w ostatniej dekadzie się nawrócił w stronę głosu i religii. Niektóre z przytoczonych kontrowersyjnych zachowań wynikały przecież z wcielania nauk z pism i proroków. Zdarzało mu się na przykład obmywać nogi i robić pedikury osobom w kryzysie bezdomności. Kompozytor czytał i cytował Koran, Biblię i pisma Konfucjusza, a siebie określał jako wędrującego mnicha. Brał z nich tytuły wielu swoich występów wokalnych z lat 80., jak wywodzące się z księgi Hioba The Lord Gives and Lord Takes It Away, Praise the Name of the Lord, na Festival of Voices w 1984. Z kolei w rok wcześniejszym, Prelude to Joan d'Arc, Eastman potężnym głosem przez 10 minut wzywa na świadków kolejnych świętych.
3: Saint Margaret said, Saint Catherine said, Saint Margaret said.

0: said, Saint Margaret said, Saint Catherine said.
1: Utwór, a może modlitwa, na głos solo Juliusa Eastmana z 1983 roku, tu w wykonaniu Davona Tynesa, stanowi wstęp do 20-minutowego The Holy Presence of Joan d'Arc na 10 wiolonczel. W tej dekadzie udało mu się napisać nawet drugą symfonię, choć zazwyczaj zostawia utwory w szkicach. Zresztą w ogóle zapis stawał się coraz bardziej fragmentaryczny, a charakter pisma drżący.

śpiący, jak w Piano Tu z roku 1986. Ta nieokreśloność partytur przy braku wydawcy, spadkobierców i partnerów okazała się przekleństwem po śmierci. Jako oficjalną przyczynę zgonu Eastmana w 1990 roku wpisano atak serca. Wiele osób podejrzewało jednak powikłania po HIV-AIDS. Jego muzyka żyła tylko w ulotnej i kapryśnej pamięci wykonawców. Tytaniczną pracę wykonała tu Mary Jane Leach, która 10 lat po odejściu kolegi chciała wykonać The Holy Presence of Joan d'Arc, ale nigdzie nie mogła znaleźć ani nagrania, ani nut. Przez kilka lat udało jej się stworzyć podwaliny archiwum Juliusa Eastmana, a przełomem było wydanie w 2005 roku trzypłytowego albumu Unjust Malaise. Zaczęły wychodzić kolejne płyty w wytwórniach New World Records, Sub Rosa, Frozen Reeds, a jednym z pionierów było też polskie Beaut Records. Muzyka Eastmana okazała się przebojem festiwali Sacrum Profanum w Krakowie i Merz Music w Berlinie. Na obu trzykrotnie prezentowano monograficzne koncerty, w tym także nowe aranżacje. W procesie przywracania kompozytora do repertuaru parę czynników zagrało jakby w akordzie. Na pewno przepisywanie kanonu historii muzyki przez pryzmat dyskryminowanych mniejszości, zwłaszcza że w tym przypadku mówimy o prawdziwym Black Gay Guerrilla. Po drugie, nazywany tak przez krytyków maksymalny minimalizm Juliusa Eastmana okazał się brakującym ogniwem między klasykami nurtu a postminimalizmem i jazzem. Ma on w sobie ogień protestu, rytm demonstracji, niepowtarzalny groove. Wreszcie uwagę przyciągnęła pewnie nonkonformistyczna osobowość i tragiczna biografia kompozytora. Żeby zakończyć jednak wieczór bardziej energetycznie, proponuję posłuchać występu Eastmana jako wokalisty na płycie 24 to 24 Music z roku 83. To projekt Dinosaur Earl, czyli prawdziwie nowojorskie disco w wydaniu Artura Rossella. Na utworze numer 5, Go Bang, wszemi wobec Julius Eastman szalonym glissandem głosi: chcę się dziś zabawić i spotkać wszystkich przyjaciół naraz. Z tej strony Jan Topolski, dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnej audycji Czarne Łabędzie już za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

0: Rozpoczynamy nocną strefę, która w środy nosi szyld rozmowy improwizowane. Dobry wieczór.
1: Tomasz Grygorczyk.
0: Janusz Jabłoński. Od razu przypominamy, jak można się z nami skontaktować. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl.
1: No to wypada powiedzieć, że zaczynamy dzisiaj 19. sezon rozmów improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia. Czy to znaczy, że dzisiaj rozmowy improwizowane mają 19 urodziny?
0: Nie.
1: Nie?
0: No chyba nie. Zamknęliśmy 18 rok.
1: I rusza 19.
0: I rusza 19 sezon, nie rok.
1: No dobra.
0: Ale pełnoletni
1: czyli
0: już jesteśmy.
1: Czyli poświętowaliśmy, tak. Ruszamy z nowym sezonem, a teraz do tego, co jest najważniejsze, czyli obwieszczenie naszego gościa 19 sezonu. Będzie nim Pierre Michel Zaleski.
0: No właśnie, spróbujmy tak jeszcze raz. Imię, zwróćmy na to uwagę, imię, czy imiona, Pierre Michel.

0: Nazwisko Zaleski albo Załęski.
1: Wyjaśnij dlaczego.
0: Tak jest. Miejsce urodzenia Kongo. Już się robi ciekawie, prawda?
1: A tak może od końca. Kilka dni temu widzieli go państwo, być może, na festiwalu Ad Libitum, kiedy grał w grupie The Art Ensemble of Brussels. Śpiewał, chociaż też grał i wcześniej w duecie z Sofią Okakuri i Zdzisławem Piernikiem, również na Ad Libitum, w roli wokalisty.
0: Grał też w sensie aktorskim, skoro już używamy tego czasownika.
1: Tak, być może znają go państwo z różnych innych przedsięwzięć, festiwali, koncertów, na których nie występował na scenie, ale które na przykład dokumentował, czy to jako fotograf, czy to jako człowiek z kamerą, bo jest również twórcą filmów dokumentalnych. Aktorskie odniesienia, które redaktor Jabłoński poruszył, są absolutnie nie od rzeczy, ponieważ... A zresztą dajmy mu opowiedzieć, bo to jest niezwykle ciekawa osoba. Członek renesansu, naprawdę to określenie...
0: Człowiek renesansu.
1: Tak, człowiek renesansu, naprawdę to określenie do niego pasuje. To będą historie rodzinne, które przeniosą nas w czasy wojenne, w czasy PRL-u, w szalone lata 90. Nagrań nie mamy do dyspozycji bardzo dużo. To nie. Też samo w sobie jest ciekawe i takie pytanie również zabrzmi. No ale jednak mamy w roli głównej śpiewający, wydający dźwięki rozmaite Pierre Michel Zaleski. No,

Hey,

0: Matthias Pontivier na perkusji, wyjątkowo w tym utworze. Antoine Eran, wszystkie inne instrumenty i obiekty i Pierre-Michel Zaleski, głos. Dernier Tour de Piste, pierwszy utwór z albumu Le Paysage Réservé. Pierre-Michel Zaleski i Antoine Eran są jego autorami. Data wydania tego albumu to rok 2024. I co, zmierzamy do wywiadu z naszym bohaterem, Pierre'em Michelem.
1: Tak jest. Muzyka będzie tutaj trochę punktem dojścia. Inaczej niż w wielu przypadkach poprzednich rozmów improwizowanych. Nawiasem mówiąc, ustaliliśmy, że tak, że dzisiaj obchodzimy urodziny. 18. rocznicę naszej pierwszej wizyty w dwójkowym studiu, no. Więc możemy świętować. Czekamy na życzenia, wirtualne torty. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. W wielu rozmowach punktem wyjścia dla nas jest muzyka. Tutaj muzyka, jak mówiłem, jest punktem dojścia, bo długa też droga wiodła do tej muzyki w przypadku Pierre'a Michela Zaleskiego i postaramy się o całej tej drodze opowiedzieć. Zaczynamy od początku.
0: Pierre, wydaje mi się, że powinniśmy, zanim zaczniemy rozmawiać o muzyce, muzyka nas interesuje najbardziej. To powinniśmy pomówić chociaż trochę o historii twojej rodziny. Pierre-Michel Zaleski, ale okazuje się, że Zaleski, no to pewne uproszczenie, Załęski, prawda? Mieszkasz w Belgii. Jak to było?
2: Długa historia, będziemy próbować na skrót, może iść. Ojciec był podoficerem w wojsku w Polsce w czasie, kiedy się rozpoczęła wojna z Niemcami. Był bardzo szybko, jak wiadomo, złapany i przywieziony na obóz koło Kolonii. Dwa razy uciekł z tego obozu. Raz go złapali dosyć szybko. Nie zawsze miał ochotę dużo o tym mówić, ale były okazje, szczególnie przed końcem życia, że on opowiadał i nagrywaliśmy nawet tego i mój brat, starszy brat się zajmie w tej chwili, aby to zbierać, napisać i robić z tego nie książki, ale tylko taka relacja. I uciekł wtedy przez Belgię, ale to już nie to przypadek, bo Belgia była bliska. I przez Francję całą, miał kontakt we Francji i doszedł aż do Hiszpanii. Udało mu się dojechać do Gibraltar, gdzie była organizacja, żeby wysłać takich jak on do Anglii i być wtedy zakwaterowany z armią

0: Polską w Szkocji chyba nawet. I wtedy brał udział w wyzwoleniu Belgii i część Holandii z tym batalionem Andersa. Między innymi w Breda, wiem, i w Gandawie, w tych okolicach brał udział w...
1: Bredzie, tak?
0: Bredzie.
1: Tam podobno wciąż pamiętają to. Są tak? Jakieś co roku w rocznicę przemarsze Wojska Polskiego.
0: Bardzo tam aktywni są, żeby... A ojciec brał udział kilka razy w tych eventach i w tych manifestacjach. No to jest mniej więcej tak. Potem trafił do Antwerpii i miał się zdecydować, bo brat był przed wojną, zaraz przed wojną i w czasie wojny konsul polski w Antwerpii. Także trafił do brata i został w Antwerpii, poznał moją mamę Belgijką i tak się historia się skończyła na to, bo była mowa o tym, żeby jak różne znajomy czy nawet przyjaciele emigrować do Stanów, ale został w końcu w Belgii. I wtedy, żeby odzyskać szybciej obywatelstwo belgijskie, bo on miał zrezygnować z obywatelstwa polskiego, albo wracać do kraju, albo zrezygnować. Także jakiś czas był, po francusku się mówi, apatride, to znaczy bez żadnego...
1: Bez państwowcem.
0: Tak, dokładnie. I my też jako dzieci, mimo że mieliśmy belgijską mamę, to byliśmy tak jak on, bezpaństwowy. Jakiś czas. I żeby pomagać, żeby szybciej uregulować tą sytuację, oni pojechali do Konga. Jako kolonia belgijska, prawda? I tam pracował 3-4 lata i ja z bratem urodziliśmy się w Kongu.
1: No, też ciekawe. Ale wiesz, rozmawialiśmy kilkukrotnie z potomkami, dziećmi Polaków, którzy się znaleźli podczas wojny na Zachodzie i większość z nich znała po polsku tylko kilka słów. Ty mówisz idealnie.
0: Właśnie, jesteśmy pięcioro dzieci, bo mój ten brat, który jest 2 lata starszy ode mnie, też się urodził w Kongo i nawet on nie ma wspomnienia, bo wróciliśmy, ja podobno zachorowałem jako bobas i mama miała wracać dosyć szybko do Belgii. Ja miałem niecały rok, kiedy wróciłem. A ten brat miał 2,5, więc wspomnienia my nie mamy, ale my mieliśmy jeszcze 2 starsze braci, 5 lat i 4 lata starsi ode mnie, a oni mają wspomnienia z Konga. I ja jestem jedyny z 5 dzieci, który mówi po polsku, bo ja jedyny czułem więcej niż innych te korzenia. Kiedy miałem 18 lat, 19 lat, przyjechałem pierwszy raz sam do Polski, bo 3 razy chyba byliśmy jako dzieci na wakacjach i poznaliśmy polską rodzinę, kiedy miałem 8 lat. Miałem ojciec chrzestny, brat mojego ojca, który oczywiście nie był w Kongo i ktoś go zastępował. I poznałem swój ojciec chrzestny, kiedy miałem 8 lat. I potem strasznie blisko, bardzo kochałem go i może to też pomogło. W każdym razie miałem najwięcej kontaktów i z kuzynkami, którzy byli w moim wieku. I kiedy miałem 19 lat, przyjechałem sam do Polski i stwierdziłem, że muszę się nauczyć. A mój chrzestny mi dał taką książkę, Polski dla cudzoziemców przez telewizję, była taka emisja i taka książka. A w ciągu miesiąca chyba, skoro już miałem te może 30 słów i akcent trochę mi leciał w głowie, to bardzo szybko się nauczyłem. Aż tak, żeby rozmawiać, rozumieć. Dopiero potem mieszkałem kilka lat w Polsce po rozwodzie, prowadziłem teatr taki integracyjny w Glini i równolegle, a to trochę przypadek, uczyłem się realizację telewizji w szkole filmówce w Łodzi i tam oczywiście zacząłem lepiej mówić

0: I to było od 92 roku do 98 roku byłem w Polsce. I poznałem swoją aktualną partnerką w Glini i pracowałem po studiach, pracowałem rok w telewizji, najpierw jako współpracownik na kamerze w telewizji TVP tu na Woronicza, a wtedy dokładnie powstał TVN i zbierali ludzie właśnie z naszej uczelni, bo byliśmy pierwsi w Łodzi, które mieli zaoczne studia realizacji. Zapomniałem powiedzieć, że w 1981 roku zdałem na reżyserów w filmówce, ale zaraz, kiedy miałem przyjechać, był stan wojenny i nie przyjechałem oczywiście, bo nie były warunki.
1: A powiedz, z ojcem zdążyłeś porozmawiać po polsku?
0: To jest ciekawa rzecz, że był moment, że on się wybierał ze mną w moim samochodzie na moją prośbę. I wtedy zatrzymaliśmy się u moich znajomych w Poznaniu, profesor Zieliński, który jest specjalistą plakatu polskiego. I przez niego zakochałem, nie przez niego, już się zakochałem, kiedy przyjechałem, kiedy miałem 19 lat. W Gdańsku widziałem plakat filmowy na ulicy i miałem szok. I zakochałem się w plakacie polskim i zacząłem zbierać te plakaty. I trochę później poznałem profesor Zieliński w Poznaniu i on mi dużo pomógł znaleźć te plakaty. On mi powiedział, gdzie mam jechać tutaj w Pałacu Kultury i w różnych teatrach po Warszawie i prowadzony byłem do magazynów i wybierałem plakaty, najpiękniejsze plakaty Starowiejskiego, Tomaszewskiego i tak dalej. I zbierałem i potem powstała kolekcja i robiłem kilka wystaw dosyć poważnych w Belgii i nie tylko w Belgii, plakatu polskiego.
1: Jak pokochałem sztukę płotów. Taki był tytuł tego artykułu, prawda?
0: Tak, pisałem na zaproszenie Krzysia Dydo, który jest chyba jeden z głównych postaci w plakacie w Polsce. On popierał bardzo, co próbowałem robić w Belgii i mnie zaprosił na, abym pisał część tego wstępu do tego pięknego albumu. I robię na przykład w Centrum Grafiki w La Louvière w Belgii, a potem w Antwerpii wystawę, gdzie pokazywałem ponad 400 plakatów. To było coś poważnego. I w Antwerpii też powstał i w La Louvière katalog. Wracam do tego momentu, że pierwszy raz się wybierałem samochodem, biorąc ojca ze sobą do Polski i zatrzymaliśmy się, tak jak zawsze zatrzymuję się u profesora Zielińskiego w Poznaniu. I nagle siądzimy, zaczynamy rozmawiać po polsku. I uświadamiam tego, i on też, że po raz pierwszy mówimy ze sobą po polsku. On był zadziwiony, że jestem w stanie tyle mówić po polsku, bo wtedy mówiłem trochę gorzej. I to było niesamowite wrażenie, że i dla niego, myślę, i ja to mogę szczególnie dla siebie powiedzieć, że z ojcem rozmawiam po raz pierwszy po polsku.
2: Wyobrażają sobie państwo taką scenę i to wzruszenie? Zauważmy, belgijski muzyk polskiego pochodzenia, który nauczył się polskiego nie w domu jako dwujęzyczny, tylko jako dorosły mężczyzna zainteresowany Polską i polską kulturą, opanowuje ten język we własnym zakresie. Coś niezwykłego. A dalsze losy Pierre'a Michela Zaleskiego jeszcze przed nami. Teraz sięgamy po muzykę ponownie i to jest kolejny album dzisiaj. Wrócimy jeszcze do pejzaży rezerwatu.
3: Wrócimy,
2: ale na razie przed nami pierwszy z dwóch zaplanowanych utworów z duetowego albumu Most, który Pierre Michel Zaleski nagrał z Peterem Jacquemainem. Jaki utwór na początek? Może

ten, w którym Pierre Michel śpiewa na, jakby w nieco mniej typowym dla siebie rejestrze, Sophia's Tune.

Gott!

0: To tak, mamy sztukę wizualną, plakaty, mamy reżyserię i film, mamy muzykę, bo już w 81 robiłeś festiwal w Belgii. No, człowiek renesansu, to tak zawsze wszystko robiłeś naraz, czy...
1: To wszystko jak w życiu, nie? To zbiegi okoliczności. Kiedy zrezygnowałem ze studiów polskich w 81, akurat miałem znajomy, jeden z tych, z którym powstał nasz teatr, bo robiliśmy taki teatr awangardowy w Brukseli w 81, drugim, 82. Akurat oni już mieli plan to tworzyć ten teatr, bo mieli jakiś warsztat właśnie, oni też, i się spotkali na warsztacie i twierdzili, że ten główny Alain Mebiruk, który był członkiem teatru Planka, ten teatr Planka zaczął robić ogromne centrum awangardowe w Brukseli, które się nazywa Rafineria Planka, bo to była kiedyś fabryka cukru, nie? Ta rafineria cukru. I tam to była naprawdę bardzo ważna instytucja w latach 80. Tam grał Joy Division, Nick Cave jako jeszcze Birthday Party,

rezydenci i jeszcze i Archbishop chyba tam też grał na przykład. A ja na niektórych tych koncertów byłem i jeden z tych głównych członków tworzył ze mną i z czworo tworzyliśmy ten Teatr de Banlieue. Teatr de Banlieue, który trwał chyba 14 lat. I zaraz po premierę w, tej, w

0: Kwińca. I poza Wrocław graliśmy w Szczecinie, w Warszawie i jeszcze chyba w Gdańsku. Tak.
1: Ale to uściślimy, byłeś w tej grupie aktorem, performerem?
0: Na początku, skoro byłem związany z filmowaniem, oni mnie proponowali brać udział w spektaklu jako boczna osoba, która robi projekcje, a projektowałem różne rzeczy na samej scenie, tam gdzie oni grali. Oni byli ubrani jak robotnicy, tam była kombinacja i bardzo starych tradycji, bo jeden w czasie spektaklu upiekł taki lalki z gliny. Scena była bardzo głęboka i tam były trzy warstwy różnych rzeczy. Plastik, dachówki, prawdziwe dachówki i jeszcze piasek. I w ciągu spektaklu wykonawcy się przeniesieli z jednej warstwy, z jednego etapu do drugiej. I kiedy doszli do plastiku, który był, powiedzmy, najbardziej nowoczesna część, to ja projektowałem część spektaklu, ale przyspieszony, ale cały spektakl na czarno-białe i na tle był w ciągu chyba 2 minuty, bardzo pospieszony i malowałem na taki retroprojektor, nie wiem jak po polsku, tak, można pisać albo rysować i od razu obraz jest na ekranie, na dużym ekranie. I jeszcze to nie wszystko, bo już było coś muzycznego, że improwizowałem głosem i używaliśmy dwie dźwiękowe rzeźby. To braci Basquiat się pisze, Basquiat we Francji, słynny artyści, tworzyli bardzo różne rzeźby dźwiękowe. I z pawilonem taki albo z kartonu sztywne, albo takie rury szklane, na które z wodą się tworzyło wibracje. To szeroki pawilon aluminiowy oddał ogromny dźwięk. Są nawet płyty tych braci Basquiat, które oczywiście nie żyją teraz. Ale niektórzy używają dalej te rzeźby. Dziękuję.
2: Właśnie, a ta muzyka, to jak, w jaki sposób ona się wsączyła w twoje życie? Czy to normalnie było tak jak każdy dorastający nastolatek, słuchałeś rock'n'rolla i później to się rozwinęło w stronę awangardy ze względu na twoje na przykład teatralne zainteresowania? Tak to wyglądało?
0: Można to tak określić. Mhm. Kiedy byłem dzieckiem, szczególnie kiedy przyjechaliśmy na wakacje do Polski, miałem zawsze śpiewać, bo miałem ładny głos, jeszcze ten wysoki i rodzina uwielbiała i zawsze miałem na każde spotkanie śpiewać. Dopiero potem, kiedy miałem chyba już 13-14 lat, nauczyłem się sam grać na gitarze i z znajomymi zaczęliśmy grać takie utwory Bee Geesów, Beatlesów i tak dalej. Aż graliśmy parę razy na scenie. Ale to nie poszło dalej. Dopiero kiedy tworzyliśmy ten teatr, zacząłem ponownie był zamówiony, żeby używać głos. I to był początek mojej improwizacji. Ale to nie więcej niż to, co robiłem w teatrze. Nie? Mhm. A dopiero kiedy ten teatr już przestał działać, to brałem udział, pamiętam, na taki festiwal w Liège, pierwszy chyba, pierwsza edycja, festiwal Voix de Femme, to głosy kobiet. Ale było otwarte do mężczyzn, to wtedy, ale byłem chyba jedynym facetem. I miałem bardzo, bardzo ładne, chyba 4 warsztaty, które trwały prawie cały tydzień. Z indyjską śpiewaczką, z włoską, chyba z angielską i jeszcze nie pamiętam którą. I to otworzyło mi pogląd na improwizację, ale nie tylko na improwizację.

0: Grazie Filco Tesh na te inspiracje muzyki dawnych krajów. I...
1: Kiedy to było?
0: Ha, dobre pytanie. To musiało być w 1990, mniej więcej. Co?
2: No bo tak, kiedy zajrzymy do serwisu Discogs.com w poszukiwaniu informacji o tobie, to tam trochę płyt w wynikach wyszukiwania się pojawia. Z tym, że na większości figurujesz jako autor zdjęć.
1: Kolejna aktywność.
2: Tak kolejna aktywność. Po prostu dokumentowałeś scenę muzyki improwizowanej.
0: Tak.
2: Tak na marginesie, być może nawet off the record. Czy to możliwe, że my cię widzieliśmy w Krakowie, w Alchemii, na krakowskiej jesieni jazzowej też?
0: Tak.
2: Dla Nottu robiłeś zdjęcia do okładek. Chris Wanders między innymi, to pamiętam.
0: Tak.
2: Okej, czyli my się widujemy od lat na koncertach. Widzieliśmy cię zawsze jako człowieka z kamerą albo z aparatem.
0: Tak, byłem najbardziej rozpoznany, tak, to prawda. Już teraz trochę mniej filmuję, bo miałem różne problemy neurologiczne i trochę mniej się tym zajmę. Poza tym mam 700 kaset w domu i coś a propos tego jest, że dwa dni przed podróżem tu mi nalało te kasety. Powódź miałem w pokoju i duża część tych kaset została. Nie wiem, co z tego będzie, bo nie miałem ani serca, ani czasu, aby sprawdzić, ale boję się bardzo. Oczywiście część tego zostało skopiowane albo zmontowane, ale nie taka większa część, to mniejsza część. Więc nie wiem, czy nie straciłem dużo z tego, co robiłem tyle lat, ale tak jest z życiem. Niektóre rzeczy nie mają przetrwać, niektóre nagle się pojawiają, że przetrwały dłużej. Ale to było moje wejście do tej muzyki, że poznałem różne muzyki i nawet dosyć szybko poznałem Petera. I pierwszy pomysł był, żeby może robić nawet film dokumentalny o nim, ale tego może nie powstaje, jeżeli te kasety są stracone. Bo tam jest bardzo dużo właśnie dokumentacji o Petera.
3: No właśnie, teraz jesteś członkiem zespołu The Art Ensemble of Brussels z Peterem Jacquemainem.
0: Tak.
3: Jak się znalazłeś blisko nich? Jak to było?
0: Poznałem Petera, jak mówiłem, mniej więcej w 2003 roku chyba, to już 23 lata temu. I zacząłem chodzić na koncerty i bardzo szybko twierdziłem, że warto to udokumentować, więc zacząłem filmować. W pewnym momencie był film Minton w Brukseli i prowadził swój słynny Feral Core i nagle przypomniało mi się, że mam głos. I z kumplem braliśmy udział w tym, to dwa dni chyba po kolei. I wszyscy mówili, ale ty masz głos, musisz to dalej skorzystać i wykorzystać. I to był deklik, mówisz po prostu, nie? Taki moment, że twierdziłem, że czemu nie, bo ja miałem już wtedy właśnie, był już od jakiś czas w Belgii taki kolektyw improwizacji, który się nazywał Inaudible. Inaudible to znaczy...
1: Niesłyszalne.
0: No, dokładnie. I tam na przykład jest wokalista Jean-Michel Van Schobel, który improwizował z Brigidą Uller na przykład. Ale on znał Filminton i był bardzo pod wpływem Filminton. Ale mi się niespecjalnie podobało, co on robi. I nagle mówiłem, ale może coś tam jest dla mnie i zacząłem bardziej słuchać, co on robił i zaczęliśmy brać udział w takich spotkaniach. Tak, kilka osób prywatnie spotkaliśmy się, aby improwizować tylko głosem. I to był chyba moment, że to był niedługo po Feral Core i tam znowu te Jean-Michel mówił, ale ty masz taki głos, musisz to naprawdę, musisz robić koncerty. Robiłem parę koncertów z nim, tylko dwie głosy. i robiłem, że

0: potem zacząłem brać udział, bo on organizował co roku festiwal, który się nazywał Son Libéré, uwolnione dźwięki, coś takiego. I tam miał dużo znajomych, szczególnie w Anglii, i miałem okazję improwizować z ludźmi, tak jak John Russell, Phil Waxman, super ludzie. I to było wielkie doświadczenie i mieliśmy kontakty z Francuzami, z Włochami, z Anglikami. I tak zacząłem grać, improwizować często. I równolegle Peter, który prowadził w szkole, gdzie on uczy rysunek, on jest rzeźbiarzem, ale uczy szczególnie rysunek, on co tydzień, raz albo dwa razy w czasie przerwy obiadowej miał otwarte drzwi dla improwizatorów. I godzina czy 50 minut grają razem ludzie, którzy się zmieniają bez przerwy. Oczywiście jest taki skład, który często jest, ale zdarzało się, że byliśmy we dwoje, a też 12-13 osób. Kiedy na przykład Chris Wanders był, to on też brał udział w szkole w tych improwizacji. I to bardzo ciekawe, to daje trening, to daje pewność siebie też. Że... I z tego powstał Art Ensemble, bo to są część ludzie z tego warsztatu.
1: Pierre-Michel Zaleski w pierwszej audycji, w pierwszym wydaniu 19 sezonu Rozmów Improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia.
2: Po pierwsze, na marginesie drobna errata, o którą prosił nas Pierre Michel. Przejęzyczył się, odpowiadając na pierwsze pytanie, opowiadając swoją historię rodzinną. Ojciec służył w armii generała Maczka, a nie Wandersa.
1: No tak.
2: Więc to jest ten detal, który w ciągu rozmowy tam nastąpiła taka drobna pomyłka. Druga rzecz. Pierre Michel Zaleski opowiadał o działalności Art Ensemble of Brussels. No i tak sobie myślę, może to jest ryzykowne stwierdzenie, ale ze wszystkich improwizujących zespołów, jakie widziałem, w tym przypadku uważam, że dokumentacja audio ma najmniejszy sens. Bo w przypadku działalności The Art Ensemble of Brussels bardzo ważny jest ruch sceniczny, elementy wizualne, momentami wręcz akrobatyczne elementy, które włączają artyści, bo przecież nie tylko muzycy, w swoje koncerty.
1: No tak, no rejestracja wideo byłaby tu jakimś i bywa jakimś rozwiązaniem, a tak naprawdę idealnym rozwiązaniem jest obecność na koncertach, występach, przedstawieniach The Art Ensemble of Brussels.
2: Występ Art Ensemble of Brussels na festiwalu Ad Libitum był rejestrowany i dźwiękowo, i obrazowo, więc mam nadzieję, że gdzieś ten materiał zostanie upubliczniony. Zobaczymy, jeśli to nastąpi, na pewno damy Państwu znać. A na razie powracamy do płyty, jaką Pierre-Michel Zaleski nagrał w duecie ze Spiritus Movens Art Ensemble of Brussels, czyli Peterem Jacquemainem. Teraz przed nami utwór pierwszy z tego albumu, Cosmos Chaos.
3: Ah, yeah, it's a word. I'm not gonna let it go.

Ah!

Tu te rends compte, tu te rends compte,

man, good man, and

0: odwrotnie niż zwykle się mówi. Kojarzymy tę frazę jako chaos i kosmos, prawda? A tu jest kosmos, chaos. I tak zaczyna się płyta Petera Jackmana i Piera Michela Zaleskiego zatytułowana Z Polska Most. To był duet. Dwa utwory zaprezentowaliśmy. Nie ostatni duet dzisiejszego wieczoru podczas rozmów improwizowanych.
1: No dobrze, ale parę tematów jeszcze istotnych zostało do omówienia. Wracamy do rozmowy z Pierem Michelem Zaleskim.
2: Kiedy zaczynałeś śpiewać, to znałeś już tony muzyki wspaniałej, awangardowej, eksperymentalnej, improwizowanej. Czy to nie było pewnym obciążeniem dla artysty, który zaczyna, no jednak stosunkowo późno? Czy nie?
3: Nie wiem, czy dobrze ci rozumiem.
4: Spróbuję to ująć inaczej. Jak jesteś nastolatkiem i zaczynasz muzykować, tak, to może nie blokuje cię świadomość tego, że przed tobą było tylu wielkich, którzy robili tę muzykę tak wspaniale. A w momencie, kiedy jesteś starszy i masz dużą świadomość, przesłuchałeś bardzo wiele płyt, to ten dorobek wcześniejszy może onieśmielać. Czy nie miałeś...
3: Nie tego w ogóle nie czułem. Może nawet odwrotnie, że miałem tyle słuchałem różnych stylów. Oczywiście, kiedy byłem 16 lat do 25 roku życia, to szczególny rok słuchałem. Byłem wielkim fanem. Mój najlepszy przyjaciel był bardzo zdolnym muzykiem. Grał na pianinie i komponował. I on mnie namawiał na różne... On był członkiem tego amatorskiego grupy, kiedy mieliśmy 15 lat do 17. A on mnie poznał w takich zespołach jak Soft Machine. To była rewelacja, ale było jednocześnie trochę za wcześnie dla mnie. A wielkim fanem zostałem rzeczy. Byłem wielkim fanem Led Zeppelin, Crosby, Stills and Nash, czyli tam głosy mnie bardzo inspirowały. Peter Hamill uwielbiam. I może na topie jest Robert Wyatt, który dla mnie jest tak ruszający, tak jego głos. I poznałem go w Liège, filmowałem go, bo on został doktor honoris causa Uniwersytetu Liège i wtedy miałem zaszczyt go poznać. Co nie było oczywiste, bo on nie występował już. Był z żoną na fotelu i pogadaliśmy sobie.
2: A powiedz, jak budowałeś swoją technikę, swój warsztat, bo są w twoim śpiewaniu oczywiste elementy, takie jak śpiew gardłowy, elementy tradycji muzycznych, nie europejskich kultur.
3: Tak. Ja zawsze też byłem bardzo zainteresowany muzyką z Afryki, z różnych etnicznych. Tak. I to ten głos basowy od Mongolii, to mnie zawsze bardzo ruszał i inspirował. A skoro Peter używał też taki sposób śpiewania, które on chyba zaczął jak praktykować z Peterem Kowaldem, który był jego mistrz, to może to też miał wpływ na mnie, ale miałem za to super okazję robić warsztat ze Sańko Namcila. I to też pospieszyło mój chęć iść w tym kierunku. Ale jak wiecie, to jest tylko moment, że używam to, ale też używam inspiracji z Afryki i dla mnie wszystko jest inspiracją.
2: Powiedz trochę o tym, jak, no nie wiem, jak pracujecie w The Art Ensemble of Brussels, czy oczywiście jesteście grupą improwizatorów, więc nie planujecie koncertów, ale czy dajecie sobie jakieś, nie wiem, czy coś rozmawiacie wcześniej o tym, co chcecie zrobić, tak, w sposób chociaż oczywiście, bardzo ogólny?
3: Oczywiście, że tak, ale bardzo mało. I

0: bardzo rzadko mamy próby, więc to szczególnie idziemy, każdy ma swoje koncerty, doświadczenie, niektórzy grają razem w mniejszych składach częstej, niektórzy prawie tylko z ensemble, jak z Audrey na przykład, Lauro, ale przed każdym przedstawieniem kilka ścieżki, drogi to otworzymy, że tak będziemy może zacząć, że potem będą te dwie takie momenty, że robimy coś takiego i jak skończymy, chociaż jak skończymy, nie zawsze nawet nie ustalamy.
1: No bo to trzeba powiedzieć, to nie są typowe koncerty, że siadacie nie. na swoich miejscach, gracie, oklaski i tyle. Ruszacie się.
0: Ruszamy się, każdy robi co chce. Niektórzy się nie ruszają, bo mają takie instrumenty, że wiadomo, ale i tak są momenty, że wszyscy się ruszamy raczej i że tworzymy nawet jakąś kompozycję. Dlatego miałem okazję przypadkowo być wczoraj na przedstawienie Teatru Tańca, Zawirowania, bo moja siostrzenica, mieszkając w Warszawie, brała udział jako zastępca. I to było bardzo fajnie, bo niektóre rzeczy z naszego teatru sprzed 40 lat się znalazły w tym. Tradycja, komponowanie z ciałem, inspirowane przez Grotowskiego, który bardzo nas oczywiście inspirował też. Czy inne z tego Living Theatre. I tworzyli w pewnym momencie, mimo że muzyka była bardzo nowoczesna, chociaż się zaczęło przez nastrój barowy, jazzowy, to mi się podobało, ale potem jest muzyka bardziej elektroniczna. Ale były momenty, że potrafisz się zatrzymać i tworzysz obraz. I to bardzo mi się podobało. I widzę, że nawet ludzie, którzy w ogóle nie znają tą tradycję, jeszcze biorą część inspiracji w tym teatrze ciała. To nie jest tylko taniec, to jest też teatr ciała i ruchu.
1: W wspomnianym serwisie Discogs figurujesz na dwóch albumach. Nie, trzech. Na płycie Most, duecie z Peterem, tak. Le Paysage Réservé.
0: To jest ten.
1: No właśnie, to i free bluesowe duo. Czy to możliwe, żeby było coś wcześniej jeszcze? Czy tam coś zostało nieuwzględnione? Czy tak rzeczywiście jest?
0: Upublikowane, tak? Na płycie? Nie ma nic wcześniej.
1: No, to szkoda, tak możemy powiedzieć jako słuchacze, bo te rzeczy robią niesamowite wrażenie.
0: Ale wiadomo, że teraz wiele rzeczy można znaleźć w YouTube albo
1: można, są
0: Vimeo,
1: twoje występy też, tak.
0: Ale za mało tam jest, ale co mam plan to rozwijać, nie? Bo to teraz mam trochę więcej czasu.
2: Ale wyszło... bluesowego duetu nie znaleźliśmy.
0: Nie, bo Valentin miał bardzo poważną depresję w momencie, że występowaliśmy, to nie tak długo trwał ten duo, bo po prostu nie był w stanie w ogóle w ciągu roku, czy nawet półtora grać na gitarze w ogóle. I potem on poszedł do Francji i jakoś, on miksował i robiłem część z nim tą płytę Le Paysage Réservé według tytułu tego rysunku Andrzeja Barczaka, który jest na układce, i dodał gitarę na jeden utwór w tej płycie. Ale on teraz pójdzie w zupełnie innym kierunku stylu. Współpracuje z trębaczem i ze śpiewaczką włoską i chyba poszło. To koniec tego duetu. Szkoda, bo bardzo, bardzo mi się...
2: No podobno. Właśnie, a masz w ogóle jakieś nagrania, nawet nieopublikowane,
0: tak?
2: Będziemy mogli dostać i zaprezentować taki niepublikowany fragment, bo jak słyszymy free blues, to od razu nam się podnosi ciśnienie i tętno.
0: I w internecie nie było nic, tak? Nie. Aha, bo to na pewno, to trzeba to uzupełnić.

Get you, go away, go to Zemahee.

du choc shit, sauter dans ton déchet.

0: Wysłuchali Państwo nagrania, którego nie usłyszą Państwo nigdzie indziej. Chyba, że mają Państwo dostęp do prywatnych archiwów Pierre'a Michela Zaleskiego. To było nagranie z 11 lutego 2017 roku. Nagranie z koncertu Stanę w Belgii. Koncert nagrania niewydanego w żaden sposób. Pierre Michel przesłał na naszą prośbę z myślą Państwu ten fragment, a projekt, no właśnie tutaj w tle słychać elektryczne grabie mistrza. Pierre Michel Zaleski i jego towarzysz Valentin Beckmann, który grał na gitarze, spotkali się w 2015 roku na warsztatach u Eugene'a Chadbourna. A ten duetowy projekt free bluesowy był dedykowany pamięci kapteina Beefheart'a.
1: Kilka minut temu minęła północ w programie drugim Polskiego Radia. Nocna strefa się nie kończy. Jesteśmy z Państwem do pierwszej. Rozmowy improwizowane się jeszcze nie kończą. Przed nami ostatnia część wywiadu z Pierre'em Michelem Zaleskim.
2: Le Paysage Réservé to jest też świetny album. To są takie dzikie piosenki. Aha, trochę niekiedy.
3: Mieliście okazję?
2: Tak, tak, to jest na Bandcampie.
3: To jest dla mnie coś wyjątkowego. To jest inna bajka niż te wszystkie inne improwizacje z Archanson, z Peterem. Bo fajna propozycja tego Antoine Heron, on jest z Bordeaux, ale mieszkał jakiś czas w Brukseli, że on chciał mnie nagrywać solo. Mój głos. I ze trzy razy chyba spotkaliśmy się u niego na strychu i on mnie nagrywał solo, dając mi tylko jakieś kierunki, w jakimś sensie, żeby były bardzo różne. Nie? I tak powstaje z 10 może utwory solowe. I potem znowu przypadek, że był COVID i lockdown i on miał wtedy dziewczynę z Rumunii i był tam w czasie lockdown i miał pełno wolny czas, nie mógł się ruszać i on siedził i dodał warstwę różnych instrumentów i trochę film recording do tych solo i powstała ta płyta. Oczywiście tam potem mnie się skonsultował ze mnie i strasznie mi się podobało. Co naprawdę to jest to, co bym chciał, bo uwielbiam Gedalia Tazartes i miałem szczęście go spotkać i dwa razy być na jego koncert. I czułem coś związanego. Znowu nic dokładnie, jak on to robił, ale bardzo żałuję, że nie mogłem z nim improwizować. I coś w tym kierunku jest, które jest zupełnie, jak mówiłem, inna bajka. I przypuszczam, że to będzie jedyna, chociaż nie wiadomo, czy nie zrobimy coś jeszcze. Ale dla mnie to jest taka tajemnica, ta płyta. I dlatego chciałem ją widać pięknie na winilu i z ładną okładką, bo to coś musi z tego zostać. Ale jest nowa płyta, nie wiem, czy już wiecie, że Peter

0: przyniósł Witold Oleszak, nie wiem, czy kojarzy. Robiliśmy z nim dwie koncerty w marcu. Stacują na Katami, tak? W Łodzi i w Poznaniu. I w Łodzi graliśmy z Pawłem Sokolowskim, a w Poznaniu czwórką byliśmy. I Witold tak mu się spodobał, że proponował Petera wydać ten. I nie, koncert z Łodzi nie jest to wydany. Ale oni w czasie COVID-u byliśmy zaproszeni przez znowu Małgosią Potocką, która była dyrektorką Teatru Gombrowicza w Radomie. Ona co roku robili, od lat robią festiwal Gombrowiczowi. I skoro my tyle lat się znamy, ona wiedziała, co robimy, nas zaprosiła. I ja złapałem COVID w szpitalu, bo miałem operację, złamałem tutaj mięśnie, nogi, i w czasie pobytu w szpitalu od sąsiada pokoju dostałem COVID i nie mogłem pojechać na filmkosę. Ale to jest tak ciekawe, że nawet tam była już ograniczona ilość publiczności, bo to był zaraz przed całkowitym lockdown. I ja miałem szczęście, mając gorączkę poważną, miałem szczęście słuchać ten koncert na żywo. I na drugi dzień byłem znowu szpitalem na tydzień z tleniem potrzebowałem, takie w dosyć ciężkim stanie, zamiast być w Radomiu. Ale z tego koncertu, który robili zaraz potem w Poznaniu, jest pierwsza płyta. I z naszego koncertu z Witoldem i z Tacują jest druga płyta. I dopiero przyszły tutaj do Warszawy. I Peter robił, jak często, okładki. Jedna jest na czarnym tle, a druga jest na białym tle, żeby były taki razem.
1: Jest na szczęście dostępna też twoja płyta z Peterem Jacquemainem, Most. Tak. Rozumiem, że tytuły były twoim dziełem, przynajmniej niektóre. Tak. Na przykład Koszmar o kokosie, prawda? Albo Przerwa przez S. No tutaj S.
0: Niektóre są moje, niektóre są jego. Właśnie.
1: Warsong, Krak, Le Bleu.
0: Tam nawet jest aluzja na plakat, bo kochany Lekki Ból, tak? To jest słynny plakat Starowiejskiego, który właśnie był jeden z pierwszych plakatów, który kupiłem w Teatrze Dramatycznym tutaj. I poznałem wiele plakacistów Starowiejskiego między innymi. Zacząłem nawet robić dokumentację na film, ale nie powstał ten film, bo to jeszcze był na taśmie Super 8.
1: Czyli znowu wszystko się miesza i zaplata. Nagrywasz płytę, tam wkracza plakat. Tak.
2: Dobrze, to może takie ostatnie, takie pytanie, taka refleksja na koniec, bo nieraz rozmawiamy z Tomaszem między sobą o tym, jak bardzo jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji jako dziennikarze, dlatego że możemy powiedzmy od tych 25 lat uczyć się o muzyce improwizowanej, rozmawiając z takimi jej twórcami, jak, nie wiem, Joe McPhee, Peter Brotzmann. Ty trochę w podobny sposób wchodziłeś do tego świata, bo dokumentowałeś, funkcjonowałeś w tym środowisku i domyślam się, że łatwiej ci przyszło niż, nie wiem, adeptowi z ulicy nawiązać kontakt i uczyć się od Phila Mintona na przykład. Więcej śmiałości, więcej dostępu. Czy czujesz się uprzywilejowany? Czy doceniasz pozycję, w której jest, miejsce, w którym jesteś?
0: Oczywiście. I tak jak wy, poznałem z bliska tych artystów przez to, że jak ich często filmowałem. Zaczęło nawet postać jakiś przyjaźń, bo z Joe McPhee można powiedzieć, że jesteśmy przyjaźnieni, albo z Trevor Watts, albo z Barry Guyem. Mamy bardzo przyjacielski kontakt. I to, że teraz widzą, że improwizuję, że nie było im tak

0: łatwo uświadomić tego i że może nawet coś fajnego z tego powstaje. I to jest bardzo, rzeczywiście bardzo ciekawe, że to co się zrobiło prawie niecelowo, tak spontanicznie wszystko. I że naprawdę z Peterem Rotsmanem miałem super kontakt, zawsze pogadaliśmy obok na scenie, kiedy on robił porządek ze swoimi rekwizytami. To jest coś niesamowitego, i który nie planowałem. I to jest cała ciekawość życia. Tak, bardzo, bardzo to cenię oczywiście.
1: Pierre-Michel Zaleski w rozmowach improwizowanych. Pierwszy gość 19 sezonu. Belgijski wokalista i trochę aktor, trochę filmowiec, znawca sztuki płotów, tak, plakatu polskiego, człowiek renesansu.
2: Sięgnijmy jeszcze na koniec spotkania z Pierre Michelem po jedną z tych, jak mówiliśmy, niewielu płyt, na których jego głos został zarejestrowany. Pejzaże. Czy pejzaż, tak?
1: Pejzaż rezerwatu, bo to jest tytuł inspirowany tytułem plakatu.
2: Le pejzaż rezerwé, Pierre-Michel Zaleski i Antoine Ran w utworze Liquidation Totale.
3: Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip,

Yeah.

0: Liquidation Total z albumu Le Paysage Reserve Pierre'a Michela Zaleskiego i Antoine'a Herana, ale tu w tym utworze to jest ten jeden, jedyny, na którym wystąpił Valentin Beckman. No zresztą podobny był do tego poprzedniego, prawda, free bluesa. Kończymy niniejszym pierwsze wydanie rozmów improwizowanych zanim, w 19 sezonie. Jeszcze nie kończymy?
1: Zanim zakończymy, to ja chciałem się przyznać jeszcze do jednego pytania, które chciałem zadać, a w trakcie rozmowy zapomniałem. Mhm. Jestem bardzo ciekaw, ale to nic straconego. Myślę, że możemy dopytać, z jakiej części Polski pochodzą przodkowie Pierre'a Michela Zaleskiego? Ciekaw jestem, czy to na przykład Kujawy, czy Podbeskidzie.
0: No, to chyba nie zdradzamy jakiejś wielkiej tajemnicy, mówiąc, że spotykał się z członkami swojej rodziny w Warszawie również.
1: Mm-hmm. No i znajomi w Poznaniu. No. Do sprawdzenia.
0: Jeszcze inne pytanie będzie trzeba zadać Pierowi przy innej okazji. Pan Piotrek tutaj na profilu rozmów facebook.com/improwizowane pisze, o Jezu, niech on opowie historię z Sanoka, z Peterem Jackmanem. No niestety nie było historii z Sanoka. Myśmy poza mikrofonem, poza anteną też jej nie słyszeli. Bardzo nas to, chyba że panie Piotrze, pan tutaj ją nam przedstawi. jeśli ona jakby może zostać przedstawiona, to prosimy.
1: No jeśli nie, to dopytamy. Wszystko się okaże. Mamy nadzieję, że to nie była ostatnia okazja do spotkania z Pierrem Michelem Zaleskim, że jeszcze do Polski w jakimś przyjemnym duecie albo na przykład ponownie z Art Ensemble of Brussels przyjedzie. Albo z aparatem. Kto wie. No przecież efekty i w jednym i w drugim przypadku są imponujące. Przechodzimy do nowości. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Na nowości zostało nam 39 minut, a zatem do dzieła. 8 września ukazała się nowa płyta tego wielkiego składu, który już jakiś czas temu namieszał. To nie jest debiut tego zespołu. Oktet Marka Pospieszalskiego. Płyta nosi tytuł Ever. Postanowiliśmy zacząć tak, żeby razem z państwem przekonać się, jak ta płyta się zaczyna. Utwór będzie nosił tytuł Zoe, a grają Marek Pospieszalski na tenorze, sopranie, klarnecie, flecie i taśmie, Piotr Chęcki na saksofonie tenorowym i barytonowym, Tomasz Dąbrowski na trąbkach, Tomasz Sroczyński na altówce, Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Tarwid na fortepianie, instrumentach klawiszowych też, Max Mucha na kontrabasie i Kuba Janicki na perkusji. Oktet Marka Pospieszalskiego i 12 minut z muzyką, czyli utwór Zoe.

0: pierwszy z czterech obecnych na płycie ever utworów. Ten nosił tytuł Zoe. Grał oktet Marka Pospieszalskiego, lider na tenorze, sopranie, klarnecie, flecie. Mówię o instrumentach obecnych na całej płycie, nie w tym utworze i taśmie. Piotr Chęcki na tenorze i barytonie, Tomasz Dąbrowski na trąbce, Tomasz Sroczyński na altówce, Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Tarwit na instrumentach klawiszowych, przede wszystkim na pianinie, Max Mucha na kontrabasie i Kuba Janicki na perkusji. Ever.
1: A teraz premiera gdańskiej wytwórni Alpaka z końca sierpnia, 29 dokładnie. To jest płyta Magdy Kuraś, płyta jej kwintetu, zatytułowana Motanka. O ciekawej koncepcji. Otóż sercem nowego albumu tego zespołu jest głęboka więź z pogańskimi wierzeniami, czarami, magią i zaklęciami. To muzyka rytualna, akustyczna, skupiona na głosie. No, brzmi dobrze. Posłuchajmy zatem, jak grają i śpiewają. Magda Kuraś, Maciej Świniarski, to śpiew. Tomasz Chyła, skrzypce, również śpiew. Zimowit Klimek, kontrabas i śpiew. Jakub Krzanowski, perkusja. No i śpiew. Motanka.

0: zataczam krąg, jak krąg zatacza życie, i rzucam czar, który minie o świcie.
1: Motanka, tytułowy utwór z albumu Magdy Kuraś, kwintetu Magdy Kuraś. Skład, powtórzę, Jakub Krzanowski, perkusja, Ziemowit, Klimek, kontrabas, Tomasz Chyła, skrzypce, Maciej Świniarski, śpiew, Magda Kuraś, śpiew, wydawnictwo Alpaka Records. A teraz z Gdańska do Kopenhagi wędrujemy i oficyna Gotha Let It Out, Tomo Jakobsona. I zespół, no, jedyny w swoim rodzaju, jak to się zwykle mówi w takich przypadkach, bardzo oryginalna koncepcja. Zmieniająca się z albumu na albumu Sounding Society i nowa płyta Soundtrack to Unrealized Potential. Dwa długie utwory.
2: Alfa i Omega.
1: My będziemy słuchać Omegi. Mniej więcej 17 minut, jeśli nie w całości, to w dużym fragmencie grają Tomo Jakobson na kontrabasie. Nagranie z 2001 roku, trzeba zaznaczyć. A więc na kontrabasie Tomo Jakobson, Rasmus Kier Larsen na melotronie i syntezatorze Nord Lead, Szymon Pimpon, Gondry Siorek na perkusji przede wszystkim, plus OPZ, Ilenia Fiorini, gongi, inne instrumenty lecznicze i Vicky Singh na sitarze. Zatem Sounding Society.

0: Omega z albumu Soundtrack to Unrealized Potential. Grupa Sounding Society, oficyna prowadzona przez Tomo Jakobsona Gotha, Let It Out z Kopenhagi. To jest wydawnictwo z 28 sierpnia.
1: A teraz przed nami ostatnia nowość dzisiejszego wieczoru. Właściwie jest to przedpremiera. Płyta ukaże się pod koniec października, album nosi tytuł Alvey, czy inaczej. Formacja nosi nazwę Alvey, tworzą ją norweski gitarzysta Eivind Vullum, Jerzy Mączyński na saksofonach i szwajcarski perkusista Nicolas Stocker. I posłuchamy jednego z dwóch dostępnych singli, on nosi tytuł Driva. I płyta jest dokumentem mentalnej i fizycznej podróży od północnych krańców Norwegii po Zurych, czyli trzy ojczyzny trzech muzyków. A my spotykamy się za tydzień w rozmowach improwizowanych. Mamy szczególny pomysł na setną rocznicę urodzin Johna Coltrane'a. Szczegóły na facebook.com/improwizowane.
0: A tymczasem dobranoc.
1: Janusz Jabłoński.
0: Tomasz Gregorczyk.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie czwarta symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę op. 60 Karola Szymanowskiego. Potem posłuchamy koncertu fortepianowego Zygmunta Koniecznego. Napisana w 1932 roku czwarta symfonia wieńczy dorobek Szymanowskiego w obszarze muzyki symfonicznej. Utrzymaną w klimacie mazurka część pierwszą otwiera niezwykłej urody liryczny temat, nabierający wyrazistości i witalności w dalszych fragmentach. Muzyka ogniwa środkowego narasta od subtelnego dialogu fletu i delikatnych pasaży fortepianowych aż do kulminacji, w której bardzo mocno zostaje wyeksponowane brzmienie instrumentu solowego, a potem orkiestry. Pod koniec ogniwa środkowego, dialogując z fletem fortepian, przypomina temat główny części pierwszej. W roztańczonej, mocnej w wyrazie części trzeciej kompozytor wyeksponował rytm oberkowy, a także żywioł wirtuozerii. Przypomnę, że premiera czwartej symfonii odbyła się 9 października 1932 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu, uświetniając 50. urodziny autora, który osobiście wykonał partię solową. Orkiestrę poprowadził Grzegorz Fitelberg. Części dzieła: Moderato, Andante molto sostenuto i Allegro non troppo. Grają Ewa Kupiec i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Kazimierza Korda.

czwartą symfonię koncertującą op. 60 Karola Szymanowskiego wykonali Ewa Kupiec i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Kazimierza Korda. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zamknie koncert fortepianowy z fletem Zygmunta Koniecznego. Dzieło poruszające, bardzo oryginalne. Kompozytor znany jest przede wszystkim jako mistrz form piosenkarskich, tworzonych do znakomitej poezji, między innymi Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Mirona Białoszewskiego. Ich niezrównaną wykonawczynią była Ewa Demarczyk. Tym większym zaskoczeniem było premierowe wykonanie 1 października 2017 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego koncertu fortepianowego. Wszystko wydarzyło się podczas gali wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2017. Solistą był Piotr Latoszyński, a partię fletu basowego zagrał Leszek Hefi-Wiśniowski. Za pulpitem dyrygenta

0: Koncert fortepianowy z fletem Zygmunta Koniecznego grali pianista Piotr Latoszyński, Leszek Wiśniowski, flet basowy, oraz Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Wysłuchaliśmy wykonania premierowego zarejestrowanego 1 października 2017 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego podczas gali wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2017. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwierzykowski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachor.

Słuchają Państwo radiowej dwójki. Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia, a w niej na początku posłuchamy nagrania nadesłanego przez Radio Duńskie. Będzie to fragment koncertu, który odbył się podczas festiwalu Festival and Friends, bardzo ciekawej inicjatywy między innymi Gustawa Piekuta, duńskiego pianisty i członka tria Teros. Współtworzy go razem ze skrzypaczką Anną Agafią i wiolonczelistą Jonathanem Svensenem. 18 czerwca tego roku ci znakomici kameraliści zaprezentowali trio fortepianowe G-moll op. 15 Bedřicha Smetany.